0: telefon. Według prezydenta ten problem polegał na tym, że Irańczycy byli niezadowoleni z izraelskich ataków na Liban. Więc rozmawiałem z Hezbollahem i powiedziałem: żadnego strzelania. A potem rozmawiałem z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu i powiedziałem: żadnego strzelania. I oni obaj przestali do siebie strzelać, przekazał Trump. Dodał, że porozumienie pokojowe z Iranem musi być nawet lepsze niż zwycięstwo militarne. Pytany o to, kiedy zostanie uzgodnione wstępne porozumienie dotyczące ponownego otwarcia cieśniny Ormus, Trump powiedział, że może do tego dojść w ciągu najbliższego tygodnia. Dodał, że nie zgodził się dotychczas na umowę, bo potrzebuje jeszcze kilku punktów. Prawomocny koniec największego w Polsce procesu sądowego gangu pseudokibiców. Przed krakowskim sądem apelacyjnym zapadły ostateczne wyroki w sprawie 46 członków grupy Psychofans. Prokuratura oskarżyła ich o pobicia, porwania, handel narkotykami, usiłowanie zabójstwa i zabójstwo. Najwyższe kary, jakie zapadły przed sądem okręgowym w Katowicach, sięgały 15 lat więzienia. Od tych wyroków odwołali się zarówno obrońcy oskarżonych, jak i prokuratura. W szczegółach reporter Radia Z Przemek Taranek.
1: Sąd apelacyjny w większości podtrzymał wyroki, obniżył karę szefowi gangu, ale podwyższył innemu bandycie, który za zabójstwo trafi do więzienia na 15, a nie na 11 lat.
2: Tak naprawdę wszyscy, poza współpracującymi z organami policji i prokuratury oskarżonymi, z tej bezwzględne kary pozbawienia wolności. To też jest wielki sukces zarówno prokuratury, jak i policji w tej sprawie.
1: Cieszył się po ogłoszeniu wyroku prokurator Jacek Otola ze Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej. Obrońcy niektórych oskarżonych zapowiedzieli już wniesienie kasacji do Sądu Najwyższego. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
0: Wczoraj zakończył się proces liderów gangu Psychofans, ale w tej sprawie prokuratura oskarżyła w sumie 200 osób. Kolejnych 140 ma postawione zarzuty. Promie wróć, apelują mieszkańcy gdańskiej dzielnicy Nowy Port. Dokładnie 10 lat od ostatniego rejsu promu Wisło-Ujście. Przeprawa przez martwą Wisłę została zamknięta po tym, jak pod rzeką powstał drogowy tunel, ale tylko dla samochodów. Piesi czy rowerzyści nie mogą już z niego korzystać. Dlatego prom powinien wrócić, mówi Maciejowi Bąkowi radny dzielnicy Nowy Port Jarosław Sobolewski.
3: Nowe technologie pozwalają na to, że to mógłby być zarówno prom wodorowy, czy napędzany siłą paneli fotowoltaicznych.
4: Szacujecie, że jakie to są koszta?
3: Przykład chociażby Warszawy pokazuje, że jest to wydatek rzędu 200 tysięcy złotych dla promu, który przewozi pasażerów bezpłatnie. My chcielibyśmy, żeby ten prom funkcjonował w ramach komunikacji miejskiej, to znaczy był w cenie biletu zwykłego tramwajowego.
0: Prom dałby możliwość szybkiego dostania się z Nowego Portu do twierdzy Wisło-Ujście, Westerplatte czy plaży na Stogach. Wiceprezydent Gdańska Piotr Borawski w rozmowie z Radiem Z zapewnił, że jest otwarty na rozmowy, choć na tę chwilę urzędnicy nie mają w planach przywrócenia promu. Także na Odrze w Lubuskiem nieczynne przeprawy promowe, tu jednak powodem jest niski stan wody i remont. Chodzi o promy w ciągu dróg wojewódzkich w Połęcku, Pomorsku i w Brodach. Kierowcy muszą korzystać z mostów, a to wydłuża podróż. Trwa walka z inwazją parzących gąsienic w okolicy Piły w Wielkopolsce. W miejscowości Nierzychowo przeprowadzono oprysk przeciwko kuprówce, której osobniki masowo oblegały samochody i dostawały się do mieszkań. Te pasożyty niszczą drzewa, owoce i szybko się rozprzestrzeniają, mówi wicestarosta pilski Stefan Kowal w rozmowie z Adamem Kaźmierczakiem.
5: Czy te kuprówki występują także w innych miejscach?
6: No właśnie przed chwilą rozmawiałem z panem dyrektorem od ochrony środowiska i mamy wstępne informacje, że również w innych miejscach i prawdopodobnie przy drogach powiatowych pojawia się ten owad. Jeżeli to zostanie potwierdzone, będziemy również reagować, żeby tego owada po prostu zniszczyć.
0: Gąsienice najprawdopodobniej pojawiły się również w kolejnych gminach na wschodzie od Piły, ponieważ włoski gąsienic są łamliwe i zawierają toksyny. Leśnicy apelują, aby nie brać ich bezpośrednio na ręce. Włoski mogą także dostać się do dróg oddechowych czy oczu i wywołać silne reakcje alergiczne.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: to jest dobra książka na noc.
1: Przemysław Piotrowski. Piętno. W tamten poniedziałek, pomiędzy 13 a 15, była pani bardzo zapracowana? Średnio, ale w wolnych chwilach zajmuję się też innymi rzeczami. Akurat wtedy czyściłam szkło. Pamiętam, bo gdy ten mężczyzna w płaszczu wychodził z lokalu, stłukłam jedną ze szklanek i musiałam zająć się sprzątaniem. Upadła z tacki, czy... Wyślizgnęła mi się z dłoni, gdy czyściłam ją za ladą. Gdzie upadła? No, za ladą. Rozbiła się na podłodze. I co pani wtedy zrobiła? No, zajęłam się sprzątaniem rozbitego szkła. Wie pan, w tego typu lokalach to normalka. Śmiejemy się, że dzień bez rozbitej szklanki czy butelki to dzień stracony. Ile pani zajęło sprzątanie? No, może ze 3 minuty. Czy w tym czasie ktoś wchodził do lokalu? Tak, mamy przy drzwiach wejściowych dzwoneczek informujący nas o tym, gdy są otwierane. Przydaje się zwłaszcza wtedy, gdy jest naprawdę spokojnie i wobec braku gości czasem przesiadujemy na zapleczu. Widziała pani, kto wtedy wszedł? Tak, wychyliłam się. To też był jakiś mężczyzna. Może go pani dokładnie opisać? Szczerze mówiąc, nie bardzo. Widziałam go tylko przez chwilę. Chciałam skończyć sprzątać, zanim go obsłużę. Zresztą, wie pan, gościowi zawsze trzeba dać kilka minut, aby zapoznał się z menu. Jak długo przebywał w lokalu? Nie wiem, może minutę, bo gdy drugi raz wychyliłam głowę z zalady, to on właśnie wychodził. Tak trochę w pośpiechu. Inspektor pomyślał, że ma pecha. Proszę zatem opowiedzieć wszystko, co pani pamięta. Jak wyglądał, gdzie usiadł, jak się zachowywał. Bielowiejska zmarszczyła elegancko wyregulowane brwi i ściągnęła usta. Próbowała odszukać w pamięci szczegóły, o które poprosił ją inspektor. No, zajął stolik na lewo od wejścia, jakoś tak koło miejsca, gdzie tamten mężczyzna w płaszczu i czapce. Wyglądał na eleganckiego faceta i nosił kapelusz z rondem. Taki trochę jak kowboje w filmach o Dzikim Zachodzie, tylko bardziej gustowny. No i nosił ciemne okulary. Coś szczególnego jeszcze pani zapamiętała? No, oprócz tego kapelusza to nie bardzo. Przepraszam, ale naprawdę widziałam go tylko przez chwilę. Czy jeśli przyślę do pani specjalistę od portretów pamięciowych, to będzie pani w stanie stworzyć profil tego mężczyzny? No nie wiem, nigdy czegoś takiego nie robiłam. To nie będzie trudne. Będzie musiała pani po prostu odpowiadać na pytania i ewentualnie korygować to, co narysuje. Bez obaw. Tylko to, co pani pamięta. Zgodzi się pani to dla mnie zrobić? Chyba tak. Mogę spróbować. W takim razie w ciągu godziny przyślę do pani mojego człowieka. A na razie przyjdzie do pani policjantka, która zaoferuje coś do picia i jedzenia. Jeśli jest pani bardzo głodna, może pani zamówić coś z miasta. Na nasz koszt, oczywiście. Nie, to chyba nie będzie konieczne i... Pani Katarzyno, proszę się nie krępować. Pani pomoc jest dla nas bezcenna. Czarnecki podniósł się z krzesła i podał dłoń rozmówczyni. Dziękuję, pani Katarzyno. Proszę tu chwilę zaczekać. Zaraz przyjdzie do pani starszy sierżant Kamila Bilska, która poinstruuje panią, co dalej. Jeszcze raz bardzo pani dziękuję. Czarnecki ukłonił się nisko i opuścił nieco zmieszaną, zaistniałą sytuacją studentkę. W korytarzu zadzwonił do podkomisarza Aleksandra Rafalskiego, który był odpowiedzialny za tworzenie portretów pamięciowych. Rozkazał mu natychmiast stawić się na komendzie, pomimo że Rafalski miał wolne i właśnie kończył szklaneczkę whisky. Następnie poszedł do swojego gabinetu i zrobił sobie mocną kawę. Chwycił szklankę, upił łyk i stanął przy oknie. Przez moment obserwował skąpane w świetle księżyca drzewa w pobliskim parku. Burza ostatecznie pozbawiła je resztek liści, przez co wyglądały bardziej drapieżnie i upiornie. Morderca znów planował uderzyć. Wkrótce, może właśnie zaczynał polowanie. Czarnecki czuł to. Intuicja rzadko go zawodziła. Chwycił smartfon i odszukał na liście kontaktów komisarza Igora Brudnego. Uznał, że najwyższy czas, aby połączyć siły. Dobry wieczór, komisarzu.
2: Dobry wieczór, inspektorze. Czym mogę służyć?
1: W tle dało się słyszeć charakterystyczny warkot potężnego silnika Nissana Patrola Brudnego. Komisarz był w drodze.
2: Chciałbym się z panem spotkać i porozmawiać. To pilne? Prawdę mówiąc, konieczne. Dla dobra nas wszystkich. Co wykazały próbki DNA z palmiarni? Że pan tam był. Czyli nie chce mnie pan znów aresztować? Proszę nie żartować, komisarzu. Naprawdę zależy mi, aby przeprowadzić tę rozmowę jeszcze dzisiejszego wieczoru. Mam złe przeczucie. Spotkanie z Czarneckim nie było brudnemu na rękę. Miał inne plany, które co prawda zostały wymuszone przez nieoczekiwaną wizytę kochanki, ale ostatecznie wyglądały zachęcająco. Najpierw najbliższy monopolowy, Jameson, i miły wieczór w towarzystwie pięknej i seksownej kobiety. Szklaneczka whisky, gorąca kąpiel, dobry seks. Potrzebował chwili wytchnienia od tego obłędu. I wiedział, że gdy dobrze naładuje akumulatory, o poranku da radę spojrzeć na problem z szerszej perspektywy. Może dostrzeże rzeczy, które wcześniej mu umykały. Czarneckiemu odmawiać jednak nie wypadało. Zresztą inspektor nie dzwoniłby, gdyby nie miał ważnej sprawy. Dobra, przyjadę. Dziękuję, będę na pana czekał w gabinecie. Najpierw jednak muszę podskoczyć do hotelu. Zejdzie mi do godziny. Do zobaczenia, komisarzu Brudny. Do widzenia, inspektorze Czarnecki. Brudny się rozłączył. Kątem oka dostrzegł, że właśnie minęli tablicę z napisem Zielona Góra. Zmiana planów? Spytała Zawadzka. Czarnecki chce się ze mną zobaczyć. Może ma coś nowego? No inaczej by nie dzwonił. Czyli nici z miłego wieczoru? Oksana nie będzie zadowolona. Oka jest przyzwyczajona. Zresztą to... Brudny machnął ręką. Ona do ciebie nie pasuje, Igor. I dla jasności mówię ci to jako przyjaciółka, a nie dupa, z którą kiedyś tam spędziłeś noc. Julka. No co? Po prostu mówię ci szczerze, co myślę. Chyba na tym polega przyjaźń, prawda? Tak, ale wolałbym, abyś nie wtrącała się w moje życie. Brudny przez moment szukał właściwego słowa. Życie seksualne. Bez urazy, Julka. Jasne, nie chcesz o niej gadać, to nie, ale moim zdaniem to zła kobieta jest. Julka, koniec tematu. Dobra, już dobra. Resztę drogi Brudny i Zawadzka przebyli w milczeniu. Towarzyszyła im cicha muzyka dobiegająca z radia, warkot 6-litrowego benzyniaka i klaksony pozostałych uczestników ruchu drogowego. Gdy do celu pozostało nie więcej niż 5 minut drogi, Igor wykręcił numer do Oksany. Zdziwił się, gdy okazało się, że numer jest poza zasięgiem. Oka nigdy nie rozstawała się ze swoim smartfonem. Kiedy dojeżdżał do hotelu, coś go tknęło. Instynkt, emocje. Poczuł się źle. Rozbolał go brzuch. Zaparkował i zapalił papierosa. Nie pomogło. Nagły atak kolki sprawił, że z bólu aż zgiął się w pół. Gdy w końcu podniósł głowę i spojrzał w boczną szybę, w oparach dymu dostrzegł nieco rozmazaną, ale uśmiechniętą twarz Oksany Szczypenko. Tylko na chwilę. Oksana rozpłynęła się niczym pustynny miraż, a w jej miejscu uformowała się inna twarz. Też była rozmazana i też ją znał. Igor Brudny zrozumiał, że koszmar powrócił.
0: To był fragment powieści Przemysława Piotrowskiego Piętno. Kolejny odcinek już za chwilę.

0: Dobra książka na noc.
1: Przemysław Piotrowski. Piętno. Inspektorze Czarnecki? Komisarzu Brudny? Czy postawił pan jakąś czujkę przed hotelem pod dębem? Czarnecki wychwycił w tonie Brudnego nienaturalne emocje. Skąd to pytanie? Coś się stało? Proszę odpowiedzieć. Nie. Uznałem, że nie ma już takiej potrzeby.
2: Kurwa macie.
1: Brudny nie zaklął wprost do słuchawki, ale Czarnecki miał doskonały słuch. Komisarzu, czy coś się stało? Zniknęła Oksana Szczypenko, moja przyjaciółka, która przyjechała z Warszawy. Czarnecki w mig ocenił, że sprawa nie jest błaha. Zdążył poznać Brudnego na tyle, aby wyłapać, że jest wyjątkowo podenerwowany. Jak mogę pomóc, komisarzu? Gdyby mógł pan namierzyć sygnał z jej telefonu. Nie odpowiada? Gdy zadzwoniłem za pierwszym razem, odrzuciła połączenie i od tamtej chwili jest poza zasięgiem. Do tego zostawiła wszystkie swoje bagaże w hotelowym holu. Znam ją dobrze, to do niej niepodobne. Proszę podać numer. Zlecę namierzenie sygnału. Dziękuję. Jest pan na komendzie? Tak jak się umawialiśmy. Zaraz do pana przyjadę. Mógłby pan też wysłać tu jakiś ogarnięty patrol? Tak, żeby mieli na oku ten hotel. Mam złe przeczucie. Da się zrobić. Czekam na pana u siebie w gabinecie. Do zobaczenia. Brudny rozłączył się i nastała cisza. Czarnecki przez moment patrzył w ekran smartfona. Też miał złe przeczucie, jak zwykle intuicja go nie zawiodła. Pomyślał, że szykuje się kolejna nieprzespana noc. Wybrał numer do żony i powiedział jej, że prawdopodobnie dziś nie wróci do domu. Czarnecki przywitał Brudnego i Zawadzką aromatyczną i mocną kawą. Od razu dostrzegł zmianę u tego pierwszego. Jeśli do tej pory komisarz ukrywał emocje w sposób, jakiego nie powstydziłby się doświadczony szpieg, to teraz można w nim było czytać jak w otwartej księdze. Rzucały się w oczy napięcie i niepokój, rozdrażnienie i poirytowanie. Wniosek nasuwał się jasny. Zaginiona kobieta musiała być mu bliska. Udało się namierzyć ten telefon? Spytał Brudny, odbierając kubek z kawą. Ostatnie logowanie do sieci odnotowano w przylepie. O której godzinie? O 20:33. Brudny odblokował swojego smartfona i zerknął w historię połączeń. O 20:32 zadzwoniłem do niej po raz pierwszy. Wtedy mnie odrzuciła. Kurwa mać. Brudny zaklął pod nosem. I potem co? Co z tym sygnałem? O tej porze po raz ostatni doszło do logowania. Następnie pana przyjaciółka musiała... Dobra, wiem. Czarnecki nie musiał tłumaczyć Brudnemu podstaw telekomunikacji. Wszystkie szczegóły miał w małym palcu. Po prostu trudno mu było opanować zdenerwowanie. Inspektor podszedł do parapetu i przystanął przy powoli więdnącej paprotce. Przez moment patrzył w mrok za oknem. Pomyślał, że to jest ta noc. Albo morderca, albo on. Obrócił się w kierunku Brudnego, chwycił popielniczkę i postawił ją na stole. Myślę, że już czas, rzekł, mierząc go wyzywająco wzrokiem. Albo odkryje pan w końcu karty i połączymy siły, albo morderca znów uderzy. Brudny spojrzał na inspektora, następnie na Zawadzką, znów na niego. W głowie miał mętlik. Wszystkie jego plany runęły w momencie, gdy zaginęła Oksana. A był pewny, że to nie przelewki. Oka nie wykręciłaby mu takiego numeru. Oparł dłonie o blat stołu, spuścił głowę i przez moment milczał. To zaszło za daleko. Musiał w końcu komuś zaufać. Komu, jak nie Czarneckiemu. Facetowi, który od początku wierzył w jego niewinność i nawet mając niezbite dowody, trzymał jego stronę. Brudny podniósł wzrok i napotkał spojrzenie byłej partnerki z patrolu. Do tej pory ufał tylko sobie i jej. Wyczuła jego intencje, wiedziała, że oczekuje rady, może nawet swoistego pozwolenia. Mrugnęła wymownie. Komisarz usiadł, przysunął do siebie popielniczkę i zapalił papierosa. Zaciągnął się mocno i pochwycił spojrzenie siedzącego naprzeciw Czarneckiego. Wygrał pan, proszę pytać. Wygram, jak złapiemy mordercę. Ale teraz skupmy się na tym, jak to zrobić. Co chce pan wiedzieć? Wszystko. Nawet nie wiem, od czego zacząć. Od początku, komisarzu. Wiem, że te morderstwa mają jakiś związek z panem i pana bratem. Jeszcze nie wiem jaki, ale jestem prawie stuprocentowo przekonany, że istnieje zależność. Brudny upił łyk kawy i przez moment znów milczał. W końcu westchnął głęboko i odchylił się na krześle, które wydało dyskretne skrzypnięcie. Spojrzenia komisarza i inspektora ponownie się spotkały. Pierwsze, co pamiętam, to widok rozjuszonej siostry Gwidony, która właśnie dała mi wycisk kablem od żelazka. Zaczął. U Hieronimek życie nie było łatwe. Od najmłodszych lat nie można było zasikać prześcieradła albo nie zjeść znienawidzonej brukselki. Nauczyłem się tego bardzo szybko. Siostra Gwidona była wtedy matką przełożoną. Zajmowała się planowaniem czasu podopiecznych, organizowaniem nauki. Ogólnie zarządzała życiem całej placówki. Przyjmowała też gości. Przychodziły głównie siostry z innych zakonów, czasem, choć rzadko, potencjalni rodzice zainteresowani adopcją, co zwykle wywoływało spore poruszenie. Przychodzili też księża. Brudny zawiesił głos i na moment odpłynął gdzieś daleko. Albo już mu nie zależało, albo po prostu odpuścił. Kipiały w nim emocje i wcale nie miał zamiaru ich ukrywać. Do 7 roku życia nie byłem niczego świadom. Przychodzili, posiedzieli, wychodzili. Czasem siostra Gwidona zabierała jakiegoś chłopca w nagrodę za dobre zachowanie, aby zjadł trochę ciasta i cukierków, które księża przynosili. Zawsze dziwiłem się tylko, gdy taki wybraniec wracał do sali. Zwykle wyglądał, jakby wcale nie bawił się tak dobrze, albo te cukierki nie były do końca takie słodkie. I zawsze milczał jak grób. Tuż przed moimi 8 urodzinami siostra Gwidona stwierdziła, że tym razem to mnie należy się nagroda. Brudny strzepnął popiół i upił łyk kawy. Czarnecki widział, że to nie było dla niego proste. Podejrzewał, że łatwiej przyszłoby mu zaplanować i wspiąć się na Mount Everest, niż opowiedzieć tę historię. Poszedłem z księdzem Andrzejem do jednego z pokoi. Znałem go, bo był częstym gościem u Hieronimek. Stosunkowo młody, z przyjazną aparycją. Lubił grać z dzieciakami w ping-ponga, badmintona czy piłkę nożną. A do tego przynosił pomarańcze i cukierki. Można by rzec, że taki spoko ksiądz. Co to, dzieciaki same za nim ganiały. W każdym razie zabrał mnie do pokoju. Byłem podekscytowany, bo zostałem wybrany. Zaczęliśmy rozmawiać o Bogu, o miłości, o moim samopoczuciu i życiu w sierocińcu. Był miły i elokwentny. Imponował mi. W pewnym momencie dostrzegłem jednak w jego oczach coś, co mi się do końca nie spodobało. Nie potrafiłem tego nazwać. Zresztą jeszcze nie rozumiałem. Być może to dostrzegł, bo zmienił temat i zaproponował, że obejrzy ze mną film dla dorosłych. Ucieszyłem się, bo siostry rzadko kiedy puszczały nam jakiekolwiek filmy, a już żeby dla dorosłych. Mało tego, pozwolił mi wybrać z kolekcji kaset ustawionych pod telewizorem. Wybrałem szybko Brudnego Harego. W gabinecie dało się słyszeć kapanie z kranu i oddechy obecnych. Bzyczenie samotnej muchy, która usilnie próbowała wydostać się na zewnątrz i bezmyślnie tłukła w szybę, w głuchej ciszy brzmiało niczym szum nadciągającego roju szerszeni. Zaczęliśmy oglądać i wydawało się, że to będzie super wieczór. W połowie filmu czar prysł, Z początku tego nie dostrzegłem, ale Andrzej włożył swoją rękę pod sutannę i zaczął się masturbować. Zorientowałem się dopiero wtedy, gdy chwycił moją i wcisnął sobie między nogi. Zacisnął na swoim penisie i zaczął się trzepać. Na twarzy Brudnego pojawił się pełen odrazy grymas. No tak, kurwa, jęczał i walił gruchę moją dłonią. Stał się brutalny i mimo, że próbowałem się wyrwać, nie przestawał. Wtedy, gdy już dochodził, drugą ręką chwycił mnie za głowę i próbował wcisnąć ją sobie pod sutannę. Obroniłem się, nie dał rady. Chwilę później spuścił się, a ja poczułem na dłoni jego gorącą spermę. Brudny wyciągnął kolejnego papierosa. Drżącą dłonią zapalił go i znów mocno się zaciągnął. Czarnecki nie odrywał od niego wzroku. Słuchał uważnie. W końcu wyrwałem się i wybiegłem. On też chyba spanikował, bo ruszył za mną. Złapał mnie przy schodach i próbował uspokoić, a następnie wciągnąć z powrotem do pokoju. Wtedy znów się wyrwałem i będąc w jakimś amoku, rzuciłem się na niego. Popchnąłem go z taką siłą, że stracił równowagę i runął z tych krętych i stromych schodów. Pamiętam, że turlał się jak jakaś lalka. I od czasu do czasu słychać było, jak pękają kolejne kości. Na końcu jeden głuchy trzask łamanego kręgosłupa. Gdy przybiegła Gwidona z resztą sióstr, ksiądz Andrzej już nie żył. Znów nastała cisza, którą przerywało jedynie bzyczenie upierdliwej muchy. Czarnecki siedział jak skamieniały. Oddychał równo. Wciąż nie spuszczał wzroku ze swojego rozmówcy.
3: To był fragment powieści Przemysława Piotrowskiego Piętno. Kolejny odcinek już jutro po drugiej.

0: trzecia. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Prokuratura w Płocku wszczęła śledztwo w sprawie śmierci 46-latka podczas interwencji policji. W sobotę nad ranem funkcjonariusze dostali zgłoszenie o biegającym po ulicy nagim, krwawiącym mężczyźnie. Mundurowi zatrzymali go i założyli mu kajdanki. Leżąc na chodniku, mężczyzna przestał oddychać. Mimo podjętej reanimacji zmarł. Prokuratura bada dokładne przyczyny tragedii. Śledztwo jest prowadzone pod kątem przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych i nieumyślnego spowodowania śmierci. Sąd Okręgowy zaostrzył karę dla kierowcy za wypadek, w którym zginęła pływaczka Justyna Burska. Do zdarzenia auta prowadzonego przez Jacka D. i motocykla, którym kierowała młoda kobieta, doszło w sierpniu, 2 lata temu w okolicach Olsztyna. Mężczyzna trafił do więzienia na rok i 3 miesiące. Wyrok jest prawomocny. Ciąg dalszy afery korupcyjnej w Urzędzie Miasta w Poznaniu. CBA zatrzymało kolejne osoby. Chodzi o śledztwo dotyczące wręczania łapówek urzędnikom przez dewelopera. O szczegółach reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
1: Funkcjonariusze CBA zatrzymali 2 osoby. To kobieta i mężczyzna mają być zamieszani w aferę korupcyjną, która w Poznaniu wyszła na światło dzienne w ubiegłym roku. W lipcu śledczy zatrzymali na gorącym uczynku naczelnika Zarządu Dróg Miejskich i prezesa firmy z branży deweloperskiej. Urzędnik przyjmował wtedy 150 tysięcy złotych łapówek. W zamian miał pomóc załatwić sprawę dotyczącą inwestycji budowlanej. Według ustaleń śledztwa do podobnych sytuacji w urzędzie miało dochodzić wielokrotnie w latach 2020-2025. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: W związku z aferą korupcyjną w Poznaniu zarzuty do tej pory usłyszały 23 osoby. Politycy Prawa i Sprawiedliwości otwarci na dyskusję o wspólnym prawicowym kandydacie w wyborach w Krakowie. Na razie jednak partia nie wskazała nikogo. Tymczasem Konfederacja postawiła na Bartosza Bocheńczaka. Zdaniem Pawła Szrota z PiS wciąż jest szansa na rozmowę.
2: Politycy regularnie się rzeczą rzeczy nieprzewidywalne bądź mało prawdopodobne. Wielokrotnie byłem tego świadkiem. Liczę na refleksję kolegów z Konfederacji. Świetlana postać w historii najnowszej Polski, świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński kandydował kiedyś na prezydenta i kiedy sytuacja polityczna była taka, nie inna, wycofał swoją kandydaturę, nie wahał się przed tym.
0: Nie ma żadnych sygnałów, by Konfederacja planowała jakikolwiek krok wstecz. Lublin zdjął ukraińską flagę z budynku ratusza. Ma to związek z decyzją prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
3: Władze Lublina podzielają krytyczne stanowisko Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Polskiej Ambasady w Kijowie wobec decyzji prezydenta Zełenskiego. Jak mówi mi Justyna Guść, rzeczniczka prezydenta Lublina, to obrona prawdy historycznej.
4: W naszej ocenie gest prezydenta Zełenskiego, który gloryfikuje formację odpowiedzialną za zbrodnie na ludności cywilnej, godzi w pamięć historyczną naszego narodu.
3: Jednocześnie rzeczniczka prezydenta Lublina podkreśla, że miasto pozostaje sojusznikiem Ukrainy w jej walce o niepodległość i integralność terytorialną. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Ukraiński MSZ podkreśla, że decyzja nie była wymierzona w Polaków. Marszałek Senatu zaleca rozwagę i rozsądek w sprawie pomysłu odebrania orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Z taką inicjatywą wyszedł prezydent Nawrocki w odpowiedzi na ruch przywódcy Ukrainy, który

0: nadał imię bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych. Musi być świadomość, jakie zbrodnie miały miejsce. W Polsce każdy to wie, ale w Ukrainie nie wszyscy, uważa Małgorzata Kidawa-Błońska.
1: To jest zadanie dla historyków, którzy muszą usiąść do stołu i rozmawiać. I także liczę, że dyplomacja, że panowie prezydenci powinni porozmawiać, bo przecież niepotrzebne jest nam ognisko sporu, tylko budowanie przyszłości, a przyszłość musi być oparta na dobrych relacjach.
0: Wiadomo, że kapituła Orderu Orła Białego zajmie się wnioskiem o odebranie tego odznaczenia prezydentowi Ukrainy na posiedzeniu 8 czerwca. 15 tysięcy nowych obywatelek i obywateli. Tyle dzieci urodziło się w Polsce przez 2 lata działania rządowego programu refundacji procedur in vitro. O tym, jak te dane ocenia sama władza, w relacji reportera Radia Z Tomasza Kubata.
2: Donald Tusk refinansowanie in vitro uważa za największy sukces swoich rządów. Wielu rodziców, którzy z programu skorzystali, w Dzień Dziecka zaprosił do swojej kancelarii.
3: Wiem, ile to czasami było i łez, i niemalże straconych nadziei, no a później się okazywało, że jednak cuda są możliwe i takie cuda macie dzisiaj na rękach.
2: Pan Michał przywiózł do Warszawy swoje 1,5-roczne bliźniaczki, Laurę i Aniele.
4: Zastanawia mnie to sceptyczność wielu ludzi, natomiast jak tylko chce się mieć wymarzone dzieci i swoje potomstwo, to ten program jak najbardziej jest dla nich.
2: Tak zazwyczaj odpowiada osobom niechętnym rządowemu finansowaniu in vitro szczęśliwy ojciec dwojga zdrowych dzieci.
0: Rocznie na programy Ministerstwo Zdrowia wydawało 500 000 000 zł. Ta suma wzrośnie teraz o 100 milionów. Jeśli trzeba będzie więcej, to na ten cel pieniędzy w budżecie państwa nigdy nie zabraknie, zapewniał rzecznik rządu Adam Szłapka. Mieszkańcy Warszawy muszą się liczyć z wielkimi utrudnieniami i korkami. Centrum stolicy przypomina plac budowy, bo w Alejach Jerozolimskich ruszył remont torowiska. Do połowy sierpnia nie będą tamtędy jeździć tramwaje. Gdzie są największe utrudnienia i jak można je ominąć? Sprawdził reporter Radia Z Michał Dzienyński.
5: Tramwaje nie kursują od placu Sterenkiewicza do ronda Waszyngtona. Część linii tramwajowych ma skróconą trasę albo jedzie objazdami. Można też skorzystać z autobusów linii zastępczych. No i zła wiadomość dla kierowców. Zwężenie jezdni.
6: Życzycie piechotą. Więcej zdrowia będziemy mieli.
7: Trzeba remontować, żeby to jakoś działało. No jak bez remontu nie pojedzie.
5: Władze stolicy podkreślają, że z remontem torowiska nie można było szczekać, bo jest w fatalnym stanie. Warszawa, Michał Dzieński, Radio Z.
0: O remoncie w trybie pilnym zdecydował inspektor budowlany. Polski Czerwony Krzyż rozpoczął zbiórkę dla dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji materialnej. Podzielić można się wszystkim, co przyda się dzieciom w nowym roku szkolnym, mówi Justyna Sobstyl z oddziału PCK w Lublinie reporterowi Radia Z Mateuszowi Kasiakowi.
8: A czym konkretnie można wesprzeć te rodziny?
9: Zbieramy przede wszystkim artykuły szkolne. To są artykuły papiernicze, kredki, pastele, farby, też zeszyty szkolne. I to zarówno w formacie A5, jak i w formacie A4, w linii, w kratkę, w 3 linie. Wszystko to, co tak naprawdę jest potrzebne, żeby dobrze zacząć ten nowy rok szkolny i to, co może być przydatne.
0: Akcja potrwa do końca wakacji. Wykaz punktów, do których można przynosić przybory, znajdziecie na pck.pl.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: jest powtórka programu. Trzy pytania na koniec dnia w Radiu Z.
1: Dzień dobry, Paweł Jabłoński, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dobry wieczór Państwu.
1: Czy dobry wieczór?
2: Formalnie wieczór, dobrze. Dobrze. Ale za oknem tak trochę pochmurno, więc ciemno.
1: Pytanie numer jeden. No mija rok od wyborów prezydenckich. Jak pan ocenia ten prawie rok, prawie, no bo to jeszcze nie pełny, ale prawie rok pierwszy prezydentury Karola Nawrockiego. Tutaj słyszeliśmy wypowiedź pani marszałek Senatu, która jest no, trochę rozczarowana jednak. A pan jaką by wystawił ocenę?
2: Z perspektywy koalicji rządowej to oni na pewno są bardzo rozczarowani, bo oni się do dziś nie pogodzili z tą porażką, z tą dwugodzinną tylko prezydenturą Rafała Trzaskowskiego.
1: Złośliwy pan
2: natomiast jest? To nie jest złośliwość, nie, tylko diagnoza rzeczywistości. Nawet, no już jakbym był złośliwy, a byłem przed momentem u siebie jeszcze w kancelarii, mam tam na honorowym miejscu takie wydanie jednego z dzienników, jednego z tabloidów z poniedziałku 2 czerwca, gdzie na okładce jest właśnie ogłoszone zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego. Pomyślałem sobie, żeby to przynieść tutaj, pokazać naszym widzom, ale pomyślałem, nie będę taki złośliwy. Wszyscy to pamiętamy.
1: Wszyscy to pamiętamy.
2: Ja mogę powiedzieć tak, po tym roku jeszcze lepiej widać, jak ważne to było zwycięstwo, jak dobrze się stało, że udało się wtedy zatrzymać tą gigantyczną machinę, która była przeciwko Karolowi Nawrockiemu wymierzona, bo to były i działania rządu, polityków z rządem związanych, służb także niestety.
1: Ale zwycięstwo
2: wielu mediów,
1: zlecki,
2: które
1: się
2: wspierały,
1: mówi.
2: Było rzeczywiście bardzo blisko. Ale to tak jak w zasadzie w każdych wyborach prezydenckich, to zawsze jest kilka punktów procentowych. No, ostatnie wybory takie rzeczywiście rozstrzygnięte jednoznacznie to był rok 2000, czyli no prawie zaraz 3 dekady miną od tego czasu, a potem zawsze to było no, kilka procent.
1: Aleksander Kwaśniewski jest cały czas najlepiej ocenianym prezydentem po roku 1989.
2: A to jest ciekawe swoją drogą, bo Aleksander Kwaśniewski był prezydentem w zupełnie innych czasach. Gdyby Aleksander Kwaśniewski był prezydentem dziś, tak jak mamy wszędzie media społecznościowe, cały czas w zasadzie z każdej sytuacji jakiejś nawet najdrobniejszej wpadki, natychmiast są nagrania, filmiki, memy. No proszę sobie wyobrazić, co by się działo, gdyby dzisiaj Aleksander Kwaśniewski tak się zachował, jak wtedy w Charkowie na grobach pomordowanych polskich oficerów. No przecież to zostałby całkowicie zmieciony. Miał dużo szczęścia, że to, co robił, robił w czasach, kiedy jeszcze ta osłona medialna była dużo szczelniejsza dla niego.
1: To jeszcze o prezydenturze będziemy rozmawiać, natomiast pytanie numer dwa. Radykalny krok premiera w Krakowie po referendum, nie wiadomo, przegranym przez Aleksandra Miszalskiego i jak donosi Onet, Donald Tusk rozwiązał struktury Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce. To chodziło o to, żeby ukarać Aleksandra Miszalskiego, pozbyć się go, no bo przestaje
2: ja
1: być
2: ja mam nadzieję, że to jest dopiero pierwszy krok, że będą rozwiązane kolejne struktury, że właściwie cała ta organizacja, no, prędzej czy później przestanie istnieć, bo to jest zła organizacja,
1: to jest
2: organizacja, która szkodzi Polsce. Na przykład struktury w Kłodzku mogłyby tutaj jakieś pytania niektóre sobie mogłyby zadać.
1: Że cały czas Koalicja Obywatelska jest liderem sondaży.
2: Jest liderem, ale no jest liderem tylko dlatego, że tam konsumuje swoje przystawki opozycji, z dawnej opozycji, obecnie już koalicji, ale prawdę powiedziawszy, jak te sondaże się przelicza na mandaty, to oni w żadnym z tych sondaży nie mają większości po wyborach, więc to jest takie zwycięstwo. Paradoksalnie, jak już mam być złośliwy, będę trochę złośliwy wobec mojego środowiska. Takie trochę zwycięstwo jak nasze w 23, gdzie też wygraliśmy, no ale nie stworzyliśmy koalicji.
1: No tak, był nawet 2-tygodniowy rząd i nic z tego nie wyszło. I pytanie numer 3, ale pewnie już odpowiedź będzie w części radiowej. Z lubelskiego ratusza usunięto ukraińską flagę, która była wieszona w 2022 po wybuchu wojny, po napaści Rosji na Ukrainę. A teraz władze miasta tłumaczą, że to jest krok taki sprzeciw wobec gloryfikacji UPA przez ukraińskiego prezydenta. Słuszna decyzja?
2: Myślę, że tak. To gesty tego rodzaju są ważne. Jeśli Ukraina ma zrozumieć, jeśli władze ukraińskie mają zrozumieć, co zrobiły, to tego typu gesty są potrzebne, to ja akurat nie mam nic przeciwko temu.
1: No i tutaj stawiamy pauzę. Pan poseł Jabłoński z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube i na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka serdecznie zachęcam, zapraszam. Paweł Jabłoński też zachęca i zapraszam.
2: Jak najbardziej.
0: Trzy pytania na koniec dnia w Radiu Z.
1: Ale czy to nie jest jednak podsycanie takich nastrojów antyukraińskich, które i tak, że tak powiem, no, można powiedzieć, że no, one jednak przybierają na sile.
2: Pani redaktor, kto podsyca nastroje antyukraińskie? Podsyca je prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. No jeżeli on decyduje się z pełną świadomością. No coś, czego jednak wcześniej nie robił, bo niektórzy mówią, że o, tak zawsze było. No jednak pan Zełenski jako prezydent Ukrainy wcześniej się tak mocno nigdy nie zdecydował wesprzeć po prostu tej zbrodniczej ideologii banderyzmu, która doprowadziła do ludobójstwa. No to jest decyzja jednak stojąca pewnego rodzaju, jakby to niektórzy powiedzieli, nową jakość, chociaż to jest bardzo zła jakość. No bo jeżeli się świadomie promuje i wychwala ludobójców. No to jak to nazwać? To kto tu podsyca negatywne? Ale
1: doskonale pan pierwsze postrzeganie historii przez nas, a przez Ukraińców jest nieco inne.
2: Przepraszam bardzo, jeżeli jakiś polityk niemiecki stwierdziłby, że trzeba jakąś współczesną jednostkę nazwać w Niemczech Bundeswehr imieniem bohaterów SS albo NSDAP, to co byśmy mówili, że to są różne perspektywy, że każdy ma prawo do własnej interpretacji historii, to co powiedział Donald Tusk, przecież to jest jakieś... Ja nie jestem w stanie tego pojąć.
1: Ale co pana tego wzburzyło?
2: Że każdy ma prawo do własnej interpretacji, czy było ludobójstwo na Wołyniu, czy nie było? Jaka to jest interpretacja? Jest prawda i jest kłamstwo. Prawdą historyczną jest to, że doszło do ludobójstwa na Polakach. To nie ma żadnych interpretacji. Ja nie rozumiem zupełnie tego, dlaczego do dziś jeszcze nie został odwołany i zwolniony dyscyplinarnie kierownik placówki polskiej w Kijowie, pan Łukasiewicz, jeśli dobrze pamiętam, tak się on nazywa, który powiedział w oświadczeniu skierowanym do mediów, że tak, każdy ma prawo do wyboru własnych bohaterów. No, przepraszam bardzo. To co, Niemcy sobie mogą na przykład wziąć Himmlera i Hitlera na sztandary?
1: Ale odbieranie orderu Orła Białego to jest właściwie krok?
2: Tak. I to moim zdaniem wręcz jesteśmy bardzo tutaj zachowawczy jeszcze,
1: ale
2: bo tego
1: kto,
2: typu kroków powinno być nie jeden,
1: Andrzej
2: nie
1: Duda, gdzieś, no wtedy no, jak najmniej w jak
2: najlepszej wierze. Wracam do tego, co mówiłem wcześniej.
1: A czy to nie było
2: Wołodymyr Zełenski, Wołodymyr Zełenski do tej pory nie robił takich działań. Dlaczego? To w ogóle jest bardzo ciekawa analiza, można się z tym zapoznać też w mediach społecznościowych, w internecie, to przez weekend wielu ekspertów się wypowiadało. Dlaczego Zełenski to robi? On ma gigantyczne problemy wewnętrzne.
1: No morale uznał, w armii.
2: Nie, to nawet nie chodzi o morale w armii, to chodzi o kwestie polityczne.
1: Znaczy
2: on
1: jego osobista historia, tak?
2: Nie, on generalnie do tej pory, on był w ogóle uznawany, jak wygrywał wybory w 19 roku, za człowieka, który ma różne powiązania, być może nawet rosyjskie, tam przecież z Igorem Kołomojskim, oligarchą, no to on go tak naprawdę tym prezydentem zrobił. No i nagle... Teraz, kiedy on ewidentnie poparcie zaczyna tracić, są takie obawy, że może być na przykład, no, może przegrać, prawda? Jest załóżny, który jest takim mocnym pretendentem do wygrania z nim wyborów potencjalnych. Nie wiadomo, co zrobi Budanow. Ma Zełenski tą potężną aferę Mindicza, ludzi z jego najbliższego otoczenia, z gigantycznymi zarzutami łapówkarskimi, uciekli z kraju, Jermak, prawda?
1: I więc on szuka swoją pozycję,
2: poparcia,
1: tak?
2: On szuka poparcia po tej stronie radykalnej. Ta strona radykalna do tej pory zagospodarowana głównie przez Petra Poroszenkę, dzisiaj jest zagospodarowana w ten sposób przez Zełenskiego. To jest cyniczna gra polityczna. On uznał, i to jest bardzo istotne, dlaczego odebranie orderu to jest ważne, on uznał, że jemu się to opłaca, że jemu się opłaca wykonać gest negatywny, który Polska odbierze negatywnie, bo potrzebuje poparcia politycznego tej strony radykalnej. Więc naszym zadaniem, jako państwa odpowiedzialnego, państwa, które reprezentuje swoje interesy, jest doprowadzenie do sytuacji, w której się to Zełenskiemu przestanie opłacać, w której zrozumie, w której będzie po prostu dla niego to dużo bardziej kosztowne. Ten order powinien być zostać odebrane, również inne działania powinny być podjęte, a Ukraina musi w końcu zrozumieć, że ze zbrodniarzami nie wejdzie do Unii Europejskiej. To Jarosław Kaczyński mówił, proszę pani, 10 lat temu, z banderą do Europy nie wejdziecie. Cały czas tak jest.
1: Jacek Ozdoba, pana kolega partyjny, w liście do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego apeluje o wstrzymanie wsparcia dla Kijowa. Naprawdę? Ale no, przecież mamy się odwrócić, Europa ma się odwrócić od Ukrainy?
2: Powiem tak, znów.
1: Przecież będziemy wspierać Ukrainę po objęcia Rosji.
2: Ktoś powie, że to jest cyniczne, ja powiem tak. My zawsze od samego początku tej inwazji, od 2022, nawet jeszcze w 2021, my realizowaliśmy działania
1: w naszym
2: interesie narodowym. W naszym interesie narodowym było wtedy i jest nadal, żeby Rosja tej wojny nie wygrała. Żeby Rosja była od naszej granicy jak najdalej. No mamy granicę z obwodem królewieckim, ale jednak byłoby dużo gorzej, gdybyśmy mieli na całej wschodniej granicy rosyjskie wojska, więc to jest w naszym interesie. Natomiast takie bezwarunkowe udzielanie wsparcia państwu, które chce wejść do Unii Europejskiej, ale nie chce wykonać nawet jednego kroku, nawet jakiejś takiej drobnej refleksji, że muszą się z tą zbrodniczą przeszłością swoich bohaterów rozliczyć.
1: Kiedy u was nastąpiła taka refleksja? Bo przecież przez pierwsze...
2: Ja to mówiłem
1: trzy
2: zawsze.
1: Lata,
2: ja to mówiłem zawsze. Nie, pani
1: było
2: pani
1: takie redaktor. Bezwarunkowe wsparcie.
2: Nie, no moment, ale co to znaczy bezwarunkowe wsparcie? W momencie, kiedy nam się to opłacało jako Polsce i zresztą dalej nam się opłaca, żeby Rosja tej wojny nie wygrała, trzeba było to robić, bo to jest nasz narodowy interes, ale jednocześnie od samego początku to za rządów Prawa i Sprawiedliwości przecież ruszyły te pierwsze prace poszukiwawcze, które dzisiaj są kontynuowane w ramach ekshumacji. Zdecydowanie za mało, nie było tego przełomu. Nie było go za rządów PiS, nie było go za rządów Platformy. Cały czas jest u
1: no teraz
2: do zrobienia.
1: Już jednak ale ekshumacje ruszyły w Późnikach, tak, czy nie?
2: Ekshumacje w Późnikach rozpoczęły się prace poszukiwawcze w 2022 roku. To była praca rządu Prawa i Sprawiedliwości. Na szczęście były kontynuowane z rządów Platformy. Jeszcze były ekshumacje w kilku innych miejscach. Mościska, to pod Lwowem. Natomiast miejsc, ostatnio rozmawiałem z panem prezesem IPN, z panem profesorem Polejowskim. IPN złożył 26 wniosków ekshumacyjnych na 60 ponad miejsc, które są wciąż nierozpoznane. A miejsc łącznie na całej Ukrainie jest ponad 1000. Dlaczego nie ma zgody na wszystkie ekshumacje cały czas? No, jeśli chcemy to zmienić, to nie możemy cały czas głaskać tego pana Zełańskiego po głowie i mówić tak, tak, na pewno się to prędzej czy później zmieni. Tego typu gesty są potrzebne.
1: Ale to pana zdaniem prezydent Zełański świadomie rzucił na szale relacje z Polską?
2: Tak, świadomie to zrobił. Uważał, że jemu się to w rachunku, gdy ma na jednej szali jakieś poparcie radykałów u siebie, a z drugiej strony taką sytuację, że wie, że niestety część polskiej sceny politycznej i tak będzie go popierała, no to uznał, że mu się to opłaca.
1: Ale czy w naszym interesie cały czas nie jest wspieranie Ukrainy jest.
2: W naszym interesie jest to, żeby Rosja nie wygrała wojny i w naszym interesie jest to, żeby Ukraina się zmieniła. Jeżeli chcemy Ukrainę zmienić, musimy działać tak, żeby Ukraina miała powód do tego, żeby się zmienić.
1: A nie należy zostawić już tych rozliczeń na po wojnie?
2: Nie, nie należy zostawić, dlatego że oni zawsze będą mówili, że to nie jest dobry czas, a z naszego punktu widzenia, i tu powiem coś, co może jest takim, przynajmniej taką próbę chciałbym wykonać, wyjścia trochę ponad te nasze wewnętrzne podziały polityczne. Bo możemy oczywiście teraz robić tak, ja zresztą też to robię, bo jestem politykiem i mówię, jak mi się nie podoba wypowiedź tu czy kogoś innego, to też o tym mówię. Tylko, że jednak dziś jesteśmy w takiej sytuacji, że mamy może i niepowtarzalną okazję, żeby dzisiaj wszyscy stanęli za prezydentem Nawrockim, żeby tu nie było podziałów, że jeden mówi tak, drugi inaczej i Ukraińcy na to będą też cynicznie grali i rozgrywali jednych przeciwko drugim. Cały naród, wszystkie polskie siły polityczne powinny tu być jednoznacznie po stronie polskiego interesu. Jeśli chcemy, żeby zmieniła się Ukraina, to musimy wszyscy działać tutaj solidarnie. Trochę tak, jak na przykład działa Izrael, co nam się nie podoba, bo mówimy, że to jest państwo, zresztą zgodnie z prawdą, które popełnia ludobójstwo w Gazie, ale wszyscy politycy różnych sił izraelskich i rządzącej partii, tej, kto w tej chwili będą mieli wybory, ale i opozycji, oni zawsze na arenie międzynarodowej Izraela bronią. Ja bym chciał, żeby Donald Tusk tak się zachowywał, jak niektórzy politycy izraelscy, którzy się nie zgadzają z Netanyahu, ale bronią interesu swojej ojczyzny. W tym zakresie mamy jako naród jeszcze dużo do zrobienia, żeby nie było tych podziałów wewnętrznych.
1: No decyzja, jak rozumiem, znaczy kapituła zbiera się za tydzień i ta decyzja, rozumiem, że za tydzień zapadnie o ewentualnym odebraniu tego orderu Orła Białego. To jest najstarsze i najbardziej prestiżowe odznaczenie, jeśli chodzi o Polskę, ale potrzebna jest kontrasygnata premiera.
2: I liczę na to, że ona będzie. Ja myślę, że nawet już gdyby motywacja miała być taka czysto cyniczna, jeśli Donald Tusk, który kieruje się często po prostu sondażami, zobaczy, jak rozkłada się poparcie społeczne, to może choćby z tego powodu decyzję podejmie. Nieważne, co go będzie motywowało. To będzie dobra decyzja i oby tak zrobił.
1: A czy rewizja stanowiska Prawa i Sprawiedliwości też nie była podyktowana sondażami? Albo rywalizacją z Konfederacją?
2: Czy jest mi pani w stanie wskazać jakiś moment, kiedy Prawo i Sprawiedliwość mówiło, tak, Ukraina może sobie czcić banderę? Czy była taka sytuacja kiedykolwiek? Czy mówiliśmy na przykład tak jak Paweł Kowal, który jeszcze parę miesięcy temu opowiadał, że no Ukraińcy mają tego Szuchewycza, akurat o Szuchewyczu opowiadał, że tam są te ulice, ale przecież nie będziemy im dyktować, jak mają nazywać ulice. Ja od samego początku, od zawsze. Zresztą przypomniałem pewną wypowiedź właśnie pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego z 2016 roku. Z banderą do Unii Europejskiej nie wejdziecie. A to, że w momencie, kiedy rozpoczął się atak rosyjski w lutym 2022 roku i wtedy przyjmowaliśmy tych uchodźców, którzy rzeczywiście wtedy przed bombami uciekali, że była ta pomoc, że było wsparcie wojskowe. Tak, bo to było również w naszym interesie. Ale to nie było tak, że my mówimy nie, to już zapominamy o tym, co było 80 lat temu. Nigdy o tym nie zapomnimy, dopóki sprawa nie zostanie rozliczona, dopóki nie są przeprowadzone ekshumacje, dopóki nie zakończy się oddawanie czci zbrodniarzom.
1: A jeśli nie będzie kontrasygnaty, to nie można, rozumiem, odebrać tego.
2: Jeśli nie będzie kontrasygnaty, to sądzę, że Donald Tusk przekona się, że jest to z punktu widzenia interesów Polski i także z punktu widzenia jego politycznego interesu bardzo poważny błąd. Więc mam nadzieję, że nawet jeśli on się interesem Polski tak nie kieruje na co dzień, tylko raczej swoim cynicznym partyjnym interesem, to choćby z tego powodu, że mam nadzieję, że to zrobi.
1: A PiS się nie kieruje swoim partyjnym interesem.
2: Każdy, kto działa w polityce, kieruje się właśnie interesem politycznym. Ja oceniam, że Donald Tusk w bardzo wielu sprawach nie kieruje się interesem polskim, tylko kieruje się tym, żeby jego przyjaciele, także w jakimś sensie sponsorzy polityczni z krajów zachodniej Europy, o nim sobie źle nie pomyśleli. Przykład, ta sprawa z żołnierzami amerykańskimi, których mówił, że nie będziemy ich podbierać Niemcom. W naszym interesie byłoby to, żebyśmy tych żołnierzy przenieśli z Niemiec do Polski, no, bo Niemcy nie są krajem frontowym, a Polska
1: potem,
2: jest.
1: Ale potem miałem wrażenie, że premier jednak, że tak powiem, się wycofał
2: pod wpływem
1: tej
2: pod wpływem bardzo negatywnej reakcji społecznej delikatnie się wycofał, ale Ale od razu inni
1: przedstawiciele koalicji rządzącej mówili co innego. No co innego mówił Władysław Kosiniak-Kamysz, co innego minister Sikorski.
2: Kto jest szefem? Tusk czy Kosiniak-Kamysz? No chyba jednak Tusk. Jeżeli Tusk mówi, nie będziemy podbierać żołnierzy Niemcom, jeżeli Tusk mówi Financial Times, że na Amerykanów już nie można liczyć, to te słowa niestety są stanowiskiem całego polskiego rządu.
1: No wie pan, ta pierwsza decyzja, która zapadła jednak, że nie będzie tej wymiany rotacyjnej, no to powiem panu, że to co? To o czym świadczyło, że możemy?
2: A co było pierwsze? Przepraszam. Co było pierwsze? Wypowiedź Donalda Tuska czy decyzja? Ja wypowiedzi Donalda Tuska.
1: No i uważa pan, że wypowiedź Donalda Tuska dla Financial Times spowodowało decyzję Pentagonu?
2: Ja wiem, to nie jest, że ja uważam. Ja wiem, że ta wypowiedź została przez Amerykanów dostrzeżona. I że jeżeli Amerykanie widzą,
1: nie wysyłać
2: tutaj
1: wojsk rotacyjnych.
2: Proszę zwrócić uwagę, jak mądrze tutaj działa kanclerz Niemiec. Jakie on ma interesy, to jest osobna sprawa, ale on w relacjach dwustronnych ze Stanami Zjednoczonymi zachowuje się super poprawnie. On o Donaldzie Trumpie wypowiada się bardzo pozytywnie. Raz mu się też zdarzyło tam coś pośliznąć, to od razu miał również ataki swoich mediów na głowie. Ale Donald Tusk dokładnie odwrotnie. On gra pod publiczkę, ale tutaj w tym przypadku nie tą polską, tylko pod to, żeby go Emmanuel Macron po plecach poklepał, albo właśnie Friedrich Merz. I to uważam jest wbrew interesowi Polski i jest zgodne z interesem Niemiec i Francji, które chcą Amerykanów się z Europy, zwłaszcza z Europy Środkowej, chcą się pozbywać, bo chcą tym samym, żeby państwa Europy Środkowej były bardziej uzależnione od Niemiec i Francji. To jest subiektywny ich interes. Ja nie mam do nich pretensji, do Niemców czy Francuzów, że realizują swój interes, ale do premiera Polski to już mam pretensję, że pomaga im realizować ich interes, a nie realizuje interesu polskiego.
1: A prezydent powinien podpisać traktat polsko-brytyjski, który został ostatnio podpisany w sprawie obronności i...
2: Nie wiem, bo go nie widziałem, pani redaktor. No skąd mam wiedzieć?
1: Ale MSZ mówi, że pan prezydent, kancelaria prezydenta była informowana na bieżąco
2: od samego... MSZ mówi masę rzeczy, tylko że dlaczego
1: ale
2: tego
1: dlaczego
2: traktatu
1: nie... wierzy?
2: Dlaczego nie wierzy MSZ-owi?
1: Ale mamy słowo przeciwko
2: sprawach, bo w wielu sprawach MSZ się mijało z prawdą. W wielu sprawach się MSZ mijało z prawdą.
1: A Karol Nawrocki mówi zawsze prawdę.
2: Wie pani co? Myślę, że nie ma na ziemi człowieka, który zawsze mówiłby prawdę, ale akurat co do MSZ-u i jego wiarygodności w sprawach międzynarodowych, ja mam osobiście bardzo złe doświadczenia.
1: A może po prostu...
2: Pamiętam ich kłamstwa w sprawie ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu na przykład, gdzie opowiadali, jakie to ostrzeżenia były wysyłane. Potem się okazało, że ostrzeżenia wysyłali już kilka dni po fakcie. I tak dalej, i tak dalej. Co do traktatu. Jest jeden prosty, tutaj można powiedzieć, mechanizm porównawczy. Rok temu podpisaliśmy traktat z Francją. Traktat z Francją był podpisany w takim trybie, że najpierw ten traktat był przedstawiony właśnie prezydentowi, jeszcze prezydentowi Dudzie najpierw. Potem był przedmiotem debaty na Komisji Spraw Zagranicznych. My na Komisji Spraw Zagranicznych merytorycznie dyskutowaliśmy o poszczególnych zapisach. I dopiero potem on został podpisany w Nancy z Francją. A tutaj nagle jest jakiś ogólny sygnał, że będzie coś analizowane, negocjowane, po czym z dnia na dzień premier Tusk jedzie do premiera Starmera, podpisują traktat i ogłaszają, że wszystko jest tutaj załatwione, super traktat, tylko tak naprawdę nikt nie wie, co tam jest. Ja bym chciał wiedzieć, co tam jest. Może to jest dobry traktat, tylko że ja tego nie wiem, bo...
1: Ale my chyba potrzebujemy jakichś dodatkowych filarów bezpieczeństwa, no nie możemy się opierać tylko...
2: Co tam jest takiego dodatkowego? Czy tam są jakieś dodatkowe zobowiązania?
1: Ja rozumiem,
2: zobowiązania
1: że chodzi
2: natowskie.
1: O to, że gdyby, jak to niektórzy tak eufemistycznie określają, gdyby nadszedł ten krytyczny moment, czyli rozumiem, kiedy Rosja, nie daj Bóg, napada na Polskę, no to na początek liczymy po prostu na Francję i teraz na Wielką Brytanię.
2: Ale czy tam są
1: bo jednak, żeby podjąć tą decyzję o uruchomieniu NATO, to pan sobie zdaje sprawę, że najpierw jest punkt czwarty, potem piąty.
2: Nie, decyzja może być od razu piąty.
1: Ale decyzja musi być jednomyślna?
2: Moment. Tak. Decyzja zostaje podjęta i to też nie jest tak, bo według artykułu piątego każdy pomaga według swoich sił i środków. To też nie jest tak, że wszyscy natychmiast wysyłają
1: cały
2: swój kontynent wojskowy.
1: Cały arsenał, tak, oczywiście.
2: Teraz pytanie brzmi, czy w tym traktacie jest jakieś dodatkowe zobowiązanie, bo w traktacie polsko-francuskim z Nancy takiego dodatkowego zobowiązania nie ma. Tam nie ma żadnego dodatkowego wzmocnienia czy większego zobowiązania państwa francuskiego do obrony Polski, czy też państwa polskiego do obrony Francji. Tam nie ma czegoś takiego. Czy w tym traktacie polsko-francuskim coś takiego jest? Ja tego nie wiem. Dlaczego nie wiem? Dlatego, że rząd tego traktatu nie pokazał. Dlaczego nie pokazał? Nie mam pojęcia. Trochę mnie to dziwi. Zaczynam nabierać wątpliwości. Mam nadzieję, że go pokażą. Będziemy o tym dyskutowali.
1: Wracam do prezydentury Karola Nawrockiego. Z tego sondażu, który przeprowadzono dla Rzeczpospolitej, jest na trzecim miejscu, jeżeli chodzi o to, kogo wskazali Polacy. I że uważają, że to jest najlepsza prezydentura. No faktem, że pan prezydent Kwaśniewski to były dwie kadencje, to już było w 2005 roku, to zmieniła się, znaczy zakończyła się ta prezydentura. Wiadomo, że pan Karol Nawrocki, pan prezydent dopiero niecały rok rządzi, no ale znalazł się na trzecim miejscu, na drugim miejscu z wynikiem 23,5%, czyli prawie no, mniej wskazań, o połowie mniej wskazań niż Aleksander Kwaśniewski, ale na drugim miejscu znalazł się Lech Wałęsa, świętej pamięci pan prezydent.
2: Lech Kaczyński.
1: Lech Wałęsa znalazł się chyba na czwartym miejscu, jeśli się nie mylę. Natomiast na drugim miejscu, tak, świętej pamięci Lech Kaczyński. I na trzecim miejscu Karol Nawrocki, po tym niecałym roku. A czy jednak nie jest tak, że Karol Nawrocki no, przekracza jednak kompetencje swojego urzędu.
2: A na przykład jakie?
1: No na przykład, że wstrzymywał tę nominację, jeśli chodzi o służby specjalne, nominacje ambasadorskie cały czas są niepodpisane, albo już ostatnie wydarzenia. Mianowicie, no pan prezydent zdecydował, którzy sędziowie wybrani przez Sejm do Trybunału Konstytucyjnego mu się podobają, a którzy mu się nie podobają, od części odbierze oślubowanie, od części nie odbierze oślubowania.
2: No jeśli chodzi o kompetencje prezydenta, one są określone w Konstytucji. Pan prezydent ma prawo na przykład nominować kandydata rządu na ambasadora, albo go nie nominować. Ma prawo powołać kogoś na stopień generalski. Nie, no jak? Prezydent to jest kompetencja prezydenta. Artykuł 144 wymienia prerogatywy, powołuje i odwołuje pełnomocnych przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej w innych państwach i przy organizacjach międzynarodowych. No to jest właśnie powoływanie, odwoływanie ambasadorów. To jest wyłączna kompetencja prezydenta na wniosek ministra spraw zagranicznych oczywiście, czyli musi być inicjator wniosku, ale prezydent ma tutaj pełne prawo decyzji. To nie jest żadne przekraczanie kompetencji. Ja pamiętam, bo za naszych rządów też nie było tak, że prezydent Andrzej Duda powoływał wszystkich kandydatów. Były różne spory co do niektórych nazwisk. I to po prostu polegało na tym, że jeżeli prezydent nie chciał kogoś nominować, no to dawał ministrowi, no też nie w takiej formie jawnej, to nie chodzi o to, żeby to była publiczna dyskusja, tylko też po to, żeby nie narażać kogoś na to, że jest kandydatem, potem nie zostanie powołany, tylko sugerował, żeby zmienić kandydata w pewnym uzgodnieniu. Na tym polega też współdziałanie władz. Na tym to dokładnie powinno polegać. Zupełnie nie rozumiem, dlaczego rząd decyduje się wysyłać, i to jeszcze, gdyby to byli po prostu w 100% jacyś świetni kandydaci, ale tam są byli politycy Platformy, no są już z całą nawet z sympatią do niektórych, bo niektórych polityków Platformy ja też lubię. No ale proszę pani, jeżeli na przykład jest były senator Aleksander Pociej, albo były minister Jan Rostowski, albo pani szefowa, która była szefową biura sekretariatu zagranicznego Platformy, pojechała na placówkę do Madrytu, to jest jakieś odpartyjnienie służby zagranicznej, ona litość boską. A pomijam już w ogóle to, że są wysyłani ci ludzie, którzy podpisywali się pod tymi skandalicznymi pismami, że Polska popełnia zbrodnie przeciwko ludzkości na granicy z Białorusią. Pan Marek Prawda, pan Ryszard w tacy ludzie z tej konferencji ambasadorów, ta organizacja właśnie za to odpowiadała. Zresztą ten pan Łukasiewicz z Kijowa, o ile się nie mylę, też do tego należał.
1: Sami apartyjny fachowcy?
2: Ale ja nie twierdzę, nie. Proszę pani, nigdy nie jest tak, że każdy rząd, każdy prezydent ma 100% trafionych nominacji. Problem polega na tym, że tutaj od samego początku, kiedy władza Platformy no, zaczęła się zabierać za tą politykę zagraniczną, to oni poszli momentalnie konfrontacyjnie. Pan Radosław Sikorski, przypominam to, bo to jest rzecz bezprecedensowa w historii polskiej dyplomacji. Kiedy rozpoczął swoje rządy, to w marcu 2024 roku nie tylko, że podjął takie decyzje wewnętrzne kadrowe, on publicznie ogłosił, urbi et orbi, że ponad połowa polskich ambasadorów to się do niczego nie nadaje, że to są partyjniacy i zostaną wymienieni już wkrótce. Nie wskazał których, czyli efekt był jaki? Że na wszystkich placówkach na całym świecie była taka niepewność. To ja jestem w tej połowie lepszej, czy w tej połowie gorszej? Jak my potem wyglądamy? Jak nas odbierają inne państwa? To była kompromitacja i Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ludzie z MSZ-u do dzisiaj przypominają to jako przykład totalnego braku profesjonalizmu ze strony pana Sikorskiego. On się kreuje na wielkiego dyplomatę. To jest w rzeczywistości człowiek, który bardzo lubi błyszczeć, natomiast z taką realną dyplomacją to on wbrew pozorom niezbyt dobrze sobie radzi, no bo jakie sukcesy osiągnął? Ja szczerze mówiąc ich nie widzę.
1: No dobrze, a jeśli chodzi o to, że od dwójki sędziów wybranych przez Sejm, sędziów do Trybunału Konstytucyjnego pan prezydent odebrał ślubowanie, a od pozostałych nie?
2: Na razie nie ma takiej decyzji, dlatego że rozpoczął się spór kompetencyjny. Przypominam, że ci państwo zdecydowali się na wykonanie czegoś absolutnie bez precedensu, wbrew przepisom ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, złożyli jakieś oświadczenie w formie, nie wiem, notarialnej, publicznej, gdzieś tam w sali kolumnowej Sejmu, przed marszałkiem Sejmu, czy to jest zgodne z prawem? może równie dobrze mogliby przyjść tutaj przede mną, przed panią redaktor, wygłosić takie oświadczenie. Skutku prawnego to nie ma żadnego. Oni twierdzą, że wywołało skutek prawny. Z drugiej strony, z tego co słyszę, to nie wszyscy tam wykonali pozostałe inne formalności, więc sami chyba nie wiedzą, w jakiej są sytuacji. To są sędziami, nie są sędziami. Nie może się zachowywać ktoś, kto ma rozstrzygać o zgodności ustaw z konstytucją w taki sposób, że sam łamie prawo. I ja tutaj mam bardzo duże wątpliwości co do tego, czy oni spełniają tą przesłankę w dalszym ciągu nieskazitelnego charakteru. Bo to jest przesłanka, która powoduje, jeśli jej nie ma, że taka osoba nie może być sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Więc ja, jako prawnik, również mam tej wątpliwości.
1: Ale liczne autorytety orzekły, że wobec prezydenta nie znaczy, że on tam musi być.
2: Pani, z tymi licznymi autorytetami to jest tak, że one często orzekają tak, jak aktualnie wygląda sytuacja polityczna. W 2015 roku, kiedy zaczynała się pierwsza kadencja rządów Prawa i Sprawiedliwości, było takie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, kierowanego jeszcze przez Andrzeja Rzeplińskiego, które potem przez jakiś czas też nie było publikowane, tam była awantura o ten brak publikacji. Teraz w ogóle rząd nie publikuje żadnych orzeczeń swoją drogą i to już jakoś nikomu z tej praworządnościowej strony nie przeszkadza. Ale dlaczego mówię o tym orzeczeniu? Orzeczenie z początku grudnia K34/15, pamiętam tę sygnaturę bardzo dobrze, bo to była taka biblia tych tak zwanych obrońców praworządności. I tam w tym orzeczeniu jest wprost wskazane, że są takie sytuacje, wprawdzie bardzo wyjątkowe, ale są takie sytuacje, kiedy prezydent nie tylko nie ma obowiązku przyjęcia ślubowania, ale wręcz ma obowiązek odmówić, jeśli są istotne wątpliwości. Co więcej, jest tam również wskazane, że samo ślubowanie musi być uroczystym aktem o charakterze publicznym właśnie przed prezydentem po to, żeby nadać pewnego rodzaju rangę temu wydarzeniu. Czyli to orzeczenie, które przez długie lata było tą biblią dla tej strony właśnie związanej z różnymi stowarzyszeniami i które mówiły, że za Prawa i Sprawiedliwości tak strasznie była łamana konstytucja, teraz nagle zapomnieli o tym orzeczeniu i teraz mówią, nie, teraz już trzeba zrobić, a jak nie, to w ogóle z notariuszem pójdziemy do marszałka Sejmu. Tak to wygląda, no ale to często tak jest z tymi autorytetami prawnymi, że mówią to, co akurat potrzebuje klient, co zresztą jest generalnie zawodem prawnika i ja to też nawet w jakimś tam sensie rozumiem, ale mogę to również oceniać z punktu widzenia pewnej spójności.
1: A co ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus?
2: Istnieje, działa, rozwija się jak najbardziej.
1: Czyli nie jest zamrożony, tak jak prezes
2: nie,
1: sobie tego
2: nie,
1: życzył?
2: Nie, nie czuję się w żaden sposób zamrożony jako członek, założyciel tego stowarzyszenia.
1: A to przybywa tych członków?
2: Tak, są kolejne osoby, które się zgłaszają, są chętne do tego, żeby
1: działać. A to stowarzyszenie już zostało zarejestrowane?
2: Tak, zostało zarejestrowane już chyba ze 2 tygodnie temu zostaliśmy wpisani do KRS-u. Mm-hmm. Funkcjonujemy już jako stowarzyszenie.
1: I ilu jest tych członków tego stowarzyszenia?
2: Pani redaktor, nie powiem pani, bo jestem o to pytany i muszę to generalnie przed którymś kolejnym wywiadem zebrać
1: chyba
2: wszystkich, dlatego że to wygląda u nas tak, że jeżeli ktoś się chce zapisać do stowarzyszenia, może się zgłosić do każdego z członków, który po prostu zachęca do tego, żeby inne osoby, i to żeby było jasność, to nie są tylko posłowie, to są też osoby, które albo nie są w ogóle z polityką związane, albo są gdzieś tam samorządowcami, czy działaczami społecznymi, czy gdzieś tam w Polsce lokalnej działają, to jest bardzo, bardzo różnorodne grono.
1: A o co chodzi byłemu premierowi Morawieckiemu, że tak testujecie cierpliwość? No, jednak oczekiwania ze strony prezesa Kaczyńskiego były jednoznaczne, że trzeba zamrozić takie
2: stowarzyszenie. Chodzi nam cały czas o to samo. Chodzi nam o to, żeby odsunąć od władzy ten fatalny rząd.
1: A nie chodzi o to,
2: żeby wygrać wybory, żeby przejąć
1: przewodnictwo w partii?
2: Żeby wygrać wybory, żeby Prawo i Sprawiedliwość, cały szeroki obóz prawicy, żeby wygrał wybory ten fatalny rząd.
1: I jak ma temu pomóc stowarzyszenie Rozwój Plus?
2: W taki sposób, że taka jest moja ocena i wielu innych członków stowarzyszenia, że powinniśmy starać się docierać do jak najszerszych i jak najliczniejszych, jak najbardziej różnorodnych grup wyborców. Jeżeli jakakolwiek partia polityczna, czy nawet nie chodzi tylko o Prawo i Sprawiedliwość, będzie miała tylko jeden głos, tylko jedna osoba się będzie wypowiadała, no to ta osoba, choćby miała najlepsze zdolności retoryczne, doświadczenie, umiejętności, fachowość w wielu sprawach, dotrze do jakiejś grupy, ale jakaś inna grupa tej osoby nie będzie lubiła. Dlatego właśnie musi być pewien wielogłos. Oczywiście zgadzamy się co do rdzenia. Mamy bardzo istotną część spraw, w których mówimy dokładnie to samo, w którym się całkowicie zgadzamy. Ale są pewne kwestie, także jeśli chodzi o sposób komunikacji, w którym się trochę różnimy. I to jest normalna rzecz. My, wygrywając wybory w 23, wcześniej w 19, wcześniej w 15, zawsze staraliśmy się docierać właśnie do różnych grup wyborców. Czasami się niektórzy mogliby powiedzieć, nie zgadzamy. Ktoś lubił, nie wiem, bardziej Zbigniewa Ziobrę, ktoś lubił Mateusza Morawieckiego, ktoś Przemysława Czarnka, ktoś Mariusza Błaszczaka. No, jesteśmy w jednym obozie. Jeśli chcemy w tym jednym obozie pozostać, to ten jeden obóz musi być otwarty na to, że są pewnego rodzaju czasami różnice, ale że z tymi różnicami oczywiście potrafimy sobie radzić wewnętrznie i pomimo ich, ponad nimi się dogadywać.
1: Ale do tej pory Jarosław Kaczyński też sobie inaczej radził w takiej sytuacji. To proszę bardzo, jednak jest
2: Walczymy o to, żeby odsunąć ten rząd i robimy wszystko, każdy według własnych możliwości, według własnej oceny rzeczywistości, żeby to zrobić. Ja uważam, że ta ścieżka jest właściwa.
1: A sądzi pan, że przedterminowe wybory są możliwe?
2: No, są możliwe, bo tak stanowi konstytucja.
1: No wiem,
2: ustawy.
1: Ale chyba nikomu na tym nie zależy.
2: Upadł rząd.
1: Ale dlaczego miałby upaść?
2: Ja szczerze mówiąc bym chętnie zobaczył takie przedterminowe wybory, bo uważam, że te sondaże dzisiejsze są bardzo mocno na korzyść Platformy zawyżone. Rozmawiamy rok po wyborach prezydenckich. Pamiętam bardzo dokładnie, że na 4 dni przed pierwszą turą wyborów był taki sondaż, gdzie Rafał Trzaskowski miał nad Karolem Nawrockim 13 punktów procentowych przewagi. 13 punktów procentowych przewagi to był 12 czy tam 13 maja 2025 roku. Potem zaraz na początku drugiej tury były nawet sondaże, gdzie miał tam prawie 60 do 40. Te sondaże, im bliżej wyborów, będą się bardziej zbliżały do rzeczywistości. Więc ja szczerze mówiąc, jakby dzisiaj była decyzja o samorozwiązaniu Sejmu czy dymisji rządu, to bym się z tego bardzo ucieszył, bo uważam, że ten rząd jest dla Polski bardzo zły. Jak najszybciej powinien zakończyć działalność i należy poddać go ocenie wyborców. Kadencja jak kadencja, no mam jeszcze rok i 3 miesiące, no ale będziemy działali.
1: No ale zwycięstwo Karola Nawrockiego też wydawało się, że no jak to wywinduje sondaże, też Prawa i Sprawiedliwości, nic takiego nie nastąpiło.
2: To prawda i tutaj musimy też z tego wyciągnąć wnioski,
1: no i
2: dlaczego
1: to się
2: tak
1: wydarzyło?
2: Się stało. Ja mam wrażenie, że to było pochodną trochę wybrania innej drogi niż ta, o której mówiłem wcześniej, że o ile dobre jest zachowanie jedności w ramach partii, to jedność nie powinna oznaczać takiej absolutnej jednolitości. Że wszyscy mówią dokładnie to samo i dokładnie tak samo. A ponieważ nastąpiła taka...
1: nie jest wskazany?
2: Nie jest wskazany, dlatego że ludzie są różni. Ludzie, mamy w Polsce 30 milionów wyborców, mniej więcej. No to jeżeli wśród tych 30 milionów, powiedzmy, że 11, prawie 10,6 miliona głosowało na Karola Nawrockiego, to nie jest tak, że te 10,6 miliona stanie jak jedna armia i w każdej sprawie wszyscy będą powtarzali to samo. Niektórzy są bardziej radykalni w sprawach gospodarczych, niektórzy są bardziej liberalni, niektórzy mają bardziej prospołeczne poglądy, inni bardziej właśnie pro... powiedzmy, nie chcę mówić, że antyspołeczne, ale takie, które bardziej są zwolennikami na przykład, nie wiem, podatku liniowego. Ja nie jestem akurat, ale są tacy, którzy są. Musimy też potrafić znaleźć jakiś kompromis. A ponieważ nastąpiła taka radykalizacja przekazu, ja przynajmniej tak to oceniam, w niektórych przypadkach, no to część tych wyborców, która ma podejście nieco mniej zdecydowane, nieco mniej radykalne, nie chce tej polaryzacji, tego ostrego konfliktu, no dziś nie popiera Prawa i Sprawiedliwości, nawet jeśli jeszcze kilka lat temu popierała. Ciężka praca przed nami, żeby tych wyborców odzyskać.
1: Wolne słowa. Czy dalej uważa pan, że polityka międzynarodowa nie opiera się na transakcji? Nie powinniśmy stawiać Ukrainie warunków powiązanych z polską pomocą?
2: Ale oczywiście, że powinniśmy stawiać warunki, tylko że stawianie warunków nie jest transakcją, bo polityka transakcyjna rozumiana w taki bardzo prostacki sposób polega na tym, że my mówimy jedno i żądamy jednego, w zamian za to dostajemy drugie. To jest często po prostu dużo bardziej złożone. Więc ja jestem przeciwnikiem takiej właśnie prostackiej polityki transakcyjnej, coś za coś, bo to jest po prostu dużo bardziej złożone na wielu różnych wymiarach. Też przy uwzględnieniu różnych innych aktorów na scenie międzynarodowej. Natomiast choćby w tej sprawie, od której zaczęliśmy, czy w zasadzie na samym początku programu, czyli kwestii tego, jak działać, żeby Ukraina przestała gloryfikować zbrodniarzy z UPA. Ja mówię to od dawna, w oficjalnych moich interpelacjach do rządu też to kierowałem, że my powinniśmy żądać, aby do warunków negocjacyjnych Ukraina stara się wejść do Unii Europejskiej, żeby tam wpisać na twardo, że Ukraina musi natychmiast odblokować wszystkie ekshumacje, zaprzestać czczenia zbrodniarzy banderowskich. I ja pytałem pana ministra Sikorskiego, pana ministra Szłapki, dlaczego nie wpisaliście tego do tych warunków? I dostawałem takie odpowiedzi, że a to jeszcze na to przyjdzie czas, jeszcze nie teraz, tak? No niektórzy tak mówią. To nie jest tak, że na to przyjdzie czas, bo na ten czas już jest już teraz, bo w przeciwnym razie to się nigdy nie wydarzy, więc tu nie chodzi o transakcyjność.
1: A dlaczego
2: tylko
1: pan uważa,
2: o to, żeby
1: to się nigdy nie wydarzy?
2: Jeżeli tego nie zaczniemy twardo stawiać, to się nigdy nie wydarzy, no bo jeżeli Ukraina uzna, że może wejść do Unii Europejskiej nie spełniwszy tych warunków, to po prostu nie będzie tego robiła. I to powinniśmy, to jest w naszym interesie. Niech pani spojrzy na inne procesy negocjacyjne. Macedonia już nie Macedonia, Macedonia Północna. Dlaczego Macedonia stała się Macedonią Północną? Dlatego, że państwo, członek Unii Europejskiej, Grecja, postawiła taki warunek, bo ich jedna z prowincji nazywa się Macedonia i oni absolutnie się domagali, żeby nie było takiego państwa. Upraszczam to trochę, ale mniej więcej tak to wyglądało. Macedonia zmieniła swoją konstytucję, stała się Macedonią Północną po to, żeby wejść do Unii Europejskiej. Więc skoro ktoś potrafił zmienić nazwę swojego państwa, to dlaczego mamy nie domagać się tego, żeby zaprzestało inne państwo czczenia zbrodniarzy, ludobójców?
1: Skąd zmiana nastawienia Prawa i Sprawiedliwości do Ukrainy od Jesteśmy sługami, była taka wypowiedź rzecznika MSZ-u pod rządami Prawa i Sprawiedliwości, do dzisiejszej krytyki. Czy to Donald Trump przedstawił wam wajchę i dlatego nie protestowaliście przeciwko symbolice banderowskiej, kiedy wasi ministrowie, tacy jak minister Błaszczak, minister Rau, byli na Ukrainie witani również, kiedy widziało się czarno-czerwone flagi.
2: Więc wracamy po raz kolejny do kwestii, o której już dyskutowaliśmy we wcześniejszej części. To jest tak. Jeżeli ktoś ma pretensje o to, że Polska pomagała walczyć z rosyjską agresją...
1: Nie, to nie chodzi o to. Dlaczego nie protestowaliście przeciwko tej symbolice?
2: Pierwsze pytanie było takie, skąd zmiana nastawienia, bo tam ktoś powiedział słów z Ukrainy. To swoją drogą sam Łukasz Jasina, czyli autor tych słów, wczesny rzecznik MSZ-u, on to wyjaśnił w swojej książce, gdzie ja uważam, że powinien jako rzecznik prasowy po prostu dużo bardziej uważać na to, co mówi za każdym razem. To w ogóle jest domena wielu rzeczników prasowych, że ma z tym problem. A Łukasz Jasina chciał w ten sposób, w jakiś taki, jak on to tłumaczył, błyskotliwie nawiązać do tego serialu, w którym kiedyś Zełenski grał i który się nazywał Sługa Narodu. Taki był tytuł tego serialu i że to miało być takie błyskotliwe porównanie dla ludzi, którzy tutaj prawdę zrozumieją to nawiązanie. Moim zdaniem to było słabe, bo to Polska nigdy nie była żadnym sługą Ukrainy. Tylko my realizowaliśmy nasz własny narodowy interes. Jeżeli byśmy nie wysłali na Ukrainę tej broni, tych czołgów, jeżeli byśmy nie przekazywali tego wsparcia, nie przyjęlibyśmy uchodźców, to wtedy ten plan na szybką, może nie trzydniową, ale kilkutygodniową operację Putina mógłby się po prostu udać. Mogło być tak, jeżeli Polska by nie budowała tego sojuszu w ramach NATO, w ramach Unii Europejskiej, to co Polska wtedy zrobiła, zwłaszcza premier Morawiecki wtedy się tym zajmował, gdyby nie to, to Ukrainy mogłoby dzisiaj w takim kształcie nie być i co? I wtedy by nagle się zmienili i wtedy by nagle już z jakimś tam marionetkowym rządem, na przykład Janukowycza, to oni wtedy by zaczęli, prawda, przeprowadzać ekshumację i odcięliby się od kultu Bandery. W życiu robiliby to jeszcze bardziej, bo Rosja by wtedy na to grała, bo Rosja też generalnie gra zawsze na podziały i to mnie obchodzi, kto ma rację, też oni robiliby dokładnie to samo. Więc to było w naszym interesie cały czas. I dzisiaj tak samo jest to w naszym interesie, żeby Rosja wojny nie wygrała, wracam do tego, o czym mówiliśmy. Tak samo również w naszym interesie cały czas jest to, żeby Ukraina się zmieniła.
1: Kolejne pytanie słuchacza. PiS głosował przeciwko ustawie o statusie osoby najbliższej. Czy są jednak jakieś punkty z tej ustawy lub spoza, które Prawo i Sprawiedliwość mogłoby poprzeć w ramach kompromisu, by ułatwić życie osobom ze środowisk LGBT? Czy ani pół kroku wstecz i żadnego wsparcia w codziennym życiu dla takich osób?
2: Wypowiadałem się w tej sprawie i mogę to powtórzyć, bo z mojego punktu widzenia skupianie się tylko i wyłącznie na przepisach z tej jednej konkretnej ustawy jest pewnego rodzaju udawaniem, że ta rzeczywistość wokół nas nie jest bardziej złożona. A niestety jest tak, i te słowa padały także w tym studiu. Pamiętam, że zdaje się Tomasz Trela albo Anna Maria Żukowska, inni posłowie Lewicy, mówili to otwarcie, że ich celem nie jest tylko dojście do tego, co jest w tej ustawie, ale następnym krokiem ma być wprowadzenie małżeństw, czyli zrównanie w pełni tych związków z małżeństwami, a celem ostatecznym doprowadzenie do adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Ja uważam, że ten ostateczny cel jest czymś złym z punktu widzenia dziecka, które ma prawo do tego, żeby być mamą i tatę, i nie mogę świadomie, zgodnie z moim sumieniem, wykonać nawet jednego kroku.
1: Ale to lepiej, żeby dziecko było w domu dziecka?
2: Nie, lepiej, żeby dziecko miało mamę i tatę.
1: No, ale
2: jest dostatecznie dużo bezdzietnych par małżeństw, które nie mają dzieci, nie mają możliwości, że nie ma żadnej potrzeby, żeby wyrażać zgodę na adopcję dzieci przez pary homoseksualne. Tak jest moje zdanie.
1: Ale w jaki sposób związki partnerskie miałyby zagrozić instytucji małżeństwa?
2: To nie chodzi o to, czy związki zagrażają instytucji. Chodzi o to, że to jest pewnego rodzaju plan, który zresztą otwarcie jest przez niektórych polityków właśnie lewicowej strony rysowany. Oni mówią to czasami mniej, czasami bardziej szczerze. Plan, który był realizowany w innych państwach. Możemy oczywiście udawać
1: i co tam się
2: tak argumentuje
1: strona lewicowa. No są związki partnerskie,
2: Ja uważam, że sytuacja, w której dziecko jest adoptowane na przykład przez dwóch mężczyzn, którzy mają po prostu tego rodzaju kaprys, że chcą mieć dziecko, to dziecko ma gorszą sytuację, dlatego że wychowuje się bez wzorca kobiecego, tak samo jak są dwie kobiety. Sytuacją naturalną dla dziecka jest to, jeśli ma mamę i tatę, po prostu. I tu nie chodzi o to, że teraz ja twierdzę, że w każdej parze homoseksualnej dzieją się jakieś tragedie, albo że w żadnej parze heteroseksualnej takich tragedii nie ma, bo oczywiście, że tak nie jest. Ale pewnego rodzaju normą jest to, że dziecko powinno mieć wzór męski wzór kobiecy, mamę i tatę. Po prostu, jeżeli wprowadzimy jako normę coś innego, to będzie to niewłaściwe. Uważam, że to będzie po prostu szkodliwe. Nie chcę się do tego przyczynić, dlatego głosowałem przeciwko.
1: No dobrze, a jakie to jest otoczenie? Pan mówi, że nie można tego rozpatrywać, bo również otoczenie jest takie, a nie inne. To co tutaj jeszcze...
2: Nie, no, chodzi nie o, znaczy o otoczenie w tym sensie, że ta ustawa nie jest końcowym etapem.
1: A, powiem to, tak, no,
2: gdybyśmy w teorii...
1: Nie, no bo,
2: teorii,
1: są, jeszcze, bo są jeszcze
2: panie doktor,
1: sprawa transkrypcji.
2: Gdybyśmy w teorii mieli możliwość zagwarantowania w 100%, że po takiej ustawie nic dalej się nie wydarzy, to ja bym się wtedy mógł zastanowić, ale doskonale wiemy, że takiej gwarancji nie tylko nie ma, ale że w zasadzie mamy gwarancję, że będą zaraz następne kroki. No, skoro w każdym państwie, w której do czegoś takiego, w którym do czegoś takiego doszło, tak to właśnie wyglądało, że takie były etapy, to mamy teraz udawać, że Polska jest jakimś
1: przypadkiem szczególnym. Para homoseksualna nie może mieć dzieci.
2: Para homoseksualna nie może mieć dzieci, nie tylko moim zdaniem, tylko z powodów biologicznych po prostu nie może
1: a nie
2: mieć
1: no,
2: dzieci.
1: To jest, ale ja mówię
2: a uważam, że nie powinno być
1: w trybie
2: tak.
1: adopcji.
2: Nie, dlatego, że dziecko, jeżeli ma być adoptowane, powinno być adoptowane przez mamę i tatę, czyli przez rodziców, którzy zapewnią mu wzorce, pełną gamę wzorców i kobiecego, i męskiego. No, tak to powinno wyglądać. Wiadomo, że dziecko, które jest adoptowane, w ogóle już ma trudniejszą sytuację, bo no, to jest zawsze sytuacja w jakimś sensie anormalna. Nie mówię, że zła, zawsze zła, no bo najlepiej jak dziecko ma rodziców biologicznych. No są różne tragedie, które się zdarzają, ale generalnie nie powinniśmy prowadzić do sytuacji, w której coś, co odbiega od tego pożądanego standardu, staje się normą, bo to będzie prowadziło do sytuacji niepożądanych. Tak uważam.
1: Jeszcze jest jedno pytanie od bardzo choracza. W Lublinie w ciągu dekady zwiększyła się liczba studentów cudzoziemców, w tym z Afryki. Ci studiują na uczelniach prywatnych. W 2013 roku studiowało, tak jak podają media, prawie 2,5 tysiąca cudzoziemców. 10 lat później 9 tysięcy, co stanowi 16% ogółu studiujących w tym mieście. Lublin przedstawia to jako swój sukces, a studiujący nierzadko sprowadzają do od razu swojej rodziny. Czy tak jest? Tego nie wiem. Czy to jest przyjmowanie migrantów spoza Unii Europejskiej tylnymi drzwiami i czy ten kierunek będzie rozwijany, kontynuowany przez Prawo i Sprawiedliwość, kiedy wrócicie do władzy?
2: Z pewnością nie powinno być tak, że to jest nadużywane. Żeby była jasność, ja nie uważam, że my powinniśmy całkowicie zamknąć uniwersytety na studentów z innych krajów. Natomiast są niestety takie sytuacje, że powstają różne uczelnie prywatne, które tak naprawdę nie tyle zajmują się realnym kształceniem, ale pewnego rodzaju tworzeniem takiej fikcji prawnej, żeby ktoś mógł otrzymać dokumenty, przyjeżdża tutaj tak naprawdę po to, żeby pracować. I to nie jest właściwe. To powinno być, zresztą tak deklarował nawet obecny rząd, że to zostanie ukrócone. Najwyraźniej, jeśli te dane są prawdziwe, to nie zostało. Ja uważam, że to powinno być ukrócone, bo nadużywanie przepisów w ogóle nigdy nie jest dobre, a jeśli może prowadzić jeszcze do tego, że to będzie negatywnie wpływało na naszą strukturę etniczną, uważam, że tego rodzaju sytuacja negatywnie by wpływała, no to tym bardziej należy to przynajmniej częściowo ograniczyć.
1: No chyba też chodzi o to, żeby ratować uczelnie prywatne.
2: Wie pani, z tymi uczelniami prywatnymi to jest tak, że są takie uczelnie, które na pewno zasługują na wsparcie, ale są też takie, które są pewnego rodzaju maszynkami do zarabiania pieniędzy, wyciągania tylko na czesne i potem, prawda, dawania no, niewiele wartych dokumentów, których, no, mówiąc zupełnie szczerze, nie ma pożytku ani ten student, absolwent, ani pracodawca, ani nikt inny. Natomiast pożytek ma ta osoba, która chce na tej podstawie w sposób w rzeczywistości niezgodny z prawem przyjechać do Polski czy do innego kraju Unii Europejskiej. No to akurat, no, przyjmijmy sprawę, nie wiem, Collegium Humanum, też uczelnia prywatna, no i co, należy ją wspierać? No chyba jednak...
1: No tutaj toczy się śledztwo.
2: Różne opinie.
1: A czy pan wie, o kogo chodzi? Nie pytam z imienia nazwiska, absolutnie nie, ale znany warszawski adwokat został zatrzymany w związku z fałszywymi alarmami i jest podejrzany o to, że miał się podszywać pod osoby pełniące w przeszłości wysokie funkcje publiczne i wysłał do organów publicznych fałszywe zawiadomienia o przygotowaniach do zamachu na prezydenta i ministra spraw zagranicznych.
2: No już dzisiaj w mediach krąży jego pełne imię i nazwisko, natomiast jak ktoś jest
1: znany... No jest to brat radnego PiSu
2: adwokat
1: w Warszawie.
2: Znaczy, szczerze mówiąc, ja o tej postaci wcześniej nie słyszałem, więc...
1: Ale o radnym czy o tym adwokacie?
2: Nie, o tym radnym słyszałem, ale o tym adwokacie nie słyszałem i nie wiem, dlaczego zostało takie stwierdzenie, że on jest znanym, o czym pewnie paru osobom był znany, ale swoją drogą to...
1: Doprowadził swoją... Czytam w mediach, że prowadził swoją kancelarię.
2: No prowadził swoją kancelarię. Mm-hmm. Ja go nie znałem akurat. Nie słyszałem w ogóle o nim wcześniej. Natomiast ciekawa rzecz, bo z tego, co czytam dzisiaj, to on został zatrzymany w związku z tym, że wysyłał jakieś pisma, w których się podpisywał jako inne osoby, tak? Czyli to jest coś zupełnie innego niż te alarmy telefoniczne w ostatnich dniach. Tak przynajmniej rozumiem, czytałem dzisiaj tekst chyba w Rzeczpospolitej. No to jakby bardzo dobrze, że został oczywiście zatrzymany, ale to nie ma nic wspólnego z tym, co działo się w ostatnich dniach, gdzie służby były stawiane w stan gotowości, bo jakiś tam żartownik, batmanik, czy inny tam jakiś, nie wiem, haker, nie haker, no ktoś to potrafi z tych narzędzi korzystać, ośmieszył trochę funkcjonowanie naszego systemu bezpieczeństwa. No tak to trzeba określić. No jeżeli, już pomijam, czy to jest w tej chwili mieszkanie prezydenta, czy czyjeś inny, czy rodziców prezydenta, ale pani redaktor, jeżeli pod jeden adres jest najpierw wezwanie straży pożarnej, że tam jest pożar, straż pożarna tam jedzie, nie widzi tego dymu i za chwilę jest wezwanie, że tam jakieś dziecko może być zabite, czy stracić życie i tam służby jadą znowu pod ten sam adres, nikomu się nie zapala lampka, że coś tu nie gra? Tu jest jakiś problem z systemem. Już pomijam w tej chwili to, co robi tam pan Kierwiński, czy pan Tusk nawet, który mówi, że tu ktoś atakuje strażaków. Nikt nie atakuje strażaków, nikt nie atakuje policjantów. Ja mam zasadniczy problem z tym, że nasz mechanizm koordynacji między służbami de facto nie istnieje i to zostało ujawnione i to, obawiam się, będzie z całą brutalnością wykorzystane także przez różne obce siły, które będą w ten sposób destabilizować nasze państwo. Stała się bardzo zła rzecz i muszą być z tego wyciągnięte konsekwencje systemowe.
1: A będziecie składać wniosek o odwołanie ministra Kierwińskiego?
2: Tak, taki wniosek już został przygotowany. Widziałem, że dzisiaj już Mariusz Błaszczak go zapowiadał.
1: Mhm. I będziecie składać taki wniosek, tak?
2: Będzie taki wniosek składany i ja powiem, że niezależnie od tych wszystkich rzeczy, jest jeszcze jedna kwestia, o której ja sam mówiłem już w zeszłym tygodniu, a zrobiłem to dlatego, że sam pan Marcin Kierwiński trochę mnie wywołał do głosu, bo proszę sobie wyobrazić, że w poprzednią środę było posiedzenie Komisji Administracji Spraw Wewnętrznych w Sejmie i pan Marcin Kierwiński, sam z siebie, niepytany, zaczął ujawniać informacje z postępowania dyscyplinarnego, które wytoczył komendantowi SOP-u, panu generałowi Jaworskiemu. Pan Kierwiński tam ujawniał w ogóle zarzuty, jakie są stawiane, odnosił się, czy są słuszne, mówił, że wszystkie są bardzo słuszne. Ujawnił też, że ja jestem obrońcą pana generała w tym postępowaniu jako adwokat, bo tak jest, rzeczywiście. No i skoro pan Kierwiński to ujawnił, to ja zmuszony byłem ujawnić, i to dzisiaj chciałbym mu pani powtórzyć, że w tym postępowaniu mamy po prostu najgorsze wzorce takiego procesu w stylu lat 50., że się pozbawia obwinionego prawa do obrony. Proszę sobie wyobrazić, że pan generał w tym postępowaniu jest pozbawiony prawa do tego, żeby kontynuować składanie wyjaśnień. Albo, że wzywa się go na termin, tylko jak tylko pismo mu się doręcza już po tym terminie. Jak on odpowiada, mówi, że chce przyjść, to mówi, nie, już ten termin minął, koniec, nie będzie tego postępowania dalej. Mamy do czynienia z hucpą polityczną, są stawiane dęte zwroty. W jakim to jest celu robione? Zgodnie z ustawą osób nie można odwołać komendanta SOP-u bez zgody prezydenta. Chyba, że się go usunie dyscyplinarnie. Do tego właśnie dąży pan Kierwiński, bo chcą przejąć polityczną kontrolę nad SOP-em. I niestety dzisiaj mamy do czynienia właśnie z takimi standardami. Ja złożyłem w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury, bo tutaj jest po prostu przekroczenie uprawnień. Nie mam dużych nadziei, patrząc na to, kto obecnie kieruje prokuraturą, ale prędzej czy później ta sprawa będzie musiała zostać rozliczona.
1: Dziękuję za rozmowę. Paweł Jabłoński był z nami, poseł Prawa i Sprawiedliwości w przeszłości, wiceminister spraw zagranicznych. Dziękuję. Życzę dobrego wieczoru.
2: Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Do widzenia.
0: To były trzy najważniejsze pytania na koniec dnia. Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: czwarta.
1: Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Co najmniej 4 osoby zginęły, 16 zostało rannych. To tragiczny bilans nocnego ataku Rosjan na ukraiński Dniepr. Jak wiecie z Radia Z, siły rosyjskie rozpoczęły nad ranem zmasowany atak przy użyciu rakiet i dronów, także na Kijów. Nad miastem unosi się duża chmura dymu. Burmistrz Kijowa poinformował, że palą się co najmniej 2 budynki mieszkalne. Napływają doniesienia o kolejnych pożarach. Władze zaapelowały do ludności o pozostawanie w schronach. Burmistrz Kijowa Witalij Kliczko przekazał na Telegramie, że w ogniu stanął 9-piętrowy budynek mieszkalny. Najprawdopodobniej po tym, jak odłamki zestrzelonego drona spadły na dach. Poinformował też o dużym pożarze w dzielnicy Podiół. Wcześniej w wieczornym nagraniu wideo prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski uprzedzał o możliwym zmasowanym rosyjskim ataku i apelował do mieszkańców, aby zwracali pilną uwagę na alarmy. Operowanie polskiego lotnictwa wojskowego w naszej przestrzeni powietrznej związane z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę zostało zakończone. Uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej. Nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP. Podziękowano też za wsparcie NATO Air Command oraz lotnictwu wojskowemu Francji i Holandii. Wojsko polskie na bieżąco monitoruje sytuację na terytorium Ukrainy i pozostaje w stałej gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej. Lublin zdjął ukraińską flagę z budynku swojego ratusza. Jak tłumaczą władze, to w związku z decyzją prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Miasto podkreśla, że dalej będzie walczyć o prawdę historyczną. Nie oznacza to jednak braku solidarności z Ukrainą. Zapewnia jednocześnie w rozmowie z Radiem Z rzeczniczka prezydenta Lublina Justyna Guść.
2: Pozostajemy sojusznikiem Ukrainy, która walczy o swoją niepodległość i integralność terytorialną. Solidaryzujemy się z narodem ukraińskim, który walczy o niepodległość nie tylko swojego kraju, ale także Polski i całej Europy. Nie widzimy sprzeciwu pomiędzy obroną prawdy historycznej, a solidarnością z narodem, który padł ofiarą pełnoskalowej agresji.
1: W związku z całą sytuacją Karol Nawrocki chce odebrania prezydentowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. A MSZ Ukrainy podkreśla, że decyzja w sprawie nazwy jednostki nie była wymierzona w Polaków. Nowy premier Węgier zapowiada zmiany konstytucji po to, żeby odwołać prezydenta, bo on sam nie chce zrezygnować ze stanowiska. Tamás Sulyok dostał od Petera Madziara na to czas do wczorajszego ranka, ale stwierdził, że nigdzie się nie wybiera. Dlaczego Peter Madziar chce odwołać prezydenta? Reporter Radia Z Maciej Bąk śledzi doniesienia z Węgier.
3: Uważa go za marionetkę Viktora Orbana i za człowieka, który milczał wtedy, gdy na Węgrzech wybuchały kolejne skandale z udziałem poprzedniej władzy. A jako, że nowa rządząca krajem partia TISA ma większość konstytucyjną, to w ciągu miesiąca w parlamencie mają zapaść decyzje o nowych zasadach wyboru prezydenta. Madziar przy okazji będzie chciał też zmienić inne przepisy, by móc odwołać m.in. prezesa Trybunału Konstytucyjnego czy prokuratora generalnego. Wszystkie te instytucje od lat podporządkowane były jego zdaniem wyłącznie woli Viktora Orbana.
1: Premier Węgier w tym tygodniu udaje się w kolejne podróże zagraniczne, tym razem do Niemiec i Francji. Pierwszą swoją wizytę złożył w maju w Polsce. Mija rok od drugiej tury wyborów prezydenckich, którą wygrał Karol Nawrocki. Rządzący mówią o rozczarowaniu. Prawo i Sprawiedliwość o dobrych 12 miesiącach. Dokonałem dobrego wyboru, głosując na pana prezydenta, mówi poseł PiSu Paweł Szrot.
4: Pan prezydent Nawrocki robi to, czego oczekują od niego Polacy, jego wyborcy, miliony Polaków, którzy na niego zagłosowali, w tym i ja. Blokuje najgorsze rzeczy, które funduje nam rząd Donalda Tuska.
1: To prezydentura konfrontacyjna, ocenia były wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szajna.
5: Pan prezydent, krótko mówiąc, przez ten rok czasu bezrefleksyjnie sypał piach w tryby działania rządu, starając się wykreować kapitał polityczny dla Prawa i Sprawiedliwości czy dla Konfederacji.

0: Federacji.
1: Zdaniem polityka lewicy to się prezydentowi nie udało, bo sondaże wskazują jednoznacznie, że PiS traci i to mocno. Burze przechodzą nad Polską i IMGW wydaje alerty dla połowy kraju. Niespokojna pogoda ma się utrzymać aż do Bożego Ciała i długiego weekendu. Miejscami może być niebezpiecznie. To nie dziwi ekspertów, z którymi rozmawiał reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
2: Takie ma być też całe lato. Gorące, suche i pełne ekstremalnych zjawisk. Coraz częściej mogą pojawiać się nagłe i gwałtowne burze, a także trąby powietrzne. Mówi mi klimatolożka z lubelskiego UMCS-u dr Agnieszka Krzyżewska.
3: No te zmiany w pogodzie nasze takie obserwowane są coraz gwałtowniejsze.
2: Trąby powietrzne, jak tłumaczy mi ekspertka, nadal bardzo trudno precyzyjnie przewidzieć. Pojawiają się przy różnicy temperatur. Mateusz Kasiak, Radio Z.
1: Dziś alarmy pierwszego stopnia przed burzami mają obowiązywać w województwach podlaskim, lubelskim, mazowieckim i warmińsko-mazurskim. Akcja Łosie na największym cmentarzu w Polsce odwołana. Po kilku dniach poszukiwań nie udało się odnaleźć zwierząt, które wdarły się na teren cmentarza centralnego w Szczecinie. Ogromny teren, który zajmuje kilkadziesiąt kilometrów kwadratowych, był kilka razy przeczesywany, ale zwierzęta uciekały, jak tylko widziały, że ktoś je śledzi. Teraz miejski łowczy wznowi poszukiwania, jeśli ktoś znowu łosia zauważy. Mówi reporterowi Radia Z Miłoszowi Gocłowskiemu Paulina Łądka z Urzędu Miasta.
4: Jedno ze zwierząt na pewno opuściło już cmentarz, natomiast te poszukiwania wieczorne, popołudniowe, nocne nie pozwoliły trafić na trop drugiego zwierzęcia.
5: Rozumiem, że teraz już tylko poszukiwania takie telefoniczne. Jeżeli ktoś zadzwoni i łosia zobaczy, to wtedy na miejsce rusza łowczy.
4: Tak, rzeczywiście. Dlatego apelujemy do mieszkańców, gdyby podczas wizyty na cmentarzu coś zwróciło ich uwagę, jakieś niecodzienne zwierzę, to oczywiście prosimy o takie zgłoszenia.
1: Łosie prawdopodobnie przeskoczyły ogrodzenie cmentarza w poszukiwaniu jedzenia. To pierwszy taki przypadek w historii, żeby te zwierzęta zapuściły się tak daleko do miasta. Inwazja parzących gąsienic pod Piłą w Wielkopolsce. W miejscowości Nierzychowo przy drodze krajowej numer 10 pojawiły się gąsienice motyla kuprówki rudnicy. Żerują na drzewach liściastych, mówi Radiu Z Bartosz Siwak z Nadleśnictwa Kaczory. Kontakt z nimi może być niebezpieczny.
6: Gąsienice tego motyla są wyposażone w włoski, które są bardzo cienkie i łamliwe i mają na samych końcóweczkach haczyki i toksyny, które przy kontakcie ze skórą powodują po prostu efekt poparzenia, obrzęku, czy jeśli dostaną się do dróg oddechowych albo oczu, silne reakcje alergiczne.
1: Starostwo Pilskie, tam gdzie problem z gąsienicami jest największy, przeprowadza opryski.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. Gość Radia Z.
8: A razem z nami poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fojel, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Dzień dobry, panie pośle.
9: Dzień dobry państwu.
8: Konkretne pytanie, konkretna odpowiedź na początek, czyli krótka piłka jak zawsze u nas. Pytanie brzmi, czy prezydent Zełenski powinien stracić Order Orła Białego, tak czy nie? Zdecydowanie tak odpowiada nasz gość. Słuchacze też mogą zmierzyć się z tym pytaniem. Sonda na radioz.pl już działa. No właśnie, ale czy Władimir Putin w Moskwie otwiera już szampana?
9: No to trzeba by pytać chyba, no niestety, prezydenta Zełenskiego, bo to przecież z jakiegoś powodu on całą tę burzę rozpętał.
8: Ale czy odebranie orderu Zełenskiemu pomoże rosyjskiej propagandzie?
9: Ja myślę, że będzie wtórne. Myślę, że będzie wtórne, gorsze dla Ukrainy, a na pewno korzystniejsze dla rosyjskiej propagandy jest to, że upamiętniając UPA morderców polskich obywateli, prezydent Zełenski już dał paliwo rosyjskiej propagandzie i niejako uwiarygodnił te opowieści, które słyszymy od początku wojny o tym, że tam ma celem być jakaś rzekoma denazyfikacja.
8: No. I mer Lwowa, Andrzej Sadowy, mówi dzisiaj tak. Gdy Zełenski odbierał order na początku wojny, mówił, że odbiera go w imieniu narodu ukraińskiego i armii ukraińskiej. Ciekawie będzie zobaczyć, jak pan Nawrocki pojedzie odebrać to odznaczenie ukraińskim żołnierzom.
9: No, mer Lwowa gra swoją grę polityczną, to bez wątpienia. Sprawa jest bardzo jasna. Do tej pory przecież mieliśmy świadomość, że pewna tradycja nawiązująca do banderyzmu na Ukrainie jest. Te flagi nieszczęsne, czerwono-czarne, tam gdzieniegdzie powiewały, ale przedstawiciele ukraińskiej administracji, ukraińskiego państwa zawsze starali się przekonywać, że nie mają z tym nic wspólnego, że to są jakieś oddolne, że to żołnierze. No teraz już nie mogą tej narracji, no jeżeli sam prezydent decyduje o gloryfikacji ludobójców z UPA.
8: Ale to może prezydent Duda się pospieszył z tym orderem? Może to był błąd prezydenta Dudy, nadanie tego odznaczenia?
9: To już pytanie do prezydenta Dudy, być
8: nie,
9: może...
8: to jest pytanie do pana, jako przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości.
9: No, ale to nie Prawo i Sprawiedliwość nadawało order, ale...
8: Ale to Prawo i Sprawiedliwość wystawiło Andrzeja Dudę jako kandydata na prezydenta. Proszę, to jest wasz człowiek, no.
9: Dobrze, proszę pozwolić mi dokończyć. Oczywiście, że prezydent Andrzej Duda był naszym kandydatem, ale wbrew temu, co niektórzy próbowali przekonywać, to pan prezydent... tak samo jak prezydent Nawrocki, podejmował własne decyzje.
8: Dobre decyzje w tej sprawie podjął?
9: I ja się zgadzam, że być może była ona zbyt pospieszna, być może wymagała jeszcze jakiegoś przemyślenia, no ale z drugiej strony dzisiaj to my nie mamy się skupiać na decyzji prezydenta Dudy, bo to nie ona szkodzi pamięci polskich ofiar, tylko raczej powinniśmy się skupiać na decyzji prezydenta Zełenskiego. I tu jest oczywiście
8: Tu jest pytanie takie, panie pośle, czy o pomyśle odebrania orderu Zełenskiemu prezydent Nawrocki powinien rozmawiać z premierem Tuskiem?
9: A jako polityk odpowiem, że nie widzę takiej potrzeby. Poza tym wydawałoby się, że chyba każdy przedstawiciel polskiego państwa powinien mieć w tej sytuacji to samo jasne stanowisko.
8: No bo decyzję podejmuje prezydent, ale potrzebuje kontrasygnaty premiera.
9: No i właśnie
8: premiera.
9: I to jest ta druga
8: czy
9: rzecz.
8: Prezydent powinien się skonsultować z premierem, zanim ogłosił swój pomysł publicznie.
9: I dlatego mówię, że odpowiadam jako polityk, bo nie podejmuję się odpowiedzi jako prawnik, którym nie jestem, bo z tego, co się zdążyłem zorientować, istnieje tak zwany spór w doktrynie.
8: A, czy to ta znaczy, kontrasygnata jest potrzebna?
9: To znaczy są prawnicy, którzy twierdzą, że jeżeli jest wskazany katalog prerogatyw prezydenckich i nie ma w tym odbierania orderu, to jest potrzebna kontrasygnata, a są tacy prawnicy, którzy mówią, że skoro wśród enumeratywnie wskazanych prerogatyw jest nadawanie orderu, to naturalne jest, że jego odbieranie również jest wyłączną prerogatywą prezydenta. W to...
8: O tym z prawnikami, panie pośle, w takim razie będziemy rozmawiać. To pytanie jest takie, czy gdyby Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj rządziło, blokowalibyście wejście Ukrainy do Unii Europejskiej?
9: Jarosław Kaczyński powiedział już wiele lat temu z banderą do Unii Europejskiej nie wejdziecie i nasze stanowisko się w tej sprawie absolutnie nie zmieniło.
8: Czyli blokowalibyście wejście Ukrainy do Unii Europejskiej jako rządzący.
9: Stawialibyśmy twarde warunki, które są w interesie Polski, bo to kwestie cywilizacyjne, kwestie pewnej wspólnoty wartości to jest jedna rzecz, ale druga rzecz na przykład, i tego nie można w żaden sposób zignorować, to będzie wielkie wyzwanie, jeśli chodzi o negocjacje tego rozdziału dotyczące na przykład wspólnej polityki rolnej.
8: No to konkrety. Czas podjąć radykalne środki. Nie cofniecie swojej decyzji a propos UPA i jednostki wojskowej. Przestajemy wam pomagać. Taki przekaz dla władz w Kijowie ma Przemysław Czarnek. Co to znaczy przestaniemy pomagać? Jaką pomoc trzeba by zatrzymać?
9: To jest oczywiście kwestia do analizy, ale musimy...
8: Słowo się rzekło, pan Czarnek to wygłosił.
9: Tak, być może na przykład cała ta pomoc, która nie jest absolutnie kluczowa dla powstrzymania Rosji, bo powiedzmy
8: ale
9: sobie...
8: moment, lotnisko pod Rzeszowem powinno przestać być hubem, przez który płynie wsparcie wojskowe do Ukrainy?
9: Ja akurat mam taki pomysł, to jest jedno z wielu działań, które mogliby podjąć przedstawiciele rządu. Na przykład bardzo wyraźne obligowanie i wymaganie podpisania stosownego oświadczenia przy jakimkolwiek wsparciu dla Ukrainy przechodzącym przez lotnisko w Jasionce, oświadczenia, że ten sprzęt nie trafi do jednostek, które nawiązują do tradycji UPA. Myślę, że po kilku takich akcjach...
8: Przemysław Czarnek, on mówi, przestaniemy pomagać. Jak przestaniemy pomagać?
9: No więc mówię, dobra, to proszę mi pozwolić, bo trzeci raz próbuję...
8: Będzie jasność.
9: Więc mówię, wszystko, co jest nadmiarowe, może tak.
8: A
9: wszystko,
8: co jest nadmiarowe, bo
9: sekundkę,
8: tego nie rozumiem.
9: Dobrze, sekundkę. Wie pan, rozmawia pan z posłem opozycji, więc ja dzisiaj nie mam tak dobrej wiedzy, jaką miałem 2,5 roku temu, jak dokładnie dzisiaj wygląda polskie wsparcie dla Ukrainy. Powiem tak. kwestią zasadniczą z punktu widzenia polskiego interesu, bo pamiętajmy, że polski interes jest tym, który powinien przyświecać polskim politykom. Na pewno kluczowe jest, żeby Rosja na Ukrainie nie zwyciężyła. I to myślę, że każdy, kto w jakikolwiek sposób realnie ocenia tę sytuację, to przyzna. I teraz można podjąć decyzję o tym, że rzeczy, które nie są kluczowe dla osiągnięcia tego celu, jeżeli Ukraina nie wycofa się z tego działania, cofamy, ale mówię, no potrzebowałbym...
8: Cierpliwie słucham, ale nie do końca rozumiem. Może je za chwilę to spróbujemy doprecyzować. Idźmy dalej. Postanowiliście zakopać topór wojenny w relacjach z Konfederacją?
9: A myśmy go nigdy nie wykopywali.
8: No bo trochę się pogubiłem. Jeszcze niedawno Jarosław Kaczyński mówi, że Mencen to jest w polityce nieporozumienie. A dzisiaj słyszę Przemysława Czarnka, który mówi: Sławku, Sławku, działajmy razem w Krakowie. Znajdźmy wspólnego kandydata na prezydenta tego miasta.
9: No ocena poszczególnych polityków Konfederacji nie zmienia faktu, że my... Powtarzamy, od dawna nie ma wroga na prawicy i Przemysław Czarnek mówi tu bardzo jasno w naszym imieniu. Rzeczywiście, sytuacja w Krakowie, odwołanie przez oby mieszkańców Krakowa prezydenta Miszalskiego jest bardzo dobrą okazją, żeby przetestować pewną współpracę. No, rzeczywiście byłaby rzecz wielka, gdyby w Krakowie został wybrany prezydent o wrażliwości bardziej prawicowej, bardziej konserwatywnej.
8: Ale czy ta oferta, znajdźmy wspólnego kandydata, ona jest tylko wygłoszona przez Przemysława Czarnka przed kamerą? Czy wy naprawdę rozmawiacie z Konfederacją o wystawieniu wspólnego kandydata?
9: Znaczy wie pan, no żeby zacząć rozmawiać, to trzeba złożyć ofertę, no więc składa Przemysław
8: Czarnek. Krzysztof Bosak mówi, nie tak się rozmawia, to nie tak się prowadzi tego rodzaju rozmowy, nie przez media.
9: No ale to mogli przyjść pierwsi, jeżeli uważają, że inaczej trzeba, to przecież nic nie stało na przeszkodzie, żeby Krzysztof Bosak taką propozycję złożył. Z tego co wiem, ona nie padła. No Przemysław Czarnek...
8: Padła, mamy swojego kandydata, możecie go poprzeć.
9: No to
8: Konfederacja.
9: No wie pan, no i trochę nad tym ubolewam, bo rzeczywiście mamy okazję takiego pewnego przetarcia się w boju, zrobienia tego, czego pewnie oczekuje od nas duża część naszych wyborców, naszych, mówię generalnie o wyborcach prawicy. My bez warunków wstępnych mówimy, siądźmy do stołu, porozmawiajmy. No i podejście drugiej strony, macie poprzeć naszego kandydata i tyle. No to nie jest podejście, które buduje dobry klimat.
8: No to krótka piłka po raz drugi. Pytanie pierwsze. Nawrocki jest najlepszym prezydentem po 89 roku. Tak czy nie?
9: Po roku prezydentury jeszcze trudno to stwierdzić.
8: Unik. Marsze równości powinny być zakazane. Tak czy nie?
9: Nie powinny być na pewno w żaden sposób propagowane, ale wolność demonstrowania w Polsce jest i obowiązuje.
8: Dam sobie rękę uciąć, że nie będzie koalicji PiSu z Braunem. Tak czy nie?
9: No z Braunem absolutnie nie wchodzi to w grę.
8: W naszej sądzie pytaliśmy, czy prezydent Zełenski powinien stracić order Orła Białego. 61% pytanych powiedziało tak, 39%, że nie. Nasza sonda i nasza rozmowa już teraz na radio.z.pl. Polecamy się.
7: To jest gość Radia Z.
8: No to panie pośle, a propos kandydata Konfederacji w Krakowie, Bartosz Bocheńczak. Wy go nie poprzecie, rozumiem.
9: Jeżeli byśmy uzgodnili w ramach tej propozycji Przemysława Czarnka jakiegoś wspólnego kandydata, nie wykluczamy nikogo. Być może to pan Bochenczak. Nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem, jaki ma potencjał wyborczy. Chociaż ośmielam się twierdzić, że pewnie większe szanse by były, gdybyśmy znaleźli kogoś, nie wiem, może wszyscy muszą zrobić krok w tył i kogoś nie bezpośrednio związanego z żadną z naszych partii, a takiego cieszącego się zaufaniem społecznym. No, nie wiem, no, nie znam pana Bochenczaka. Pewnie
8: zacna... Krzysztof Bosak panu odpowie,
9: pewnie tak. Zacna postać.
8: Macie problem z wyłonieniem kandydata i stąd te zagrywki o kimś ponad podziałami.
9: Znaczy... Nie sądzę, żeby Krzysztof Bosak był tak na bieżąco z sytuacją w krakowskim Prawie i Sprawiedliwości. To rzecz pierwsza. Rzecz druga, ja rozumiem prężenie mózgów, ja rozumiem czasami boksowanie trochę powyżej własnej kategorii wagowej, ale te zapowiedzi, które my słyszymy, to są mniej więcej zapowiedzi z tej samej kategorii, z której były przechwałki Sławomira Mencena w wyborach prezydenckich. Jestem jedynym kandydatem, który może pokonać Rafała Trzaskowskiego w drugiej turze. No, nie pykło, bo jeszcze trzeba wejść do drugiej tury.
8: A ten wasz kandydat, kandydat Prawa i Sprawiedliwości, to będzie ktoś z dużej ogólnopolskiej polityki, czy jednak szukacie kogoś lokalnego, krakowskiego?
9: Obie opcje są jeszcze w tym momencie na stole. No jeszcze nawet nie znamy terminu wyborów.
8: Ale wiemy, że to musi się odbyć
9: w ramach 90 czasie.
8: Przed końcem wakacji musi się odbyć
9: dni.
8: Pierwsza tura na pewno.
9: Dyskutujemy teraz o tym. No, bierzemy pod uwagę właśnie, no jeszcze cały czas nadzieja umiera ostatnia, że koledzy z Konfederacji jednak porozmawiają. No przeproszę pana Bochenczaka, że trochę go wrzucili pod pociąg i się tak wyrwali i może siądą do stołu. No nie wiem, no mam nadzieję, no bardzo bym chciał, żeby właśnie znaleźć takie porozumienie, bo parafrazując na te znane powiedzenie, Kraków wart jest mszy.
8: Ale czy wasze rozmowy o pakcie senackim, tym prawicowym pakcie senackim, wyglądają dokładnie tak samo, jak w tym przypadku, że rozmawiacie tylko przez media? Czy naprawdę są jakieś negocjacje, rozmowy, konsultacje?
9: A nie biorę udziału w rozmowach o pakcie senackim.
8: A to kto raczej, w PiS-ie bierze udział w takich rozmowach z Konfederacją?
9: Z tego co wiem, to tym się raczej zajmuje nasz klub senacki, chyba marszałek Pęk, chyba senator Skurkiewicz. Mam głęboką nadzieję, że tutaj te rozmowy no, nie wyglądają tak, że Konfederacja też twierdzi, to są nasi kandydaci na senatorów, macie ich poprzeć.
8: Ale czy pakt senacki bez partii Grzegorza Brauna będzie miał sens?
9: No, co jest kluczowe w pakcie senackim? Żeby mieć więcej senatorów niż koalicja 13 grudnia, bez
8: wątpienia. Jak wy będziecie z Konfederacją, a po drugiej stronie będzie Braun, to będziecie się kanibalizować.
9: I to jest rzeczywiście zagrożenie, faktycznie, bo pytanie, oczywiście jest pytanie i na to pytanie będzie można odpowiedzieć bliżej wyborów. Czy kandydaci, jakie poparcie będzie miało środowisko Grzegorza Brauna, czy jego kandydaci będą mieli realnie szansę na taki wynik w okręgu senackim, że faktycznie zabraknie i podzielą się te głosy, czy ten wynik będzie pomijalny.
8: To pakt senacki z Braunem nie wchodzi w grę, no, ale rozumiem, to jest przesądzone.
9: I właśnie to była druga część mojego zdania, które chciałem powiedzieć. Z drugiej strony, no wie pan, no trudno mówić o jakiejkolwiek współpracy, nawet w ramach paktu senackiego, no z ludźmi typu, już odstawmy Grzegorza Brauna na chwilę, ale nie, Mateusz Piskorski, no człowiek, który jest skrajnie prorosyjski, który chyba toczy się cały czas jego proces o działania agenturalne na rzecz Rosji. No i też ciekawe, że Grzegorz Braun, taki prawicowiec, katolik, jeszcze nie, jeżeli mu nie przeszkadzają rosyjskie konotacje, to nie przeszkadza mu, że partia Mateusza Piskorskiego maszerowała z czerwonymi flagami 1 maja jeszcze parę lat temu.
8: Ale słyszę pan swoich kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, którzy mówią tak, no z Braunem na pewno nie pójdziemy, ale z ludźmi Brauna to już kto wie, no zobaczymy kto tam będzie. No, bo sytuacja... Da się to zrobić w ten sposób, żeby wykluczyć Brauna i wziąć sobie jego ludzi do współpracy?
9: No, wybory senackie ze względu na... Przepraszam bardzo, to jest poranek. Ze względu na swoją specyfikę są wyborami bardzo personalnymi, no bo to są wybory jednomandatowe. No jeżeli by się pojawił, nie wiem, hipotetycznie mówię, no ktoś, kto jest po prostu prawy, znakomity, uczciwy, nie jest prorosyjski, nie wiem, nie chce likwidować płacy minimalnej jako kandydat i by na przykład lokalne struktury uznały, że no nie ma lepszego, no nie ma lepszego i on ma szansę, no to nie wiem, no to może byłoby o czym rozmawiać, no ale...
8: To znaczy, że wprowadzicie do Senatu człowieka Grzegorza Brauna.
9: Przede wszystkim, no,
8: dopuszczacie
9: to jest,
8: taką.
9: Przede wszystkim to jest zawsze decyzja wyborców. Wie pan,
8: no nie,
9: ale podkreśliłem.
8: Najpierw daje się ten wybór i kandydaturę kładzie na stole.
9: Ale akurat to, przepraszam, akurat do Senatu dość relatywnie łatwiej niż do Sejmu wystartować kandydatom niezależnym, więc ta możliwość zawsze istnieje. Ale zastrzegłem, mówię czysto hipotetycznie. Co do zasady, to co powiedziałem, no środowisko Grzegorza Brauna jest środowiskiem, które w większości formułuje postulaty sprzeczne z najlepiej pojętym interesem Polski. No to jest niestety to główne, ale pan mnie tutaj próbuje, bo tak jakoś, żeby po aptekarsku, żebym dzielił własne czworo. Mówię, skrajnie hipotetycznie.
8: Czy możecie współpracować? Tylko pytam.
9: No nie wiem, nie? Przyjdzie Grzegorz, nie. Dobrze, powiedzmy, przyjdzie Grzegorz Braun i powie, no nie wiem, nie chcę rzucać jakichś nazwisk, ale powie, że nie wiem, moim kandydatem będzie, no nie wiem, no ktoś, co do kogo cała Polska ma szacunek. No osoba, powiedzmy, absolutnie, no, bez skazy.
8: Nie będzie wam przeszkadzało to, że on idzie do Senatu z emblematem Brauna. Nie będzie wam to przeszkadzało.
9: No wtedy by szedł z emblematem hipotetycznie paktu senackiego,
8: no,
9: ale znowu...
8: ale jednak będzie od
9: Dobrze,
8: Brauna.
9: Ale też
8: idźmy dalej,
9: ale to też,
8: nie
9: ale to też się zastrzegę, potem. Też się zastrzegę. No całe moje tutaj dywagowanie jest właśnie dywagowaniem. To jest rozmowa hipotetyczna,
8: no,
9: żeby nie było nagłówków, że PiS zgadza się na poparcie kandydata Brauna. No jako, na to się nie zgadza.
8: Czy jako wiceszef w Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych wie pan, co nam obiecał Donald Trump w sprawie amerykańskich żołnierzy w Polsce?
9: Tu nikt chyba jeszcze nie ma do końca jasności.
8: Bo pytanie jest takie. 5000 dodatkowych żołnierzy, mówi Trump. To znaczy, że teraz będzie ich 15000 w Polsce?
9: Pożyjemy, zobaczymy. Powiem tak, no doskonale sobie zdajemy sprawę ze specyfiki działania obecnej administracji Stanów Zjednoczonych. Tak to określmy,
8: specyfika,
9: prawda?
8: Specyfika działania.
9: Z drugiej strony, no ja jestem ostatni i daleki od tego, żeby z uwagi na to, że ktoś bardziej Trumpa lubi albo mniej Trumpa lubi, sabotować relacje polsko-amerykańskie, bo one są czymś dużo bardziej poważnym.
8: Ale myśli pan, że prezydent Nawrocki wie, o co chodzi z tymi żołnierzami i jaka jest ta propozycja, oferta, obietnica?
9: Nie wiem, co wie pan prezydent. Ja wiem tyle, ile czytam w mediach i ile rozmawiam z również przedstawicielami strony amerykańskiej i z tego, co się zdążyłem zorientować, może mam nieaktualne informacje, w pewnym momencie chyba nawet w samym Pentagonie nie było pewności, jak interpretować te deklaracje Donalda Trumpa. I oczywiście tu jest teraz kwestia pracy strony polskiej. Ma szansę zabłysnąć pan Sikorski, który twierdzi, że wbrew temu, co PiS opowiada, to on ma rewelacyjne relacje z Amerykanami i ma takie wejścia do Białego Domu, że klękajcie narody, to ma okazję
8: to
9: zabłysnąć.
8: To samo mówi prezydent Nawrocki.
9: Tylko, że prezydent Nawrocki, no właśnie, prezydent Nawrocki uzyskał od Trumpa zapewnienie, że amerykańska obecność w Stanach, w Polsce nie będzie zmniejszona.
8: Uzyskał zapewnienie, tylko nadal nie wiemy, co to znaczy, te 5000 żołnierzy.
9: No
8: i prezydent nam tego nie tłumaczy.
9: No ale dlatego mówię, no pan prezydent nie jest od dogrywania szczegółów, od tego.
8: Ale to
9: od
8: dość
9: tego
8: istotna
9: jest...
8: kwestia. To nie jest szczegół, to jest istota tej sprawy.
9: Istotą tej sprawy jest, żeby nie zmniejszyła się amerykańska obecność w Polsce i po twicie, po wpisie na Truth Social prezydenta Trumpa, istotą sprawy jest, że mamy otwarty temat zwiększenia. I teraz wchodzi to, co tak z lubością przypomina nam rząd, to my prowadzimy politykę zagraniczną. No to ją prowadźcie, panowie.
8: No, tak mówi konstytucja.
9: No to prowadźcie ją, a nie udzielajcie wywiadów, w których premier rządu stawia się w roli obrońcy interesu Niemiec, a nie Polski i mówi, że my nie powinniśmy podbierać żołnierzy. Nie, my powinniśmy stanąć na głowie, żeby jeżeli mają być żołnierze wycofani z Niemiec, czyli generalnie mieliby zniknąć z Europy, żeby zostali w Europie, żeby zostali w Polsce.
8: Kiedy czyta pan o pieniądzach, które Donald Trump zbiera na swoją Radę Pokoju, łapie się pan za głowę?
9: No czytałem ten artykuł, że tam jakieś jest subkonto, osobne konto.
8: Okazuje
9: tak?
8: się, że oficjalny fundusz Rady Pokoju przy Banku Światowym jest zupełnie pusty, bo zostało otwarte konto w prywatnym banku i tam trafiają i nie bardzo wiadomo, jak to działa i przejrzystość tego jest absolutnie zerowa. To chyba dobrze, że nie weszliśmy do takiej rady.
9: Powiedzmy to w ten sposób. Znaczy, warto zawsze podkreślać, że sama idea Rady Pokoju i samo powołanie Rady Pokoju jest w oparciu o rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ-u. To nie jest absolutnie czyjś prywatny pomysł.
8: No ale te pieniądze trafiają na prywatne konto, nie do Banku Światowego, gdzie są rzeczywiście pilnowane i Bank Światowy ma obowiązek raportowania stanu.
9: To prawda, to prawda.
8: Darczyńcom i członkom zarządu.
9: To prawda, no chociaż też nie twierdźmy, że nie wiem, wszystkie inne banki nie mają procedur bezpieczeństwa. No również
8: wiemy,
9: mają.
8: Co się dzieje z tymi pieniędzmi.
9: Ale tylko, że tak, no. Rada Pokoju, to widać nawet z Radą Pokoju, to jest trochę tak jak z Grenlandią. Dziś już mało kto o tym pamięta. Na tamtym etapie widać było...
8: Donald Trump pamięta, bo wrzuca na swoim portalu społecznościowym wciąż te
9: zdjęcia,
8: memy z Grenlandią i z sobą.
9: No ale nie z Radą Pokoju. Ale o czym mówię? O czym mówię? I znowu wracam do tej wspomnianej wcześniej specyfiki. Kiedy temat Rady Pokoju był na agendzie, warto było podejmować grę i tutaj moim zdaniem Polska zachowała się w sposób racjonalny, nie obrażaliśmy się, mówiliśmy, że pan prezydent mówił, że jest otwarty, ale oczywiście, no to decyzja rządu. Zostało to rozegrane bardzo dobrze. Dziś uwaga przesuwa się gdzie indziej. Jeżeli temat Rady Pokoju wróci, to znowu należy zręcznie tę sprawę rozegrać, ale no na dzisiaj to nie jest sprawa pierwszorzędnej wagi, powiedzmy sobie szczerze.
8: Konsulat Generalny RP i pomnik Kerskiego w Nowym Jorku został oblany dwukrotnie czerwoną farbą. Jak pan czyta taki incydent?
9: Trudno mi powiedzieć, prawdę powiedziawszy, czy to jest jakiś wyraz antypolonizmu. No, nic nie wiemy chyba o sprawcach, nic nie wiemy o ich motywacjach, no więc musiałbym się w jakieś już kompletne wróżenie z fusów bawić, a tego nie chcę robić. Trudno mi powiedzieć.
8: No dobrze, to wróćmy do polskiej polityki. Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość nie dba o Andrzeja Dudę?
9: W jakim sensie mam wrażenie, że wystawiając Andrzeja Dudę dwukrotnie w wyborach prezydenckich i prowadząc skuteczną kampanię, zadbaliśmy, używając takiego kolokwializmu, w bardzo dużym stopniu.
8: To było wcześniej, a dzisiaj nie jest wam już potrzebny.
9: To jest obraźliwe dla prezydenta Dudy tego typu sformułowanie.
8: Znaczy pytanie, czy sformułowanie, czy sam fakt jest obraźliwy, no bo rozmawiacie z nim, konsultujecie się z nim, prosicie go o rady, tak to wygląda?
9: To znaczy, no, każdy w Polsce były prezydent ma dość specyficzną funkcję, no nie powiem ustrojową, właśnie ustrojowej nie ma. Tu też jest pewien brak taki, w jaki sposób mądrze, mówiąc nieelegancko, zagospodarować
8: byłego prezydenta.
9: Przepraszam, my nie mamy wyłączności na pana prezydenta Andrzeja Dudę. On, zostając prezydentem, złożył członkostwo w Prawie i Sprawiedliwości, zresztą tak jak jego poprzednicy. Jest to dobry zwyczaj i no przecież to jest dorosły człowiek. Jasne, no on sam prowadzi swoje sprawy, no na lito.
8: Czy widzicie w Andrzeju Dudzie taki kapitał społeczny, polityczny, który może wam jakkolwiek pomóc dzisiaj w Prawie i Sprawiedliwości?
9: Na pewno fakt bycia prezydentem przez 10 lat daje duży kapitał. Jak on będzie spożytkowany, no przede wszystkim przez samego pana prezydenta, to dzisiaj to nie do mnie pytanie.
8: No tak, Onet pisał niedawno, że Andrzej Duda jest sfrustrowany, że był wściekły za przymierzanie go do fotela prezydenta Krakowa. Kto był tak złośliwy, że wypuścił taką informację, że może Andrzej Duda byłby kandydatem PiSu?
9: Nie mam pojęcia, no ja widziałem w mediach bardzo różne doniesienia, a też proszę wybaczyć, widziałem już w mediach, również w cytowanym przez pana portalu, bardzo różne doniesienia, które wielokrotnie nie miały najmniejszego związku z rzeczywistością, więc... No, co ja poradzę, że ktoś coś napisał?
8: A pana zdaniem Andrzej Duda ma jeszcze szansę być kimś w polskiej polityce?
9: W polskiej polityce albo w polityce międzynarodowej, no ten format byłego prezydenta ważnego kraju wschodniej flanki NATO moim zdaniem cały czas jest walutą, która ma sporą wartość.
8: To kim mógłby być Andrzej Duda w przyszłości?
9: Nie będę tutaj spekulował, bo zaraz Onet napisze, że Prawo i Sprawiedliwość szuka Andrzejowi Dudzie jakiejś funkcji międzynarodowej.
8: Przecież nie szuka, nie pomaga Andrzejowi.
9: Ale no właśnie sam pan przed chwilą cytował, jakoby, bo też nie wiem, czy to prawda, jakoby pan prezydent miał być niezadowolony, że ktoś miał go przymierzać do fotela prezydenta Krakowa. Więc ja pana prezydenta Dudy do żadnego fotela nigdzie przymierzać nie będę.
8: No jesteśmy rok od wyborów prezydenckich. 21% pytanych w sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej uważa, że Karol Nawrocki jest najlepszym prezydentem Polski po 89 roku. Pan mówił, że za wcześnie, żeby oceniać. No,
9: zresztą ja mam ogromny szacunek do prezydentury świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
8: Ona została oceniona wyżej w tym sondażu, bo to jest 24% wskazań, o 3 punkty wyżej, ale na pierwszym miejscu jest Aleksander Kwaśniewski. 41% pytanych na niego wskazało, czyli 2 razy więcej niż na prezydenta Nawrockiego.
9: Ale to nie jest żadną tajemnicą przecież, że prezydent Kwaśniewski cieszy się takimi opiniami.
8: Pan to rozumie?
9: Pewnie trochę wchodzi w to sentyment, to, że on całą, nie tylko kampanię, całą prezydenturę robił pod takim tym hasłem swoim wybierzmy przyszłość, takim trochę właśnie apolitycznym. W moim przekonaniu była to w wielu miejscach trzeba powiedzieć, prezydentura miałka. Prezydent unikał zajmowania wyraźnego stanowiska. No być może znajduje to odzwierciedlenie w sondażach. No, że generalnie taki miły facet, prawda, nikomu nie wadził. Więc dobrze się to wspomina. Ale czy to była prezydentura...
8: Myślę, że Leszek Miller powiedziałby inaczej, że jednak nie było tak miło.
9: Może nie był wśród respondentów tego sondażu. Ale czy to była prezydentura jakaś przełomowa dla Polski? No, nie wiem. Znaczy, na pewno trzeba oddać prezydentowi Kwaśniewskiemu jedno, że mimo tego, że wywodził się z formacji komunistycznej, postkomunistycznej, twardo był zwolennikiem polskiej obecności w NATO, bo to nie zawsze było w tamtych czasach oczywiste.
8: A dlaczego pana zdaniem, panie pośle, Polacy tak bardzo nie ufają Jarosławowi Kaczyńskiemu? Bo prezes PiSu jest od wielu, wielu miesięcy liderem rankingu nieufności w CBOS-ie.
9: Prezes Prawa i Sprawiedliwości, a wcześniej prezes Porozumienia Centrum, praktycznie od zawsze jest takim głównym obiektem ataku mainstreamu, aktualnych elit politycznych. Kiedyś to była Unia Wolności, dzisiaj jest to Platforma Obywatelska.
8: Czyli mainstream obrzydził Polakom Jarosława Kaczyńskiego?
9: Przedstawiany jest, zawsze jest przedstawiany. Od dziesięcioleci już jako postać jakaś absolutnie koszmarna.
8: Sam Czyli często... wina jest na zewnątrz, nie w samym prezesie Kaczyńskim.
9: No, prezes Kaczyński jest wybitnie utalentowanym i efektywnym politykiem. Już sama liczba prezydentów i premierów, których wykreował, może o tym świadczyć. Dzięki niemu Prawo i Sprawiedliwość kilkukrotnie wygrywało wybory. A sam prezes Kaczyński opowiada już jako anegdotę, że jeszcze w latach 90. rozpuszczano rozmaite plotki na jego temat, żeby pytany na spotkaniach, czy to prawda, że... I tu padała cała litania najbardziej absurdalnych zarzutów. No sam fakt, skąd to się wzięło? To się wzięło stąd, że to środowisko braci Kaczyńskich chociażby stawiło opór tej początkowej koncepcji komitetów obywatelskich, że tak naprawdę jedną monowładzę zamienimy na drugą monowładzę, tylko że o korzeniach solidarnościowych. To przecież Porozumienie Centrum było jedną z pierwszych formacji, które właśnie starały się doprowadzić do normalnej, pluralistycznej polityki w Polsce. Nie, że teraz wszyscy jesteśmy w solidarności i mimo, że mamy bardzo różne poglądy, tylko nie. Tworzymy normalną demokrację opartą na różnych partiach politycznych.
8: No to tu i teraz.
9: To się nie podobało w wielu miejscach.
8: Wracając z historii, tu i teraz Jarosław Kaczyński pyta, czy jakiekolwiek państwo ma interes, żeby rozszerzał się homoseksualizm, i mówi, że to jest anomalia i patologia obecnych czasów. Nie możemy się zgodzić na to, żeby to się w Polsce, jak mówi, wyprawiało. No i mówi, że jeśli wrócicie do władzy, to prawo będzie zmienione, że będzie bardziej jasne i bardziej twarde. To znaczy, jak zmienione?
9: To znaczy, bo cała ta wypowiedź była w kontekście tematu transkrypcji małżeństw jednopłciowych i tego rozporządzenia, które Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wydało. I też, żeby była jasność, bo niestety często już spotykałem się z manipulacjami. Ta wypowiedź dotyczyła nie samego homoseksualizmu czy osób homoseksualnych, bo za to był Jarosław Kaczyński, już były próby ataku.
8: Które zadał, czy jakiekolwiek państwo ma interes w tym, żeby rozszerzał się homoseksualizm.
9: Właśnie o to chodzi.
8: Anomalia, patologia obecnych czasów. No jak to nie dotyczy homoseksualizmu, to ja jestem piękną blondynką w wieku 23 lat.
9: To ja muszę przetrzeć okulary, ale ewidentnie pan nią jest, ponieważ mówi Jarosław Kaczyński o wspieranej przez państwo polityce rozszerzania, promowania, propagowania. Nie mówi w żadnym miejscu, że anomalią jest na przykład sam homoseksualizm. Jest oczywiście statystycznie rzadszy niż heteroseksualizm, ale Jarosław Kaczyński mówi jasno, mówi z punktu widzenia celowości istnienia państwa. Jednym z celów istnienia państwa jest zapewnienie możliwości przetrwania narodu.
8: I tu
9: dochodzimy do kwestii czysto biologicznych.
8: Absolutnie, i tu odzywa się europoseł Krzysztof Śmiszek z Lewicy, które pytaniem odpowiada na pytanie, i pytanie, które zadaje, brzmi tak. Mam inne pytanie do Kaczyńskiego. Jaki interes ma państwo w tym, aby wspierać samotnych mężczyzn w podeszłym wieku, którzy nigdy nie znaleźli sobie żony, nie założyli rodziny, a pouczają innych, jak żyć?
9: No to jest próba zagrywki retorycznej, to znaczy zejścia z kwestii ogólnej, zasadniczej na kwestię personalną, żeby uderzyć w przeciwnika, ale nawet wchodząc w to, w ten sposób argumentacji, którego użył pan poseł
8: on
9: Śmiszek.
8: On też dotyczy biologii, tak jak pan przed chwilą to próbował przekonywać nas.
9: Właśnie mówię.
8: Nie ma możliwości przetrwania w tym przypadku.
9: Sekundkę. Ale w jakikolwiek sposób państwo wspiera osoby bezdzietne, czy osoby nie będące w związkach małżeńskich? Nie. Czy osoba bezdzietna, nie będąca w związku małżeńskim, ma jakieś przywileje podatkowe? Nie ma. Przywileje podatkowe, wspólne rozliczanie w Polsce dotyczą małżeństw. Związku kobiety i mężczyzny, tak jak definiuje go artykuł 18 Konstytucji. Więc ta retoryczna próba zabłyśnięcia pana posła Śmiszka jest po prostu kulą w płot.
8: No to panie pośle, spójrzmy na pytania od naszych słuchaczy, internautów, bo oni mają mnóstwo tematów. Wracamy między innymi do Ukrainy. Doktor Hopsztoser pyta tak. Co pan myśli o pomyśle, aby lotnisko w Jasionce przemianować na lotnisko imienia ofiar UPA, ewentualnie Orląt Lwowskich?
9: Można, jest to pomysł trochę na granicy trollingu, no ale w jakiś sposób pamięć historyczną przywracający, tylko to da się tymczasową satysfakcję, a nie rozwiąże problemu. Moim zdaniem Ukraińcy mogą to zbyć wzruszeniem ramion. Moim zdaniem trzeba podjąć działania takie, które rzeczywiście uświadomią, że nie ma sensu w ten sposób rozgrywać Polski, bo tu możemy też wrócić, wcześniej nam trochę uciekło. Ja mam przekonanie, że prezydent Zełenski zrobił to, ale żeby tu nie było, że ja czegoś bronię, że coś, nie mam absolutnie problemu z takim pomysłem. Prezydent Zełenski zrobił to moim zdaniem z pełną premedytacją. Wiedział, jakie to wywoła reakcje w Polsce. I teraz pytanie, czy to jest kwestia próba wywołania konfliktu z sąsiadem, żeby spożytkować to w polityce wewnętrznej. Nie wiem, być może chodzi o proces Andrzeja Jermaka, korupcyjny, bliskiego współpracownika prezydenta i jednak dociera do dużej części Ukraińców, że ta administracja ma taki problem.
8: Chcę przykryć ten problem.
9: Być może. Spotkałem się też z tezą interesującą moim zdaniem, że wiedząc, że historia zmierza w tym kierunku, że może być trudno dotrzymać tych wszystkich zobowiązań, które prezydent Zełenski złożył Ukraińcom, trzeba zacząć szukać jakiegoś kozła ofiarnego. Zniknął Orban, bo do tej pory zawsze można było wszystko zrzucić na Orbana, więc być może to jest próba wykreowania tych złych Polaków, przez których na przykład prezydent Zełenski nie wygrał wojny. Nie wiem, trudno mi powiedzieć.
8: Krytyk krytyczny pyta o przyszłość. Co planujecie zrobić z systemem kaucyjnym po przejęciu władzy? Zostawić, usprawnić czy wywalić do kosza wszystkie te butelkomaty?
9: Nie odpowiem w taki sposób jednoznaczny, bo to nie jest działka, którą się jakoś bardzo głęboko zajmuję. Na pewno widać, że mamy z tym problem. To znowu, system kaucyjny do pewnego stopnia jest wymogiem unijnym. Znowu, trzeba wrócić do zasady UE plus zero.
8: No i źródeł tego pomysłu trzeba szukać w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości.
9: I właśnie do tego zmierzałem. Była ustawa implementująca te unijne przepisy Prawa i Sprawiedliwości, dużo bardziej liberalna, dużo bardziej zostawiająca dobrowolność sklepom. To jest pytanie do kogoś, kto na bieżąco się tym zajmuje. Czy wrócić do tamtej ustawy, czy wyciągnąć jeszcze dalej idące wnioski z tego, co się dzisiaj dzieje. No na pewno ten system musi być zmieniony, ale ja też nie chcę udawać polityka, który zna się absolutnie na wszystkim. Mówię, moi koledzy z komisji środowiska z pewnością by więcej na ten temat byli w stanie powiedzieć i będzie to w naszym programie.
8: K. Aha, no to świetnie, bo K, ktoś, kto się podpisuje w ten sposób, pyta. Czy wasz kandydat na premiera ogłosi wreszcie jakiś program wyborczy? Skoro zaczynacie kampanię 2 lata wcześniej, to chyba po to, aby zacząć ludzi przekonywać do siebie wcześniej. Dodatkowo pan Czarnek miałby szansę przekazać coś sensownego, a nie dziwny strumień świadomości, pisze słuchacz.
9: No uwielbiam pytania z tezą. Mam wrażenie, że samo to pytanie, gdyby ktoś był złośliwy, też mógłby nazwać się strumieniem świadomości. To słuchaczka, słuchacz mógłby jeżeli już zadaje pytanie, mógłby chociaż zrobić minimalny research. My mówimy bardzo jasno i mówimy to przed każdymi wyborami. Tak, pracujemy nad programem. Te prace będą trwały jakiś czas, bo podchodzimy do tego poważnie. Nasz program to nie jest książeczka ze 100 konkretami, które już w momencie przelewania słów na papier wiemy, że nie zostaną zrealizowane. Tylko nasz program za każdym razem to jest bardzo konkretnie rozpisany program na większość obszarów funkcjonowania państwa i później to regularnie realizujemy. Dzisiaj odbywają się konferencje programowe pod hasłem Alternatywa 2.0 w bardzo różnych obszarach tematycznych i proszę mi uwierzyć, jak będzie ten program gotowy, będzie do pobrania w formie PDF-u na naszej stronie internetowej, na pewno pan lub pani K będzie mógł się z nim zapoznać.
8: Problemy z biodrem czy problemy z alkoholem? Komu pan wierzy w sprawie posła Porzucka?
9: Nie mam powodów, żeby negować słowa pana posła Porzucka, ale z drugiej strony nie mam żadnej wiedzy na ten temat innej niż to, co przeczytałem w prasie.
8: Ale pan poseł Porzucek przekazał partii wyniki badań krwi, bo mówił, że były zrobione, żeby udowodnić jego wersję.
9: Nie mam pojęcia.
8: Czy nie wiecie, czy są takie wyniki gotowe?
9: Wie pan, no nie śledzimy wyników badań naszych posłów.
8: No nie, no ale pojawia się informacja w fakcie, że pan poseł
9: Fakt oskarża...
8: pijany tak bardzo, że nie był w stanie się wybudzić w samolocie.
9: Pan poseł odpiera te zarzuty, twierdząc, że to nieprawda. I no, na razie obserwujemy sytuację. No.
8: I mówił, wyniki krwi udowodnią moją wersję. No to no gdzie są te wyniki?
9: Ale to mnie pan pyta, ja nie mam.
8: Ja pytam.
9: Ja nie mam tych wyników, to proszę... Proszę zadzwonić, ale to ja mam panu moje wyniki krwi pokazać, no robiłem badania ze 2 miesiące temu.
8: Doskonale wie pan, o co pytam, no jeśli poseł no, chce wyjaśnić w partii swoją sytuację, bo rozumiem, że musi wyjaśnić w partii swoją sytuację. Czy nie
9: to
8: musi?
9: O wyniki badań konkretnego posła proszę pytać konkretnego posła, naprawdę.
8: A jaką karę dostałby w PiS-ie poseł, który upiłby się do nieprzytomności w samolocie?
9: Gdyby rzeczywiście coś takiego miało miejsce, no to tu jest decyzja kierownictwa partii prawdopodobnie o wszczęciu procedury dyscyplinarnej zapisanej w statucie i później decyzja rzecznika dyscyplinarnego. No,
8: to się może skończyć usunięciem z partii?
9: Jest to w katalogu kar. Ja przez wiele lat byłem członkiem Koleżeńskiego Sądu Dyscyplinarnego i tak się zdarzało, że za różne przewiny ktoś był również z partii usuwany, ale tu niczego nie chcę przesądzać, bo
8: jasne,
9: powtarzam.
8: Tego nie wiemy.
9: Ja zakładam, że wersja pana, którą przedstawia pan poseł, jest jednak zgodna z prawdą.
8: I pójdziecie do sądu, wytoczycie proces faktowi jako Prawo i Sprawiedliwość?
9: No ale to nie my tu jesteśmy stroną, no przecież gdybyśmy...
8: Ale to wasz poseł, to godzi w wasze dobre imię.
9: Ale my nie jesteśmy jako partia, nie jesteśmy właścicielami posłów, no to przecież...
8: Nie właścicielami, ale dobrego imienia
9: no
8: własnego
9: ale...
8: jesteście.
9: No ale to jest dobre imię pana posła. No panie redaktorze, no pan doskonale wie, że gdyby hipotetycznie Prawo i Sprawiedliwość w tej sprawie poszło do sądu, to każdy sędzia powie, że partia nie ma legitymacji procesowej w tej sprawie, a media okrzyknął, PiS przegrał w sądzie w sprawie pijanego posła. No przecież no nie jesteśmy dziećmi.
8: To krótko i konkretnie. Macie gotowy wniosek o wotum nieufności dla szefa MSWiA?
9: Wiem, że ten wniosek się pisze w klubie.
8: Czyli będzie złożony.
9: Czy już ostatecznie kropka jest postawiona, nie wiem.
8: A co będzie w tym wniosku?
9: No, żądanie odwołania ministra spraw wewnętrznych.
8: To jasne, ale dlaczego?
9: Oczywiście katalizatorem tego wniosku były wydarzenia z ostatnich tygodni. I tu nie chodzi o... samych, zastrzegę to, strażaków czy policjantów, bo próbuje nam się wpierać Donald Tusk, to robi, że my podobno atakujemy przedstawicieli funkcjonariuszy służb. To nie jest prawda. Chodzi o całość nieumiejętności zarządzania tym procesem, a poza tym...
8: Są zatrzymania, są areszty dla osób podejrzanych o te fałszywe alarmy. To nie wytrąca wam argumentów z ręki?
9: W żaden sposób, bo po pierwsze o tym, że były zatrzymania, to słyszeliśmy już wcześniej, po czym się okazało, że złapali jakiegoś bogu ducha winnego człowieka, który też był ofiarą, więc poczekajmy, czy to się potwierdzi, to rzecz pierwsza. Rzecz druga, no jeżeli są zatrzymania, no to znaczy, że służby robią to, co do nich należy, ale to nie zmienia w żaden sposób sytuacji, że mieliśmy do czynienia z działaniami, które wykorzystywały procedury państwa w celu atakowania konkretnej strony sporu politycznego, a rząd, rządzący, odpowiedzialni za te służby, nic z tym kompletnie nie robili, ba, sprawiali wrażenie, że mają z tego powodu sporą satysfakcję.
8: Jako poseł z Radomia wspiera pan referendum, czy wniosek o referendum o odwołanie prezydenta miasta.
9: Jest taki wniosek złożony przez różne środowiska obywatelskie.
8: Gdzie podjęliśmy pan podpisy pod tym wnioskiem?
9: Podjęliśmy decyzję o tym, że będziemy go wspierać? Pewnie tak.
8: I jeśli referendum skończy się odwołaniem prezydenta Radomia, to wie pan, co się stanie. PiS będzie musiał wystawić kandydata na prezydenta.
9: To prawda.
8: No i to co? Pan czy Marek Suski?
9: Panie redaktorze, dlaczego miałby to być koniecznie ktoś z nas dwóch? Znajdziemy bardzo wielu potencjalnych kandydatów, a zobaczymy. No, referendum zainicjowały rozmaite środowiska. Może będzie jakieś szersze porozumienie. Może na przykład, widzi pan, jakim jestem optymistą, może przećwiczymy z sukcesem tę operację w Krakowie i uda się ją powtórzyć w Radomiu. Na razie trzymam kciuki i apeluję do wszystkich mieszkańców Radomia o podpisywanie się pod wnioskiem o referendum. Warto, żeby mieszkańcy Radomia mieli głos. To jest po prostu demokracja.
8: Rozmawiamy w Dzień Dziecka, więc pytanie na koniec. Czy jako dziecko pan marzył o tym, że będzie posłem?
9: Nie, jako dziecko to akurat nie. Większa, czy początek aktywności, nazwijmy to politycznej, to się zbiegł mniej więcej z klasą maturalną.
8: Nie ma pan dzisiaj czasem dość tej piaskownicy?
9: A myślę, że każdy czasem ma dość swojej roboty, ale to nie znaczy, że nie jest ona bardzo satysfakcjonująca. Świadomość, że jednak można mieć wpływ na funkcjonowanie własnego kraju, to jest duża rzecz.
8: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fojel był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
9: A było pytanie najważniejsze o Wiedźmina i pan go nie zadał.
8: Chciałby pan... Nie, to wracamy do pytań. Było tak rzeczywiście wśród pytań od słuchaczy.
9: To są sprawy ważne.
8: Jeśli to jest dla pana ważne, mam nadzieję, że znajdę to pytanie, ale było pytanie o to, czy będzie grane, tak?
9: To nie jest kwestia, czy to jest dla mnie ważne. To jest ważne.
8: Czy będzie ogrywany nowy zapowiedziany dodatek do Wiedźmina i czy pan poseł kupił już Gothic Remake?
9: To nie jest pytanie ważne dla mnie, to jest pytanie ważne dla dziesiątków milionów graczy na świecie i to jest piękna sprawa, że polski twórca gier jest w stanie wypuścić taką produkcję. A co do samego grania, no, z przyjemnością są dwa pytania zasadnicze. Czy mój komputer to uciągnie? I drugie, czy można wziąć kredyt hipoteczny na nową kartę graficzną i trochę RAMu?
8: Okej, rozumiem, że pan przeczytał to pytanie wcześniej w internecie, stąd wiemy, my wyjaśniamy słuchaczom, skąd pan o tym wiedział. Dzięki wielkie, do zobaczenia.
9: Dzięki serdecznie, miłego dnia.
7: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player radioz.pl.

0: 5. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Prokuratura bada okoliczności szokującego zdarzenia w powiecie łęczyńskim w Lubelskiem. 47-letni żołnierz WOT jest podejrzewany o oblanie benzyną i podpalenie znajomego swojego syna. Jak ustalili śledczy, na jednej z posesji dwóch 20-kilkulatków naprawiało samochód. W pewnym momencie na miejsce przyjechał ojciec jednego z nich. Między nim a kolegą syna doszło do awantury. Wtedy 47-latek podpalił młodego mężczyznę. Poszkodowany w ciężkim stanie trafił do specjalistycznego szpitala w Łęcznej. Podejrzewany został zatrzymany przez policję po krótkim pościgu w sąsiedniej miejscowości. W chwili zdarzenia był pijany. Dowódca 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej już zdecydował o zwolnieniu go ze służby. Milionowe straty po przejściu trąby powietrznej w Balcarzowicach w Opolskiem. Są oferty zastępczych mieszkań i zasiłków dla osób poszkodowanych. Na miejscu trwa wielkie sprzątanie. Strażacy zabezpieczają zniszczone budynki, a jest ich kilkanaście. Uszkodzone zostały głównie dachy, ale siła wiatru była tak duża, że do kilku domów mieszkańcy na razie nie mogą wrócić. Rozmawiała z nimi reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr.
1: Budynek mieszkalny jest tylko dach zerwany, zalane są pomieszczenia, ale jesteśmy w takiej sytuacji, w takim, że możemy tu spać, a są osoby, które musiały opuścić swoje domy. Tak?
2: Dach wpadł córce do pokoju. Resztę sufitów u nas w mieszkaniu na górze to pękało. Zalało. Już się leje na dole. Na tą chwilę mamy parę rzeczy.
0: Lokalne władze zapewniają, że są gotowe udostępnić potrzebującym mieszkania zastępcze, a pierwsze wypłaty zasiłków dla poszkodowanych będą w tym tygodniu, jeszcze przed długim weekendem. Pomoc zapowiada także rząd. Będzie nowy, ciężki wóz bojowy dla strażaków z OSP Turze na Mazowszu. Zastąpi wysłużony pojazd, który uległ uszkodzeniu podczas gaszenia pożaru lasu pod Wołominem. O szczegółach reporter Radia Z Tomasz Kubat.
3: Starą Tatrę, która do momentu spalenia się w niej silnika dzielnie służyła w OSP w Turzu przez prawie 30 lat, udało się odholować z pogorzeliska do remizy, będzie oczyszczona i odmalowana, ale na akcję już nie pojedzie.
4: Druhowie nie pozostaną bez wsparcia. Sprawa ta ma bardzo wysoki priorytet.
3: Zapewnia w imieniu wojewody mazowieckiego jego rzecznik Luisa Jurgiel-Żyła. Używany ciężki wóz bojowy przekaże ochotnikom ze swoich zasobów Państwowa Straż Pożarna.
0: Zebrane podczas publicznej zbiórki pieniądze pójdą na dodatkowe wyposażenie i przystosowanie nowego pojazdu. Polski Czerwony Krzyż rozpoczyna zbiórkę dla uczniów z rodzin w trudnej sytuacji materialnej. Przynosić można wszystko, co przyda się dziecku w nowym roku szkolnym, mówi Radiu Z Justyna Sobstyl z oddziału PCK w Lublinie.
5: To są artykuły papiernicze, kredki, pastele, farby, to co potrzebne jest na zajęcia plastyki, na zajęcia techniki, ale też zeszyty szkolne. I to zarówno w formacie A5, jak i w formacie A4, w linię, w kratkę.
0: Akcja potrwa do końca wakacji. Wykaz punktów, do których można przynosić przybory szkolne, jest na stronie pck.pl. Dziś rząd zajmie się projektem ustawy o zakazie korzystania z komórek w szkołach przez uczniów. Zgodnie z planem, telefonów i innych urządzeń elektronicznych nie będzie można używać nie tylko na lekcjach, ale też w czasie przerw, a także podczas zajęć edukacyjnych organizowanych poza szkołą. Przepisy mają wejść w życie we wrześniu i mają dotyczyć wszystkich publicznych szkół podstawowych i artystycznych. Zmiana przyzwyczajeń czeka kierowców i pasażerów w Warszawie. Rozpoczął się wielki remont torowiska w Alejach Jerozolimskich, kluczowych dla komunikacji w centrum miasta. Tramwaje już nie kursują od placu Starynkiewicza do Ronda Waszyngtona i tak będzie do połowy sierpnia. Część linii ma skróconą trasę albo jedzie objazdami. A jak to wygląda w praktyce? Pytał warszawiaków reporter Radia Z Michał Dzienyński.
6: Już jest źle po poranku, a co mówić w godzinach popołudniowych w szczycie piechotą. Więcej zdrowia będziemy mieli.
7: Dużo roboty?
8: Jak widać, sporo mamy dzisiaj. No tutaj będziemy kończyć tą całą podbudowę. Trzeba remontować, żeby to jakoś działało. No jak bez remontu nie pojedzie.
0: Zamiast części tramwajów jeżdżą zastępcze autobusy. O remoncie zdecydował inspektor budowlany, bo torowisko jest w fatalnym stanie. To będzie trudne lato dla poruszających się po Gdańsku. Władze miasta

0: miasta ogłosiły plan dużych remontów w Śródmieściu, które spowodują utrudnienia dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej. Pierwsze zmiany w organizacji ruchu zaplanowano na najbliższą sobotę. Jakich problemów można się spodziewać? Reporter Radia Z Maciej Bąk rozmawiał o tym z prezydentką Gdańska Aleksandrą Dulkiewicz.
1: Największy wywoła remont mostu nad Motławą, przez który zwężone do jednego pasa będzie podwale przedmiejskie i jedna z głównych ulic wlotowych do centrum. W tym czasie nie będą też po tej drodze jeździć tramwaje w stronę Wyspy Portowej. Tramwaje na południe Gdańska będą z kolei kursować przez ulicę 3 Maja, a nie przez główne skrzyżowanie, czyli Hucisko, które czeka przebudowa.
2: Łącznie z wymianą torów tramwajowych, które, jak Państwo słyszą, kiedy tu stoimy, co chwilę jeżdżą tramwaje, są jednymi z najbardziej eksploatowanych.
1: Większość utrudnień ma się zakończyć do początku roku szkolnego. Gdańsk, Maciej Bąk, Radio Z.
0: Władze Gdańska mają zalecenia dla kierowców, wśród nich omijanie ścisłego centrum, zwłaszcza podczas jarmarku Świętego Dominika. Piekielny autobus na Hel powraca. Tym razem Flixbus uruchamia nową linię dalekobieżną z Krakowa na Hel z numerem 666. Będzie przejeżdżać m.in. przez Warszawę, Władysławowo, Chałupy, Kuźnice, Jastarnie i Juratę. Przedstawiciele przewoźnika nie ukrywają, że wybór numeru był świadomy. Historia linii 666 sięga wielu lat wstecz. Przez długi czas kurs obsługiwany przez PKS Gdynia łączył Dębki z Helem. Numer połączony zyskał popularność dzięki grze słów. Angielskie hell oznacza piekło, a liczba 666 powszechnie kojarzona jest z biblijną liczbą bestii. A dziś ceny maksymalne paliw na stacjach będą niższe niż wczoraj. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,95, a oleju napędowego 6,26. Tym kończymy wiadomości Radia Z o 5. Na kolejne wydanie za niespełna pół godziny zapraszam w imieniu Pauli Michalik i Michała Adamiuka.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
4: Tu Radio Z, jest 5.30. Zapraszamy na wiadomości. Paula Michalik i Michał Adamiuk.
5: Co najmniej 4 osoby zginęły, a ponad 16 zostało rannych w nocnym ataku na miasto Dnipro na południowym wschodzie Ukrainy. W Kijowie zginęła co najmniej jedna osoba, a 20 zostało rannych.
4: Trwa akcja przeszukiwania zniszczonej części wieżowca mieszkalnego w stolicy Ukrainy. Pod gruzami mogą znajdować się ludzie. Zaatakowany został też Charków. Rannych jest 10 osób.
5: Trzęsienie ziemi we Włoszech, w Kalabrii, odczuwalne było na całym południu kraju, miało siłę 6,2.
4: Epicentrum wstrząsów było pod dnem morza, na głębokości 250 km w rejonie wybrzeża miejscowości Amantea, koło Kosency. Włoska obrona cywilna ogłosiła, że nie ma informacji o szkodach.
5: Prokurator z Olsztyna chce, by Sąd Najwyższy zajął się ponownie sprawą byłego adwokata Pawła K., znanego ze słów o trumnie na kółkach. Śledczy złożył właśnie wniosek do prokuratury krajowej o to, by rozważyła złożenie kasacji w sprawie wypadku pod Barczewem.
4: We wrześniu 2021 roku zginęły w nim dwie kobiety, a prawnik, który go spowodował, obwiniał o wypadek zły stan auta, którym jechały. Sprawę od początku śledzi reporter Radia Z Maciej Bąk.
6: Paweł K. został w drugiej instancji skazany na 1,5 roku więzienia. To łagodniejsza kara niż ta dwuletnia wymierzona w pierwszej, bo sąd uznał, że do wypadku doprowadził w sposób nieumyślny. Właśnie to budzi zastrzeżenia prokuratora, który uważa, że sąd popełnił błędy w ustaleniu okoliczności wypadku. Były już łódzki adwokat odsiaduje wyrok w areszcie w Szczecinie, bo w tym mieście trwa śledztwo w sprawie posiadania przez niego narkotyków. Paweł K. ukrywał się przed wyrokiem przez kilka tygodni, ale po wydaniu za nim listu gończego został ujęty przez policję na terenie Chrubieszowa.
4: Sąd Najwyższy, rozpatrując kasację, może przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia albo samodzielnie wydać wyrok.
5: Paliwa w dół, 95 dziś poniżej 6 zł za litr, maksymalna cena to 5,95.
4: 98 nie może kosztować więcej niż 6,54, a diesel 6,26.
5: Ceny na jutro minister energii ogłosi około południa.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: Coś tak jakby dzisiaj od północy, słuchajcie, będzie się przejaśniać. Właściwie deszcz widzimy jeszcze tylko odrobinkę w centrum, na Mazowszu, na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Na termometrach całkiem przyjemnie.
9: Ile?
8: Na północy 22, w centrum 23, a na południu nawet stopni 25.
9: Jak młodzież powiem, ideolo.
7: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i...

0: Pięknie was witamy o poranku mimo wczesnej pory. Słońce już wstało, jest jasno, moi drodzy. Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Dzisiaj wtorek, 2 czerwca, imieniny Marianny, Piotra i Mikołaja.
1: A dzisiaj jest dzień bez krawata. Czy ty, Kamil, potrafisz zawiązać krawat?
0: Tak, potrafię.
1: Pokaż.
0: Przyznajesz, no zobacz, no. Nie, naprawdę. Słuchajcie, ale szukałem na YouTubie, pamiętam, parę lat temu instrukcji i znalazłem jakieś nagranie, jak ktoś wrzucił ojca, takiego, który siedzi przy stole, nagrane starym telefonem i komentarze, no wreszcie ktoś pokazał, tak, jak to zrobić prosto, łatwo i skutecznie.
1: Ja mam taki sposób, chyba jak wielu mężczyzn, że mi kiedyś w 85 roku raz krawat zawiązał ojciec na komunię i od tamtej pory ja tego nie ruszam, nie rozwiązuję. Jak potrzebuję krawat, zakładam, tak, po prostu mam węzel.
0: A najczęstszy tekst w sklepie z krawatami? Czy może pani zawiązać?
2: Klient w krawacie jest mniej awanturujący się.
1: Kochani, czemu już nie śpicie? Czy w krawatach, czy bez? Dajcie znać na ogólnopolską centralkę porannego wstawanka. Numer do nas 321-321-321.
3: Radio Z i już.
4: Reklama. 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Po reklamie.

0: Tu poranne Radio Z. Wstajemy, nie śpimy, kochani, zwiedzamy. Można do nas dzwonić 321-321-321. To dzwonił się do nas słuchacz Andrzej. Dzień dobry, Andrzeju.
1: Cześć, Radio Z. To mówi Andrzej. Fajnie tak się nie kłaść, żeby rano posłuchać takich fajnych chłopaków z Radia Z. Wszystkim miłego, wszystkiego dobrego, a ja właśnie mam piłę motorową i jadę rżnąć do lasu trochę drzewa. Od rana słońce świeci, Białystok pozdrawia.
2: Dzień dobry. Czyli pozdrawiamy Wielkopolskę, no bo jak to piła, to Wielkopolska.
0: Ale Kamil, to nie chodzi o piłę, że w Wielkopolsce, tylko chodzi, że słuchacz ma piłę, bo jest drwalem coś, no idzie drzewa ciąć, no rębać drwa.
2: Ciekawe, czy też ma koszulę w kratę i brodę.
0: To już nie drwale. To teraz
2: to
0: są
2: drwale?
0: Teraz to są informatycy albo studenci Politechniki, których serdecznie pozdrawiamy. Dzień dobry bardzo w Radiu Z.
2: Dzień dobry.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu. Do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money!
4: Cherry Money?
3: Nowy Ekspres Los!
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Gdzie tak sąsiad leci?
6: Umówić się do kardiologa.
5: Przecież można w aplikacji na telefonie. Przez e-rejestrację!
7: Technologia łączy lekarzy i pacjentów. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
12: Zbliża się szósta, jest wtorek, 2 czerwca. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
13: Głośna i tragiczna noc na Ukrainie. Rosja zaatakowała rakietami i dronami.
14: Praca w REF w Balcarzowicach po trąbie powietrznej. Lada chwila będzie wsparcie od państwa.
13: Maja Chwalińska jutro gra o półfinal Rolanda Garrosa, a my pytamy o klucz jej sukcesu.
12: Szósta.

0: Gruzami wciąż mogą być ludzie. Trwa akcja przeszukiwania gruzów częściowo zawalonych budynków. Rosja zapowiedziała, że zamierza dokonywać systematycznych ataków na m.in. Kijów. Chodzi o wojskowe cele i centra decyzyjne. Ten dzisiejszy nocny atak po raz kolejny pokazał, że rakiety i drony agresora spadają jednak na cywilne obiekty.
1: Kilka dni temu Rosja wezwała dyplomatów i cudzoziemców do wyjazdu ze stolicy Ukrainy.
2: Strażacy dogaszają pożar w Płocku. Spłonęła 1/4 hali usługowo-magazynowej. Ludzie ewakuowani z sąsiedniego bloku wrócili już do mieszkań.
1: Nie ma poszkodowanych, ale ze względu na duże zadymienie mieszkańcy dostali SMS-owe ostrzeżenie, by nie otwierali okien. Specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego monitorowała powietrze także z użyciem dronów.
2: Małopolskie struktury Koalicji Obywatelskiej rozwiązane. To pokłosie odwołania prezydenta Krakowa w referendum. Aleksander Miszalski był szefem małopolskiej KO.
1: Reporter Radia Z Daniel Wrzos z informacjami w tej sprawie. Pytanie, kto zbuduje nowe struktury partii w regionie?
3: Premier Tusk wyznaczył wicemarszałek Sejmu Dorotę Niedzielę na komisarza partii w tym regionie. Nowe struktury, jak mówi wicemarszałek, muszą być sprawne i zaangażowane przed wyborami w Krakowie. Niedziela ma za zadanie spotkać się z lokalnymi działaczami, odświeżyć struktury i przeanalizować, co nie zadziałało, że Miszalski został odwołany w referendum. Kompetencje władz regionu partii przejmie zarząd krajowy do czasu wyboru nowych struktur. Sam Miszalski pozostanie członkiem Koalicji Obywatelskiej.
1: Przedterminowe wybory w Krakowie będą w sierpniu. Dokładnej daty jeszcze nie ma.
2: Pierwsze zasiłki popłyną do mieszkańców Balcarzowic, poszkodowanych przez trąbę powietrzną. Urzędnicy obiecują, że zrobią wszystko, by wypłaty były przed długim weekendem.
1: Chodzi o pierwsze zasiłki po 8 tysięcy złotych. Potem mają być do 200 tysięcy na odbudowę domów, podobnie jak w czasie powodzi.
2: Mieszkańcy, z którymi rozmawiała reporterka Radia Z Grażyna Wiatr, nie stoją bezczynnie w oczekiwaniu na tę pomoc.
4: A nie wyrwało go, co taki buzi?
5: Cały strop jest przesunięty, bo góra, wszystkie pokoje są popękane i wszystko się przesunęło.
6: Jak się trzymamy? Musimy się trzymać. Głowa do góry i musimy myśleć, co teraz z tym wszystkim zrobić.
7: Na co liczycie? Na jaką pomoc?
6: Jakąkolwiek. Jakąkolwiek i oby jak najszybciej.
7: Może, że nam pomogą.
6: Ręce, rękawy podwinąć i dać się do pracy.
2: Na ten moment zniszczone domy są zabezpieczone. Do kilku obowiązuje zakaz wstępu. Rodziny mają ofertę mieszkań zastępczych.
1: To już druga odbudowa w Balcarzowicach. 18 lat temu w miejscowości uderzyło tornado silniejsze niż to sprzed kilku dni.
2: Maja Chwalińska zachwyca w Paryżu. Polska debiutantka w głównej drabince Rolanda Garrosa jest już w ćwierćfinale. Awansowała po wygranej w dwóch setach z francuską Diane Perry.
1: Z tym tematem Krzysztof Awilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Co w tym meczu było kluczem do sukcesu naszej tenisistki?
8: Spokój, który jak sama przyznaje jest z nią od początku przygody w Paryżu.
9: Po prostu chyba troszkę też dorosłam i jakoś tak po prostu cieszę się tym, że tutaj jestem, ale też wiem, że jakby to super bardzo chyba mi tego życia nie zmieni.
8: Dobre wyniki na paryskich kortach jednak coś zmieniają, między innymi pozycję naszej tenisistki na światowych listach. Polka już teraz zanotowała gigantyczny awans aż o 65 miejsc. Zajmuje teraz 49. lokatę i to też jest najlepszy wynik w jej karierze.
2: Chwalińska o półfinał Rolanda Garrosa zagra jutro. Jej rywalką będzie Anna Kalińska z Rosji.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
12: Kiedy pytają mnie, co widzę w prognozie pogody, odpowiadam, widzę chmury dzisiaj. I te chmury dzisiaj są szczególnie widoczne w centrum i na wschodzie kraju i z nich pokropi, ale na termometrach bardzo ładnie. Nawet tak mniamuśnie bym powiedział 24, na Dolnym Śląsku nawet 26, będzie wasze noski smażyć.
13: A gdzie ty widzisz te chmury?
12: Na wschodzie widzę te chmury.
11: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
10: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.
14: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Ale Rześko za oknami u nas, nie wiem czy u was tak samo, ja wam powiem.
1: U nas tutaj, tak samo, też Rześko.
0: Tutaj
1: Rześko.
0: Radio Z, kochani, dzisiaj tak no, nie wiem jak wy macie, ale ja mam także no powoli. Powolutku.
1: Tak, lekko zaciągasz, widzę, tak po południu, tak południowo. Powoli.
0: Słuchajcie, dzisiaj imieniny obchodzą, z tego co widzimy w kalendarzu. No. Felix, Marianna i Marzena. Wszystkiego, kochani, najlepszego, wykorzystajcie ten dzień, bądźcie szczęśliwi.
1: Felix, tak? Felix to jest takie piękne imię. No co, słyszysz Felix i od razu masz przed oczami człowieka, który ma pięknie poukładane życie.
0: No na pewno
1: taki
0: lepiej.
1: Porządny Felix,
0: na
1: prawda?
0: Na pewno lepiej niż Marek i Kamil, to w ogóle to...
1: Zdecydowanie,
0: to Felix to poważna firma. No. Jak chcesz się zapytać, jak żyć, to nie idziesz do Kamila ani do Marka, tylko idziesz do Felixa. Jeszcze jest Marzena. Marzena, co wiemy o Marzenie?
1: Marzena wie wszystko, słuchajcie. Myślę, że Marzena ma w pracy cukierki, ma taką szufladę i ona ma ładowarkę do każdego telefonu i dokładnie wie, kto się z kim pokłócił i co robił na wyjeździe integracyjnym w 2019 roku. Hello!
0: Pozdrawiamy wszystkie Marzeny. Jeszcze została jubilatka, jak już tak lecimy, solenizantka Marianna. Co wiemy o Mariannie?
1: Oj, daj spokój, o Mariannie nie powiem, bo się wstydzę.
0: Cała Marianna. Ach, pozdrawiamy cię, kochana.
1: Marianna, ty tam się naprawdę pilnuj. No. Pilnuj się, Marianna, bo ostatnio to było, wiesz co?
0: No właśnie, drodzy słuchacze, jak już tak podsumowujemy, może wy wiecie, jakie cechy ma Marianna, dzisiejsza solenizantka, bo jak jest, jak są imieniny, to solenizantka. 321-321-321. Co wiemy o Mariannie? Dzwońcie, pomóżcie. 13 po 6, Radio Z, teraz Wilki. Baśka, nie, Bohema. A te

0: Wstajecie z Radiem Z. Doskonały wybór. Nie chcemy się chwalić. 19 po 6. Co tam słychać w wielkim świecie?
1: Opowiadaj.
0: Polski śpiewak operowy Jakub Józef Orliński. Jak ktoś ma dwa imienia, to już brzmi poważnie.
1: Jak śpiewak operowy od razu wiesz, że to jest śpiewak.
0: Właśnie. Jakub Józef Orliński został zaproszony na koncert do francuskiego rapera ASAP-a i po koncercie... ASAP to znaczy natychmiast, prawda? Taki skrót angielski.
1: Korporacyjny taki.
0: As soon as possible, czyli ASAP.
1: Wow.
0: I po koncercie, słuchajcie, nasz śpiewak operowy Jakub Józef Orliński, jak wracał, to zaczepiła go sama, uwaga, Rihanna, którą znacie z anteny Radia Z.
1: Ale czekaj, że taka prawdziwa Rihanna naszego Polaka zaczepiła, tak? No. Ale super, wracasz sobie z koncertu, a tu nagle się pojawia Rihanna,
0: no
1: fajne.
0: I powiedziała do naszego Jakuba, ale ty masz chłopie głos, pochwaliła go, no.
1: Tak po polsku powiedziała mu, ale ty masz chłopie głos.
0: Ale ty masz chłopie głos, no.
1: No. Ale powiem wam szczerze, że do mnie kiedyś też podeszła Rihanna, jak już tak szczerze rozmawiamy, naprawdę.
0: No, a ja na wakacje latam tylko Rihanną.
1: Nie no... Radio Z i już. 20 po 6 latajcie nisko i powoli, moi drodzy.

0: Jak kiedyś będę miał tyle lat co Madonna, to też będę tak dobrze wyglądał, będę miał takie wyżyłowane ramiona.
1: Marek, Madonna jest młodsza od ciebie.
0: A, przepraszam, nie wiedziałem. Już tak. Za chwilkę u nas punktualnie o 6:30 wiadomości. Koniecznie zostańcie z nami. Sensacja na Rolandzie Garrosie. Polska sensacja.
1: Co się wydarzyło?
0: Szczególnie bawem, za chwilkę.
1: Ale co?
2: Radio Z i już. Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
4: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
3: To dobre cechy charakteru.
4: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
5: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Marzysz o poranku z widokiem na góry i odpoczynku od codziennego zgiełku? Zrób to z Radiem Z w Małopolsce i wygraj wyjątkowy pobyt dla dwóch osób w Beskidzie Sądeckim. Czekają na Was niezapomniane widoki, regionalne smaki i relaks w sercu natury. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z w Małopolsce.
8: Na konkurs zaprasza sponsor Małopolska Organizacja Turystyczna.
9: Chłynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Chłynu.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Ale sztosy.
13: Ale co?
12: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
17: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
16: I to gdzie?
17: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
19: Oszczędzam.
18: O, a ile?
19: 200 zł w apce.

0: Expert.pl. Bo w Media Expert taniej masz. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Po reklamie.
2: Na zegarach punktualnie 6:30, wiadomości w Radiu Z, Paula Michalik, Michał Adamiuk, polecamy, zapraszamy.
3: Sąd apelacyjny podnosi kary dla pseudokibiców z gangu Psychofans. Rozpoznał odwołania od wyroków, jakie zapadły w pierwszej instancji wobec 46 stadionowych bandytów.
4: Apelacje złożyli i prokurator, i obrońcy. W krakowskim sądzie był reporter Radia Z Przemek Taranek.
5: Prokuratura oskarżyła kiboli m.in. o pobicia, porwania, handel narkotykami i zabójstwo, jakiego miał się dopuścić Kajetan B. W sądzie pierwszej instancji został jednak skazany tylko na 11 lat za pobicie ze skutkiem śmiertelnym, mówił prokurator Jacek Otola.
6: Kajetan B. skakał po głowie pokrzywdzonego, w wyniku tych urazów głowy zmarł. I to jest największy sukces tego procesu apelacyjnego, że sąd podzielił naszą argumentację, uznał, że pan Kajetan B. jest sprawcą zbrodni zabójstwa.
5: I podwyższył karę do 15 lat więzienia. Obrońca skazanego zapowiedział już, że prawdopodobnie wniesie kasację od tego wyroku do Sądu Najwyższego. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
3: To nie koniec sprawy gangu Psychofans. Pozostali pseudokibice ruchu Chorzów nadal czekają na rozpoczęcie procesów.
4: Prokuratura oskarżyła w sumie około 200 osób.
3: Dogaszanie pożaru lasu pod Warszawą jeszcze potrwa. Strażacy chcą wyeliminować wszystkie zarzewia ognia. W akcji są od czwartku.
4: Ogień zajął około 300 hektarów koło miejscowości Międzyleś, niedaleko Wołomina. Teraz sytuacja jest już pod kontrolą. Straż monitoruje teren przy pomocy dronów.
3: Samoloty omijają Kubę. W tym roku loty na wyspę zawiesiło już 11 linii. Powodem głównie braki paliwa.
4: Ostatnim przewoźnikiem, który rezygnuje z lądowania na Kubie, jest hiszpańska Iberia. Kryzys zaczął się, gdy na początku roku Stany Zjednoczone opaliły reżim w Wenezueli i tamtejsza tania ropa przestała płynąć do Hawany.
3: Na Wyspach Brytyjskich skandal. Policja odsuwa 23 funkcjonariuszy od ochrony rodziny królewskiej za to, że spali na służbie.
4: Oficjalnie ich zachowanie nie spełnia wysokich standardów oczekiwanych od funkcjonariuszy na pierwszej linii frontu. Obok zasypiania podczas służby na zamku Windsor zarzuca się im zostawianie posterunków bez nadzoru. Pałac Buckingham sprawy nie komentuje.
3: Na ustach tenisowego świata Maja Chwalińska od French Open zacznie wiadomości sportowe Krzysztof Wilanowski.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
7: Maja Chwalińska wywalczyła kolejny awans na paryskich kortach. W dwóch setach 6-3 i 6-2 pokonała Dion Paris. To dało jej awans do ćwierćfinału, a łatwo nie było, bo mierzyła się z Francuską, która grała przed własną widownią.
8: Nie czułam się jak u siebie w domu, ale na pewno atmosfera była fajna. No, zdaję sobie też sprawę, że mogłoby być inaczej, gdyby wynik był inny. Ale tak, ale myślę, że było to dla mnie świetne doświadczenie.
7: Mówiła Chwalińska. Dzisiaj nasza tenisistka złapie oddech. Kolejny mecz rozegra jutro. Jej rywalką będzie Rosjanka Anna Kalińska z Rosji. W grze o triumf w Rolandzie Garrosie jest też liderka światowego rankingu. Aryna Sabalenka też awansowała do ćwierćfinału. Białorusinka w dwóch setach rozprawiła się z Japonką Naomi Osaką. Wszystkie mecze French Open możecie oglądać w Eurosporcie. Koszykarze warszawskiej Legii zagrają w finale Orlen Basket Ligi. Awans przypieczętowali, pokonując inny stołeczny zespół Dziki 91-78. Legia tę półfinałową rywalizację wygrała 3-0. W finale jej rywalem będzie Zastal Zielona Góra.
0: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
9: No słuchajcie, do pogody znowu powolutku nie ma się do czego przyczepić, bo dzisiaj na zachodzie nawet 26 stopni, to lubimy, w centrum około 23-24, troszkę chłodniej na wschodzie, ale też nieźle, maksymalnie 22, a deszcze i burze ewentualnie dzisiaj tylko w centrum i na wschodzie, a na zachodzie już całkiem pogodnie.
0: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.
2: Zwykle jak ojciec robi takie to wiesz, że będzie problem później, że będzie czepiał, prawda? O nie. Powie, że nie ma szans na kieszonkowe.
9: No, a śmieci wyniosłeś? A posprzątałeś w pokoju? No.

0: Słuchacie Radia Z i to jest news na Dzień Dziecka. Ja się dowiedziałem, że w Gliwicach ma powstać jeden z największych parków rozrywki w Polsce. Planowane otwarcie w lipcu przyszłego roku.
1: Cicho. A nie mów głośno. Nie mów głośno, bo jak dzieci usłyszą, się zaraz zacznie. Tata, kiedy pojedziemy do tego nowego parku rozrywki?
0: No
1: tata,
0: tak.
1: Kiedy pojedziemy? Tata, możemy już jechać? Tata, jedźmy.
0: Ja ostatnio przed córce powiedziałem, że wakacje będą za miesiąc. I od tego dnia codziennie o 6 rano dzwoni i pyta, czy to już ten miesiąc. Czy to już są wakacje? Tata, czy to już ten miesiąc? To są te wakacje.
1: Ten park się kiedy otworzy?
0: W lipcu przyszłego roku.
1: Czyli rodzice mają jeszcze rok, słuchajcie, żeby się nauczyć mówić. Nie, słuchaj, nie. Nie kupujemy pamiątki za 79 zł. W ogóle absolutnie. Po moim trupie, wiesz?
2: Radio Z i już.
3: Reklama. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Marzysz o nowym i pięknym wnętrzu?
3: Tak!
6: Wyjątkowa akcja Radia Z. Remont za jeden uśmiech. Może odmienimy właśnie twój pokój.
3: Zgłoś się już dziś. Wejdź na radioz.pl, prześlij nam swoje uśmiechnięte zdjęcie i opisz sytuację, w której to właśnie uśmiech pomógł ci najbardziej. Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
7: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
11: Sąsiadko, witam.
12: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
11: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
13: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
12: Sylwester, mój kicisz wrócił.
11: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
12: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
13: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
14: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
3: Po reklamie.
15: W moim zawodzie piękne jest to, że można mieć wiele twarzy. Kolejna z nich w Radiu Z już dziś. Polecam i zapraszam. Cezary Pazura.

0: O poranku byliśmy w Bollywood razem z Radiem Z, Edem Sheeranem za 9:07. Teraz uwaga, a kiedy dzień nadchodzi?
1: Dzień nadchodzi. Na jagody.
0: Idziemy na jagody.
1: No
2: i teraz zaśpiewaj na następny wers, zaśpiewaj. No.
0: A nasze czarne serca.
2: No i zaczynają się schody.
0: Dokładnie. Idziemy na jagody, słuchajcie, bo czytamy, że w jednym z gospodarstw na Mazowszu jest taka atrakcja, że można sobie samemu zebrać jagody z pola i dzięki temu płacimy za nie tylko 8 zł za kilogram. Fajne, co?
1: No ale no jak fajne, no bez sensu, no skoro sam sobie je zebrałem, prawda? To dlaczego? Prawda? Dlaczego jeszcze mam za to płacić?
2: No bo, ale nie płacisz 50 zł za kilo, tylko 8, widzisz różnicę?
1: A, okej.
2: Okay. Wolałbyś zarabiać 50 tysięcy czy 8 tysięcy?
1: No, wiadomo, że 50, no.
2: No, a ja zarabiam mniej niż 8 i jeszcze sam muszę zbierać.

0: To dzisiaj jest ten dzień, kiedy, słuchajcie, rząd przyje projekt ustawy zakazujący smartfony w szkołach.
1: Aha, no dobra.
0: No, czyli to nie będzie tak, że już nie dostanie rodzic.
1: Czekaj, bo siedzę na telefonie i sprawdzam.
0: Rodzic nie dostanie SMS-a na długiej przerwie: mama, ja nie chcę kanapki z tą sałatą. Ja nie lubię sałaty. No nie. Dlaczego zrobiłaś mi sałatę?
2: Wiesz, co najczęściej pisze albo mówi dziecko ze szkoły?
0: Tak. No.
2: Mamo, tato, puścisz blika?
0: Otóż to już koniec. Koniec z tymi SMS-ami. Szczegóły za chwilkę.
2: Dzięki
0: w wiadomościach
2: Bogu.
0: Radia Z punktualnie.
1: Blik będzie wolny.
0: O 7:00.
3: Reklama. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
6: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
8: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
10: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
9: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
10: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
11: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
12: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
13: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej. Lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej. Lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
15: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
16: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
17: Już nie swędzi.
18: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
19: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje.
20: Rządza pieniądza.
19: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 500 000 złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT lub zagraj online na radioz.pl. Rządza pieniądza w Radiu Z. Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
3: Po reklamie.
2: Dzień dobry, witamy o poranku w Radiu Z. Wtorek, 2 czerwca, wiadomości o 7:00 prezentują Paula Michalik, Michał Adamiuk. Zapraszamy.
17: Poważne zniszczenia, zabici i ranni, zmasowane nocne ataki na Kijów i inne ukraińskie miasta.
21: Na ratunek Klaudii rządowy samolot zabierze studentkę z Pekinu do Polski.
17: Kolejna polska rakieta robi furorę w Paryżu. Maja Chwalińska skromnie o swoim sukcesie.
2: 7.
17: Kijów, Dnipro i inne ukraińskie miasta liczą straty po ciężkiej nocy. To był zmasowany atak Rosjan. Zginęło co najmniej 5 cywilów. Kilkadziesiąt osób jest rannych.
21: Sytuację na Ukrainie uważnie śledzi reporter Radia Z Michał Dzienyński.
22: Tak,
21: Michał, co w tej chwili dzieje się m.in. w stolicy Ukrainy?
22: Po uderzeniu rosyjskich rakiet i dronów częściowo zawaliły się dwa wysokie bloki. Pod gruzami wciąż mogą być ludzie. Trwa akcja poszukiwawcza. Nad stolicą Ukrainy wciąż unosi się dym. Odłamki dronów i rakiet spadały na samochody i ulice, a także w pobliżu przedszkoli i szkół. W wielu miejscach wciąż trwa dogaszanie pożarów. Ludzie wciąż pozostają w schronach. Wiadomo, że wśród zabitych i rannych są dzieci. Niestety

0: tej operacji. Kiedy będzie mógł wystartować?
1: O konkretnej dacie zdecyduje zespół medyczny. Będzie to zależało od stanu, w jakim jest Klaudia, także od względów medycznych zależeć będzie, do którego szpitala w Polsce trafi, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Jesteśmy gotowi na transport do Wrocławia, jest też Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie przygotowany, wszystkie szpitale wojskowe są w pełnej gotowości.
1: Pieniądze na koszty leczenia w Chinach i na sprowadzenie Klaudii zbierali jej rodzice. Udało się dotąd zebrać blisko 1 000 000 zł. Dzięki pomocy rządu pieniądze w całości będzie można przeznaczyć na leczenie Klaudii. Marcin Friedrich, Radio Z.
3: Klaudia zrobiła w Polsce licencjat z sinologii. W Chinach kontynuowała naukę.
0: Koniec ze smartfonami w podstawówkach. Rząd przyjmie dziś projekt ustawy zakazującej używania telefonów komórkowych w szkołach, nie tylko na lekcjach, ale i na przerwach.
3: Ministerstwo Edukacji chce, żeby przepisy jak najszybciej trafiły do Sejmu, żeby nowy regulamin w szkołach wszedł w życie 1 września.
0: O tym, jak nowe prawo ma być egzekwowane, reporter Radia Z Daniel Wrzos.
4: Ministerstwo Edukacji pozostawia wolną rękę szkole, jak będzie respektować się zakaz. Czy znajdą się specjalne szafki, półki na telefony komórkowe? Już teraz, jak mówi szefowa MEN-u Barbara Nowacka, w połowie podstawówek i w niektórych szkołach ponadpodstawowych nie można używać smartfonów.
5: Niektórzy na lekcji odkładają w przygotowanej szafce, pomieszczeniu. To już jest decyzja szkoły, w jaki sposób zabezpieczy.
4: Od zakazu będą obowiązywać dwa wyjątki. Smartfony będą mogły być wykorzystywane do celów edukacyjnych na lekcji lub z powodów zdrowotnych ucznia.
3: Efekty zakazu smartfonów w szkołach publikuje właśnie gubernator stanu Nowy Jork. To lepsze zachowanie, większe zaangażowanie i współpraca uczniów. Z obserwacji pedagogów wynika też, że mniej jest przypadków nękania.
0: Ruszają samozbiory truskawek. Zbierając samemu, można mieć owoce za mniej niż pół ceny sklepowej. Plantatorzy szukają sposobów na zminimalizowanie strat.
3: Wymarzło 80% plonów, skarży się reporterowi Radia Z Piotrowi Gawrońskiemu pani Marianna z łódzkiej gminy Kiernozia.
6: Te, które nawet zostały, to dużo jest takich niewykształconych, które przemarznięte były i one niedorosły, niedorodne są. Teraz się wydaje, że cena jest dosyć wysoka, ale te ceny, wiadomo, nie utrzymają się za długo, bo jak się gruntowe zaczną, to one i spadną też.
7: Czy to się już jakoś powoli zwraca?
6: Naprawdę na razie to jeszcze nawet podstawowe nakłady to jeszcze daleka droga, żeby się zwróciły.
7: Tutaj są dobre truskawki u
6: pyszne,
7: pani?
6: Pyszne, słodkie, nawodniona plantacja, więc wyrośnięte, dorodne.
3: A plusem samozbiorów, podkreśla rolniczka, poza ceną jest aktywność fizyczna i kontakt z naturą.
0: Polka jedną z największych sensacji tegorocznego French Open. Tyle, że nie ta, co poprzednio.
3: Maja Chwalińska nie zwalnia tempa w swoim sensacyjnym debiucie w głównej drabince Rolanda Garrosa. 24-latka z Dąbrowy Górniczej w dwóch setach ograła reprezentantkę gospodarzy Diane Parry i jest już w ćwierćfinale. Eksperci zwracają uwagę na ogromny spokój Polki na korcie.
0: Choć jak sama przyznaje, stres mimo wszystko się pojawia.
8: Ten stres oczywiście, że jest, bo mi zależy. Jak sobie z nim radzę, po prostu też akceptuję to, że tak jest i że to jest normalne. To myślę, że to jest właśnie taki klucz i od tego bym zaczęła. Fajnie jest też mieć fajnych ludzi wokół siebie, którzy cię wspierają i jakby wiesz, że obojętnie jaki będzie wynik, to oni cały czas będą przy tobie i będą cię wspierać. Myślę, że to jest też bardzo, bardzo pomocne.
0: O półfinał Maja Chwalińska zagra jutro z Rosjanką Anną Kalińską.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor bananów marki Yellow. Oficjalnej przekąski Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3.
10: No kto by pomyślał, że nie tylko Iga Świątek potrafi grać w tenisa. Bardzo ładna pogoda dzisiaj, na zachodzie szczególnie. 26-25 stopni u was i słonecznie, w centrum też nieźle. Deszcz ewentualnie przelotny, na termometrach 23 kreski. Na wschodzie najchłodniej 22-21 i tam troszkę przelotnie popada, ale burza tylko na Podkarpaciu.
9: Na program zaprosił jego sponsor, dystrybutor bananów marki Yellow, oficjalnej przekąski Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3. Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.

0: fajne to jest, Igo Cud, to jest Radio Z, 11 minut po godzinie 7. Głośny temat emerytury dla artystów, bo jedni twierdzą, że fajnie jakbyśmy się składali dla tych najmniej zarabiających, a drudzy twierdzą, że to jest absolutnie skandal.
1: No ale a przecież artyści to biorą dziesiątki tysięcy złotych za koncerty. No to co, co tam nie odłożyli?
2: To jak odłożyli? Przecież oni mają super samochody. Wiesz ile kosztuje Porsche, wiesz ile to pali? Co ty, nic byś nie odłożył, no co ty?
1: Nie, no dla mnie temat jest prosty. Jak ktoś chce emeryturę, to niech ma.
2: No dobra, a skąd na to wziąć pieniądze?
1: Jakie pieniądze?
2: No na emeryturę.
1: No z tego tam. Ty... kopca emerytalnego.
0: Bo ty chyba nie rozumiesz, jak to działa.
2: Kopca emerytalnego.
0: My się na to wszyscy składamy. Płacimy składki ZUS-owskie i z tego są później emerytury, także jasne, emerytury artystów.
1: A ziemia jest okrągła i szczepionki nie mają chipów z Windowsem.

0: Alex Warren, Fever Dream. Słuchacie Radia Z, 18 po 7. Kochani, to wakacje za pasem i dobre informacje, bo wakacyjny pociąg z Polski do Chorwacji, absolutny przebój polskich linii kolejowych, wraca na trasę, będzie kursował latem znowu. Super, nie?
1: To jest, słuchajcie,
2: sprawdziłem nazwę, no. Jest Adriatic Express, ale...
1: Adriatic Express, jak ale w ogóle brzmi, jakaś... słuchajcie.
2: No, miał.
1: Nie, no dobre jest Adriatic Express.
0: Dobre Adriatic Express.
1: Dobre jest, nie czepiaj się, fajnie.
2: Ja bym go
1: Adriatic Express, co wolałbyś?
2: Huzar,
1: faktycznie. Huzar. No to nie myślałeś o tym, żeby zmienić pracę i pisać nazwy?
0: Ale huzar przez CH, jak Chorwacja, nie?
1: Super, słuchajcie, podróż, naprawdę. Po prostu wsiadasz w pociąg, kilkanaście godzin jedziesz i wysiadasz i masz Adriatyk gorący, błękit, pięknie.
0: Po kilkunastu godzinach wysiadasz z pociągu, nówka sztuka, bez lotniska, bez limitu bagażu podręcznego, bez pytania, czy krem do opalania ma 100 ml, bez tych wszystkich problemów.
2: Możesz zabrać cały majonez.
1: Ale czekaj, ale czym akurat majonez?
2: Nie wiem, ale dobrze mieć świadomość, że wolno.

0: Bardzo lubimy ten moment, 24 po 7, kiedy w naszym studiu pojawia się nasz mądry, kulturalny kolega Marcin Zaborski. Dzień dobry Marcinie, witamy.
1: Dzień dobry, teraz powinienem odpowiedzieć. Też bardzo lubię ten moment. No dobra.
2: Następnym razem powiem.
3: Ale co, ale nie lubisz? No co ty, no Marcin. No,
1: uwielbiam.
3: Dzisiaj twoim gościem Radia Z będzie wiceminister sprawiedliwości. No to
1: tak
3: co,
1: jest.
3: Dorwali już tego pana Ziobrę? Już go znaleźli czy nie?
1: Nie, nie, szukamy.
3: A mi się wczoraj wydawało, że ja widziałem pana Zbigniewa w sklepie.
1: O.
3: I podchodzę, mówię, ręce do góry.
1: A na którym dziale?
3: No,
2: papryka.
3: Nie, puszki.
2: Puszki.
3: 8:02, gość Radia Z, Dariusz Mazur, wiceminister sprawiedliwości. Polecamy.
4: Radio Z i już.
5: Reklama.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
7: Marian, super są te nasze nowe meble ogrodowe Scandi Keter, nie?
8: No, te z Media Expert?
7: No, bardzo wygodne, nowoczesne i ponadczasowe, w idealnej harmonii z ogrodem.
8: To może Mariolkę zaprosimy, żeby też zobaczyła.
7: Marian.
8: Co?
9: Urządź swój wymarzony ogród, taras lub balkon z meblami Scandi Keter. Kup w Media Expert. Wygodny zestaw Scandi. Prosty system montażu click and go. Stylowe wykończenie drut. Wygodne poduszki w super cenie.
10: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Marzysz o poranku z widokiem na góry i odpoczynku od codziennego zgiełku? Zrób to z Radiem Z w Małopolsce i wygraj wyjątkowy pobyt dla dwóch osób w Beskidzie Sądeckim. Czekają na Was niezapomniane widoki, regionalne smaki i relaks w sercu natury. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z w Małopolsce.
14: Na konkurs zaprasza sponsor Małopolska Organizacja Turystyczna.
15: Skoczysz do Carrefoura?
16: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
17: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
18: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
19: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
1: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa.
5: Perspi Block Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
20: Suplement diety Perspi Block Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspi Block Forte i nie martw się potem.
20: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
21: Pilna wiadomość od Toyoty. Właśnie trwa finał wyprzedaży, a to jak wiadomo świetna okazja, by sporo zaoszczędzić. Ostatnie sztuki Toyoty CHR Plug-in Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 32 tysięcy złotych. Kolejne oszczędności zapewnia ultra niskie zużycie paliwa wynoszące średnio 2,1 litra według WLTP. Auta znikają z salonów Toyoty błyskawicznie, dlatego warto się spieszyć.
22: Po reklamie.
3: No proszę, już punktualnie 7.30, wtorek, 2 czerwca, wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Michał Adamiak.
23: Bomba atomowa. Zamiast żołnierzy Stany Zjednoczone rozważają rozmieszczenie arsenału nuklearnego w kolejnych europejskich państwach NATO. Nieoficjalnie informuje o tym Financial Times. Taki ruch miałby zapewnić sojuszników USA, że reorganizacja obecności wojskowej w Europie nie osłabia gwarancji bezpieczeństwa.
24: Gazeta przypomina, że pozyskaniem broni atomowej była zainteresowana m.in. Polska. Taką gotowość zgłaszał już prezydent Andrzej Duda.
23: Były polski ambasador w Kijowie oddaje ukraińskie odznaczenie. Bartosz Cichocki kierował naszą placówką, gdy zaczęła się rosyjska inwazja. Nie wyjechał, zostając w Kijowie na kolejnych wiele miesięcy. W czerwcu 2022 roku Wołodymyr Zełenski przyznał mu ukraińskie odznaczenie za zasługi.
24: Teraz dyplomata postanowił je zwrócić. Jak tłumaczy, w związku z decyzjami prezydenta Ukrainy honorującymi UPA i kolaboranta niemieckich nazistów. Chodzi o nazwanie jednego z oddziałów wojskowych imieniem Ukraińskiej Armii Powstańczej, która mordowała Polaków na Wołyniu.
23: Były żołnierz WOT miał oblać człowieka benzyną i podpalić. Został zatrzymany pod Lublinem w powiecie łęczyńskim. Nie usłyszał jeszcze zarzutów, bo trzeźwie w policyjnym areszcie. Dowódca oddziału terytorialsów zwolnił go już ze służby.
24: Ofiarą 47-latka jest kolega jego syna, który się z nim pokłócił. 20-kilkulatek jest w ciężkim stanie. Trafił do szpitala w Łęcznej, specjalizującym się w leczeniu oparzeń.
23: Maskotka odchodzi na emeryturę. Służbę w Rzymie kończy 13-letnia suczka Bricciola, czyli okruszek. Dzisiaj ostatni raz weźmie udział w paradzie z okazji Święta Republiki jako maskotka oddziału kawalerii karabinierów.
24: Została przez nich adoptowana i stała się ich nieformalnym symbolem. Ma do tego kwalifikacje. Nie boi się koni ani głośnej muzyki. Na paradach występuje w pelerynce w kolorach włoskiej flagi i jest najczęściej fotografowanym psem we Włoszech.
23: W Radiu Z wiadomości sportowe i Krzysztof Wilanowski.
25: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
26: Maja Chwalińska ma już ćwierćfinał wielkoszlemowego French Open. Nasza tenisistka cały czas śrubuje najlepszy wynik w karierze. Teraz jej celem jest półfinał, a na jej drodze stanie Anna Kalińska z Rosji. Maja nie będzie faworytką tego pojedynku, ocenia redaktor naczelny magazynu Tenis Club Adam Romer.
27: Z drugiej strony, patrząc na nazwiska rywale, które już pokonała w tegorocznym Rolandzie, no to dlaczego miałaby się bać Kalińskiej, skoro pokonała troszkę lepsze, może troszkę gorsze zawodniczki od Kalińskiej? Wszystko zobaczymy, co się stanie na korcie. Każdego dnia tworzy się nowa historia.
26: Chwalińska o półfinał French Open zagra jutro. Wygrana i porażka na początek Mistrzostw Świata w Warszawie. Nasze koszykarki 3-3 w pierwszym meczu turnieju 20-10 pokonały Madagaskar. W drugim spotkaniu musiały uznać wyższość Czeszek 12-14.
28: Troszkę taki kubeł zimnej wody mamy, nad czym się zastanawiam, mamy co analizować i za dwa dni na pewno przystąpimy z jeszcze większą energią.
26: Mówiła Weronika Telenga. Kolejnymi rywalkami Polek będą reprezentacja Azerbejdżanu i Holandii. Te mecze jutro.
25: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
0: Azerbejdżan, to jest takie trudne słowo, prawda? Azerbejdżan.
3: Nie, wystarczy powiedzieć z Azerbejdżan. Dla mnie to nie jest trudne, bo ja miałem w szkole geografię.
0: Okej. Okay. Dzisiaj na zachodzie najcieplej 25-26 stopni. Na północy, zignorowałem to zupełnie. Na północy 21 najchłodniej. Chmury deszczowe przede wszystkim na wschodzie.
25: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.
3: Teraz doda u nas pamiętnik za 26 ósma. Pisaliście pamiętniki, chłopaki?
0: A mówiłeś?
3: Co?

0: A wiecie, że dzisiaj już wtorek, a we wtorek to już z górki, z Radiem Z, za 19.08. Słuchajcie, zmieniamy klimat, bo...
1: Co się stało?
0: Sprzedaż termomiksów w Polsce spadła. To są takie te roboty kuchenne, to same gotują. Tam wrzucasz tylko i to samo robi ciasto, aha, obiad ci zrobi. To w ogóle w 2025 roku...
2: A z normalnymi garnkami trzeba gadać, nie? Jeszcze.
0: No tak, dokładnie. Tam trzeba się w ogóle, a tutaj wszystko sam robi.
1: I w takie drogie są, prawda?
0: One są, tak, tak, bardzo drogie, ale podobno warto. Ja nie wiem, bo ja nie mam, ale kupili Polacy 30 tysięcy urządzeń mniej niż rok wcześniej.
1: Ojej, to duży spadek. To może, ale wiecie, może ci, co już mieli kupić, to kupili. Termomix to jest taki stan umysłu, to jest sekta, mam wrażenie. Jak ktoś go ma, na pewno ci o tym opowie. I cię przekona, że nie, no słuchaj, warto było, naprawdę warto było wydać oszczędności życia, te 5 tysięcy, naprawdę to. No,
2: jak kiedy ja byłem, moi znajomi mają taki garnek i żona kolegi mi zrobiła masło.
0: No, a jej mąż?
2: Jej mąż w tym czasie ze smutkiem oglądał konsolę na internecie.
3: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
10: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
12: Chłynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Chłynu.
13: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
14: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
13: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
15: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl. Bo w Media
16: Expert taniej masz. Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to,

0: pomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Keratin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Keratin, fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
3: Już w najbliższą sobotę wielkie muzyczne emocje podczas koncertu Lata Z w Spieszu. Na scenie Beata Kozidrak z zespołem Vime oraz Andrzej Piaseczny. Zapraszamy do strefy Radia Z, gdzie czekać będą na Was konkursy, zabawy i mnóstwo atrakcji dla dużych i małych. Widzimy się już 6 czerwca o godzinie 20 w Parku Miejskim imienia Tadeusza Kościuszki. Na koncert zaprasza prezydent miasta Zgierza Przemysław Staniszewski i Radio Z.
4: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
5: Ale tato, tylko nie samochodem.
4: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
5: A ja chcę syrop.
6: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
4: No i jak się czujecie?
5: Super! I nie zasypiam!
4: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
6: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Jak motyle zgasną? O co chodzi? Coś powie?
1: Może no jak się świecą, to później trzeba je zgasić na noc.
0: Dziękuję za wytłumaczenie. Za 8 minut będzie godzina 8. Polityka teraz. Kto jest najlepszym prezydentem Polski? Polacy w sondażu dla Rzeczpospolitej wskazali, że Aleksander Kwaśniewski, na drugim Lech Kaczyński, na trzecim Karol Nawrocki.
2: Jak Karol Nawrocki na trzecim dopiero? Przecież to jest najlepszy prezydent po II wojnie światowej. Lepszy nawet niż prezydent Trzaskowski.
1: No ja nie wiem, czy prezydent Trzaskowski dobrze zniósł przegraną w ostatnich wyborach.
2: Tak?
1: No ja go ostatnio widziałem w kasku baba budowniczego na placu zabaw przed żłobkiem.
2: No bo to pewnie otwierał jakąś nową inwestycję w Warszawie, no co ty? No,
1: ja bym to zbadał. Byłeś tam? Widziałeś to?
2: No nie.
1: Skąd ten osąd?
0: Ale to robi prezydent Warszawy, że często się pojawia w różnych miejscach i otwiera takie miejsca.
2: Ale w kasku baba budowniczego?
0: No bo no może, BHP, może była stary, budowa BHP. Jeszcze. BHP przede wszystkim.
2: A tej bajki nie widziałem. To jakaś nowa?
1: Bolek, Halina i Paweł.

0: To jest takie bardzo dźwięczne R. Sombr, Back to Friends, tak jak gra o poranku Radio Z. Dzień dobry, witamy. Za 3 minuty będzie godzina 8.
1: A później o 8 wiadomości, później 8:02. Dzisiaj gość Radio Z to będzie pan Dariusz Mazur, wiceminister sprawiedliwości. Zaprasza Marcin Zaborski.
2: A później śniadanko. Radio Z i
3: już. No cześć. To wasz ulubiony prezenter Radia Z, czyli Czarek Pazura. Złota ci u nas dostatek, dlatego namawiam was na codzienne wygrywanie prawdziwej złotej sztabki na własność.
4: Słuchaj, zgaduj i zdobądź swoją sztabkę złota. 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Złota zabawa.
3: Pozdrawiam was serdecznie, Czarek Pazura. I złoty, i skromny.
5: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup 2 produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy 3 55%, 4 aż 80%, a 5 będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
7: Citroen.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
10: Idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
9: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
11: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Tuż przed wakacjami okrągły milion złotych może trafić właśnie do ciebie.
13: Pieniądze.
12: Nie czekaj i wejdź do gry. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Bo im bliżej lata, tym większe szanse na milion.
14: Szaleństwo tego lata.
15: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
12: Radio Z pod 7353.
5: Po reklamie.
1: 8 za pasem jest wtorek, 2 czerwca. Na wiadomości Radio Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
16: Niespokojne popołudnie przed nami. Alerty burzowe na wschodzie Polski.
17: Nowy trop w sprawie posła Romanowskiego może ukrywać się w Turcji.
16: Naszym gościem jest wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur.
1: Ósma.
16: Burzowy czas nad Polską. 6 województw na wschodzie ma alerty pierwszego stopnia. Z prognozami w wiadomościach reporter Radia Z Michał Dzieneński.
18: Zgłaszam się.
16: Od kiedy i gdzie konkretnie trzeba się spodziewać gwałtownej pogody?
18: Te komórki burzowe powoli rozwijają się. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać jeszcze przed południem. To wschód Polski od Suwałk przez centrum, czyli do Warszawy i dalej w dół kierunek Bieszczady. Możliwa niebezpieczna mieszanka burz, ulew i porwistego wiatru. Te burze zostaną z nami przynajmniej do czwartku. Jutro obejmą w zasadzie całą Polskę. Uwaga na mgły, są i będą z nami także do długiego czerwcowego weekendu.
17: Najcieplejszym dniem czerwcówki ma być czwartek.
16: Amerykanie rozważają rozmieszczenie broni jądrowej w europejskich państwach NATO, żeby zagwarantować bezpieczeństwo po wycofaniu stąd części swoich żołnierzy. Donosi o tym Financial Times.
17: Dziennikarz Radia Z, Krzysztof Kiryczuk z nami. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
17: Czy taka broń mogłaby trafić do Polski?
7: Rozmowy na ten temat są ściśle tajne, ale my już od dawna zabiegaliśmy o to. Były prezydent Andrzej Duda apelował do Amerykanów, żeby Polska była włączona w taką inicjatywę. Wiadomo, że tym razem chodzi o rozszerzenie parasola nuklearnego na kraje, które leżą najbliżej Rosji. Co prawda Polska przyłączyła się już w tym roku do inicjatywy Francji. Zamierza ona rozbudować

0: Polityka dysponuje bezcenną wiedzą z dziedziny cyberbezpieczeństwa. Między innymi zakładał twierdzę szyfrów w Zamościu. Są obawy, że wywiózł dużo wrażliwych informacji.
1: Z nami jest już gość Radia Z. I Marcin Zaborski.
2: A gość to wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur. Kłaniam się. Dzień dobry, panie ministrze.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, panie.
2: No i na początek, jak w amerykańskim sądzie, krótka piłka, czyli konkretne pytanie, konkretna odpowiedź, tak lub nie. Czy sędziowie cieszą się w Polsce autorytetem?
3: W ostatnim czasie stopień zaufania do sądów dość wyraźnie wzrósł. Był już taki moment po niesławnej kampanii billboardowej, gdzie on spadł, ten stopień zaufania, do poniżej 25%. Według ostatnich badań to jest chyba gdzieś około 40%. Także jest dużo
2: Czyli pan
3: lepiej.
2: Mówi raczej tak.
3: Jest dużo lepiej niż było w najgorszych czasach.
2: No to tak, na Radio ZPL jest sonda z tym samym pytaniem. Zobaczymy, co na to nasi słuchacze. Ale porozmawiajmy o tym, który sędziów unika jak ognia. Czy pan chce, żeby Zbigniewa Ziobrę ścigała w USA policja imigracyjna?
3: Ważne jest, żeby Zbigniew Ziobro został przekazany do Polski. Drugorzędną kwestią jest, czy to odbędzie się w trybie ekstradycji, czy w trybie wydalenia na podstawie przepisów imigracyjnych.
2: No minister Żurek właśnie mówi o tym, że ICE może nam pomoże. Pytanie, czy napisał już do amerykańskiego urzędu do spraw imigracji w sprawie Ziobry właśnie?
3: Tego nie wiem. Wydaje mi się, że jeszcze nie, natomiast jest to poważnie rozważane. Mówię, tryb nie jest tak istotny. Ważne, żeby pan minister Ziobro został oceniony przez polski wymiar sprawiedliwości.
2: Ale czy Zbigniew Ziobro wyłudził na Węgrzech paszport, na podstawie którego wjechał do USA?
3: Tego na razie nie wiemy, natomiast no, samo to, że został tam uznany za więźnia politycznego w sytuacji, gdzie przedstawione mu zarzuty mają charakter czysto kryminalny, mogłoby na to wskazywać.
2: Ale czy dzisiaj pan wie, na jakiej podstawie Zbigniew Ziobro wjechał do Stanów Zjednoczonych?
3: Dzisiaj to jest, znaczy to są spekulacje, ale wiemy,
2: już
3: wiemy, że nie, wiemy,
2: że nie miał, ustalać.
3: Tak, wiemy, że nie miał normalnego paszportu, więc jedyny dokument podróży, jaki mógł mieć, żeby opuścić Europę, to mógł być ten tak zwany paszport genewski, wydawany uchodźcom, który mógł uzyskać na Węgrzech. No należy przyjąć, że tak było.
2: To co z ekstradycją? Wy się wycofaliście z tego pomysłu?
3: Nie, absolutnie nie. Ekstradycja jest na pewno podstawową ścieżką do tego, żeby ubiegać się o wydanie osoby podejrzewanej o popełnienie przestępstwa. Z tym, że w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi praktyka wskazuje na to, że chociaż nie wynika to z umowy ekstradycyjnej Polsko-USA, jednak Amerykanie wymagają, żeby postanowienie o tymczasowym aresztowaniu było prawomocne.
2: Czyli czekacie na prawomocną decyzję sądu w sprawie aresztu dla Ziobry?
3: No tak byłoby sensownie wystąpić z wnioskiem o ekstradycję po prawomocności tej decyzji, więc pomimo, że wniosek o ekstradycję jest gotowy, lepiej jest poczekać na uprawomocnienie.
2: Czyli ten wniosek będzie złożony w lipcu, jeśli sąd potwierdzi tę decyzję o aresztu?
3: Zakładam, że tak, jak najbardziej.
2: A jakie są szanse na to, że nawet jeśli ruszy procedura ekstradycyjna, to ona się skończy przed wyborami w Polsce?
3: Tego nie potrafię powiedzieć, bo to zależy od bardzo wielu czynników. Postępowania ekstradycyjne ze Stanami Zjednoczonymi nie należą do najprostszych, o czym mógł się przekonać sam minister Ziobro, kiedy ubiegał się o wydanie biznesmena Mazura.
2: A ile to może potrwać?
3: Naprawdę nie ma takich danych statystycznych, które by mówiły, ile trwa przeciętne postępowanie ekstradycyjne.
2: Natomiast ale to są tygodnie, miesiące, lata?
3: To są miesiące, lata.
2: Czyli do wyborów to się może po prostu nie skończyć.
3: Ale myślę, że jest jednak realna szansa, że się skończy.
2: A jeśli wyślecie do USA wniosek o ekstradycję, to czy ten dokument, takie pismo, zablokuje możliwość wyjazdu Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych?
3: Tutaj jest w zasadzie potrzebna inna kwestia. Jest potrzebne cofnięcie mu statusu uchodźcy na Węgrzech. Dlatego, że Interpol odmówił wydania takiego międzynarodowego listu gończego, tak zwana czerwona nota, red notice warrant, dlatego właśnie, że panu Ziobrze przyznano status uchodźcy na Węgrzech. I teraz musimy na pewno występować do Węgier o to, żeby ten status uchodźcy został mu tam uchylony.
2: Musimy wtedy występować. Wystąpiliśmy już o to?
3: Zwracaliśmy się o to.
2: Natomiast
3: jeszcze odpowiedzi nie mamy. Czekamy na tą odpowiedź. Natomiast kiedy ten status uchodźcy, jeżeli zostanie cofnięty, to wtedy będzie możliwość wydania tego międzynarodowego listu gończego. Także w razie zatrzymania w jakimkolwiek państwie na świecie, to państwo od razu będzie miało informację z Interpolu, że osoba jest międzynarodowo poszukiwana.
2: Ale dzisiaj, jeśli dobrze rozumiem, sytuacja jest taka, że Zbigniew Ziobro może wyjechać ze Stanów Zjednoczonych do jakiegoś kraju, z którym nie mamy umowy, na podstawie której można by go ściągnąć do Polski.
3: Na dzisiaj tak sytuacja wygląda.
2: W Ameryce Południowej mógłby się na przykład ukryć.
3: No tak.

0: No nie wiem, czy jest to miejsce marzeń dla ministra Ziobry, ale formalnie wydaje się, że taka możliwość jeszcze istnieje.
1: A czy jako wiceminister sprawiedliwości wie pan, czy drugi z poszukiwanych ministrów, Marcin Romanowski, jest dzisiaj w Europie?
0: No tego nie wiemy. Według informacji dzisiejszych prasowych miałby się ukrywać w Turcji.
1: Tak,
0: no,
1: nasz dziennikarz Mariusz Gierszewski podaje, że możliwe, że jest Marcin Romanowski w Turcji.
0: No jeżeli by to było prawdą, to powiem szczerze, no byłbym naprawdę zdumiony, bo uciec się pod ramiona pana Recep'a Erdogana to troszeczkę dość zbliżone do ucieczki na Białoruś. To
1: no, ale europejskie nakazy aresztowania nie obowiązuje w Turcji, więc Romanowski może tam spać spokojnie.
0: Tak, może tam spać spokojnie. Ja przypominam, że w 2015 roku w ramach sfingowanego zamachu stanu tam zamknięto około 3000 sędziów i prokuratorów w więzieniach. Także rzeczywiście to jest kraj dla osób, które uciekają. Jest to reżim, który może im pomóc się skrąć, ale nikomu to chwały nie przynosi skrycie w objęciach takiego reżimu.
1: No, spekulujemy, domyślamy się, pytamy, ale nie wiemy. Pan nie wie, czy on jest, czy Romanowski jest w Europie, czy jest w Unii Europejskiej, no, czy jest w Serbii. Nie macie pojęcia.
0: Nie, ja nie mam takiej wiedzy, ale chcę też podkreślić, że organem, który jest właściwy do ścigania, jest prokuratura i służby, nie Ministerstwo Sprawiedliwości, także ja nie jestem pierwszą osobą, która dostaje na ten temat na bieżąco informację.
1: Były wiceminister Romanowski, jako wiceszef resortu sprawiedliwości, odpowiadał za tak zwaną twierdzę szyfrów w Zamościu, czyli Wydział Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Sprawiedliwości. Czy dzisiaj może mieć wsparcie swoich byłych pracowników, którzy mogą mu pomóc się ukrywać i uciekać?
0: Nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć, natomiast też wbrew niektórym spekulacjom nie przeceniałbym wiedzy jakiejś fachowej, którą pan Romanowski mógłby wynieść poza nasz kraj, bo no nie, jako osoba, która w jakiś sposób być może nadzorowała tą instytucję, nie sądzę jednak, żeby miał on wiedzę jakąś specjalnie cenną.
1: A wierzy pan w obietnicę szefa MSWiA, który mówi na pewno, na bank, Marcin Romanowski zostanie do Polski przywieziony?
0: Czas pokaże, ale myślę,
1: że... Wierzy pan na 100%.
0: Nie, myślę, że minister wie, co mówi.
1: A ma pan poczucie, że od losów Ziobry i Romanowskiego zależy dzisiaj los ministra Żurka?
0: Nie wydaje mi się. To znaczy... Prawda jest taka, że no niestety nie żyjemy w najlepszym z możliwych światów i są miejsca, które można nazwać azylami ekstradycyjnymi. Jest, tak naprawdę to jest mniejszość państw, z którymi Polska ma dwustronne umowy ekstradycyjne. No i jakby jeżeli ktoś ma środki, jeżeli bardzo się uprze, no to może uciekać przez czas jakiś.
1: Ale jak tak wam będzie uciekał, to premier w końcu powie, nie daliście rady, nie złapaliście go, nie dotrzymaliście słowa. Znaczy, ktoś musi za to odpowiedzieć. Niech odpowie Żurek.
0: W moim przekonaniu należy ocenić jednak poprzez miarę realnych możliwości działania. No one są w jakiś sposób ograniczone. Tak jak mówię, świat jest wprawdzie no może szczęśliwym miejscem, ale jest daleki od ideału.
1: Panie ministrze, czy pan jako, tak jak inni politycy z rządu czy z koalicji, uważa, że trzeba pokazowych i bardzo surowych kar dla tych, którzy wywołują w Polsce fałszywe alarmy?
0: Znaczy, to jest na pewno bardzo niebezpieczne przestępstwo. Ja przypominam sobie taką sytuację chyba gdzieś sprzed 10 lat, gdzie po takim fałszywym alarmie bodajże bombowym ewakuowano szpital łącznie z OIOM-em, nie licząc kosztów, no tam było przede wszystkim potężne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.
1: Więc... No jasne, problem jest ogromny, tylko pytanie, czy pokazowe kary, jak mówią niektórzy pana koledzy z rządu czy z koalicji, to jest to, co w praworządnym państwie może się wydarzyć?
0: Znaczy, kary powinny być sprawiedliwe. Natomiast ja tylko zwracam uwagę na to, oczywiście w zależności od okoliczności konkretnej sprawy, że to może być przestępstwo o bardzo dużym stopniu społecznej szkodliwości. Jeżeli tak jest w danym konkretnym przypadku, to kara powinna być odpowiednia, proporcjonalnie surowa.
1: No to zanim zostaniemy tylko w sieci, trzy konkretne pytania znów z krótkimi odpowiedziami, czyli krótka piłka po raz drugi. Panie ministrze, pytanie pierwsze. Trybunał Konstytucyjny ma dziś legalnego szefa, tak czy nie?
0: Nie ma legalnego szefa, gdyż pan Święczkowski został wybrany z udziałem nieprawidłowo powołanych sędziów. Jest to przesądzone w orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z grudnia ubiegłego roku.
1: Trybunał Stanu w Polsce jest fikcją, papierowym sądem. Tak czy nie?
0: Niestety tak. Tak jest od bardzo wielu lat. Jest mi znany tylko jeden przypadek, gdzie on zadziałał. Sprawa pana Wąsacza, afera alkoholowa, ale to jest naprawdę wiele, wiele lat temu i też to działanie nie było takie, jak powinno być. To jest kwestia problemu ustrojowego.
1: Kary grzywny w Polsce są za niskie.
0: No nie, to tak bym nie powiedział. To mogą być kary idące w setki tysięcy złotych, w ustawach szczególnych nawet wyższe.
1: I o tym jeszcze za chwilę porozmawiamy, a teraz jeszcze wyniki naszej sondy. Pytaliśmy w niej, czy sędziowie cieszą się w Polsce autorytetem. 26% tylko powiedziało, że tak. Mhm. 74% pytanych w naszej sondzie mówi, że nie. Piszemy o tym na radio.pl. Tam też dalszy ciąg naszej rozmowy. Polecamy się razem z naszym gościem.
2: Jest dużo lepiej niż było w najgorszych czasach, tak o polskim sądownictwie mówi w Radiu Z Dariusz Mazur.
3: Ważny by Zbigniew Ziobro został przekazany do Polski. Drugorzędną kwestią jest, czy to będzie w trybie ekstradycji, czy wydalenia na podstawie przepisów imigracyjnych, uważa wiceminister sprawiedliwości.
2: Potrzebne jest cofnięcie Ziobrze statusu uchodźcy na Węgrzech. Zwracaliśmy się o to, czekamy na odpowiedź, przyznaje sędzia.
3: A Marcin Romanowski jest w Europie. Jeśli prawdą byłoby, że jest w Turcji, byłbym zdumiony, że uciekł w objęcia reżimu Erdoana, wyznaje wiceminister Mazur.
2: Nie przeceniałbym wiedzy, jaką miał by wywieźć pan Romanowski, dodaje gość Radia Z.
3: Teraz rozmowa toczy się już tylko w internecie. Oglądajcie na naszych kanałach w sieci.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Co z pogodą, moi drodzy? 25 stopni na zachodzie, najcieplej dzisiaj, najchłodniej północ, północny wschód. Te deszczowe chmury, z których pokropi, dzisiaj będą widoczne przede wszystkim na południu i południowym wschodzie. Białystok, ale także Warszawa, Lublin, Kielce, Kraków, Rzeszów. U was dzisiaj po południu możliwy deszcz.
4: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli dzień dobry bardzo w Radiu Z.
6: O, a teraz u nas Wiktor Waligura. Jak szef do ciebie puka do drzwi i ktoś się pyta, kto to wali, to mówisz, że to Waligura.
7: Wiktor z kolegami.

0: Belinda Carlisle w Radiu Z, tak wam gramy o poranku. Dzień dobry, bardzo fajnie, co? Fajnie gramy?
1: Fajnie. No fajnie jak zwykle, to bez tego ani rusz o poranku, dajcie spokój, energiczna muzyka, początek czerwca, a wiecie, że to jest początek czerwca i początek meteorologicznego lata i astronomiczne...
0: No wczoraj zaczęło.
1: Astronomiczne lato przyjdzie później, bo teraz jest meteorologiczne, jeszcze jest astronomiczne, ale meteorolodzy już mówią, sezon właściwie na lato otwarty.
0: Jeszcze będzie lato w kościach i lato... jak jeszcze będzie lato?
1: W małżeństwie będzie lato.
0: W małżeństwie. Ale to jest dobra informacja, bo skoro mamy lato meteorologiczne...
2: Lato będzie też.
0: Tak, tak, to od wczoraj, to już możemy mówić oficjalnie, ale upał. Nawet jak się stoi, nie wiem, rano w kurtce i czekamy na autobus, to już można mówić, ale upał, ludzie, dajcie spokój.
1: To jest świetny czas, to się zaczyna czas sandałów, czas grilla, tak, komary tak. Będą, rodzinne dyskusje, czy naprawdę trzeba smarować się kremem, czy to nie jest potrzebne.
0: Czekaj. Trzeba się smarować kremem, słuchajcie, ja się raz nie posmarowałem i później cały wyjazd mówiłem, ależ piecze Boże, jak się spiekłem, ała moje plecy, ała mój kark, no, ała, także smarujemy się,
2: ja się w zasadzie od wczoraj smaruję majonezem przy grillu, ale technicznie rzecz biorąc jestem przygotowany do lata.
0: Ale po co się smarujesz majonezem?
2: No z filtrem.
1: Czyli nie kieleckim.

0: Za chwilę w wiadomościach Radia Z o 8.30 sprawdzimy, jak tam się ma słynna estakada w Chorzowie, zamknięta rok temu. To już rok remontują i co?
1: No.
0: I więcej za chwilkę. Posłuchajcie.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
10: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład we wtorek złote paluszki rybne Frosta, opakowanie 450 gramów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, złote paluszki rybne Frosta, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
14: Hot grill.
15: Parilla caliente.
16: Grilla calda.
17: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
18: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
19: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
20: Bo w Media Expert taniej masz.
21: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
22: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Reklamie.
0: Witamy o poranku, tutaj Radio Z, 8.30 na zegarach. Wiadomości prezentują Paula Michalik, Michał Adamiuk. Zapraszamy.
1: Jest już 10 ofiar nocnych nalotów na Ukrainę. Rannych zostało ponad 90 osób. Największe zniszczenia są w Dnieprze. Tu jest także najwięcej poszkodowanych.
14: W Kijowie od szczątków zestrzelonego drona zapaliła się stacja benzynowa. Uszkodzona została też przychodnia lekarska.
1: Ukraińskie siły powietrzne podliczają, że tej nocy Rosjanie wykorzystali do ataku ponad 650 dronów i ponad 70 rakiet. Większość udało się zestrzelić. Polska zwróciła się do Węgier o unieważnienie Ziobrze statusu uchodźcy. Ujawnia to w Radiu Z wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur.
14: W tej chwili czekamy na odpowiedź Budapesztu. Ta decyzja jest potrzebna, żeby wymiar sprawiedliwości mógł wykonać kolejny ruch, zastrzega gość Radia Z.
16: Kiedy ten status uchodźcy, jeżeli zostanie cofnięty, to wtedy będzie możliwość wydania tego międzynarodowego listu gończego. Także w razie zatrzymania w jakimkolwiek państwie na świecie, to państwo od razu będzie miało informację z Interpolu, że osoba jest międzynarodowo poszukiwana.
14: Według wiceministra Mazura najważniejsze jest to, żeby Ziobro wrócił do kraju, a sprawą drugorzędną jest, jak to się stanie.
1: Nie ma jeszcze decyzji o powrocie samochodów na estakadę w Chorzowie, a właśnie dziś mija rok od jej zamknięcia, bo groziła zawaleniem. W międzyczasie pojawiły się korzystniejsze ekspertyzy i ostatnio został puszczony ruch pod wiaduktem. W perspektywie jest częściowe przywrócenie ruchu na estakadzie.
14: Ale prezydent Chorzowa zastrzega, że władze miasta jeszcze dyskutują, czy ma to w ogóle sens. Ruch byłby tylko dla samochodów osobowych, po jednym pasie w każdym kierunku. A co, gdyby doszło do wypadku i na estakadę musiał wjechać ciężki sprzęt? Pyta Szymon Michałek.
1: Piątkowy grill z mięsem, tym razem bez grzechu. Większość biskupów wydała dyspensę na najbliższy długi weekend, ale nic za darmo. W zamian wierni powinni zmówić modlitwę, na przykład o nowe powołania.
14: Dyspensę wydali m.in. metropolici w Gdańsku, Gnieźnie, Poznaniu, Lublinie, Katowicach i Warszawie.
23: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
24: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
0: No na wschodzie dzisiaj jakoś tak się pogoda rozregulowała. Tam jeszcze będzie deszczowo, nawet burzowo na Podkarpaciu. I najchłodniej dzisiaj 21-22 stopnie na wschodzie. W centrum już 23, na zachodzie piękne słońce i u was najładniej. Nawet plus 26.
25: Super. Super. Super. I fajnie.
24: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
23: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.
26: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
27: To była krótka dawka niczym nieskrępowanego optymizmu antenowego w wykonaniu Bartka.
25: A to była bardzo fajna zapowiedź piosenki.
27: Kuban Mrozu.
25: Dla Baleja.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żart.

0: Same dobre informacje od rana w Radiu Z. Słuchajcie, wakacje tuż za pasem i uwaga, my je w tym roku finansujemy, bo dzisiaj za odebranie telefonu w Rządzę Pieniądza macie od nas 10 tysięcy złotych, a nagroda główna to 500 000. Regulamin na radioz.pl.
1: I pamiętajcie, że w finale czerwca ktoś z was, i to jest nieprawdopodobna informacja, ktoś z was w finale czerwca zagra o 1 000 000 złotych. 1 000 000 złotych do wygrania w Rządzę Pieniądza w Radiu Z.
2: Jak ja bym miał 1 000 000, to ja bym sobie kupił kilogram pistacji.
1: Kilogram? Chyba więcej.
0: Na czereśnie by się starczyło nawet.
1: Dokładnie.
2: Fajnie, bym powkładał te pestki z czereśni do pistacji i dał teściowej.
1: Słuchajcie, sprawdźmy, jak się cieszą ci, którzy już zagrali, którzy wygrali wielką kasę w Radiu Z.
0: Bardzo proszę, Bartek z Chodzieży.
3: Niesamowite, co się dzieje w tym momencie.
0: Ella z Warszawy.
4: Wszyscy jesteśmy w szoku.
0: Rafał z Kawęczyna.
5: Hurra!
0: I jeszcze Marta z Aleksandrii.
6: Nie wierzę, po prostu nie wierzę.
1: Też tak się możecie poczuć, moi drodzy, szczególnie, że właśnie teraz każdy twój SMS Radio Z wysłany pod 7353 za 3,69 W wchodzi do gry, uwaga, posłuchajcie tego, 5500 razy, 5500 szans od teraz dla was.
0: 5,5 tysiąca szans na 500 000 złotych. Grajcie, ludzie, weźcie te pieniądze, to są wasze pieniądze, te pieniądze wam się po prostu należą. SMS z hasłem Radio Z wysyłajcie na 7353, Radio Z 7353.
7: Zagraj, wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353.
8: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
7: Reklama.
9: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i 5-krotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
10: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
11: Fajnie mieć głowę pełną marzeń i codziennie jak dziecko odkrywać świat na nowo. Wejdź na radioz.pl. Wskaż swój wymarzony prezent i napisz, dlaczego fajnie jest być dzieckiem. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Pielęgnuj w sobie dziecięcą radość z Radiem Z.
12: Setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty z okazji Dnia Dziecka znajdziesz w Media Expert i mediaexpert.pl.
13: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Płynu.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
18: Oszczędzam.
17: O, a ile?
18: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
19: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: O, Tame Impala, ulubiony kawałek Kamila ostatnio. Kamil dokładnie poznał Tame twórczość Impala. Tego.
1: Ja pamiętam panią z geografii, która mówiła: Pala, siadaj.
2: Bala, siadaj. Miałeś ksywę Baleja. Bala, Kamil?
1: Nie, na szczęście nie. Po prostu ja mam od dziecka ksywę Baleja.
0: Kochani, za 8:09 tu Radio Z. Dobre informacje z Francji, bo prezydent Francji Emmanuel Macron podziękował szefowi Impostu za to, że Impost, polska firma, jest największym inwestorem ze wszystkich polskich firm we Francji.
1: Ja się rozpędzają z tego Impostu, prawda? No. Teraz hitem są te walizki, o których wszyscy mówią, które się mieszczą w paczkomacie. Ty lecisz samolotem, a bagaż nadajesz paczkomatem. Super sprawa, naprawdę.
2: To jest wspaniałe, bo w tych samolotach nigdy nie ma miejsca na nogi, a tak? No to tu w głowę leci samolotem, a nogi wysyłasz paczkomatem.

0: Ludzie, ludzie, posłuchajcie tego. Jak dzisiaj do was zadzwoni po południu Radio Z rząd za pieniądze, to od razu możecie zgarnąć 10 tysięcy złotych. Tyle płacimy za odebranie telefonu. A maksymalnie dzisiaj do wygrania pół bańki, pół miliona złotych. Tyle płacimy.
1: I teraz uwaga, każdy SMS to 5500 szans na pół miliona złotych, bo działa super ekstra bonus. Żeby z niego korzystać, trzeba wysłać hasło i numer. Poda wszystko teraz Bartosz.
2: Trzeba wysłać SMS o treści Radio Z na 7353.
1: No i tyle. Radio Z 7353. Radio Z i
3: już. Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro.
6: Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Infinix Note 40 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1099. Teraz za 999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. LRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Marzysz o nowym i pięknym wnętrzu?
9: Tak!
8: Wyjątkowa akcja Radia Z. Remont za jeden uśmiech. Może odmienimy właśnie twój pokój.
9: Zgłoś się już dziś. Wejdź na radioz.pl, prześlij nam swoje uśmiechnięte zdjęcie i opisz sytuację, w której to właśnie uśmiech pomógł ci najbardziej. Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
10: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
11: Mieszkania mebluje marka Lenart, producent półkotapczanów Bed Concept.
12: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
13: Marian, super są te nasze nowe meble ogrodowe Scandicater, nie?
14: No, te z Media Expert?
13: No, bardzo wygodne, nowoczesne i ponadczasowe, w idealnej harmonii z ogrodem.
14: To może Mariolkę zaprosimy, żeby też zobaczyła.
13: Marian.
14: Co?
15: Urządź swój wymarzony ogród, taras lub balkon z meblami Scandicater. Kup w Media Expert wygodny zestaw Scandi, prosty system montażu click and go, stylowe wykończenie drut, wygodne poduszki w super cenie.
16: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do wtorku. Brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie 8,99 za kilogram. A do tego ogórki gruntowe na wagę 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
17: Codziennie niskie ceny.
18: Co masz?
19: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
18: Chips Lays? Dzięki.
19: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
18: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
19: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
20: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
21: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
22: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
23: Tak dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
24: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą Skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
25: Po reklamie.
1: A tu ciągle wtorek, 2 czerwca, zbliża się 9:00. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
0: Polska wystąpiła do Węgier o uchylenie Ziobrze statusu uchodźcy, ujawnia w Radiu Z wiceminister sprawiedliwości.
2: Kaucja od butelek może być objęta podatkiem dochodowym. Posłuchajcie, kogo by dotyczył.
0: Wszystkie pociągi na tory. PKP szykuje się na czerwcówkowe oblężenie.
1: 9.
0: Polska czeka na odpowiedź Węgier w sprawie Zbigniewa Ziobry. Chodzi o cofnięcie mu statusu uchodźcy. Wysłaliśmy wniosek, czekamy na decyzję, ujawnia w Radiu Z wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur.
2: Właśnie od tego będzie uzależnione wydanie międzynarodowego listu gończego za Ziobrą, tłumaczy gość Radia Z.
0: Marcin Zaborski prosto po rozmowie. Co wszystko z ekstradycją prawda. Zbigniewa Ziobry?
3: Tu na razie pomarańczowe światło, bo choć ministerstwo ma gotowy wniosek, to go nie wysyła. Czeka, aż polski sąd w drugiej instancji potwierdzi decyzję o areszcie dla byłego szefa resortu sprawiedliwości.
5: W stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi. Praktyka wskazuje na to, że chociaż nie wynika to z umowy ekstradycyjnej Polsko-USA, jednak Amerykanie wymagają, żeby postanowienie o tymczasowym aresztowaniu było prawomocne.
3: A to uprawomocnienie może stać się w lipcu, bo sąd przyspieszył planowane wcześniej na wrzesień posiedzenie.
0: A co z drugim z poszukiwanych polityków, Marcinem Romanowskim? Według ustaleń dziennikarza Radia Z może ukrywać się w Turcji.
3: No, jeśli to byłoby prawdą, byłbym zdumiony, mówi nasz gość. I przekonuje, że uciec pod ramiona pana Erdogana to prawie jak uciec na Białoruś. To przecież reżim, który może pomóc się schronić, ale nikomu chwały nie przynosi skrycie w objęciach takiego właśnie reżimu, dodaje Dariusz Mazur.
2: A prokurator generalny właśnie wysłał do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu innemu wiceministrowi sprawiedliwości z czasów rządów Zjednoczonej Prawicy Patrykowi Jakiemu. Chodzi też o zgodę Europarlamentu na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie polityka PiSu.
0: Wylogowanie do życia szkolnego w podstawówkach prawdopodobnie już od nowego roku szkolnego. Rząd przyjmie dziś ustawę, która zakaże używania komórek już nie tylko na lekcjach, ale i na przerwach.
2: Od zakazu będą wyjątki, wylicza minister edukacji Barbara Nowacka.
6: Po pierwsze decyzja nauczyciela na potrzeby procesu dydaktycznego, a drugie przyczyny zdrowotne ucznia, uczennicy potwierdzone przez nauczyciela.

0: importowane z południa Europy.
1: Reporter Radia Z, Michał Dzieliński, już po wizycie na podwarszawskim bazarze.
2: Tak jest.
1: To co made in Poland już możemy kupić.
2: Na pewno truskawki polska odmiana Rumba, czy Azja powoli wybiera greckie truskawki. Cena tak 20 zł za kilogram. Są już polskie młode ziemniaki, por i marchewka w cenach, że tak powiem, akceptowalnych. Po kilka złotych. No ale mamy, mili państwo, problem z bobem, przyznaje Maciej Kmera z rynku Broniszach.
3: Ten bób, który był z nami od miesiąca, pochodził z upraw tunelowych. Ten polny jeszcze nie dojrzał, więc tutaj robi się jakaś dziura podażowa.
2: Ach, taki bób z masełkiem, rozmarzyłem się. Witamy i zapraszamy też polskie maliny i jeżyny, choć wciąż drogie. Czereśnia na razie krajowych wciąż w zasadzie brak.
1: W sklepach królują te z Serbii, Grecji i Hiszpanii.
0: A jeśli kolej na czerwcówkę, to uwaga, może być tłok, zwłaszcza na najbardziej popularnych trasach i w najbardziej obleganych godzinach.
1: O tym, jak PKP przygotowało się do szczytu przewozów, reporter Radia Z Tomasz Kubat.
4: Wszystko, co tylko da radę pojechać w Polskę, zostanie wykorzystane. Każdy wagon, jaki tylko jest do dyspozycji, zapewnia szef PKP Intercity Janusz Malinowski.
5: Niektóre pociągi pojadą w podwójnym zestawieniu. Zobaczymy znów na trasie Pendolino, które będzie w podwójnej trakcji do Gdańska.
4: Taki podwojony skład zabierze jednorazowo prawie 800 pasażerów, ale to i tak będzie za mało. Na wielu kierunkach miejsc siedzących zabraknie, a o biletach w promocji to już niemal całkowicie można zapomnieć, odkąd zniknęła czeska prywatna konkurencja.
1: Swoje zniżkowe oferty na długi weekend mają za to przewoźnicy regionalni. Na przykład w kolejach mazowieckich czy dolnośląskich można kupić jeden sieciowy bilet i jeździć od środy wieczór do poniedziałku rano.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
8: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
9: Meteorologiczne lato rozpoczęło się deszczem i rozpocznie się deszczem na wschodzie i na południu, słońcem i ciepłem na zachodzie. 25 stopni w Zielonej Górze, najchłodniej na północy dzisiaj w Gdańsku, 21 i w Rzeszowie również 21.
10: Kto to tak zaciesza w studiu?
11: To ja.
10: Ewelina. Dzień dobry.
11: Ewelina, dzień dobry. Cieszę się z tego meteorologicznego lata.
9: A widzisz? Miałaś meteorologiczne.
10: Meteorologicznego.
11: No fajnie, fajnie. Co u mnie? Kochani, będziemy dalej świętować Dzień Dziecka, będzie dobrze.
8: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
7: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Sunrise Avenue i Hollywood Hills na antenie Radio Z. Mamy kwadrans po dziewiątej, a pytanie dnia brzmi, w kogo dzisiaj wciela się Cezary Pazura, gracze o sztabkę złota.
1: Gdybym miał się porównywać do jakiejś fikcyjnej postaci, to na pewno byłby to Simba. Mały lew z bajki Disneya. A dlaczego? Niebawem wszystko wyjaśnię.
2: No to słuchaj.
3: Nie poddawaj się, Simba.
0: Będzie więcej dla jasności. Słuchajcie i wygrywajcie tymczasem. Kygo, Save My Love.

0: Leon Rimes w Radiu Z 22 minuty po 9 i mam niezawodną metodę na bardzo skuteczne i szybkie pobudzenie. Posłuchajcie Moniki.
1: Stanęłam jak wryta i no po prostu no w czasie zakupów taki telefon i w ogóle no niespodzianka i ogromne zaskoczenie.
0: To nasza słuchaczka, która zagrała i wygrała w zabawie Rządza Pieniądza. Dzisiaj gracie o 500 000 złotych. Żeby wejść do gry wystarczy jeden SMS o treści Radio Z pod 7353, który kosztuje 3,69 VAT. Od teraz każdy SMS do 10 wpada do gry aż 5000 razy. Proszę korzystać. Wy wysyłacie jednego SMS-a, a my go zamieniamy w 5000 szans. Radio Z 7353.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Może sobie pourzędujesz trochę? W e-urzędzie skarbowym, na własnej kanapie oczywiście. Lub posiedzisz w oknie, ale nie z widokiem na ulicę, tylko w aplikacji. Albo od ręki załatwisz sprawę, choć jesteś w środku kolejki. Górskiej, rzecz jasna. E-urząd skarbowy. Sprawdzisz rozliczenia, złożysz deklarację, dostaniesz zaświadczenia. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-urząd skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
6: Marian, a z kim ty tam znowu w ogrodzie jesteś?
7: Barbara, z kolegami, tymi z Media Expert. Ze sztylem przycinam gałęzie, z kercherem myję taras, bo donicę już ci umyłem, a z narzędziami Bosch zbudowałem nową ławkę dla ciebie, kochanie.
6: A z kim będziesz kosił?
7: No, kosi się samo, bo teraz od tego mamy robota. Też z Media Expert.
8: Profesjonalny sprzęt do ogrodu znajdziesz w super cenach w Media Expert.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Hot grill.
11: Parilla caliente.
12: Grilla calda.
13: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
14: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
16: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na ten... mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara na mediaexpert.pl.
17: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje.
18: Rządza pieniądza.
17: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 500 000 złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza tylko w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
19: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
20: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
21: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
22: Bo w Media Expert taniej masz.
23: Wszystko, czego dziś chcę.
24: To hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT, 2% łaciate, 3 plus 3 gratis. A polski kalafior tylko 5,99.
25: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Po reklamie.

0: solo Kasia Sienkiewicz. Były momenty, świetny numer. No, to nie jest Zetki. 20 minut do 10. Ja wiem, że wczoraj był Dzień Dziecka, ale my nie przestajemy świętować. Dlaczego fajnie być dzieckiem? O to pytamy na radioz.pl. No i za chwilę z tej okazji komuś z Was wręczymy fajny prezent. Radio Z
1: i już. Reklama. Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50 na 50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Po reklamie.
6: Radio Z i już.
5: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Harry Styles, a Azer Wells na antenie Radio Z i to już jest pierwszy prezent na Dzień Dziecka, a drugi za chwilę dla Natalki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Moja droga, na naszej stronie radioz.pl trwa zabawa Fajnie być dzieckiem i pytamy, dlaczego fajnie być dzieckiem?
1: Tak, więc być dzieckiem super sprawa, bo nie trzeba znać Excela ani prawa. Można było zjeść mięsko, a ziemniaczki zostawić, po psotach schować się u babci pod łóżkiem, a po łące biegać boso. Omijaliśmy tylko placki, które świeże parowały jak wulkan. No i dzieciństwo jest cudowne i to prawda.
0: Ale ty jesteś dobrze przygotowana, no brawo moja droga. Wchodzę na stronę mediaexpert.pl, widzę idealny prezent dla ciebie, twojego wewnętrznego dziecka. Lenovo IdeaTab z dużym ekranem i rysikiem. Świetny prezent dla dzieciaka, które lubi oglądać, rysować i tworzyć. Doskonale sprawdzi się zarówno podczas zabawy, jak i nauki, więc krótko mówiąc, do ciebie trafia nagroda w postaci karty podarunkowej wartości 1000 zł do MediaExpert.
1: Bardzo dziękuję.
0: Czyli twoje wewnętrzne dziecko czuje się dopieszczone.
1: O, i to bardzo.
0: No to bardzo nam miło. Mam nadzieję, że będziesz miała udany dzień.
1: To oczywiście, bardzo dziękuję.
0: Ależ bardzo cię proszę. Wszystkich zachęcam, żeby tak jak Natalka zgłosili się na mediaexpert.pl. Nie wiem, czy ty jesteś, moja droga, w pracy, czy akurat masz wolne i przygotowujesz się do długiego weekendu. O, no to jest też dobra rada, żeby w pracy naprawdę zadbać o swoje interesy. Przy okazji tych standardowych obowiązków.
1: Umilony, także.
0: Dobrego dzionka, pozdrów w biurze wszystkich od Radia Z. Pa, pa.
1: Dziękuję, dziękuję. Pa.
0: A u nas Bibi Rexha i Faithless New Religion.

0: Bo jesteś ty.
1: Uwielbiam. Krzysztof Krawczyk, cudowne, bo jesteś ty w radiu. Zatem mam nadzieję, że was pomasowało tam, gdzie lubicie najbardziej. A za chwilę u nas 10. najnowsze wiadomości. Czy Patryk Jaki straci immunitet? O tym opowiedzą koledzy z wiadomości już za kilka chwil. Zostańcie z Radiem Z. Radio Z
2: i już. Audycja zawierała lokowanie produktu. W audycji lokowano znak towarowy Media Expert należący do właściciela sklepu mediaexpert.pl.
3: Czasem wystarczy drugi głos, żeby spojrzeć inaczej.
4: Robert, powiedz szczerze, czy my się właśnie zgadzamy?
5: Nie, my się po prostu dobrze słuchamy.
3: Razem lepiej z Kasią Wilk i Robertem Karpowiczem przez cały tydzień w Radiu Z, codziennie od 14.
4: Bo razem
5: naprawdę lepiej.
2: Reklama.
6: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
9: Oszczędzam.
8: O, a ile?
9: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
10: Kupuj szybciej, łatwiej i...

0: Marzysz o poranku z widokiem na góry i odpoczynku od codziennego zgiełku? Zrób to z Radiem Z w Małopolsce i wygraj wyjątkowy pobyt dla dwóch osób w Beskidzie Sądeckim. Czekają na Was niezapomniane widoki, regionalne smaki i relaks w sercu natury. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z w Małopolsce.
1: Na konkurs zaprasza sponsor Małopolska Organizacja Turystyczna.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Po reklamie.
5: I to już prawie 10:00 na zetkowych zegarach. Najważniejsze wiadomości mają dla nas Paula Michalik i Michał Adamiuk.
6: Jest wniosek o uchylenie immunitetu europosła Patryka Jakiego. Prokuratura Generalna potwierdza.
7: Odbudowa może zająć lata. Balcarzowice zniszczone przez trąbę powietrzną.
6: Gdańsk nie chce alkomeleksów. To nowa propozycja atrakcji turystycznej. 10:00. Jest wniosek o uchylenie immunitetu dla Patryka Jakiego. Dokument wysłał do Parlamentu Europejskiego prokurator generalny Waldemar Żurek.
7: Dzisiejszy europoseł miałby odpowiadać za okres, gdy był wiceministrem sprawiedliwości w rządach Zjednoczonej Prawicy, jeśli będzie zgoda na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie posła.
6: Reporter Radia Z Michał Dzienyński z nami.
8: Tak jest.
6: Ty jesteś już po lekturze dokumentów z prokuratury generalnej. O co konkretnie chodzi?
8: Niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień, kiedy Jakiemu jako wiceministrowi sprawiedliwości podlegała służba więzienna. Chodzi o niezgodne z prawem i bezpodstawne decyzje personalne. Najprościej mówiąc, według ustaleń śledczych Patryk Jaki miał wydać polecenie szefowi służby więziennej, żeby jednemu z funkcjonariuszy wypłacono wyższą pensję i zapewniono awans. Sęk w tym, że działo się to wtedy, kiedy wobec tej osoby było postępowanie dyscyplinarne.
7: Według prokuratury generalnej decyzje podejmowane przez Patryka Jakiego godziły w interes publiczny.
6: Wciąż rośnie liczba zabitych i rannych w nocnych atakach Rosji na Ukrainę. Według władz w Kijowie, Dnieprze i innych miastach zginęło co najmniej 13 osób. Około 100 jest rannych.
7: Z gruzów zawalonego bloku w ukraińskiej stolicy wydobywani są kolejni ludzie. Rosyjskie rakiety trafiły też m.in. w bloki i kamienice w kijowskiej dzielnicy Podole. To historyczne, zabytkowe centrum miasta. Uszkodzone są m.in. przedszkole czy sklep na południu stolicy.
6: Sytuację w Kijowie śledzi reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Atak już się zakończył?
9: Tak, przynajmniej na razie w przestrzeni powietrznej nie ma ani jednej rakiety czy drona, a tych w nocy i nad ranem Rosja wystrzeliła ponad 700. Do strzału Rosjanie użyli dziś rakiet Cyrkon, szybkich i wyjątkowo trudnych do zestrzelenia. Z 8 wycelowanych w ukraińskie miasta pocisków wszystkie trafiły w cele. W wielu miejscach trwa wciąż akcja ratunkowa, a spod zawalonych budynków strażacy wyciągają kolejnych rannych. Ofiar mogło być jeszcze więcej, ale po tym, jak o ataku ostrzegł wczoraj ukraiński wywiad, wielu mieszkańców Kijowa noc spędziło w schronie.
7: Według wywiadu najbliższej nocy może być kolejny atak, ale raczej na mniejszą skalę.
6: Odbudowa po przejściu trąby powietrznej w Balcarzowicach może zająć lata. Tak oceniają to miejscowi urzędnicy. Już zaczęli szacować straty.
7: Poszkodowani mieszkańcy pierwsze zasiłki mają dostać w tym tygodniu, jeszcze przed długim weekendem.
6: Tę miejscowość na pograniczu województw opolskiego i śląskiego odwiedziła reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Łączymy się z nią teraz. Grażyna, to drugi już raz, gdy żywioł uderza w Balcarzowice.
10: Te poprzednie zniszczenia były 18 lat temu i tak jak wtedy, tak i teraz mieszkańcy chcą się odbudować. Jednak pewna trauma jest, mówią mi o niej mieszkańcy i burmistrz.
11: Czy chociaż na dole będziemy mogli mieszkać i powoli, nie wiem.
12: Jeżeli ktoś straci dobytek, nie wiem, czy jest coś gorsze, czy jest coś mniej gorsze.
13: Na razie chyba wszyscy są w szoku. Każdy z nas, który odbudował dom, wie, że to nie będzie trwać tydzień.
10: Tylko lata, jak mówi mi burmistrz gminy Ujazd, Hubert Ibrom, zapewnia, że wszelka pomoc do odbudowy będzie zapewniona. Grażyna Wiatr, Radio Z.
7: Mieszkańcy mogą liczyć na zasiłki na odbudowę do 200 tysięcy złotych.
6: Alkomeleksom stanowcze nie. Władze Gdańska nie chcą takich wątpliwych, jak mówią, atrakcji.

0: W sezonie alkomeleksy będą pod intensywną kontrolą policji i straży miejskiej.
1: Myślę, że to powinno otrzeźwić tego typu oferty.
0: I dodaje, że takie praktyki ma na dobre ukrócić utworzenie w centrum Gdańska Parku Kulturowego, ale to zostało odłożone na kolejny rok. Gdańsk, Maciej Bąk, Radio Z.
2: Park Kulturowy w Gdańsku ma też ukrócić hałas na głównym mieście i powstrzymać naganiaczy z klubów go-go od zaczepiania turystów.
3: W Radio Z wiadomości ekonomiczne, z nami już Iwona Kutyna.
4: Dzień dobry, zapraszam.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty sieci sklepów Dino firmom przewozowym i menadżerom. Dotyczą zmowy ograniczającej konkurencję na rynku pracy. Według UOKiK-u celem przedsiębiorców mogło być zatrzymanie u siebie pracowników, ograniczenie ich rotacji czy zmniejszenie kosztów rekrutacji. Największa inwestycja polskiego prywatnego biznesu we Francji, grupa InPost, zainwestuje kolejne 500 milionów euro, głównie w rozbudowę sieci paczkomatów i sortownie. Powstanie co najmniej 750 nowych miejsc pracy w całym kraju, a do polskiej inwestycji odniósł się nawet Emmanuel Macron. W mediach społecznościowych napisał: InPost wybiera Francję, pierwsza europejska platforma dostaw samoobsługowych i założycielka Mondial Relay planuje zainwestować dodatkowe 500 milionów euro. Dziękuję. Kolekcja 136 butelek wina, szampana i koniaków za 4 miliony euro jest na zamku w Beczowie nad Teplą w Czechach. Poprzednia wycena wynosiła około 1/3 tej kwoty. Wartość wzrosła po potwierdzeniu pochodzenia 8 butelek z lat 1892 i 1896. 11 linii.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
3: Dzisiaj burze przede wszystkim na Podkarpaciu, a deszczowe chmury także na Lubelszczyźnie i na Warmii i Mazurach. Co na termometrach? W tym momencie najcieplej jest w Poznaniu, 20 stopni, ale maksymalna temperatura ma być na zachodzie 26.
5: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor bananów marki Yellow, oficjalnej przekąski Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3.

0: Cudowna pletka, dwa dni w Radiu Z. A pytanie dnia brzmi, w kogo dzisiaj wciela się Cezary Fazura?
1: W pewnym sensie można powiedzieć, że urodziłem się w miejscowości, która była wielkości Różańca.
2: Boże Święty, Ojca Świętego złapali.
1: Ja byłem mały, mieścina była mała, a marzenia wielkie.
3: Kto by chciał robić za średnią krajową?
1: Jednak moje umiejętności i zawziętość sprawiały, że rosłem w oczach innych. Nie było to zaskoczeniem tylko dla mojej babci, która jako jedyna wierzyła we mnie od początku.
4: Drogie dziecko, kończę 60 lat, a ty, chłopcze, błąkasz się, mówisz i wyglądasz jak dziadek, własny dziadek.
1: Do dziś, po golu, często wskazuję palcem w niebo. To dla niej.
5: Ale fajnie jest. Zabawa na 102. Ej, ale utala gasolina.
0: Dane na gasolina. Oh yeah. Jeśli wiecie, dajcie znać, a jeśli nie wiecie, spokojnie, będą jeszcze podpowiedzi w sprawie dzisiejszej zabawy. Pamiętajcie, gra toczy się o sztabkę złota. A teraz absolutnie fenomenalny Louis Armstrong w Radiu Z.

0: O pięknych ludziach, See z Davidem, Get Home na antenie Zetki, a ja chciałam przypomnieć, że jest jedna zabawa w Radiu Z, która sprawia, że niewierzący stają się wierzącymi.
1: No nie wierzę jeszcze do tej pory, nie wierzę.
2: Ja też do końca pewnie tak nie wierzyłem, ale dzisiaj uwierzyłem.
3: Jeszcze nie dowierzam, ale już pomału dochodzi do mnie.
0: To nasi słuchacze, którzy nie wierzyli, a wygrali w rządzy pieniądze swoją kasę i dzisiaj pora na was. 500 000 złotych czeka w walizkach, a wy nie czekajcie, zgłoście się. Już teraz SMS-em o treści Radio Z pod 7353, bo on kosztuje 3,69 VAT, a od teraz do 11 będzie wpadał do gry 5,5 tysiąca razy. Tyle szans jednym SMS-em? To się musi opłacić. Radio Z 7353.
4: Radio Z i już. Na program zaprosił jego sponsor, dystrybutor bananów marki Yellow, oficjalnej przekąski Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro.
8: Mistrzowskie okazje w grze.
6: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Infinix Note 40 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1099. Teraz za 999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. LRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety DAK 750 ml 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
10: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
11: Citroen.
12: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
13: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
12: Mów szybko, gdzie byłaś?
13: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
12: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
13: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
12: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
17: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
18: Widaron.
17: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
18: Widaron.
17: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
18: Widaron.
17: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
18: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
19: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
20: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do wtorku. Brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie 8,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
21: Codziennie niskie ceny.
22: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
23: Bo w Media Expert taniej masz.
24: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
25: Po reklamie.
26: Mowa srebrem. Każda z moich 100 twarzy złotem. A zaraz kolejna podpowiedź w Radiu Z. Cezary Pazura.

Co mają wspólnego ze sobą Bruce Lee i Zenek Martyniuk? Każdy z nich był jedną z moich 100 twarzy w Radiu Z. A to jeszcze nie koniec. Polecam. Cezary Pazura.

0: To nowość w Radiu Z. Roxy White 2115. Chciałabym ciebie więcej. A od kilku dni wszyscy zadają sobie tylko jedno pytanie. Kim jest tenisistka Maja Chwalińska? O komentarz poprosiłam absolutną legendę polskiego tenisa, która zresztą niedawno wydała autobiografię pod tytułem Gemset Życie, czyli pana Wojtka Fibaka. Panie Wojciechu, co by pan powiedział teraz Maji? Kto wie, może właśnie nas słucha.
1: Maju, podziwiam ciebie, podziwiam twoją technikę. Jesteś drugą Isią Radwańską, polskim Santoro. On był magicien, a ty jesteś magicien i wierzę w ciebie. Bądź ambasadorką naszego kraju i wspaniałej techniki tenisowej, że nie tylko dziewczyny wysokie, mocne muszą potężnie bić w piłkę, aby wygrywać, ale właśnie twoją niezwykle inteligentną taktyką pokonujesz najlepsze tenisistki na świecie. Pozdrawiam serdecznie.
0: Dołączamy do tych słów, trzymamy kciuki. Kolejny mecz jutro.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
4: Do środy! Lody familijne Marletto 900 ml. Wybrane smaki? Tylko 9,99 za opakowanie. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
5: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
9: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą Skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Po reklamie.
10: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Oh yeah. Fantastyczne Debbie Harry, czyli Blondie i Maria. A za chwilę wiadomości i 11:00. Teraz zaproszenie na fajny wywiad.
1: Zjawiskowa, czarująca, wspaniała Olivia Dean. Brytyjska gwiazda soulu i popu, której ciepły głos oraz pełne emocji piosenki podbiły miliony serc na całym świecie. Jedyny wywiad, jakiego udzieliła w Polsce, tylko dla Radia Z.
2: Hello, I'm very excited to be here in Poland for the first time and having a lovely chat. And hey,
3: thanks guys.
1: Już w środę, przez cały dzień, tylko w Radiu Z.
4: Reklama. W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
8: Lidl. To się opłaca.
9: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
11: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: To tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
13: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
14: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
15: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Widzę, że Hanie coś gryzie.
17: Komar.
16: Zaraz część posmarujemy.
17: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
16: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
18: Już nie swędzi.
19: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
20: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz mozzarella Delicate Classic 125 gramów. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę.

0: szanse na milion złotych w Radiu Z.
1: Super!
0: Wejdź do gry już teraz. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł. I jeszcze przed wakacjami rozpakuj walizkę, w której może być milion złotych w gotówce.
2: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
0: Radio Z pod 7353.
3: Po reklamie.
4: I to już prawie 11:00. Pora na najnowsze wiadomości, na które zaprasza Iwona Kutyna, tu Radio Z.
5: Oblał benzyną i podpalił kolegę syna, żołnierz WOT-u z Lubelszczyzny. Atak na ratowniczkę medyczną, tym razem w Gorzowie Wielkopolskim. Księgowi narzekają na ksew, zamiast pomagać, utrudnia.
4: Jedenasta.
5: Żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej z Lubelszczyzny, który miał oblać benzyną i podpalić kolegę swojego syna, jeszcze dziś usłyszy zarzuty, ustaliło Radio Z. Ofiara walczy o życie w szpitalu leczenia oparzeń włęcznej. Więcej wie nasz reporter Mateusz Kasiak, jak doszło do tego szokującego zdarzenia.
6: Wszystko działo się w niedzielę po południu na jednej z prywatnych posesji w powiecie łęczyńskim. Jak ustalili śledczy, dwóch młodych mężczyzn naprawiało samochód. Wtedy na miejsce przyjechał 47-letni ojciec jednego z nich, żołnierz WOT-u. Z niewyjaśnionych na razie powodów między nim a kolegą jego syna doszło do sprzeczki, w czasie której na chłopaka wylał benzynę i ją podpalił. Żołnierz następnie uciekł. Policjanci zatrzymali go dopiero w sąsiedniej miejscowości. Mateusz Kasiak, Radio Z.
5: Żołnierz w chwili zatrzymania był pod wpływem alkoholu, został wydalony ze służby, w policyjnym areszcie. Poważne konsekwencje mogą grozić każdemu, kto pomaga Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce lub ukrywaniu się, ostrzega w Radiu Z wiceminister sprawiedliwości. Dariusz Mazur przypomina, że sąd zdecydował o aresztowaniu byłego ministra, tym samym Ziobro jest osobą ściganą i poszukiwaną.
7: Ten jego status sprawia, że osoba, która w jakiś sposób udzieli mu pomocy, obojętne czy to będzie na terenie Polski, czy za granicą, może być wobec niej rozważona kwestia przestępstwa poplecznictwa.
5: I grozi za to do 5 lat więzienia. Zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej oraz znieważenia usłyszał mężczyzna, który zaatakował ratowniczkę medyczną. Do pijanego 40-latka, który leżał na chodniku, wezwana została pomoc. Mężczyzna został przewieziony do szpitala wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim. Był agresywny, kopnął ratowniczkę kolanem w twarz. Na miejsce przyjechała policja. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał zarzuty, grozi mu do 3 lat więzienia. Cyberprzestępcy włamali się do systemu obsługującego karty mieszkańca w Słupsku i Ustce. Władze obu miast uspokajają. Nie wykradziono najbardziej wrażliwych danych, a system został wyłączony. Maciej Bąk wie więcej o tej sprawie, jakie dane wykradziono i ile osób dotyczy ten problem.
8: Cyberprzestępcy wykradli dane około 40 tysięcy osób. To ich imiona, nazwiska i adresy e-mail. Na szczęście w bazie nie było danych najbardziej wrażliwych, takich jak PESEL-e, ale władze Słupska i Ustki apelują do posiadaczy karty mieszkańca o czujność, bo hakerzy mogą posłużyć się ich mailami do ataków phishingowych, czyli wysyłania maili z linkami dającymi im dostęp na przykład do kont bankowych. W obu urzędach zacznie się teraz audyt, a komplet informacji dotyczących włamu będzie przekazany organom ścigania.
5: Podobne ataki miały miejsce ostatnio w samorządach, m.in. w Wadowicach, Jędrzejowie czy Aleksandrowie Kujawskim. 2 miesiące po tym, jak zdecydowana większość firm i przedsiębiorców została objęta ksef, nie widać końca kłopotów i komplikacji. Księgowi alarmują, że zamiast uproszczenia i automatyzacji ich pracy, krajowy system e-faktur dodał im tylko nowych obowiązków. Ich skarg wysłuchał reporter Radia Z Tomasz Kubat.
9: Ksef miał dotyczyć

0: Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: 10 ostrzeżenia przed deszczem i burzami, przede wszystkim we wschodnich województwach. Najbardziej gwałtowne zjawiska na Podkarpaciu. Jeśli chodzi o temperaturę, to maksymalnie dzisiaj będzie 26 stopni na zachodzie, a najniższa temperatura na Podhalu, jak zwykle zresztą, 19.
0: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: A za chwilę kolejna podpowiedź w naszej zabawie. 100 twarzy Cezarego Pazury, teraz Wiktor Dedu.

0: co oczywiście Mike and the Mechanics. A teraz kolejna podpowiedź i pytanie. Kim jest dzisiaj Cezary Pazura?
1: Może w dalekim mieście znajdziemy odrobinę chleba i odrobinę szczęścia.
2: Z domu wyprowadziłem się w wieku 13 lat i to na drugi koniec świata.
3: Niebo skąpi suchej ziemi kropli deszczu.
2: Nie wiedziałem, co się wokół mnie dzieje, ale wszystko było już zaplanowane. Nie chodzi mi o to, co planowali ludzie w garniturach wokół mnie, ale o to, że było zapisane w gwiazdach.
4: Nie! To była wizja!
2: Gdyby nakręcili o mnie film biograficzny, a to się stanie na pewno, pojawiłaby się w nim scena o tym, że najważniejszy kontrakt w moim życiu podpisałem na serwetce. Tak było.
5: Dla pana marszałka i dla nas to szczególne kontrakty.
2: Początki nie były łatwe, ale zawsze mogłem liczyć na mojego ulubionego pomocnika. Był nim pewien roześmiany Brazylijczyk.
4: No.
2: To po jego podaniu strzeliłem mojego pierwszego gola dla najlepszej drużyny na świecie, w której spędziłem niemal całe życie.
6: Która z drużyn wygra w najbliższym od

coś już jaśniej, a jeśli nie, no to spokojnie, będzie jeszcze kolejna podpowiedź. Gracie o sztabkę złota, warto słuchać Radia Z.

0: Tony Ray Dalton, Don't Worry, czyli nie martw się w Radiu Z. A ja mam taką metodę na brak zmartwień. To metoda finansowa. No to może przeliczymy, ile my to dzisiaj mamy w naszych walizkach dla was. Słuchajcie, kochani. Różne tam kwoty w środku. 50 tysięcy złotych mamy. Jest też 500 000 złotych. To jest nasza główna nagroda i tej wygranej wam życzę. Dołączacie SMS-em o treści Radio Z pod 7353, który kosztuje 3,69 zł. Warto zrobić to teraz, bo od teraz każdy SMS będzie wpadał do gry 6,5 tysiąca razy, a potem, mam nadzieję, traficie do finału, będziecie w takim nastroju. 3,69 zł. Ta inwestycja może się opłacić. Radio Z 7353.
1: Reklama. Wielo sztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Niskie ceny są codziennie.

0: Do tego Coca-Cola, Coca-Cola Zero Cukru, Sprite, Fanta lub innej 1,75 litra. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Po reklamie.
10: Wiecie co? Sam się zastanawiam, kim dziś jestem. Słuchajcie kolejnych podpowiedzi w Radiu Z. Cezary Pazura.

Patrycja Markowska, roztańczona jeszcze raz na antenie Radia Z. A jeśli kupujecie truskawki, ten jeden detal może zdradzić, czy są z Polski. W prasie trik na szypułkę. Uwaga, jeśli szypułki są małe, zielone i wyglądają na zwiędnięte, wysuszone, to truskawki na pewno nie są pierwszej świeżości. A eksperci radzą, aby uważnie przyjrzeć się barwie truskawki tuż przy szypułce. Wyraźna biała lub blada obwódka w tym miejscu to niemal pewny znak, że mamy do czynienia z towarem z importu. A wiadomo, że najwięcej witaminy mają nie tylko polskie dziewczyny, ale i polskie truskawki.

0: remiksie Davida Guetty w Radio Z, a wy macie jeszcze 4 minuty, żeby zagrać o 500 000 złotych w dzisiejszym finale i o 1 000 000 złotych w wielkim finale czerwca jednym SMS-em od treści Radio Z pod 7353. To kosztuje 3,69 zł, a do 12 wpada do gry 6,5 tysiąca razy. Tyle szans jednym SMS-em? Tylko do południa. Radio Z 7353. Radio Z.
1: Reklama. RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i 5-krotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
3: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
2: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
3: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka biosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg biosminy. Aflofarm.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
10: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
11: Ale tato, tylko nie samochodem!
10: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
11: A ja chcę syrop.
12: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
10: No i jak się czujecie?
11: Super! I nie zasypiam!
10: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
12: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Sąsiadko, witam.
16: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
15: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
17: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
16: Sylwester, mój kicić wrócił.
15: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
16: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
17: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
8: Po reklamie.
0: I to już południe w Radiu Z. Najnowsze wiadomości i ponownie Iwona Kutyna. Słuchamy.
18: Prokurator generalny chce uchylenia immunitetu Patryka Jakiego. 15-latka sprzedała alkohol koleżankom. Jedna z nich poważnie się zatruła. Nowe samoloty i połączenia. Za chwilę o tym, gdzie latem będzie można polecieć.
0: 12.
18: Na początek jednak ewakuacja wrocławskiego liceum. Odkryty został prawdopodobnie niewybuch. Służby zarządziły ewakuację przy ulicy Składowej. Ponad 400 uczniów i nauczycieli. Jest wniosek o uchylenie immunitetu europosła Patryka Jakiego. Dokument wysłał do Parlamentu Europejskiego prokurator generalny Waldemar Żurek. Sprawa dotyczy okresu, gdy Jaki był wiceministrem sprawiedliwości w rządach Zjednoczonej Prawicy. Jeśli będzie zgoda na uchylenie immunitetu europosła, będzie można zatrzymać i przymusowo doprowadzić. O co konkretnie chodzi? Konferencji prasowej rzeczniczki prokuratury generalnej wysłuchał reporter Radia Z Michał Dzieneński.
19: Prokuratura mówi o przestępstwie nadużycia władzy. Patryk Jaki miał wydać polecenie szefowi służby więziennej, żeby awansował jednego z funkcjonariuszy. Jednocześnie dostał wyższą pensję. Specjalnie dla niego utworzono też zlikwidowane kierownicze stanowisko.
20: Nie mając ani kompetencji w zakresie wykształcenia, ani doświadczenia.
19: Mówi prokurator Anna Adamiak. Według ustaleń śledczych protegowany wiceminister sprawiedliwości dostał awans w momencie, kiedy było wobec niego postępowanie dyscyplinarne.
18: Patryk Jaki, odnosząc się do decyzji prokuratora generalnego, napisał w mediach społecznościowych, że to ośmieszanie państwa i robienie cyrku z zatrzymaniem na całą Europę. 15-latka z Lubina na praktykach w sklepie sprzedała alkohol swoim koleżankom, potem poszła z nimi imprezować. Jedna z nich poważnie się zatruła i trafiła do szpitala. Miała ponad 2 promile, mówi Radiu Z Sylwia Serafin z komendy w Lubinie.
21: Doznała ciężkiego zatrucia alkoholowego, była nieprzytomna. Tylko jedna z uczestniczek spotkania została przy koleżance, pozostałe dziewczyny uciekły z miejsca zdarzenia. Ta historia udowadnia, że alkohol stanowi szczególne zagrożenie dla osób młodych.
18: O losie jej koleżanek, zwłaszcza praktykantki w sklepie, zdecyduje sąd rodzinny. Przymusowe deportacje i centra detencyjne budowane poza granicami Unii Europejskiej to przepisy, które mają uzupełnić pakt migracyjny, który wchodzi w życie za 10 dni. Z nami reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. A co z nowymi przepisami?
22: Jeszcze potrzebne jest ostateczne zatwierdzenie przez Parlament Europejski i kraje członkowskie, ale większość tych przepisów wejdzie w życie zaraz po tym. Chodzi o przyspieszenie powrotów do krajów pochodzenia osób, które nielegalnie dostały się do Europy lub do bezpiecznych krajów trzecich, na przykład przez które przejeżdżali albo w których powstaną takie centra detencyjne. W nich migranci będą czekać na decyzję o przyznaniu lub odmowie azylu i deportację. Grażyna Wiatr, Radio Z.
18: Mimo odmowy azylu na terenie Unii Europejskiej pozostaje większość osób wyjeżdża dobrowolnie lub przymusowo 1/3. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Alerty obowiązują w 6 województwach: podlaskim, lubelskim, podkarpackim oraz części warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. Może mocno padać i wiać. Coraz więcej połączeń lotniczych do wyboru. Linie dobrze przygotowały się do początku sezonu. Nasz narodowy przewoźnik właśnie odbiera kolejne samoloty. A więcej o tym reporter Radia Z Tomasz Kubat.
23: Kolejne świeże Boeingi 737 proste z amerykańskiej fabryki regularnie docierają do Polski i od razu wchodzą do obsługi nowych połączeń. Z Warszawy właśnie zaczęły latać do Porto w Portugalii, na Kretę i Majorkę, a także do Astany, największego miasta w Kazachstanie. Już od pewnego czasu swoje bezpośrednie trasy największy polski przewoźnik uruchomił też z Gdańska i Krakowa. Wszędzie tam

0: Kochana w bohaterach animacji od momentu premiery jej pierwszej części w 1995 roku. Miała wtedy 6 lat. Olivia Dean w Radiu Z, gwiazda Orange Warsaw Festivalu, udzieliła nam jedynego wywiadu podczas swojego ostatniego pobytu w Polsce. Rozmowy słuchajcie jutro w Radiu Z i oglądajcie na naszych social mediach. Sean Anders ma zagrać inspektora Gadgeta. Jest szykowany do kolejnej aktorskiej wersji animacji w Polsce popularnej w latach 90. Inspektor Gadget. Ponad 20 lat temu nakręcono już filmową wersję animacji. W roli inspektora Gadżeta wystąpił wtedy Matthew Broderick.
1: Przypominajka, że to będzie jednak burzowy tydzień. No mam nadzieję, że się uspokoi trochę na długi weekend, ale dzisiaj przede wszystkim Podkarpacie pod burzową chmurką, chociaż cała ściana wschodnia, a także Warmia i Mazury to miejsca, w których należy na siebie uważać. Co na termometrach? Najwyższa temperatura 26 na zachodzie kraju. Radio Z
2: i już. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Prawie 6 minut po południu. Ewelina Pacyna, dzień dobry. To za chwilę ostatnia podpowiedź w naszej zabawie z twarzy Cezarego Pazury. Gra toczy się o sztabkę złota. Będzie dodatkowe pytanie. Po prostu trzeba słuchać Zetki. A teraz śpiewa pani Indila.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Ach, ale to jest hicior Męskiej Grani Orkiestra 2026 i nareszcie ostatnia podpowiedź w naszej zabawie w Radiu Z.
2: Ożeniłem się z kobietą, którą znam niemal od zawsze.
3: No sale lo que tu hiciste, Juan!
2: Dała mi trzech synów.
3: No me toques!
2: A więc brakuje mi jeszcze 8, żeby stworzyć wyjściowy skład.
4: Życzę wam pięknych meczów, wspaniałych emocji i pięknych bramek.
2: Zagrałem ponad 1000 meczów. Strzeliłem ponad 800 goli. Zaliczyłem ponad 300 asyst. Oficjalnie jestem mistrzem świata. A niektórzy mówią, że jestem najlepszym graczem wszechczasów. W kraju, w którym futbol jest religią, jestem Bogiem. To nie moje słowa, ale prawda jest taka, że zawsze w siebie wierzyłem.
5: Jako dowód naszego oddania i miłości braterskiej.
2: Jeśli jeszcze nie wiecie, kim jestem, to celujcie w dziesiątkę. Na biało-niebieskim lub niebiesko-czerwonym tle. Chociaż ostatnio dobrze mi wróżą.
6: Jak ty wyglądasz? Co na siebie założyłeś?
1: Ojej, dobre to było. Kochani, chyba wszystko jasne. 321-321-321. Od teraz macie pół godziny na odpowiedź, w kogo dzisiaj wciela się Cezary Pazura. Gra toczy się o sztabkę złota, ale odpowiedzcie dodatkowo na pytanie. Kiedy ostatnio pobiliście własny rekord i dlaczego to sukces?

0: absolutnie wirowy Joe and the Beginning na antenie Radio Z. A ja tylko przypomnę, że czekam na wasze telefony pod 321-321-321. Oczywiście ten telefon rozgrzany do czerwoności, ale proszę pamiętać o pytaniu dodatkowym. W czym pobiliście swój własny rekord i dlaczego to sukces? Kim jest Cezary Pazura? To chyba jasne, ale wciąż nie wiemy, do kogo dzisiaj trafi sztabka złota. Wszystko w waszych rękach. 321-321-321. Radio Z
1: i już. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
2: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
9: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
8: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
10: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
11: taniej masz. Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
13: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
12: Mów szybko, gdzie byłaś?
13: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
12: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
13: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
12: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupię.
14: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
15: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
14: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
15: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
19: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
20: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
21: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
22: Po reklamie.
23: Cześć, tu Doda. Radio Z, muzyka numer 1.

0: Maciek Musiałowski i Flora w Radiu Z. A ja zabieram was oczyma wyobraźni. Jakieś przyjemne, piaszczyste miejsce. A może na leżaczek? Wakacje coraz bliżej i warto je zaplanować. Jeśli nie wiecie za co, za to, co wygracie dzisiaj w Radiu Z. A w naszych walizkach piękne kwoty, okrąglutkie 50 tysięcy złotych i przede wszystkim nagroda główna, 500 000. Warto wejść do gry, bo wchodzicie do gry nie tylko o 500 000, ale także o 1 000 000 złotych w wielkim czerwcowym finale. Radio Z pod 7353 to kosztuje 3,69 zł i od teraz wpada do gry 8 tysięcy razy. A czy warto? Odpowiada Marta.
1: Nie zastanawiajcie się, bo ja nie zastanawiałam się ani chwili, wysłałam SMS-a, odebrałam telefon i jestem bogatsza o 20 tysięcy.
0: Uhu, 8 tysięcy szans jednym SMS-em o treści Radio Z pod 7353 do 13. Powodzenia. Radio Z
2: i już. Reklama. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: 3,17,41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8,11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Marian, a z kim ty tam znowu w ogrodzie jesteś?
7: Barbara, z kolegami, tymi z Media Expert. Ze sztylem przycinam gałęzie, z kercherem myję taras, bo donicę już ci umyłem, a z narzędziami Bosch zbudowałem nową ławkę dla ciebie, kochanie.
6: A z kim będziesz kosił?
7: No kosi się samo, bo teraz od tego mamy robota. Też z Media Expert.
8: Profesjonalny sprzęt do ogrodu znajdziesz w super cenach w Media Expert. Bo w Media
9: Expert taniej masz. Środy z Radiem Z i kinem Helios. Pobierz aplikację Radia Z, a już jutro znajdziesz w niej kod zniżkowy do kin Helios w całej Polsce. Szczegóły akcji na radioz.pl.
10: Mateusz Ptaszyński, zapraszam.
11: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
15: Money, money, money!
16: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
15: Wygrałam w Cherry Money.
16: Cherry Money?
15: Nowy Ekspres Los.
16: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
17: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
18: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
19: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
17: Doskonale, kupujemy.
19: Sposób na twój dobry dzień?
18: Mamy to w Lewiatanie.
19: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
20: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja, po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Z Radiem Z możesz wszystko, a nawet jeszcze więcej. Codziennie toczy się gra o wielkie pieniądze.
21: Żądzę pieniądza.
4: Wejdź do gry online na radioz.pl z pakietem Z na szczęście i bierz udział we wszystkich losowaniach.
22: Grajcie, ludzie, bo się wygrywa.
4: Żądza pieniądza w Radiu Z.
23: Marzenia się spełniają.
4: Zagraj online i baw się razem z nami.
24: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
25: Po reklamie.
26: No, jak myślisz, dotwarzy mi z tą postacią? Czy już wiesz, kim dziś jestem w Radiu Z? Cezary Pazura.

0: Kuba i Kuba w Radiu Z, a tylko do 13, czyli przez 5 minut mnożymy wasze szanse na 500 000 zł 8000 razy. Radio Z pod 7353, jesteście w grze, to kosztuje 3,69 zł i gracie również o 1 000 000 zł w wielkim finale. Radio Z 7353.
1: Reklama.
2: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do wtorku tylko z aplikacją Kargówka Wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
3: Gdzie tak sąsiad leci?
4: Umówić się do kardiologa.
5: Przecież można w aplikacji na telefonie. Przez e-rejestrację!
6: Technologia łączy lekarzy i pacjentów. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
7: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
8: Ale sztosy!
9: Ale co?
8: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
10: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
11: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
10: Mów szybko, gdzie byłaś?
11: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
10: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
11: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
10: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
19: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
20: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
17: Po reklamie.
21: Ogłoszenie płatne.
22: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
23: Kochani, zachęcam. Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
22: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe Centra Umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/bcu. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
21: Ogłoszenie płatne.
0: Zbliża się godzina 13. Przenosimy się do studia wiadomości Radia Z. Iwona Kutyna.
24: Bezpieczeństwo w sieci, zakaz komórek w szkołach. Rząd przyjął pakiet ustaw. Kormorany do odstrzału? Chce tego część unijnych państw, także Polska. Straty w truskawkach to wina wiosennych przymrozków.
0: Trzynasta.
24: Rząd przyjął pakiet ustaw, które m.in. ograniczają dostęp nieletnich do pornografii online, przyspieszają usuwanie nielegalnych treści, takich jak materiały pedofilskie, oszustwa czy kradzież tożsamości. Przepisy mają skuteczniej weryfikować wiek internautów. Przyjęty został także projekt ustawy, która wprowadza zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach podstawowych, mówi premier Tusk.
1: To nie jest rozwiązanie idealne, wiemy o tym, nie mamy żadnych iluzji. Będziemy musieli cały czas tłumaczyć sobie, że mamy poważny cywilizacyjny problem. To jest uzależnienie, to co szczególnie szkodliwe tych najmłodszych, od internetu, telefonów komórkowych, platform, komputera, gier, etc.
24: Zakaz ma wejść w życie 1 września. Unia Europejska chce zezwolić na polowania na kormorany. Ptaki te mają masowo wyjadać ryby z rzek i mórz, a ich toksyczne odchody wyniszczać drzewa. Pod wnioskiem w czasie spotkania ministrów rolnictwa w Brukseli podpisało się 9 państw, w tym Polska. Przeciwni są m.in. ornitolodzy. Jak mówi profesor Marcin Polak z Katedry Zoologii i Ochrony Przyrody UMCS w Lublinie, zamiast strzelać, warto zastanowić się na przykład nad pomocą hodowcom.
2: Wspieranie też na przykład właścicieli stawów w różnych metodach ochrony tych ryb, poprzez właśnie tworzenie siatek. Metody puszczenia też tutaj mogą pewną rolę odgrywać, natomiast no, ptaki też się dosyć szybko przyzwyczajają do tych armatek hukowych, więc może jakieś takie bardziej aktywne metody puszczenia, na przykład za pomocą dronów albo przy pomocy jakichś ptaków hodowlanych, sokolniczych.
24: Od 1979 roku kormoran czarny należy do gatunków chronionych w Europie. Szacuje się, że jest ich tu około 500 000 par. Sezon na truskawki nie wszędzie udany. Powód? Przymrozki. U pani Marianny z województwa łódzkiego wymarzło 80% plonu. Pozostałe można zbierać samemu, dzięki temu będzie taniej. Próbujemy jakoś zniwelować straty, mówi naszemu reporterowi Piotrowi Gawrońskiemu.
9: Wezmę może taką.
13: Nie, jeden lubi bardziej dojrzałą, drugi bardziej bledszą.
9: Ta jest trochę taka jaśniejsza.
13: Tak.
9: Tylko 20% przeżyło.
13: Tych, które były słabiej przykryte, no to tak niestety wyszło. Ale suma summarum to i tak dużo strat jest. I kosztów dużo więcej.
9: Przyjeżdża z Warszawy redaktor Gawroński, ma 8 dych. Ile za te 8 dych kupi?
13: To na pewno więcej niż w sklepie. Chyba ciężko by było ją przejeść samemu.
24: Pani Marianna za kilogram truskawek chce 15 zł, to mniej niż na bazarach i w sklepach. Maja Chwalińska przez tegoroczny Roland Garros idzie jak burza, dotarła już do ćwierćfinału, jutro powalczy o miejsce w najlepszej czwórce. Polka pokazuje w Paryżu, że w tenisie nie zawsze wygrywają najwyżsi, a z sukcesów naszej zawodniczki cieszy się Sandra Zaniewska, trenerka tenisa.
14: Myślę, że Maja również ze swoim wzrostem musiała włożyć naprawdę o wiele więcej pracy i skonstruować taki styl gry, który będzie ciężki dla zawodniczek, bo nie ma fizycznych gabarytów na to, żeby grać tak jak większość dziewczyn na turze, więc brawo za styl, za to, że wytrwała w tym, żeby tutaj dojść.
24: W jutrzejszym ćwierćfinale Chwalińska zagra z Rosjanką Anną Kalińską. Zablokowana autostrada 6 w kierunku Niemiec. Samochód wbił się w ciężarówkę. Do wypadku doszło między węzłami Szczecin, Dąbie i Rzęśnica. Dwie osoby zostały ranne. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze co najmniej godzinę. 5,95 za litry benzyny, 6,40 za olej napędowy. To maksymalne ceny paliw, jakie jutro obowiązywać będą na polskich stacjach. 95 pozostaje bez zmian, diesel ciut drożej.
25: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
0: Niestety dzisiaj na wschodzie kraju burzowo i deszczowo, Rzeszów, Chełm, część Radomia, Mazowsza, Warszawę, Siedlec, Lublina, Białegostoku i Suwalszczyzny pod chmurką, a na termometrach maksymalnie 24 stopnie. Weekend, długi weekend w kratkę.
25: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
0: A my za chwilę zajmiemy się finałem naszej zabawy 100 twarzy Cezarego Pazury. Do kogo trafi sztabka złota? Przekonamy się wszyscy za moment.

0: małe kłamstewka i absolutna klasyka od Fleetwood Mac. Pora na finał.
1: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z.
2: Czy już wiesz, kim dziś jestem w Radiu Z?
0: Witamy na naszej antenie Piotra Ksawerowo. Dzień dobry.
3: Dzień dobry,
0: co
3: witam
0: ty
3: wszystkich.
0: Co ty tam, mój drogi, nabroiłeś w kuchni, jeśli chodzi o rekordy, pytam.
3: To było zupełnie niechcący, bo aha, ja jestem kucharzem z zawodu, tak?
0: Wow.
3: Ale piekę sobie takie rzeczy hobbystyczne i w sumie ludziom to rozdaję. Mm. I to wyszło tak, że chciałem sobie zrobić bułki z truskawkami, ale niechcący dałem zbyt dużo mleka do przepisu i musiałem dosypać mąki niechcący, znaczy niechcący, już chcący tak naprawdę. No i usmażyłem, upiekłem zamiast 12-24 bułki. Były jedne z jagodami, znaczy z borówkami, a drugie z truskawkami. No i oczywiście teściowa się ucieszyła, ale trochę mi zagroziła, bo powiedziała, że jak będę dalej piekł i nie przestanę, to mi prąd odłączy.
0: Dobrze. Myślę, że coś, co może zamknąć usta teściowej, czeka na ciebie. Tylko musisz odpowiedzieć na pytanie, kim jest dzisiaj Cezary Pazura w Radiu Z.
3: Oczywiście Cezary Pazura dzisiaj Leo Messi.
0: Sprawdzamy.
2: Strzał w dziesiątkę się udał. Prawidłowa odpowiedź to Lionel Andreas Messi.
4: Messi, ale zgranie. I teraz będzie okazja dla Argentyny. Popatrzmy, czy to będzie dwa.
2: Dla fanów oczywiście Leo. Dla mnie to zaszczyt mieć taką twarz w mojej kadrze. Pozdrawiam. To była jedna z moich 100 twarzy w Radiu Z. Cezary Pazura.
5: Są takie dni, takie wieczory, albo takie chwile, które na długo zapadają w pamięć.
0: Wygrywasz złotą sztabkę od Zetki,
3: Boże
0: Piotrze,
3: święty,
0: drogi.
3: Tak mi serducho wali.
0: O matka, jak się teściowa dowie, to trzeba będzie naprawdę ciśnienie badać.
3: Jest, koniecznie, ale to jest najzabawniejsze, że ja właściwie nie brałem nigdy udziału w takich konkursach. Proszę bardzo, pierwszy telefon i wygrałem.
0: No i tak
3: ale wiecie, co jest śmieszne? Koledzy z pracy, taki jeden Damian, którego pozdrawiam oczywiście, będzie kopara mu upadnie, że tak powiem, bo zawsze mówi, te konkursy to są ustawione na pewno, to nie ma szans. Ja mówię, no i pyta się, czy kogoś znam, kto wygrał. Mówię, no właściwie to nie, ale żeby wygrać, trzeba grać.
0: No święte słowa, słuchaj, będzie miał dziwko ten twój kolega Damian. Powiedz mu, żeby
3: że tak
0: też
3: powiem,
0: się zgłosił.
3: Radio Z, co ty robisz?
0: Jutro kolejna odsłona. Zrobiłeś nam dzień, mój drogi. Bardzo ci dziękuję,
3: Boże,
0: za udział
3: święty,
0: w zabawie.
3: Mi też, naprawdę.
0: To
3: dziękuję
0: twój pierwszy
3: bardzo.
0: Raz, także liczę, że będą tak. Kolejne. A do wszystkich słuchaczy ważny komunikat. Jak się gra, to się wygrywa w Radiu Z. Amen. Pa!
3: Amen.
1: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z.
2: Każdy z nas ma więcej niż jedną twarz. Słuchajcie, jaką będę miał jutro w Radiu Z.
6: Radio Z i już.
2: Pozdrawiam, Cezary Pazura.

0: oczywiście Gossip, Move in the Right Direction i 22 minuty po 13. Czy już zagraliście o swoje szczęście w dzisiejszym finale Rządzę Pieniądze? Ja tylko przypomnę, że aż 500 000 złotych do wzięcia i zgłaszając się do zabawy, zgłaszacie się nie tylko do zabawy o 500 000, ale także o 1 000 000 złotych w wielkim finale czerwca. Radio Z pod 7353 za 3,69 VAT i jesteście w grze, a my mnożymy tego SMS-a 5000 razy. Nikt nie wyszle tylu zgłoszeń w ciągu jednego dnia. Czy to fajna sprawa, wygrać kasę u nas?
1: No, na pewno jest to fajna sprawa ogólnie, w ogóle coś trafić, prawda? No, a to są już takie dosyć duże pieniądze mimo wszystko.
0: To Paweł z Rzeszowa, który zagrał i wygrał. Wy też zagrajcie i wygrajcie, bo to się może wydarzyć właśnie dzisiaj. Radio Z 7353 do 14. To zgłoszenie wpada do zabawy aż 5000 razy.
2: Reklama. Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
3: jest fresh. Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
4: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
3: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
4: Super, kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT, 2% łaciate, 3 plus 3 gratis. A polski kalafior tylko 5,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie 2 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Marzysz o poranku z widokiem na góry i odpoczynku od codziennego zgiełku? Zrób to z Radiem Z w Małopolsce i wygraj wyjątkowy pobyt dla 2 osób w Beskidzie Sądeckim. Czekają na Was niezapomniane widoki, regionalne smaki i relaks w sercu natury. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z w Małopolsce.
15: Na konkurs zaprasza sponsor Małopolska Organizacja Turystyczna.
16: Soczyste kawałki, ale też klasyki.
17: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
18: Po reklamie.

Przepraszam panią, pana też przepraszam. Proszę państwa, już jutro znów mogę was ozłocić, tak? Zapraszam do Radia Z. Cezary Pazura.

Młoda, zdolna tekściarka, która często pisze dla innych i wreszcie napisała dla siebie Marisa w Radiu Z. A my mamy bardzo dużą niespodziankę dla melomanów, bo już jutro wyjątkowa rozmowa tylko dla Radia Z. Jako jedyna redakcja w Polsce porozmawialiśmy z artystką, którą zna cały świat i która wystąpiła w ostatnią sobotę na Orange Warsaw Festiwalu, czyli z Olivią Dean, którą doskonale znacie z naszej anteny.

0: W tym momencie ponad 88 milionów wyświetleń na YouTube, co zdradziła naszej redakcyjnej koleżance Magdzie Barszyk, Olivia Dean. No, mogę powiedzieć, że na pewno opowie o polskich fanach, którym jest zachwycona, i zajrzymy też do jej garderoby. Słuchajcie Radio Z codziennie, a jutro to na pewno. Radio Z
1: i już. Reklama. Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert.

0: bonsmediaexpert.pl.
1: Bonsmedia Expert, taniej masz.
2: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
3: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
2: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
3: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
4: Po reklamie.

0: to genialny Michaelson, Benomaniac. Podkręcamy tempo, za chwilę 14, za chwilę wiadomości, będzie o wielkim sukcesie kobiety, bo kobieta po raz pierwszy w historii została szefową Watykańskiego Departamentu Komunikacji. O tym za moment. Radio Z i
1: już. Najlepsi dziennikarze i publicyści tylko w Radiu Z. Pytania, których nie boimy się zadać i odpowiedzi, które chce usłyszeć cała Polska. Od poniedziałku do piątku o 8.02 gość Radia Z. O 18.02 trzy najważniejsze pytania na koniec dnia oraz w każdą niedzielę po 9.00 siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
2: Bogdan Rybanowski, Marcin Zaborski,
3: Beata Lubecka,
4: Andrzej Stankiewicz.
2: Bo polityka to poważna sprawa.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Reklama.
1: Tuż przed wakacjami. Okrągły milion złotych może trafić właśnie do ciebie.
6: Kupę.
1: Nie czekaj i wejdź do gry. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Bo im bliżej lata, tym większe szanse na milion.
6: Szaleństwo tego lata.
7: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
1: Radio Z pod 7353.
8: Widzę, że Hanie coś gryzie.
9: Komar.
8: Zaraz część posmarujemy.
10: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
11: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
12: Już nie swędzi.
13: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
16: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
17: Dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
18: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
19: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
20: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
21: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
22: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
23: To przy okazji zjesz z nami.
22: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
24: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
23: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
22: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
23: A, to tylko przy okazji.
22: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
21: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
25: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiamo 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch.
26: Lidl, to się opłaca.
27: Marzysz o poranku z widokiem na góry i odpoczynku od codziennego zgiełku? Zrób to z Radiem Z w Małopolsce i wygraj wyjątkowy pobyt dla dwóch osób w Beskidzie Sądeckim. Czekają na Was niezapomniane widoki, regionalne smaki i relaks w sercu natury. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z w Małopolsce. Na konkurs zaprasza sponsor Małopolska Organizacja Turystyczna.
0: Po reklamie.
2: I to już prawie 14:00. Ponownie Iwona Kutyna i najważniejsze wiadomości w Radiu Z. Słuchamy.
3: Zarzut usiłowania zabójstwa dla żołnierza WOT-u podpalił kolegę syna. Kobieta szefową Watykańskiego Departamentu Komunikacji, pierwsza w historii. Gorący, długi weekend przed nami, potrzebne jednak będą parasole.
2: 14:00.
3: Są zarzuty dla żołnierza WOT-u z Lubelszczyzny. Mężczyzna oblał benzyną i podpalił kolegę swojego syna. Jak ustalił nasz reporter Mateusz Kasiak, prokuratura w Lublinie postawiła mu m.in. zarzut usiłowania zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Grozi za to dożywocie. Polska wystąpiła do Węgier o uchylenie Zbigniewowi Ziobrze statusu uchodźcy. Informację w Radiu Z potwierdził wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur. Poseł jest teraz w USA, przyleciał tam właśnie z Węgier na podstawie tak zwanego paszportu genewskiego. Co chce zrobić polski rząd, żeby przyspieszyć jego ewentualną ekstradycję? O tym reporter Radia Z Michał Dzieneński.
4: Cofnięcie przez Węgry statusu uchodźcy umożliwi wydanie międzynarodowego listu gończego za Zbigniewem Ziobro. Na razie polski rząd czeka na decyzję. Potem będzie można wystąpić o ekstradycję. Sama jednak ekstradycja z USA może jednak potrwać, przyznaje wiceminister Mazur.
5: To są miesiące, lata.
4: Jednocześnie gość Radia Z ostrzega, poważne konsekwencje mogą grozić każdemu, kto pomaga Ziobrze w ucieczce lub ukrywaniu się.
3: Prokuratura chce postawić Ziobrze ponad 20 zarzutów związanych z Funduszem Sprawiedliwości. 62 umowy na sprzęt o wartości 120 miliardów złotych. Resort obrony podsumował maraton zawierania kontraktów dla wojska za unijną pożyczkę SAFE. Teraz czas na kolejne negocjacje. Tym razem chodzi o zakupy, które robić będziemy wspólnie z innymi krajami. O szczegółach drugiego etapu zamówień reporter Radia Z Marcin Friedrich.
6: Trwają już negocjacje z państwami skandynawskimi. Rozmawiamy też z Hiszpanami. Z tymi ostatnimi o kupnie dwóch latających cystern. To tak zwane maszyny MRTT. Terminu na podpisanie umów w tym etapie nie ma, mówi wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz.
7: Wszystkie kontrakty, które teraz będziemy zawierać, nie są zwolnione, wręcz mają ten sam nakaz dostarczenia sprzętu wojskowego do 2030 roku.
6: Zakup powietrznych tankowców polskie wojsko miało w planach od wielu lat. Marcin Friedrich, Radio Z.
3: Pierwsza transza, 6 miliardów euro, jest już na koncie BGK. Kolejny przelew jesienią po rozliczeniu pierwszych kontraktów. Strzelał do przypadkowej grupy obywateli Ukrainy, został zatrzymany. To wydarzenia na ulicach Jelcza-Laskowic. Mężczyzna odpowie za groźby karalne z powodu narodowości pokrzywdzonych. Szczegóły tej sprawy zna reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
12: 47-latek miał najpierw grozić bronią przypadkowo spotkanej grupie. To cztery osoby, kobiety i mężczyźni, obywatele Ukrainy. A potem podejrzany według ustaleń policji oddał dwa strzały z broni hukowej, na którą niepotrzebne jest zezwolenie. Nikomu nic się nie stało. Policja zatrzymała mężczyznę po kilku godzinach, a teraz po usłyszeniu zarzutów ma dozór policji. Grozi mu do 5 lat więzienia. Grażyna Wiatr, Radio Z.
3: Mężczyzna nie wytłumaczył, dlaczego tak się zachował. Pierwsza w historii kobieta na stanowisku szefowej Watykańskiego Departamentu Komunikacji, urodzona w Meksyku, Maria Montserrat Alvarado, rozpocznie pracę 1 listopada. Watykański Departament Komunikacji nadzoruje media drukowane, radiowe i telewizyjne, zarządza również biurem prasowym. Długi czerwcowy weekend, który dla wielu rozpocznie się już jutro, będzie bardzo ciepły, ale mokry. Szczegóły prognozy na najbliższe dni poznał reporter Radia Z Tomasz Kubat.
28: Na początku długiego weekendu może być nawet upalnie. Temperatura będzie się miejscami zbliżać nawet do 30 stopni, choć tej wysokości nie przekroczy. Ale w zasadzie wszędzie, zwłaszcza popołudniami, mogą pojawić się burze, przewiduje synoptyk IMGW Agnieszka Prasek.
29: Szczególnie w centrum, na południu oraz we wschodniej połowie kraju miejscami mogą im towarzyszyć intensywne opady deszczu, grad i porwisty wiatr.
28: W piątek fala opadów przejdzie przez cały kraj. Zagrzmieć i popadać może też pod koniec weekendu, ale wtedy temperatury już nieco spadną do 20-24 stopni, więc i ryzyko potężnych nawałnic spadnie, choć nie zniknie zupełnie.
3: Zdaniem meteorologów większe opady mogą bardzo pomóc rolnikom i leśnikom.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: To jutro dobre wiadomości dla rolników i leśników, bo popada w większości rejonów, a w większości także zagrzmi. Jutro sucho tam, gdzie dzisiaj mokro, czyli głównie na północy i północnym wschodzie kraju. A z nami już Kasia i Robert. Dzień dobry. Uśmiechnięci, dzień dobry. Wypoczęci. Zostawiam w dobrych rękach.
30: No jasne, że tak. Nawet w najlepszych, tak bym powiedziała, nieskromnie. Czy skromnie o Robercie, o może tak, że to no twoje ręce najlepsze.
31: Nieskromnie się pod tym podpiszę, bo co mi zostaje.
30: Ale pompowałeś dzisiaj, Bicki?
8: A czemu? A widać? A nie, no to trochę pompowałem, nie? No jak widać, to spoko.
30: Wiesz, też był.
8: 4 minuty po 14:00, zaczynamy wtorkowe popołudnie. O, jak przyjemnie. Summertime Sadness w Radiu Z.

0: Czy można tupać tak delikatnie pod biurkiem? Można, jest zgoda oficjalna tutaj z Ministerstwa Tupania, nie ma problemu. 14 minut po 14, słuchacie Radia Z. Wtorkowe popołudnie, ale to trochę tak, jakby już była końcówka tygodnia, bo przecież w czwartek ustawowo wolny dzień, przypomnijmy.
1: Wspaniale.
0: No i pewnie, żeby już dzisiaj wyluzować, to 2 czerwca ogłoszono dniem bez krawata.
1: Mnie to nie cieszy, powiem szczerze, bo będzie dużo burd w restauracjach dzisiaj, bo pamiętacie, klient z krawatem jest mniej awanturujący się. Było.
0: Dokładnie tak. Ten nadchodzący długi weekend też czuć już w sklepach, bo są coraz większe kolejki, a jak zakupy jeszcze przed wami, to dobrze, powiemy wam, co zrobić, żeby mniej wydawać. I to na pewno jeszcze przed 15 w Radiu Z, ale najpierw on, Wiktor Waligura, który potrafi podkręcić atmosferę. 4 pory roku w Radiu Z.

0: Ktoś się w tobie kocha, miotku, jak oni tam mówią w tych Amerykach. Latricia McNeil, Someone Loves You Honey w Radiu Z. 20 minut po godzinie 14. No to mamy nadzieję, że wszyscy skupieni, że też jesteście przygotowani na ten wyjątkowy finał Żądzę Pieniądza, bo gramy dzisiaj w Radiu Z o 500 000 złotych. I jeszcze taka szybka podpowiedź od Kasi Spyżyc. Czy w ogóle warto wysyłać tego SMS-a?
1: Opłaca się i jeżeli się w to naprawdę wierzy i potrzebuje, to ten telefon będzie.
2: Uwierzcie, bo już po godzinie 15 będziemy dzwonić w sprawie wielkiej kasy, ale to nie wszystko. Bo właśnie teraz startujemy z ostatnim dzisiaj bonusem. Tylko do godziny 15 każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 mnożymy wam 10 tysięcy razy.
0: 10 tysięcy więcej szans przy każdym SMS-ie. A każdy SMS to dodatkowo szansa na 1 000 000 złotych w wielkim finale czerwca. Wiecie co robić.
3: Zagraj, śli Radio Z pod 7353. Reklama.
4: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Ricky Martin. Ikona latynoskiego popu wraca do Polski w ramach trasy Ricky Martin Live. Autor takich hitów jak Livin' La Vida Loca czy She Bangs zagra wszystkie swoje największe hity na żywo. 2 lipca, Tauron Arena Kraków. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio Z.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
10: Marzysz o nowym i pięknym wnętrzu?
11: Tak.
10: Wyjątkowa akcja Radia Z. Remont za jeden uśmiech. Może odmienimy właśnie Twój pokój.
12: Zgłoś się już dziś. Wejdź na radioz.pl, prześlij nam swoje uśmiechnięte zdjęcie i opisz sytuację, w której to właśnie uśmiech pomógł Ci najbardziej. Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
13: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
17: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
18: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
19: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do wtorku tylko z aplikacją karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
20: Po reklamie.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead w Radiu Z, 26 minut do godziny 15. Jestem przekonana, że każdy chociaż raz zadał sobie takie pytanie, a dlaczego to my w sklepie tak dużo płacimy? No i mamy odpowiedź. Wszystko przez wózki sklepowe. Bo okazuje się, że one na przestrzeni lat zwiększają swoje rozmiary, bo to jest taki zabieg psychologiczny. Im więcej wolnego miejsca, tym my chętniej dokładamy do niego kolejne produkty i paragon rośnie. I to tak bez końca.
1: W ogóle mam wrażenie, że mógłbym się już wyspać w takim wózku. One są tak duże. Ale nie wiem, czy kojarzysz, Lotek opowiadał kiedyś w swoim stand-upie, że w dyskoncie to on chodzi za gościem, który wygląda podobnie jak on. Jak już ma prawie pełny koszyk, to mu go zabiera, idzie do kasy, bo to szkoda czasu na jakieś takie listy zakupowe. No nie ma sensu.
0: Ale to jest dobre, może coś w tym jest. Czasem się można na przykład mile zaskoczyć, że w środku jest jakiś serek bardzo dobry, a takiego bym zwykle nie wzięła. Tak. I to fajne takie, no.
1: Albo rajstopy na przykład, nie? Nie potrzebuję, ale może się przydadzą do banku czy gdzieś. Nie wiadomo.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów. Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
6: Do środy! Lody familijne Marletto 900 ml, wybrane smaki, tylko 9,99 za opakowanie. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz. Morliny są gorące.
9: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
10: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.

0: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków. Ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka biosminek i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
8: Ale tato, tylko nie samochodem!
7: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
8: A ja chcę syrop.
9: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
7: No i jak się czujecie?
8: Super! I nie zasypiam!
7: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
9: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
10: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
0: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje.
11: Rządza pieniądza.
0: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 500 000 zł. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT lub zagraj online na radioz.pl. Rządza pieniądza w Radio Z. Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
12: Po reklamie.
13: Nie zdążycie się za mną stęsknić. Już jutro moja kolejna twarz. Zapraszam do Radia Z. Cezary Pazura.

0: Carla Fernandez. Więcej w Radiu Z. Jaki to problem? Za chwilę ktoś z was stanie przed wyborem. Pewniak czy walizki? Dzisiaj do wzięcia 500 000 zł.
1: I do 15 każdy SMS o treści Radio Z wysłane pod 7353 mnożymy 10 tysięcy razy. Radio Z
2: i już. Zjawiskowa, czarująca, wspaniała Olivia Dean. Brytyjska gwiazda soulu i popu, której ciepły głos oraz pełne emocji piosenki podbiły miliony serc na całym świecie. Jedyny wywiad, jakiego udzieliła w Polsce, tylko dla Radia Z.
3: Hello, I'm very excited to be here in Poland for the first time and having a lovely chat. Hey, thanks guys.
2: Już w środę, przez cały dzień, tylko w Radiu Z.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro.
7: Mistrzowskie okazje w grze.
5: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Infinix Note 40 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1099. Teraz za 999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
9: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
10: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Porówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Sąsiadko, witam.
14: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
13: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
15: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
14: Sylwester, mój kicić wrócił.
13: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
14: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
15: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
16: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
17: Po reklamie.
18: Ogłoszenie płatne.
19: W cyklu Nie kupuję, wynajmuję dziś rozmawiam z Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Kiedyś niezależność kojarzyła się z posiadaniem, dziś coraz częściej z brakiem zobowiązań. Skąd ta zmiana?
20: Z potrzeby wygody i spokoju. Żyjemy szybciej, nasze potrzeby się zmieniają, dlatego coraz częściej wybieramy elastyczne rozwiązania, które nie wiążą nas na długo.
19: A przełóżmy to na auto. Jedno na co dzień, czy dopasowane do potrzeb?
20: Coraz częściej dopasowane. Trudno, żeby jedno auto dobrze odpowiadało na wszystkie nasze potrzeby. W mieście sprawdza się coś małego i ekonomicznego, a na rodzinny wyjazd większego i bardziej komfortowego. Auto powinno być narzędziem, które wspiera nasze plany.
19: Jaką mamy zatem alternatywę?
20: Mobilność, która dopasowuje się do nas. Korzystamy z auta wtedy, kiedy go potrzebujemy i w takiej formie, jaka najlepiej odpowiada danej sytuacji. Bez wykładania pieniędzy na start i bez konieczności dopasowywania życia do jednego wyboru. To daje elastyczność i zapewnia komfort psychiczny.
19: Dziękuję za rozmowę. A po więcej zapraszam na niekupujewynajmuje.pl.
18: Ogłoszenie płatne.
0: W wtorek, drugi dzień czerwca, na zegarach już prawie 15, to czas wiadomości w Radiu Z. W studiu Idalia Tomczak i Rafał Piech. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
21: Dzień dobry. Europoseł Patryk Jaki komentuje wniosek ministra sprawiedliwości o uchylenie mu immunitetu.
22: Rząd przyjął projekt zakazujący korzystania ze smartfonów w podstawówkach.
21: Upalne lato szykuje się w Europie. Sprawdzamy, co czeka Polskę. Patryk Jaki reaguje na wniosek ministra sprawiedliwości o uchylenie mu immunitetu europosła.
22: Waldemar Żurek skierował dziś do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego dokument, który obejmuje również zgodę na pociągnięcie polityka PiS do odpowiedzialności karnej, a także na jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie.
21: Ma to związek z domniemanym przekroczeniem uprawnień i niedopełnieniem obowiązków w czasie, w którym nadzorował służbę więzienną. To wniosek żałosny i śmieszny, komentuje Patryk Jaki.
22: Łączymy się z sejmowym studiem Radia Z i Krzysztofem Grzędzielskim.
23: Dzień dobry.
22: Dzień dobry, Krzysztof. Skąd tak ostra ocena?
23: Bo były wiceminister sprawiedliwości odniósł się do zarzutu prokuratury, że mianował funkcjonariusza służby więziennej, gdy toczyło się wobec niego postępowanie dyscyplinarne. Zakończyło się z kontrolą sądową prawomocnie dla niego w sposób korzystny, stwierdził Patryk Jaki i dodał, że każdy, kto wczyta się we wniosek prokuratury, zobaczy, że jest to szczyt absurdu.
24: Jedna wielka, nieprawdopodobna hucpa, żałosny, śmieszny wniosek. On przejdzie do historii jako jeden z najśmieszniejszych, najbardziej żałosnych wniosków, jakie zostały sformułowane w historii III Rzeczpospolitej.
23: Według europosła każdy minister codziennie podejmuje różne decyzje kadrowe i taki zarzut, jaki stawia mu prokuratura, może postawić także innym.
21: Procedura uchylenia immunitetu europosłowi może potrwać nawet pół roku.
22: Zakaz smartfonów w szkołach od września coraz bardziej realny. Rząd przyjął projekt ustawy, która zabrania korzystania z telefonów w podstawówkach.
21: Jego szczegóły zna reporter Radia Z Jan Kielak. Dzień dobry, Janku.
25: Dzień dobry.
21: To jak zakaz będzie wyglądać w praktyce?
25: Uczniowie podstawówek nie będą mogli używać telefonów ani na lekcjach, ani na przerwach. A za naruszenie tych przepisów będą obowiązywać kary ustalone przez szkołę. Od zakazu będą jednak wyjątki, mówi ministra edukacji Barbara Nowacka.
26: Są to wyjątki dotyczące zdrowia, dotyczące bezpieczeństwa oraz w przypadku, kiedy nauczyciel, nauczycielka zdecydują, że do procesu dydaktycznego potrzebne jest użycie tego telefonu, będzie takie działanie możliwe.
25: Projekt trafi teraz do prac parlamentarnych. Rząd chce, żeby zakaz korzystania ze smartfonów w podstawówkach wszedł w życie od razu po wakacjach.
22: Rząd przyjął dziś też pakiet ustaw, które mają umożliwić skuteczną weryfikację wieku w internecie i ograniczyć dostęp dzieci do treści pornograficznych.
21: Ten temat powróci w Radiu Z w programie Trzy pytania na koniec dnia. O 18.02 gościem Beaty Lubeckiej będzie Anna Maria Żukowska, posłanka i szefowa klubu Lewicy.
22: Koalicja Obywatelska rozwiązuje swoje struktury w Małopolsce.
21: To efekt uchwały zarządu Krajowego Partii i decyzji Donalda Tuska, będącej pokłosiem referendum, w którym odwołano prezydenta Krakowa.
22: Aleksander Miszalski piastował do tej pory także funkcję szefa KO w Małopolsce. Ta sytuacja rozwścieczyła Tuska, ocenia Michał Woś z PiS.
27: To jest oczywista odpowiedź na klęskę, którą Platforma odniosła w Małopolsce, w Krakowie. Traci drugie największe miasto w Polsce przecież.
21: Referendum w Krakowie jest czerwoną kartką dla struktur Koalicji Obywatelskiej, stąd taka decyzja premiera, komentuje Andrzej Szejna z Nowej Lewicy.
28: No to jest taka ucieczka do przodu. Donald Tusk podjął decyzję o chyba wyczyszczeniu sytuacji aż do spodu, ponieważ za chwilę będą, rozumiem, szybkie wybory w Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce.
22: Stanowisko komisarza partii w Małopolsce powierzono wicemarszałek Sejmu Dorocie Niedzieli.
21: To lato może być wyjątkowo gorące. Tak wynika z prognoz europejskich synoptyków.
22: Wystrzał temperatury możliwy już w drugiej połowie czerwca. W niektórych miejscach może pojawić się nawet 40 stopni.
21: Nasz reporter Mateusz Kasiak już po rozmowach z ekspertami. Czy takie temperatury są w ogóle możliwe?
29: W Europie Zachodniej tak. W Polsce na razie raczej nie. Z pewnością lato będzie i tak długie i bardzo ciepłe. Dokuczać będą nam fale upałów. Mówi mi klimatolożka z lubelskiego UMCS-u, dr Agnieszka Krzyżewska.
30: Dlatego, że z naszych obserwacji wynika, że fale upałów robią się coraz dłuższe i coraz bardziej takie intensywne, czyli ta temperatura w środku tej fali jest coraz wyższa.
29: Niestety to oznacza pogłębiającą się suszę i wysychanie rzek. Do tego gwałtowne burze, które mogą powodować chwilowe podtopienia. Mateusz Kasiak, Radio Z.
22: Na razie w Polsce jest burzowo. Taka aura utrzyma się co najmniej do początku długiego weekendu.
21: W Radiu Z teraz wiadomości ekonomiczne. Zapraszam.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
21: Jutro wzrośnie cena diesla, reszta paliw bez zmian. W środę litr oleju napędowego maksymalnie ma kosztować 6,40 zł, benzyna 95 nie więcej niż 5,95, a benzyny 98 6,54 zł. Z kolei ceny ropy naftowej na światowych giełdach spadają. Tak niskich stawek nie widziano od miesiąca. Cały czas nie wiadomo, kiedy nastąpi odblokowanie kluczowej cieśniny Ormuz. Donald Trump zapowiedział, że stanie się w to w ciągu tygodnia, ale strona irańska temu kategorycznie zaprzecza. Trwające od miesiąca miesięcy konflikt coraz bardziej uderza w kluczowe obszary amerykańskiej gospodarki. Dlatego Trump zdecydował o czasowym obniżeniu ceł na wybrane importowane produkty z aluminium, stali i miedzi. Niższe stawki obejmą m.in. maszyny rolnicze. W rejonie Bliskiego Wschodu zrobiło się spokojniej, dlatego LOT wznawia bezpośrednie połączenie z Warszawy do stolicy Arabii Saudyjskiej Rijadu. Pierwszy samolot poleci 2 lipca, informuje MSZ. Wcześniej, bo już 24 czerwca, powróci połączenie z Krakowa do Rijadu, realizowane przez saudyjską tanią linię Flynas.
1: Przed nami naprawdę ciepła noc, nawet 15 stopni na zachodzie, a w środę jeszcze więcej chmur niż dzisiaj i opady, które oszczędzą jedynie północny wschód kraju. Sporo też burz w centrum i na południu, a jutro na termometrach od 20 do maksymalnie 26 prawdziwy upał na Podkarpaciu.
0: 5 minut po 15, a to znaczy, że już za chwilę finał Rządzę Pieniądza, gdzie ktoś z Was zagra o 500 000 złotych. Bądźcie czujni.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Radio Z.
1: Mamy ekstremalnie krótki tydzień. Jeżeli ktoś z Was wziął sobie urlop w piątek, to dzisiaj ma taki prawdziwy czwartek. Czy ten dzień mógłby być jeszcze lepszy? Oczywiście, że tak. Możecie odebrać telefon od Rządzy Pieniądza Radia Z. Dzwonimy do kogoś, kto wcześniej zgłosił się po kasę i wysłał SMS. Czekamy jak zawsze 5 regulaminowych sygnałów i nasza procedura taka wewnętrzna z Robertem jest taka, że przy trzecim sygnale zaczynamy się mocno denerwować, ale spokojnie, to dopiero drugi i uwaga...
2: I to jest silniejsze od nas, chciałem powiedzieć.
1: Tak, to już jest ten moment.
2: No właśnie, tak jest. I teraz pytanie, czy ktoś odbierze, czy nie. Wiemy doskonale o tym. Halo, dzień dobry.
1: Tutaj Rządza Pieniądza Radia Z. Robert Karpowicz, Kasia Wilk, cześć.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Jak masz na imię?
3: Aneta.
2: Cześć, Anetko. Gdzie się dodzwoniliśmy?
3: Do Elbląga.
2: Dobra, super, cudownie. Jesteś w pracy, czy możemy ci zająć chwilę?
3: W domu akurat.
2: Czyli możemy chwilę ci zająć. Słuchaj, wiem, że jesteś lekko przerażona, bo nie co dzień dzwoni do ciebie Radio Z, doskonale to rozumiemy. Natomiast my dzwonimy naprawdę w dobrej wierze, bo mamy dla ciebie pieniądze. My jesteśmy jak wiesz, jak święty Mikołaj, tylko że w czerwcu.
1: Już cię troszeczkę lepiej, czy tak nie do końca cię uspokoiliśmy?
3: Nie do końca, nie wierzę.
1: Dobra, będziemy walczyć. Aneta, to pogadajmy o kwotach. Obiecuję, że od razu zrobi ci się przyjemniej. Siedzisz sobie w domu w Elblągu i wyobraź sobie, że właśnie wręczam ci czerwony portfel Radia Z. 10 tysięcy złotych. To może być twoja kasa, jeśli tylko chcesz. Fajnie, nie fajnie?
3: No fajnie.
2: Dobra, to ja ci teraz wyjaśnię, co może się wydarzyć dalej, gdybyś chciała zrezygnować z tego portfela. Bo to już jest twoje. Te 10 tysięcy złotych, jeśli powiesz, że bierzesz, to nikt ci tego nie zabierze. Ale możesz zaryzykować i wybrać sobie jedną z walizek. W środku, w tych walizkach, są bardzo różne kwoty. A może być to wymarzone 500 000 złotych. Ale jest też na przykład 50 tysięcy, 15 tysięcy, no i dużo mniej, czyli 5 tysięcy złotych. Dlatego no, gdzieś tam jakieś ryzyko jest i to ty musisz zdecydować o tym, czy je podejmujesz, czy nie.
3: No ryzykujemy.
2: A jak? Oczywiście.
1: A powiedz mi, Aneta, co robisz o tej porze w domu? Jakieś porządki, obiad?
3: No właśnie już obiad skończyłam, także bo mam urlop, także...
2: O, jak ci dobrze.
1: To ty już weekend taki długi zaczynasz, to wspaniale. Tak mówisz, że te walizki cię kuszą, to ja też cię jeszcze będę kusić. To już nie 10 tysięcy, dokładamy do czerwonego portfela już 13 tysięcy złotych. I sprawa się komplikuje.
2: Ale mi Kasia poszła.
3: Ryzykuję jednak.
2: Przypomnę, 13 tysięcy złotych, jasne, 13 tysięcy złotych jest na stole, podejmujesz ryzyko, może być mniej, bo może być 5 tysięcy, pamiętaj, może być więcej.
3: Rozumiem.
2: Okej?
3: Okay? Rozumiem. Mhm.
2: Czyli gramy.
3: Gramy.
2: No dobrze. Dobra.
1: Jak to człowiek na urlopie. Aneta, z polotem bardzo proszę, masz przed sobą napis Radio Z, wyobraź sobie ten napis i teraz chcę cię prosić o to, żebyś wybrała z tego napisu jedną literę.
3: Z.
1: Okej.
2: Pod literką Z mamy 10 walizek. Wybierz sobie jedną z nich od 1 do 10.
3: 5.
2: Dość pewnie. No i co, otwieramy?
3: Otwieramy.
4: Masz 15 tysięcy złotych.
2: No, kochana.
3: Super.
2: Dobrze, tak miało być. Świetnie.
1: Aneta, a jakie masz plany na urlop?
3: W domu spędzam, także może tam jakiś dzień
2: zastanów się, bo cię stać.
1: Za 15 tysięcy złotych naprawdę w piękne miejsca można pojechać.
3: Na razie nie dowierzam, także...
2: To się stało. Aneta z Elbląga wygrała 15 tysięcy złotych. Mówimy to całej Polsce. Gratulujemy ci pięknie.
3: Dziękuję bardzo.
1: Słyszę, że powoli tak zaczyna to do ciebie docierać. Ale Aneta, słuchaj, dopóki jeszcze są sklepy otwarte, bo wiesz, w czwartek zamknięte, to jeszcze możesz się wyrwać, obiad zjedzony i poszaleć na zakupach.
3: No to na
2: tego
3: pewno.
2: Ci życzymy. Wszystkiego dobrego, ściskamy cię mocno i gratulujemy.
3: Dziękuję, pozdrawiam.
2: Aneta ma już swoją kasę, swoją wygraną. Jutro, no właśnie, bo jutro będziemy mieli ostatni finał w tym tygodniu ze względu na długi weekend. No to co? No to zróbmy coś z tym.
1: No tak, zróbmy tak, żeby ktoś wygrał naprawdę sporo kasy, żebyście mogli pojechać w wiele pięknych miejsc. Ja dokładam od siebie. Było dzisiaj 500 000 złotych. stówka ode mnie leci. A co, ja mam gest.
2: No i dobra, to jest 600 tysięcy, to ja od siebie daję 50, już mamy 650 tysięcy i to jest cudowna kasa.
1: Ale wiesz co, tak 650 to tak się nawet trudno wymawia, to żeby była okrągła kwota. Dorzuć jeszcze, no co...
2: 50 tysięcy i mamy 700 tysięcy złotych.
1: I mamy to. I od to razu jest lepiej się mówi.
2: Dorzuciliśmy 200 koła. 700 tysięcy złotych w stawce. Wiecie, jak grać. Wyślijcie SMS o treści Radio Z pod 7353.
0: Rządza pieniądza w Radio Z. Niemożliwe staje się możliwe. Regulamin na radioz.pl.

0: Reklama.
1: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
3: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
7: Doktorze, syn znowu kaszle.
8: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
7: Co mogę zrobić?
8: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
9: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacji.
10: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: Marian, super są te nasze nowe meble ogrodowe Scandi Keter, nie?
13: No, te z Media Expert?
12: No, bardzo wygodne, nowoczesne i ponadczasowe, w idealnej harmonii z ogrodem.
13: To może Mariolkę zaprosimy, żeby też zobaczyła.
12: Marian.
13: Co?
14: Urządź swój wymarzony ogród, taras lub balkon z meblami Scandi Keter. Kup w Media Expert wygodny zestaw Scandi, prosty system montażu click and go, stylowe wykończenie drut, wygodne poduszki w super cenie.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Najpierw biegną pobawić się na podwórku, później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
17: Castorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii miała być jedna doniczka,
17: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.
19: Na zegarach punktualnie 15:30, to wtorek, drugi dzień czerwca. Czas na wiadomości w Radiu Z. I Dalia Tomczak i Rafał Piech.
20: Pseudokibice przed sądem apelacyjnym w Białymstoku. 2 lata temu sąd pierwszej instancji skazał 46 osób za różne przestępstwa, w tym za ustawki, propagowanie faszyzmu czy czerpanie korzyści z prostytucji.
21: Zapadły wyroki od 8 miesięcy za kratkami w zawieszeniu do nawet 7 lat bezwzględnego więzienia. Apelacje złożyli obrońcy 31 oskarżonych.
20: Rośnie liczba zabitych i rannych po nocnych atakach Rosji na Ukrainę. W Kijowie zginęło 6 osób, w Dnieprze 12.
21: W obu miastach doszło do poważnych zniszczeń. Nadal trwają akcje poszukiwawczo-ratownicze. Na na gruzach budynków.
20: Ponad 1000 amerykańskich żołnierzy żegna się z Litwą. Wojskowi rozpoczynają wycofywanie się po zakończonej misji rotacyjnej.
21: Termin przybycia nowego kontyngentu oraz jego liczebność na razie nie są znane. Żołnierze USA na Litwie są obecni od 7 lat.
20: Sceny do Nieśmiertelnego powstają w kościele w Zabrzu. Będzie to nowa wersja kultowej produkcji fantasy. Reżyserem jest Chad Stahelski, twórca serii John Wick. Główną rolę gra Henry Cavill, znany z serialowego Wiedźmina.
21: Ekipa przeniosła się do Zabrza po pracach w Łodzi i Częstochowie. Jutro koniec zdjęć.
20: A u nas początek wiadomości dla kierowców. Posłuchajcie, co dzieje się na drogach.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
21: Wahadło na Krajowej 8 na Dolnym Śląsku we wsi Polanica Górna między Dusznikami a Kłodzkiem. Dostawczak zderzył się z osobówką. Obecnie są tam korki w obu stronach. Utrudnienia mogą potrwać do 17. Wahadło także na Krajowej 92 w Wielkopolsce w miejscowości Koło. Na jednym pasie trwa dogaszanie pojazdu rolniczego. Akcja może potrwać jeszcze godzinę. Uważajcie także na ekspresowej 5 w Kujawsko-Pomorskiem między węzłami Maksymilianowo a Bydgoszcz Północ. Dwa motocykle zderzyły się z osobówką. Zablokowano jeden pas w stronę Gdańska. 5-kilometrowy korek z kolei na A1 za węzłem Toruń Południe w kierunku Gdańska są prace drogowe. Przejedziecie tylko jednym pasem. Czekamy na sygnały od Was pod numerem 321-321-100.
0: Sponsorem programu był CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
22: Do wieczora będą pojawiać się jeszcze przelotne opady deszczu, gdzieniegdzie nawet zagrzmi. Tak może być na Lubelszczyźnie, na Mazowszu, ale też na Warmii i Mazurach. Ale w nocy już się to wszystko uspokoi. Zobaczymy nawet 15 stopni na zachodzie. Jutro deszczowo, a nawet i burzowo, maksymalnie 26. Najcieplej ma być na Podkarpaciu.
1: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
19: 27 minut do godziny 16. Sprawdzaliśmy ostatnio, czy sztuczna inteligencja może nam zabrać pracę nam wszystkim, no i nie wyszło.
22: Za chwilę przetestujemy, czy roboty dadzą radę. To jest Dua Lipa, Houdini w Radiu Z, czyli świeżo upieczona żona.
19: Gratulacje. A jak pięknie wyglądała.

0: Sorry. To Madonna w Radiu Z za 17 minut czwarta. Przyszłość dzieje się na naszych oczach, bo na chińskiej poczcie zaczęły pracować roboty i to takie humanoidalne, te zdjęcia obiegły już świat. Maszyny chwytają paczki z pojemników i odkładają je na linie sortujące. Podobno mają osiągać zawrotną wydajność do 1200 przesyłek na godzinę. To sporo.
1: Na mnie to nie robi wrażenia, bo ja kiedyś widziałam u nas na poczcie, z jaką prędkością pani w okienku przybija pieczątki. Klik, klik, klik, klik, klik, klik. Chińskie roboty nie miałyby szans przy takim tempie. Naprawdę nie ma czego się bać.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz.
6: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
7: Oszczędzam.
6: O, a ile?
7: 200 zł w apce Media Ekspert.

0: na mediaexpert.pl. Bo w MediaExpert
1: taniej masz. Marzysz o nowym i pięknym wnętrzu?
2: Tak.
1: Wyjątkowa akcja Radia Z. Remont za jeden uśmiech. Może odmienimy właśnie twój pokój.
2: Zgłoś się już dziś. Wejdź na radioz.pl, prześlij nam swoje uśmiechnięte zdjęcie i opisz sytuację, w której to właśnie uśmiech pomógł ci najbardziej. Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
3: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
4: Gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
5: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą Skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Po reklamie.

0: Beauty and a Beat w Radiu Z. Nicki Minaj i Justin Bieber z takim jeszcze młodzieńczym głosem. Widzę, Karpiu, że się poczułeś jak na dyskotece.
1: Trochę tak, ale jeszcze pamiętam Justina Biebera bez wąsa. To były piękne czasy.
0: Kiedy to było, jak pięknie urósł? Jeżeli chodzi o młodych zdolnych, to Maja Chwalińska na turnieju Rolanda Garrosa radzi sobie doskonale. Jutro zagra o półfinał z Anną Kalińską.
1: Szczegóły w wiadomościach Radia Z o 16. Radio Z
2: i już. Reklama. RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
12: Marzysz o nowym i pięknym wnętrzu?
13: Tak!
12: Wyjątkowa akcja Radia Z. Remont za jeden uśmiech. Może odmienimy właśnie Twój pokój.
13: Zgłoś się już dziś. Wejdź na radioz.pl, prześlij nam swoje uśmiechnięte zdjęcie i opisz sytuację, w której to właśnie uśmiech pomógł Ci najbardziej. Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
14: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
15: Mieszkania mebluje marka Lenart, producent półkotapczanów Bed Concept.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
17: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
18: Jak tak, to Allegro.
19: Po reklamie.
1: Drugi dzień czerwca, mamy wtorek, zbliża się godzina 16. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z, które mają dla nas i Dalia Tomczak, i Rafał Piech.
20: Były prezydent Krakowa traci kolejne stanowisko. Mamy komentarz po decyzji premiera.
21: Adwokat aresztowany w sprawie fałszywych zamachów zawieszony w czynnościach.
20: Znamy godzinę ćwierćfinałowego pojedynku Maji Chwalińskiej na French Open.
1: Szesnasta.
20: Aleksander Miszalski zabiera głos po zaskakującej decyzji Donalda Tuska.
21: Jak wiecie z Radia Z, premier rozwiązał struktury Małopolskiej Koalicji Obywatelskiej. Miszalski był jej przewodniczącym. Wcześniej stracił stanowisko prezydenta Krakowa w wyniku przegranego referendum.
20: Z tym tematem reporter Radia Z Przemek Taranek. Przemku, co mówił były już przewodniczący KO w regionie?
22: Aleksander Miszalski zapewnia, że w pełni akceptuje decyzję zarządu krajowego partii, że nie dowiedział się o niej z mediów, ale bezpośrednio od sekretarza Marcina Kierwińskiego, że nadal pozostaje lojalnym członkiem Koalicji Obywatelskiej.
23: Czasami są takie sytuacje w życiu, szczególnie w polityce, że jak się gra drużynowo, to trzeba kogoś posadzić na ławce rezerwowych. I przejmuje tę rolę.
22: Były już przewodniczący zamierza zaangażować się w kampanię wyborczą kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
21: Po odwołaniu władz małopolskiej KO stanowisko regionalnego komisarza partii powierzono wicemarszałek Sejmu Dorocie Niedzieli.
20: Sąd dyscyplinarny zawiesił w czynnościach zawodowych adwokata Macieja Z. 48-latek przebywa w areszcie po tym, jak został zatrzymany w sprawie fałszywych alarmów, w tym o tych o przygotowywaniu zamachów na prezydenta i szefa dyplomacji. Posługiwał się przy tym danymi i tożsamością innych osób.
21: Do tego w jego mieszkaniu znaleziono broń i pociski artyleryjskie. Usłyszał 7 zarzutów i najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Za popełnione przestępstwa grozi mu do 8 lat więzienia oraz wydalenie z zawodu.
20: W sumie w sprawie wywoływania niedawnych fałszywych alarmów zatrzymano łącznie 5 osób.
21: Od dziś mamy nowego dowódcę operacyjnego rodzaju w Sił Zbrojnych. Stanowisko obejmuje generał dywizji Ireneusz Nowak.
20: Dotychczasowy szef dowództwa, generał broni Maciej Klisz, obejmie stanowisko szefa sztabu w sojuszniczym dowództwie Sił Połączonych NATO.
21: W Pałacu Prezydenckim na uroczystości z tym związanej był reporter Radia Z Tomasz Kubat.
0: Nowym dowódcą operacyjnym, który jest odpowiedzialny m.in. za bieżącą ochronę polskiej przestrzeni powietrznej, będzie teraz pilot myśliwców.
5: Stalowy mundur na tym stanowisku jest odpowiedni do wyzwań dzisiejszych czasów i zagrożenia, jakie niosą rakiety balistyczne i dron.
0: Tłumaczył swoją decyzję o wybraniu akurat Ireneusza Nowaka szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i podkreślił, że generał nadal będzie mógł latać na F-16.
6: Ja jestem aktywnym pilotem, podatnik polski ogromne pieniądze wyłożył na moje szkolenie, jestem też aktywnym instruktorem.
0: I głównie w misjach szkoleniowych nowego dowódcę operacyjnego rodzaju Sił Zbrojnych wciąż będziemy mogli oglądać na polskim niebie.
20: To właśnie generał Ireneusz Nowak nadzorował lądowanie pierwszych polskich myśliwców F-35 w Łasku i brał udział w ich honorowej eskorcie.
21: Młodzi rzadziej sięgają po alkohol, tradycyjne papierosy czy narkotyki. Pojawiły się za to nowe zagrożenia. Uzależnienie od internetu, depresja czy e-papierosy.
20: Takie są wnioski badania Młodzież 2025 przeprowadzonego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Widać, że młodzież nie radzi sobie z problemami psychicznymi. Częściej dotykają one dziewczyn.
21: Im młodzi więcej spędzają czasu w internecie, tym większe ryzyko pojawienia się u nich depresji, mówi dyrektor centrum Bogusława Bukowska.
19: To, co musi martwić, to skala problemów psychicznych młodzieży w tym wieku, czyli właśnie 18-19-latków. Jest to kolejne badanie, które potwierdza, że nie obserwujemy żadnej poprawy w tym zakresie od ostatniego pomiaru, a wręcz odwrotnie.
20: Wśród młodzieży rośnie popularność gier hazardowych online. Część obstawia również w zakładach bukmacherskich.
21: Jutro Maja Chwalińska zagra o półfinał wielkoszlemowego French Open.
20: Polka jest rewelacją paryskich kortów. 24-latka w ćwierćfinale zmierzy się z Rosjanką Anną Kalińską. Co mówi o swojej rywalce?
24: Dziewczyna z czołówki już od chyba kilku lat tam jest. Na pewno gra świetny tenis. Nigdy z nią nie miałam okazji zagrać, więc będzie to nasze pierwsze spotkanie. No ona jest bardziej doświadczona, bardziej utytułowana, więc pewnie będzie w roli faworytki, znaczy na pewno. Ale zagram najlepiej jak potrafię i zrobię wszystko, żeby ten mecz wygrać.
21: My trzymamy kciuki. Początek meczu Chwalińskiej jutro o 11.
20: A my zapraszamy jeszcze na program 3 pytania na koniec dnia w Radiu Z. O 18.00 dwie gościem Beaty Lubeckiej będzie Anna Maria Żukowska, posłanka i szefowa klubu Lewicy.
25: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isoverlanae.
26: Noc będzie przepiękna, nawet 15 stopni na zachodzie kraju, ale nawet w centrum, na północy też ciepło, około 11. Jeżeli chodzi o środę, to zacznę od tych dobrych wiadomości. Ciepło, nawet gorąco. 26 stopni na Podkarpaciu, około 22 na północnym zachodzie, ale prawie wszędzie będzie padać, będą również pojawiać się burze.
25: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isoverlanae.
27: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: No nie sposób się nie uśmiechać przy tym kawałku. Bledka, dwa dni w Radiu Z. No na dwa dni to można pojechać na przykład na jakiś dobry festiwal, a idzie lato, więc sezon festiwalowy rusza. Trudno zdecydować się na taki jeden, jedyny, ale też spokojnie, bo Radio Z to będzie na wszystkich. Tylko że bez was nie jedziemy.
1: I teraz możecie sobie już zanotować, że 13 sierpnia w Poznaniu wystartuje Bittersweet Festival, a na scenach wystąpią m.in. Robbie Williams, 21 Pilots, Mrozu, Fukaj, powtórzę raz jeszcze, Robbie Williams i oczywiście, że my mamy dla was karnety.
0: Tak, i Gorillaz też będzie, i Faithless. Zadzwońcie do nas i odpowiedzcie na pytanie, co można powiedzieć zarówno w samochodzie, jak i na festiwalu.
1: Na wasze telefony czekamy do godziny 16.30. No liczymy na waszą kreatywność. Teraz jeszcze, co można powiedzieć w samochodzie i na festiwalu? 321 321 321, dzwońcie.

mądry jak Einstein, ambitny jak Iga Świątek, silny jak Pudzian i skromny jak Adam Małysz. A kim będę jutro w Radiu Z? Zapraszam do zabawy. Cezary Pazura.

0: panowie w skórzanych spodniach, Nickelback w Radiu Z, a jest taka artystka, która jak tylko pojawia się na naszej antenie, to się skarpiem po prostu kłócimy, kto ją zapowie i jest awantura.
1: To jest jedna z tych artystek, która nie będzie miała emerytury, ale my się wszyscy na nią zrzucimy?
0: Nie, nie. Ta, o której ja myślę, to ona jest z zagranicy.
1: O, to tam mają emerytury. O, tam są.
0: Dobra, to może będzie łatwiej, jak sama się przedstawi. Cześć, Olivia.
2: Hello. I'm very excited to be here in Poland for the first time and having a lovely chat.
0: Dzień dobry, Olivia Dean, o niej mowa. W weekend śpiewała w Polsce na scenie Orange Warsaw Festival i udzieliła jedynego wywiadu, ekskluzywnego. Wszyscy chcieli, zgodziła się tylko dla Radia Z. Madzia Barczyk rozmawiała z Oliwią Dean i jutro tę rozmowę będziecie mogli usłyszeć na naszej antenie już od godziny 9.
1: Doskonale, ciekawe, czy zapytała ją o emeryturę.
0: No ja bym chciał wiedzieć. Się przekonasz.

0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w super cenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Kurtka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 19,99, teraz jedynie 14,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Gdzie wszystko świetnie się składa? Spotykasz się z dobrym odbiorem i oddasz sprawy w dobre ręce? W e-Urzędzie Skarbowym oczywiście. Wygodnym również dla przedsiębiorców. E-Urząd Skarbowy. Tu złożysz wniosek, pobierzesz raport, ustanowisz pełnomocnika. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Pobierz aplikację lub zaloguj się przez stronę podatki.gov.pl. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-Urząd Skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
6: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Po reklamie.
9: Mamy wtorek, drugi dzień czerwca, jest 16:30, czas na wiadomości w Radiu Z. I Dalia Tomczak i Rafał Piech. Zapraszamy.
10: 100 tysięcy złotych kary dla ministra sprawiedliwości w związku z aferą hejterską sprzed 7 lat. Karę nałożył Urząd Ochrony Danych Osobowych.
11: Chodzi o czas, w którym ówczesny minister Zbigniew Ziobro nie zadbał o to, by uniemożliwić bezprawne przetwarzanie danych osobowych sędziów.
10: Strażacy ciągle dogaszają pogorzelisko po pożarze lasu w powiecie wołomińskim. Ogień pojawił się w zeszły czwartek.
11: Sytuacja pozwoliła już na wycofanie WOT-u i ciężkiego sprzętu. Do swoich jednostek wracają strażacy spoza województwa mazowieckiego.
10: Niepokojące doniesienia z Bliskiego Wschodu. Zdaniem wysoko postawionych irańskiego dowódcy. Wznowienie wojny z USA jest nieuniknione.
11: Jak powiedział, Stany Zjednoczone żądają całkowitej kapitulacji Iranu, ale naród irański nigdy się nie podda. Od 8 kwietnia między USA a Iranem obowiązuje rozejm.
10: Holenderska rodzina królewska zbadała kolonialne pochodzenie swoich zbiorów. Część przedmiotów mogła być łupem wojennym z dzisiejszej Indonezji.
11: Holandia w ostatnich latach rozlicza się z przeszłością imperialną.
10: W Radiu Z wiadomości dla kierowców.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
13: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
11: Utrudnienia na ekspresowej trójce na Dolnym Śląsku między węzłami Bolków a Kamienna Góra Północ. Zablokowany pas w kierunku Lubawki. To z powodu prac drogowych. Wahadło na Krajowej 28 na Podkarpaciu we wsi Siepietnica. To odcinek Biecz-Jasło. Osobówka zderzyła się z busem. Zablokowany jeden pas w kierunku Jasła. 5-kilometrowy korek na trasie średnicowej na Śląsku. Stoicie już na wysokości osiedla Tysiąclecia w Katowicach. Jeszcze ekspresowa 8 w Łódzkiem między węzłami Wieluń a Złoczew. Zablokowany pas w kierunku Warszawy. To z powodu prac drogowych, które mogą potrwać do 19. Dzwońcie, jeśli na waszej trasie są utrudnienia.
12: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
13: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
8: Jutro niestety będzie deszczowo, ale także burzowo i na to warto się przygotować. Na termometrach dość spory rozrzut, od 17 stopni w Zielonej Górze przez 23-24 w centrum do 26 na Podkarpaciu. Jedyne miejsce, gdzie będzie najwięcej przejaśnień i najmniej opadów, to Podlasie, Warmia i Mazury.
14: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
9: 28 minut do godziny 17. Jest gitara, jest Amy McDonald w Radiu Z. Razem lepiej. Robert Karpowicz
8: i Kasia Wilk.

0: Polubiliśmy się z panią Sieną Spiral, Material Lover w Radiu Z. Za 19 minut 17. 13 sierpnia, jeden z ciekawszych festiwali tego roku, właściwie tego całego sezonu, czyli Bittersweet Festival w Poznaniu. Na scenie pojawią się Robbie Williams, 21 Pilots, Mrozu, Fukaj, Faithless i tak dalej.
1: Mamy bilety oczywiście i wystarczyło odpowiedzieć na pytanie, co można robić jednocześnie, co można powiedzieć jednocześnie w samochodzie i na festiwalu. Słuchamy.
2: Zapinamy pasy, więcej stadu, gazu, gazu.
0: Dokładnie tak można, Tomek, szacun. Dla ciebie podwójny karnet na 2 dni festiwalu, także dobrej zabawy i gazu.
1: Ja tylko przypomnę, że pamiętajcie, jak zaczną wam zapinać pasy na festiwalu, to znaczy, że bawiliście się za dobrze. Tego nie polecam.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
5: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Infinix Note 40 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1099. Teraz za 999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. LRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT 2% łaciate, 3 plus 3 gratis. A polski kalafior tylko 5,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
10: Marian, super są te nasze nowe meble ogrodowe Scandi Keter, nie?
11: No, te z Media Expert?
10: No, bardzo wygodne, nowoczesne i ponadczasowe, w idealnej harmonii z ogrodem.
11: To może Mariolkę zaprosimy, żeby też zobaczyła.
10: Marian.
11: Co?
12: Urządź swój wymarzony ogród, taras lub balkon z meblami Scandi Keter. Kup w Media Expert wygodny zestaw Scandi, prosty system montażu click and go, stylowe wykończenie drut, wygodne poduszki w super cenie.
13: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz mozzarella Delicate Classic 125 gramów. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do soboty wszystkie sosy grillowe, keczupy i musztardy. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
17: Specjalny komunikat od Toyoty. Ostatnie dni finału wyprzedaży to doskonała okazja, by zapłacić mniej za nowe auto. Wybrane egzemplarze Toyoty CHR Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 23 100 zł. Do tego dochodzi bardzo niskie zużycie paliwa. Średnio tylko 3,8 litra według WLTP Miasto, które pomaga zmniejszyć koszty codziennej eksploatacji. Dostępność aut bardzo się kurczy, dlatego warto się pospieszyć.
8: Po reklamie.
18: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: zjawiskowa, czarująca, wspaniała Olivia Dean. Brytyjska gwiazda soulu i popu, której ciepły głos oraz pełne emocji piosenki podbiły miliony serc na całym świecie. Jedyny wywiad, jakiego udzieliła w Polsce, tylko dla Radia Z.
1: Hello, I'm very excited to be here in Poland for the first time and having a lovely chat and hey,
2: thanks guys.
0: Już w środę, przez cały dzień, tylko w Radiu Z.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Skoczysz do Carrefoura?
6: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Marian, a z kim ty tam znowu w ogrodzie jesteś?
8: Barbara, z kolegami, tymi z Media Expert. Ze sztylem przycinam gałęzie, z kercherem myję taras, bo donicę już ci umyłem, a z narzędziami Bosch zbudowałem nową ławkę dla ciebie, kochanie.
7: A z kim będziesz kosił?
8: No kosi się samo, bo teraz od tego mamy robota. Też z Media Expert.
9: Profesjonalny sprzęt do ogrodu znajdziesz w super cenach w Media Expert.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Marzysz o poranku z widokiem na góry i odpoczynku od codziennego zgiełku? Zrób to z Radiem Z w Małopolsce i wygraj wyjątkowy pobyt dla dwóch osób w Beskidzie Sądeckim. Czekają na Was niezapomniane widoki, regionalne smaki i relaks w sercu natury. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z w Małopolsce.
12: Na konkurs zaprasza sponsor Małopolska Organizacja Turystyczna.
13: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
7: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
13: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
9: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert.
14: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
15: Fajnie mieć głowę pełną marzeń i codziennie jak dziecko odkrywać świat na nowo. Wejdź na radioz.pl. Wskaż swój wymarzony prezent i napisz, dlaczego fajnie jest być dzieckiem. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Pielęgnuj w sobie dziecięcą radość z Radiem Z.
16: Setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty z okazji Dnia Dziecka znajdziesz w Media Expert i mediaexpert.pl.
17: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Po reklamie.
9: Dochodzi godzina 17, a my sprawdzamy najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z. I Dalia Tomczak i Rafał Piech.
17: Są zarzuty dla żołnierza WOT-u. Oblał benzyną i podpalił kolegę swojego syna.
6: Obcokrajowcy udawali studentów, by pracować w Polsce. Akcja Straży Granicznej.
17: Polscy piłkarze zaczynają trening. Jutro zagramy towarzysko z Nigerią.
9: Siedemnasta.
3: Dożywocie grozi 47-letniemu żołnierzowi Wojsk Obrony Terytorialnej.
5: Czesław R. w niedzielę wieczorem na prywatnej posesji w Podzamczu w powiecie łęczyńskim oblał benzyną i podpalił kolegę swojego syna.
3: Dziś lubelska prokuratura postawiła mu m.in. zarzut usiłowania zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. W czasie ataku podejrzany był pijany. Utrudniał też świadkom udzielanie pomocy.
5: Ze szczegółami reporter Radia Z Mateusz Kaciak.
20: Mężczyzna miał się awanturować, synowi groził, a jego kolegę wprost naraził na śmierć. Jak mówi mi prokurator Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie, prawdopodobnie poszło o sprawy prywatne.
21: Były jego problemy osobiste, rodzinne.
20: Jak dodaje prokurator, lekarze cały czas walczą o życie poszkodowanego.
21: Lekarze wprowadzili go w stan śpiączki farmakologicznej. Poparzeniu uległa znaczna część powierzchni jego ciała. Mowa jest o 70% powierzchni ciała.
20: Podejrzany żołnierz został już wydalony ze służby. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
3: Jeszcze dziś były już żołnierz trafi do aresztu.
5: Kolejna transza z Krajowego Planu Odbudowy już w Polsce. Chodzi o 31 miliardów złotych.
3: To pierwsza część pieniędzy z tegorocznej puli KPO, mówi ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
22: Właśnie kolejne 31 miliardów z KPO spływa dosłownie w tym momencie do Polski. To jest kolejna transza. Pierwsza z trzech, którą dostaniemy w tym rekordowym roku.
5: W sumie w tym roku Polska otrzyma w ramach KPO 100 miliardów złotych.
3: Straż Graniczna rozbiła grupę specjalizującą się w zatrudnianiu cudzoziemców udających studentów. Kierowało nią małżeństwo, które miało sieć biur w północnej Polsce.
5: A zaczęło się od kontroli pograniczników w jednej z hal na Pomorzu. Pracujące tam osoby nie miały nic wspólnego ze statusem studenta. O szczegółach reporter Radia Z Maciej Bąk.
23: Katarzyna D. i Nazar D. działali jako agencja zatrudnienia. Mieli biura w Poznaniu, Bydgoszczy i Pruszczu Gdańskim. Za załatwienie cudzoziemcowi legitymacji i zaświadczenia o statusie studenta brali około 1200 zł. W wyrabianiu dokumentów pomagali im twórcy tak zwanej fabryki studentów z Sieradza, rozbitej też kilka dni temu przez łódzką policję. Nazar D. jako szef grupy trafił do aresztu z zarzutem, za który grozi mu aż do 15 lat więzienia. Za kratki trafiła także jego żona, a pomagająca im Białorusinka Alina H. dostała dozór i zakaz opuszczania kraju.
5: Rozbita w Łódzkiem fabryka studentów miała wystawić nawet 2,5 tysiąca fałszywych zaświadczeń.
3: Najważniejsze małopolskie kluby piłkarskie wsparły policyjną kampanię edukacyjną Kibicuj z klasą.
5: To cykl spotkań z uczniami poświęcony zasadom bezpiecznego i zgodnego z prawem kibicowania. Policjantom towarzyszą piłkarze i przedstawiciele klubów.
3: Na dzisiaj wszyscy spotkali się na boisku przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Na miejscu był także reporter Radia Z Przemek Taranek.
24: Zapraszamy pana prezesa. Wisła dojeżdża, czyli Hutnik. Zapraszamy Hutnik.
25: Nie było łatwo zapanować nad działaczami, ale ostatecznie policji się udało.
26: Musimy też pokazać naszym przykłady, że kultura.
25: Mówił prezes Krakowi Murat Ciolak. Wspólne spotkanie przedstawicieli rywalizujących na co dzień klubów. Tak komentowali na miejscu uczniowie.
27: No niesamowita sprawa. Wspólne barwy nosić na jednym boisku.
28: Wydaje mi się, że może to trochę oddziałać na jakąś grupę osób i zobaczymy, jaki będzie tego efekt finalnie.
25: Do akcji Kibicuj z klasą są zaproszone wszystkie małopolskie szkoły. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
5: Do tej pory akcja Kibicuj z klasą dotarła do 8 szkół średnich.
3: A na koniec wiadomości zmieniamy boisko i przenosimy się na Stadion Narodowy w Warszawie.
5: Właśnie teraz piłkarze naszej reprezentacji zaczynają trening przed jutrzejszym towarzyskim meczem z Nigerią.
3: Liczymy na zwycięstwo tym bardziej, że rywale Polaków przyjechali bez swoich największych gwiazd.
29: Nie ma Lukmana, nie ma Osimhena, ale myślę, że Nigeria to bardzo, bardzo dobry zespół, mocny fizycznie i bardzo, bardzo szybki. Myślę, że to będzie dobry mecz. Musimy jutro pokazać, że możemy takie mecze wygrać.
3: Mówił wahadłowy naszej kadry Nikola Zalewski.
5: Mecz Polska-Nigeria jutro o 20:45.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor bananów marki Yellow, oficjalnej przekąski Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3.
30: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
31: Okolice Trójmiasta, Warmia, Mazury, Suwalszczyzna, Podlasie, tam jutro nie powinno padać. I to koniec tej wyliczanki. W pozostałych miejscach znacznie więcej chmur i opady. Gwałtowne burze mogą pojawić się również w centrum i na południu kraju. Najcieplej na Podkarpaciu nawet 26 stopni, najchłodniej 18 na zachodzie.
30: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
0: Na program zaprosił jego sponsor, dystrybutor bananów marki Yellow, oficjalnej przekąski Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3.
1: 5 minut po 17 mamy wtorkowe popołudnie. No niby wtorkowe, ale pomyślmy o tym, że jednak czwartek jest wolny. To ja już nie wiem, jak to się liczy, co to dzisiaj
31: ja wiem,
1: jest.
31: Ja wiem, co się dzieje. Jutro mamy piątek, oficjalnie to ogłaszam.
1: Dziękuję, tego potrzebowałem.

0: Shawn Mendes w Radiu Z Treat You Better. O tym, że zostaw go, bo ja będę dla ciebie milszy. Jasne, jasne, wszyscy tak mówią, a potem jak przychodzi co do czego, ale nie.
1: Różnie bywa.
0: Różnie, to prawda. 11 minut po godzinie 17. Karpiu, to jest taka pora, gdzie chwalimy się tym, co nam się dzisiaj udało. To zapytaj mnie, co mi się udało.
1: No, a co ci się dzisiaj udało? No.
0: Udało mi się rewelacyjnie zaplanować urlop. Jutro mnie nie ma w pracy i dzisiaj mam piątek.
1: To jest dobre, to jest mocne, chociaż mam wrażenie, że jestem w stanie to przebić, bo ja dzisiaj na zakupach nie wydałem ani grosza.
0: O, wow. A jakim to sposobem?
1: Nie byłem dzisiaj na zakupach, nie byłem w sklepie, bo wczoraj zrobiłem.
0: Podoba mi się ta strategia. Jutro natomiast będzie bolało przed długim weekendem takie zakupy. To
1: może tak,
0: tak
1: być. Mhm. A co wam dzisiaj się udało? Co możecie zapisać jako swój wtorkowy sukces? Dajcie znać 321, 321, 321.

0: Niezawodny poprawiacz nastroju Chumba Wamba Tam Pampin w Radiu Z. 18 minut po godzinie 17. Zauważyłam, że jest taki trend wśród gwiazd, w którym bardzo chciałabym uczestniczyć, ale nie mam na to zasobów. Chodzi o kupowanie luksusowych domów w Hiszpanii.
1: No tak zrobiła. Jajku.
0: Prawda? No tak zrobiła już na przykład Dorota Szalongowska, Joanna Koroniewska z Maćkiem Doborem, Borys Szyc i teraz dołącza do nich kolejna polska gwiazda.
2: Tak, wiem doskonale, o czym mówisz. Chodzi oczywiście o Katarzynę Dowbor. Ona trochę narzeka na hiszpańskich robotników, którzy remontują ten jej hiszpański domek. Wolałaby zdecydowanie, żeby oni działali trochę jak w naszym kraju, a nie tylko tam maniana i maniana, maniana, maniana.
0: Ale wiecie, to jest coś zaskakującego, bo ja zawsze sobie wyobrażałam, że to działa zawsze. Jak Kasia Dowbor przychodzi na budowę, to ona po prostu mówi: podjęłam decyzję, wyremontuję sobie ten dom. I to się samo dzieje, nic nie trzeba robić.

0: O, ten kawałek zawsze się sprawdza. To był Edward Maya, Stereo Love w Radiu Z, 25 minut po godzinie 17. Niby to jest zwykły wtorek, ale przecież trzeba pamiętać o tym, że jutro ostatnia szansa na zakupy przed długim weekendem. Robi się ciaśniej.
1: Tak, widać to na ulicach i czuć. O tym, gdzie stoicie najdłużej, powiemy w wiadomościach Radia Z o 17.30. Radio Z i już. Reklama.
2: Wielo sztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
9: na mediaexpert.pl?
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.
10: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
12: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
14: jest! Hot grill.
15: Parilla caliente.
16: Grilla calda.
17: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
18: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
19: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
20: Barbara, kupiłem taniej!
21: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
22: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
23: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
22: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
23: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
22: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
24: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
25: Po reklamie.
1: To wtorkowe popołudnie, na zegarach już 17.30, czas na najnowsze wiadomości w Radiu Z. I Dalia Tomczak i Rafał Piech.
0: Jest skarga czworga sędziów, którzy nie są dopuszczani do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym. Złożyli ją do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W marcu Sejm wybrał 6 sędziów, ale tylko 2 z nich złożyło ślubowanie w Pałacu Prezydenckim.
2: 4 pozostałych ślubowało podczas uroczystości w Sejmie. Do dziś nie orzekają w Trybunale.
0: W Krakowie rozpoczął się proces grupy Smoka. 4 osoby są oskarżone o handel narkotykami w międzynarodowej grupie. Grozi im do 20 lat więzienia.
2: 4 osoby ranne po ataku niedźwiedzia w Fukushimie w Japonii. Władze miasta odwołały zajęcia w szkołach. Funkcjonariusze są w pełnej gotowości.
0: Służby poważnie rozważają formalne ogłoszenie stanu wyjątkowego. Taki krok pozwoliłby na legalne zastrzelenie agresywnego drapieżnika.
2: W pogodzie w tym roku możemy być świadkami rekordowo silnego El Niño, a to oznacza ekstremalne zjawiska na całym świecie.
0: El Niño polega na wyjątkowym ogrzaniu się wody w Oceanie Spokojnym przy równiku. Można to porównać do ogromnego grzejnika na oceanie. Przez to zmienia się ruch powietrza i układ pogody w dużej części Ziemi.
2: Światowa Organizacja Meteorologiczna już prognozuje od czerwca do sierpnia ponadprzeciętne temperatury powietrza w większości rejonów świata.
0: Kierowcy, dajcie głośniej, na drogach spore korki.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Po wypadku zablokowana w obie strony jest Krajowa 91 w Łódzkiem. W miejscowości Rozprza zderzyły się 2 osobówki. Objazd drogami lokalnymi, utrudnienia mogą potrwać jeszcze 3 godziny. Zderzenie osobówki z ciężarówką na S6 na Pomorzu. Jeden pas zablokowany w stronę Łodzi między węzłami Gdańsk Lotnisko, Gdańsk Karczemki. Awaria ciężarówki na Krajowej 42 w Świętokrzyskiem. Wahadło obowiązuje na wysokości miejscowości Stąporków. To odcinek Końskie, Skarżysko-Kamienna. Informujecie też o problemach na ekspresowej 5, kierunek Rawicz-Poznań.
4: Na wysokości zjazdu Wiśnia Mała, Gryniczno do jednego pasa do lewego.
2: Dajecie też znać o dużych korkach w Warszawie na wiadukcie na trasie Łazienkowskiej.
16: Mega korę kierunku na Pragę.
2: I ten zator zaczyna się już na wysokości skrzyżowania Wawelskiej z Aleją Niepodległości tam przy GUS-ie. My czekamy na sygnały z dróg pod numerem 321-321-100.
25: Do późnego wieczora deszczowo, a nawet burzowo może być na wschodzie Polski. W nocy te opady już się uspokoją, natomiast w środę od rana zacznie kropić, padać i grzmieć od zachodu i od południa. Jedynie na Warmii, Mazurach i na Podlasiu więcej przejaśnień. Tam dość ciepło, powyżej 20 stopni. Najcieplej będzie na Podkarpaciu, 26.
26: I są takie numery, które przy takiej pogodzie brzmią jeszcze lepiej. To bez dwóch zdań. Jeden z nich, Bad Liar, Imagine Dragons w Radiu Z, 27 minut do 18.

0: Sean Paul w Radio Z. Kiedyś do jego hitów sprzątaliśmy, nie, kiedyś tańczyliśmy w klubie. Dzisiaj sprzątamy chatę i polecam, jeżeli jeszcze nie robiliście. Błysk osiągamy dwa razy szybciej. 321-321-321 to jest telefon. Do nas można dzwonić w każdej sprawie. Przed momentem dzwoniliście, żeby opowiedzieć o tym, co wam się dzisiaj udało.
1: A mnie się dzisiaj udało zrobić pyszne kluski z truskawkami. Serdecznie zapraszam na konsumpcję.
2: Dzisiaj udało mi się posadzić 10 drzewek owocowych. Akurat popadał deszcz, to może dobrze się przyjmą.
3: Nam z żoną dzisiaj udało się wypić pyszną kawkę i zjeść dobre ciastko na balkonie.
4: Udało mi się wyjechać na kemping o 16, a miało być o 8.
5: To jest dobrze. To znaczy, że przed czasem. Bo do 8 dobrze jeszcze ponad 2 godziny, także jest dobrze, dobrze.
6: Reklama. RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro.
8: Mistrzowskie okazje w grze.
6: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Infinix Note 40 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1099. Teraz za 999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
12: Marian, super są te nasze nowe meble ogrodowe Scandi Keter, nie?
13: No, te z Media Expert?
12: No, bardzo wygodne, nowoczesne i ponadczasowe, w idealnej harmonii z ogrodem.
13: To może Mariolkę zaprosimy, żeby też zobaczyła.
12: Marian.
13: Co?
14: Urządź swój wymarzony ogród, taras lub balkon z meblami Scandi Keter. Kup w Media Expert. Wygodny zestaw Scandi. Prosty system montażu click and go. Stylowe wykończenie drut. Wygodne poduszki w super cenie.
15: W Media Expert.
16: Widzę, że Hanie coś gryzie.
17: Komar.
18: Zaraz część posmarujemy.
19: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
20: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
21: Już nie swędzi.
22: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
23: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
22: Oszczędzam.
13: O, a ile?
22: 200 zł w apce Media Expert.

0: www.mediaexpert.pl.
1: Bądź media ekspert, tanie masz.
2: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
3: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
2: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
3: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
4: Po reklamie.
5: Przepraszam panią, pana też przepraszam. Proszę państwa, już jutro znów mogę was ozłocić. Tak, zapraszam do Radia Z. Cezary Pazura.

0: Reklama.
1: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra Full Hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
2: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
3: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: A, to tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
5: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
7: Marzysz o nowym i pięknym wnętrzu?
8: Tak!
7: Wyjątkowa akcja Radia Z. Remont za jeden uśmiech. Może odmienimy właśnie Twój pokój.
8: Zgłoś się już dziś. Wejdź na radioz.pl, prześlij nam swoje uśmiechnięte zdjęcie i opisz sytuację, w której to właśnie uśmiech pomógł Ci najbardziej. Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
9: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
10: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
11: Już w najbliższą sobotę wielkie muzyczne emocje podczas koncertu Lata Z w Zgierzu. Na scenie Beata Kozidrak z zespołem Baim oraz Andrzej Piaseczny. Zapraszamy do strefy Radia Z, gdzie czekać będą na Was konkursy, zabawy i mnóstwo atrakcji dla dużych i małych. Widzimy się już 6 czerwca o godzinie 20 w Parku Miejskim imienia Tadeusza Kościuszki. Na koncert zaprasza prezydent miasta Zgierza Przemysław Staniszewski i Radio Z.
12: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
13: Uwaga! Trwa finał wyprzedaży Toyoty. To jedna z ostatnich szans, by skorzystać z wyjątkowych cen na Toyotę Yaris Cross. Model dostępny jest teraz z korzyściami do 10 400 zł, a dzięki średniemu zużyciu paliwa na poziomie 3,1 litra według WLTP Miasto pozwala także ograniczyć codzienne wydatki na jazdę. Liczba dostępnych aut zmniejsza się bardzo szybko. Warto działać już teraz.
0: Po reklamie.
14: Wszystko, co najważniejsze we wtorek, 2 czerwca, mamy dla Was już teraz w wiadomościach Radia Z. I Dalia Tomczak, i Rafał Piech.
15: Bój o Kraków, Koalicji Obywatelskiej na początek zmiana partyjnych władz w Małopolsce.
16: Zakaz smartfonów w podstawówkach możliwy już od września.
15: A za chwilę trzy pytania na koniec dnia. Gościem Anna Maria Żukowska, posłanka i szefowa klubu Lewicy.
14: 18.
15: Odzyskanie stanowiska prezydenta Krakowa to główne zadanie Doroty Niedzieli, która od teraz kieruje Małopolską Koalicją Obywatelską.
16: Donald Tusk rozwiązał regionalne struktury partii i stanowisko komisarza powierzył właśnie wicemarszałkini Sejmu. Ona sama zapewnia, że nie wystartuje w wyborach. O szczegółach reporter Radia Z Przemek Taranek.
0: Stanowisko przewodniczącego koalicji w Małopolsce stracił wczoraj Aleksander Miszalski, były prezydent Krakowa, odwołany wcześniej w referendum. Niedziela potwierdza, że rozwiązanie Małopolskiej Koalicji to konsekwencja przegranej, ale nie kara.
17: Każdy z nas wyciąga wnioski z tego, co się wydarzyło. Przed nami bój o Kraków i trzeba coś zmienić. No, to jest, wydaje się być całkiem naturalne, odświeżenie trochę struktur, pobudzenie ich do pracy.
0: Na razie odwołane zostały władze wojewódzkiej koalicji, ale niewykluczone, że w ramach pobudzania do pracy zmiany sięgną struktur powiatowych i miejskich. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
15: Koalicja nie wskazała na razie swojego kandydata. Nieoficjalnie wśród nazwisk wymienia się Monikę Piątkowską, Bartłomieja Sienkiewicza i Bogdana Klicha.
16: Właściciele czworonogów będą mieć nowy obowiązek. Karol Nawrocki podpisał ustawę o Krajowym Rejestrze Oznakowania Psów i Kotów.
15: Przepisy wprowadzają obowiązek ich czipowania i rejestracji, co ma ułatwić identyfikację i pomóc w walce z bezdomnością zwierząt. Nowe prawo wejdzie w życie za 2 lata.
16: Cała procedura ma kosztować około 50 zł, a za brak rejestracji będą grozić surowe kary.
15: Zakaz smartfonów w szkołach możliwy już od września. Rząd przyjął projekt ustawy, który zabrania uczniom korzystania z telefonów zarówno na lekcjach, jak i na przerwach.
16: Obejmie szkoły podstawowe, zarówno publiczne, jak i niepubliczne, mówi minister edukacji Barbara Nowacka.
18: Ta zmiana jest wprowadzona na wyraźny głos nauczycielek i nauczycieli, którzy też jasno mówią, w ponad 50% szkół taki zakaz już funkcjonuje. Czy potrzebują takiego narzędzia z Warszawy? Tak, odpowiadali, że to jest im potrzebne. Potrzebne jest im prawo, do którego mogą się odwołać.
16: Projekt trafi teraz do Sejmu. Rząd chce, żeby zakaz wszedł w życie od razu po wakacjach.
15: A już teraz w Radiu Z 3 pytania na koniec dnia. Beata Lubecka, dzień dobry.
19: Dzień dobry, z nami jest Anna Maria Żukowska, szefowa klubu parlamentarnego Lewicy i wiceprzewodnicząca partii Nowa Lewica. Dzień dobry, pani poseł.
20: Dzień dobry państwu.
19: I pierwsze pytanie, to o czym słyszeliśmy przed chwilą w wiadomościach Radia Z. Smartfony znikają z podstawówek od 1 września, taka jest intencja rządu. Nie będzie można ich używać podczas lekcji, podczas przerw. Czy Sejm to przyjmie, a prezydent podpisze?
20: Ja myślę, że Sejm na pewno to przyjmie i prezydent zachowałby się trochę dziwnie, myślę, gdyby tego nie podpisał. To jest jednak, wynika to z badań, oczekiwana społecznie zmiana. Oczywiście szkoły będą miały możliwość też decydowania, w jaki sposób te telefony będą zabezpieczane na czas pobytu dzieci w szkołach, bo to są albo w klasach, albo przy wejściu, różnie. Niektóre szkoły już w tej chwili mają te rozwiązania wdrożone jeszcze przed wejściem ustawy, więc nie ma też co im narzucać jakby zmiany tego sposobu procedowania z telefonami dzieci. To dotyczy podstawówek, podkreślam, dlatego, że też w liceach mamy, czy w szkołach branżowych do czynienia z osobami już dorosłymi, będącymi jeszcze uczniami. Także tutaj trudno ich pozbawiać tego dostępu do ich własności. Dla mnie najważniejsze jest też to, żeby to nie było końcem tematu. To znaczy samo uniemożliwienie dzieciom korzystania z telefonów podczas lekcji nie załatwia całego tematu związanego z tym, jakie problemy powodują w social media też, bo to też są na to badania w mózgach dzieci, bo to zmienia po prostu sposób funkcjonowania też i odbierania treści przez ludzki mózg. Tutaj jest konieczna też edukacja. Edukacja związana na przykład, taka jak jest w Finlandii, związana z odróżnianiem, umiejętnością odróżniania na przykład fake newsów. I z tym, żeby z taką higieną cyfrową, żeby wiedzieć, tak, kiedy przestać.
19: Były też plany na przykład, żeby ograniczyć wiekowo, jeśli chodzi o dostęp do mediów
20: społecznościowych. To jest trochę odrębna sprawa, ale innymi słowy, to znaczy to nie jest też tak, że szkoła wszystko załatwi, a bez rodziców, bez
19: oczywiście
20: ich aktywnego udziału, to może być tak, że 5 godzin w szkole dziecko będzie bez telefonu, a potem 8 będzie w domu siedziało w telefonie, tak, jeżeli rodzic na to
19: stronę
20: pozwoli.
19: No właśnie. Pytanie numer 2. Czy premier Tusk powinien zgodzić się na odebranie orderu Orda Białego prezydentowi Zełenskiemu? No to decyzja należy do pana prezydenta. Kapituła zbierze się w przyszłym tygodniu. Potrzebna jest na pewno kontrasygnata premiera.
20: Tak, jest potrzebna, moim zdaniem nie powinien, bo to jest już taka bardzo mocna reperkusja. To oczywiście, co się stało, to decyzja pana prezydenta Zełenskiego o nadaniu jednemu z oddziałów chyba tak na imienia UPA.
19: Bohaterów UPA
20: jest decyzją skandaliczną, ale niestety jestem sobie w stanie wyobrazić też różne inne rzeczy, które by się mogły potencjalnie wydarzyć. Pytanie, czy musimy z takiego już naprawdę dużego arsenału korzystać w tym momencie. Są też środki niższe, to już wykorzystane, czyli wezwanie ambasadora na dywanik, nota protestacyjna. Tak, znaczy ktoś musi być mądrzejszy w tej relacji. Nie ma sensu eskalować, naprawdę. Natomiast inna sprawa, nie możemy zostawić polityki historycznej odłogiem i muszą być reakcje tylko na innym poziomie, na poziomie dyplomatycznym, na poziomie MSZ-u, na poziomie też IPN-u. Nie możemy pozwolić na to, żeby ukształtowała się w Ukrainie taki pogląd, że właściwie to UPA to jest to samo co AK. No nie, nie jest. Nie możemy.
19: Nie, absolutnie. Absolutnie nie. I pytanie numer 3. Mamy rok od wyborów prezydenckich. Jak pani ocenia ten niespełna rok prezydentury Karola Nawrockiego w skali od 1 do 6?
20: Znaczy, dużo obiecywał, niedużo zrobił, dlatego że w naszym systemie politycznym prezydent nie jest w stanie dużo zrobić samodzielnie, jeżeli nie współpracuje z rządem.
19: Mówią, że dotrzymuje niemal każdego zobowiązania.
20: Nie, no świetnie, no to w takim razie jest prezydentem Konfederacji i szkoda, że tylko, że był wyłoniony przez partię pod tytułem Prawo i Sprawiedliwość.
19: I tutaj stawiam pauzę. Anna Maria Żukowska z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie i na platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam. Pani poseł też, sądzę, zachęca i zaprasza.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
1: A jutro, jak będziecie wychodzić z domu do pracy, do szkoły, pamiętajcie o tym, żeby wziąć ze sobą jakąś taką kurtkę przejściową, tak zwaną, czyli na chłodniejsze poranki i wieczory, i koniecznie parasol i kalosze. Jak ktoś ma odwagę cywilną w nich chodzić, to też zapraszam. Masz kalosze?
14: Mam, ale takie bez wkładu. Mogą być?
1: Jaki jest wkład do kaloszy? Co to?
21: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
14: Są takie futerka, czasami takie ocieplacze, jakieś takie, taki welur do środka.
1: Dobrze,
14: to ja mam po prostu czystą gumę.
1: Okej, bo moje myśli w jakimś takim piątkowym kierunku już od razu pobiegły. Chodzi o to,
14: że taki wkład. Że nie.
1: Będzie padać, to chciałam powiedzieć. Jutro będzie padać, bierzcie parasola. Wiesz co, ja już może nic nie powiem. Przedstawię cię jeszcze. Robert Karpowicz.
14: I Kasia Wilk. To my.

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: No, wchodzi ten refren do głowy. Nareszcie męskie granie orkiestra z tego roku w Radiu Z, 17 minut po 18. No to teraz coś z kolorowej prasy, bo Jasnowidz Krzysztof Jackowski zdradził, jak wygląda cennik jego usług, jego jasnowidzenia. Sprawy błahe, jak mówi, to jest 150 zł, poważne to 300 zł.
2: No, błahe sprawy to może takie, jak ktoś, nie wiem, klucze zgubił. Ale to dobre jest, bo gdybym za każdym razem, jak mąż albo dzieciaki w domu coś zgubią, brała od nich 150 zł, to ludzie, to ja bym była milionerką, miałabym kasy tyle, co Bezos.
1: U nas też to działa. Ja nie mogę znaleźć pilota, żona mówi, gdzie jest, ja go tam nie widzę i pojawia się tekst, a mam podejść i sprawdzić?
2: Znamy.
1: To działa za każdym razem.
2: Radio Z. Ale satysfakcja jest lepsza niż 150 zł.
1: Ja wiem. Ja bym chciał u pana jasnowidza wykupić sobie taki abonament, że tam powiedzmy 150 zł miesięcznie i on by mi znajdował te wszystkie rzeczy, co ja gubię, co dzieci gubią. Oje, kupił.
2: No ale po co takiej przyjemności, że nie pozbawiasz? No
1: może
2: no
1: i tak.
2: Spokój.
1: Ale w subskrypcji, no nie dałabyś. Wszystko by się znalazło w domu.
2: Ale to się opłaca, no.
1: Opłaca się, tak. How Will I Know, to jest Whitney Houston w Radiu Z. Na to przyjemne wtorkowe popołudnie.

0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
3: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
2: To dobre cechy charakteru.
3: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
4: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
9: Moroniny są...
10: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie.
11: Co na grilla idealnie, jak majówka nada się.
10: To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
12: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.

0: Hot grill.
1: Parilla caliente.
2: Grilla calda.
3: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
4: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
9: Citroen.
10: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
11: Po reklamie.
12: Przenosimy się do studia Wiadomości Radia Z. Na zegarach 18.30 najnowsze informacje ma dla nas Lucyna Półżyczka. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, zapraszam. Prezydent podpisał nowelizację ustawy, która pozwala myśliwym odstraszać niedźwiedzie i żubry przy wykorzystaniu broni na gumowe pociski. Jak tłumaczy Kancelaria Karola Nawrockiego, te przepisy są odpowiedzią na apele i obawy mieszkańców, w szczególności m.in. terenów Bieszczad i Podkarpacia. Nowela ma wejść w życie 2 tygodnie po jej ogłoszeniu. Jest akt oskarżenia wobec adwokatki z Dolnego Śląska. Chodzi m.in. o korupcję oraz agresję wobec policjantów. Do zdarzenia doszło 2 lata temu w Głogowie. Kobieta weszła na prywatną posesję, której właściciel wezwał policjantów. Gdy ci przyjechali, doszło do awantury. Potem na komisariacie Aleksandra R. zaproponowała funkcjonariuszom 5000 zł w zamian za odstąpienie od czynności. Grozi jej 8 lat więzienia. Unia Europejska szykuje się na letnie pożary lasów. W krajach najbardziej narażonych na wybuch ognia, czyli na Cyprze, we Francji, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii i Grecji, rozmieszczono 777 strażaków z 14 krajów Unii, w tym z Polski, a także samoloty gaśnicze i 5 helikopterów. Według Brukseli to najbardziej ambitny i najlepiej skoordynowany pakiet gotowości w historii wspólnoty. Polski Związek Tenisowy wysłał do organizatorów Wimbledonu wniosek z prośbą o przyznanie Mai Chwalińskiej dzikiej karty. Dzięki temu Polka uniknęłaby gry w kwalifikacjach, a już jutro w ćwierćfinale w Paryżu Maja zagra z Rosjanką Anną Kalińską. Mocno trzymamy kciuki. Teraz już wiadomości z dróg w Radio Z. Zapraszam.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
13: Utrudnienia na A8 we Wrocławiu. W pobliżu węzła Wrocław Stadion osobówka zderzyła się z lawetą. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Kłodzka. Ruch odbywa się 2 pasami. Utrudnienia na S8 także w Podlaskiem. Zablokowany jest 1 pas w kierunku Warszawy w miejscowości Wyszomierz Wielki. Tam zderzyły się 2 auta. Kilkunastokilometrowy korek na A2 w Mazowieckiem. Zator utworzył się na jezdni w kierunku Poznania. Stoicie od węzła Pruszków aż za węzeł Konotopa. Nie ma już natomiast utrudnień w drodze krajowej nr 92 w Kole w Wielkopolsce. Jak wiecie z Radia Z, wcześniej obowiązywało tam ruch wahadłowy przez pożar pojazdu rolniczego. Jeżeli na waszej drodze też są jakieś utrudnienia, koniecznie dajcie nam znać.
14: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
15: Na Podlasiu, na Warmii i Mazurach, częściowo na Mazowszu mogą wciąż jeszcze lokalnie pojawiać się opady deszczu. I tak też będzie do późnych godzin nocnych. Później się to wszystko ładnie uspokoi. Tylko po to, żeby od zachodu mogły wejść nowe, czarne chmury deszczowo-burzowe. I tak też będzie wyglądała środa. Za to na Podlasiu zostanie już pogodnie.

0: o ognikach w oczach tu Fejs w radiu za 19 minut do 19, a 20 minut temu nasz człowiek w kosmosie Sławosz Uznański i jego żona Aleksandra pochwalili się na Instagramie, że na świat przyszedł ich syn. Pięknie.
1: Tak, maluszek urodził się 25 maja, ale dzisiaj ta informacja obiegła świat, czyli tuż przed Dniem Matki. No tak. Bardzo ładny prezent rodzicom zrobił, trzeba przyznać.
0: Ale to wiecie, w tym przypadku, jak tata obieca gwiazdkę z nieba, to rzeczywiście ma szansę dotrzymać.
1: Nie po to tam leciał, to jest jasne.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane kabanosy. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego Coca-Cola, Coca-Cola Zero Cukru, Sprite, Fanta lub innej 1,75 litra. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
5: Dynamiczny SUV w automacie, z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
6: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
7: Fajnie mieć głowę pełną marzeń i codziennie jak dziecko odkrywać świat na nowo. Wejdź na radioz.pl. Wskaż swój wymarzony prezent i napisz, dlaczego fajnie jest być dzieckiem. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Pielęgnuj w sobie dziecięcą radość z Radiem Z.
8: Setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty z okazji Dnia Dziecka znajdziesz w Media Expert i mediaexpert.pl.
9: Środy z Radiem Z i kinem Helios. Pobierz aplikację Radia Z, a już jutro znajdziesz w niej kod zniżkowy do kin Helios w całej Polsce. Szczegóły akcji na radioz.pl.
10: Mateusz Ptaszeński, zapraszam.
11: Dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
12: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą Skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
14: Ale tato, tylko nie samochodem!
13: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
14: A ja chcę syrop.
15: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
13: No i jak się czujecie?
14: Super! I nie zasypiam!
13: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
15: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
16: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kątem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Media Expert taniej masz.
3: Po reklamie.
7: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Zjawiskowa, czarująca, wspaniała Olivia Dean. Brytyjska gwiazda soulu i popu, której ciepły głos oraz pełne emocji piosenki podbiły miliony serc na całym świecie. Jedyny wywiad, jakiego udzieliła w Polsce, tylko dla Radia Z.
1: Hello, I'm very excited to be here in Poland for the first time and having a lovely chat. And hey, thanks guys.
0: Już w środę, przez cały dzień, tylko w Radiu Z.
2: Reklama.
3: Doktorze, syn znowu kaszle.
4: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
3: Co mogę zrobić?
4: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
5: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
10: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
9: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
10: Super. Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
11: Małopolska rzuca Ci wyzwanie. Lifelong Learning Challenge. Podejmiesz je? Sprawdź małopolskie programy stypendialne. Uniwersytety trzeciego wieku. Festiwal uczelni, festiwal zawodów. Regio Skills, hackatony, noc naukowców, pociąg do kariery, programy profilaktyki zdrowotnej i wiele innych. Wykorzystaj szansę.
12: Zachęcam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
11: Więcej na malopolskauczy.pl. Audycja współfinansowana z Unii Europejskiej ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
13: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
14: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
15: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Sąsiadko, witam.
18: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
17: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
19: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
18: Sylwester, mój kicisz wrócił.
17: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
18: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
19: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
20: Może sobie pourzędujesz trochę? W e-urzędzie skarbowym, na własnej kanapie oczywiście. Lub posiedzisz w oknie, ale nie z widokiem na ulicę, tylko w aplikacji. Albo od ręki załatwisz sprawę, choć jesteś w środku kolejki. Górskiej, rzecz jasna. E-urząd skarbowy. Sprawdzisz rozliczenia, złożysz deklarację, dostaniesz zaświadczenia. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-urząd skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
2: Po reklamie.
21: Tu Radio Z. Dobry wieczór. We wtorek 2 czerwca najnowsze wiadomości. Lucyna Płużyczka.
3: Spór o odebranie orderu Orła Białego Załęckiemu. Gorący komentarz gościa Radia Z.
0: Dolnośląscy łowcy głów zatrzymali zbiega z Austrii, ukrywał się we Wrocławiu. Przygotujcie się na skrajnie upalne lato, temperatury mają być rekordowe.
21: 19.
0: Kapituła Orderu Orła Białego w poniedziałek zajmie się wnioskiem prezydenta Nawrockiego w sprawie odebrania tego najwyższego polskiego odznaczenia prezydentowi z Ukrainy. Do takiej decyzji potrzeba jednak także zgody premiera Tuska. Premier nie powinien się godzić, bo to już jest dość mocna reperkusja, przekonywała w Radiu Z Anna Maria Żukowska. Szefowa klubu Lewicy była gościem programu Trzy pytania na koniec dnia. Ze mną w studiu Beata Lubecka tuż po tej rozmowie.
1: Dzień dobry.
0: Jak posłanka komentuje nadanie imienia bohaterów UPA jednostce wojskowej na Ukrainie?
1: Mówi wprost, była to skandaliczna decyzja prezydenta Zełenskiego. Według posłanki Żukowskiej nie należy jednak korzystać z tak dużego arsenału i odbierać prezydentowi Ukrainy Orderu Orła Białego, bo to prowadziłoby to do eskalacji złych emocji.
22: Są też środki niższe, to już wykorzystane, czyli wezwanie ambasadora na dywanik, nota protestacyjna. Tak, znaczy ktoś musi być mądrzejszy w tej relacji. Nie ma sensu eskalować, naprawdę.
1: Szefowa klubu Lewicy zaznaczyła jednak, że nie możemy pozostawić polityki historycznej odłogiem. Muszą być reakcje, ale na poziomie dyplomatycznym, czyli MSZ-u i PN-u. Polityczka zdradziła, że toczą się w tej sprawie jakieś działania, ale więcej o nich powiedzieć już nie chciała. Wszystko to po to, by nie pozwolić, aby na Ukrainie ukształtował się pogląd, że właściwie UPA to jest to samo, co Armia Krajowa. No nie, absolutnie nie. Nie ma tu symetrii, podkreśliła posłanka Żukowska.
0: A cała rozmowa Beaty Lubeckiej jest do obejrzenia na radioz.pl i w naszych mediach społecznościowych. Wrocławscy policjanci zatrzymali zbiega z więzienia w Austrii. To 31-letni obywatel Turcji, który uciekł z austriackiego zakładu karnego 4 lata temu. Zdążył całkowicie zmienić swoją tożsamość i wygląd i na stałe zamieszkał właśnie we Wrocławiu. Przez lata ukrywania się nabrał pewności, że nikt go już nie znajdzie, mówi Radiu Z Łukasz Poremski z Dolnośląskiej Policji.
23: Dobrze funkcjonował w stolicy Dolnego Śląska, a w kręgach towarzyskich, w jakich się obracał, był znany pod innym imieniem i nazwiskiem. Przez ten czas nauczył się również dobrze posługiwać językiem polskim. Czuł się pewnie.
0: Mężczyzna w austriackim zakładzie karnym odbywał karę 2 lat więzienia za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, których dopuścił się na terenie Niemiec i Austrii. Teraz wróci za kratki. Nadchodzące lato będzie rekordowo upalne, przewidują europejscy synoptycy. Skrajnie wysokie temperatury mogą się pojawić już w drugiej połowie czerwca. Miejscami termometry mogą wtedy pokazywać grubo, powyżej 30 stopni. Fale upałów będą z nami przez całe lato, przewiduje klimatolożka z UMCS-u w Lublinie dr Agnieszka Krzyżewska.
24: Co najgorsze, to jest też, że temperatura w ciągu nocy nie spada poniżej 20 stopni, co jest też bardzo niebezpieczne dla naszego organizmu, bo nie mamy możliwości, żeby się jakoś tak zregenerować, wychłodzić przed następnym kolejnym upalnym dniem.
0: Ekspertka podkreśla jednak, że to na razie tylko przewidywania i wszystko może się jeszcze zmienić. Na razie w Polsce jest burzowo i taka pogoda utrzyma się co najmniej do początku długiego weekendu. Nasza piłkarska kadra już po treningu na Stadionie Narodowym w Warszawie. Biało-czerwoni po raz ostatni szlifowali formę przed jutrzejszym spotkaniem towarzyskim z Nigerią. Wieści z obozu biało-czerwonych przynosi Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Co wiemy o składzie na jutrzejszy mecz?
25: Zaskakująco sporo. Selekcjoner zdradził, że od pierwszej minuty na boisku zobaczymy liderów kadry, czyli Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego. W porównaniu do meczu z Ukrainą będzie zmiana w bramce. Marcina Bułkę zastąpi Kamil Grabara. Trener zapowiedział też sporo zmian.
26: To są mecze sparingowe i właśnie teraz, jak niekiedy, próbować różnych rzeczy, dawać szansę zawodnikom.
25: Mówił Jan Urban. Mecz Polska-Nigeria jutro o 20:45.
0: Relacje prosto ze Stadionu Narodowego usłyszycie oczywiście w Radiu Z. A teraz już czas na kulturę i Daria Tomczak.
27: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
28: Olivia Dean do usłyszenia na antenie Radia Z jutro od 9:00. Światowa gwiazda podczas swojego pobytu w Polsce w miniony weekend udzieliła jednego wywiadu, tylko dla Radia Z. Rozmawiała z nią Magda Barczyk. Słuchajcie rozmowy na naszej antenie jutro przez cały dzień. Ariana Grande zaprosiła do współpracy Polaka. To dwukrotny laureat Oscara Janusz Kamiński. Statuetki dostał za zdjęcia do Listy Schindlera oraz Szeregowca Ryana. Ariana Grande pomógł przy oficjalnym klipie do nowego utworu. Możecie go zobaczyć na radioz.pl. Jutro dzień z garbarzem w Skansenie w Chorzowie. Muzeum rusza z nowym cyklem. Co tydzień, w środę, będzie można spotkać reprezentanta innego zawodu, mówi Dominika Firlus ze Skansenu.
4: Mamy ekspozycję na temat garbarstwa i faktycznie są modele skóry, które będzie można dotknąć. Nie będzie typowego pokazu garbarza, natomiast nasz opiekun opowie więcej o tym zawodzie i wytłumaczy, co znajduje się w naszej garbarni z Koniakowa.
28: Kolejne środy będzie można spędzić na przykład z pszczelarzem, sołtysem, zielarką czy garncarzem. Cykl potrwa do końca września.
5: A co w pogodzie dziś wieczorem? No właśnie, warto to sprawdzić. I słuchajcie, no zapowiada się to całkiem nieźle, bo bez deszczu i na termometrach takie nawet 12 stopni, więc chyba całkiem przyjemnie. To jest Radio Z, wtorek 2 czerwca i czas na listę Lubię To.
27: Lubię To. Lubię To w Radio Z. Lista przebojów Radia Z.
5: Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat dzisiaj na miejscu 10, a wy cały czas głosujcie na radioz.pl.

Dawid Podsiadło i Sezon. Dzisiaj na miejscu 9 listę Lubię To w Radiu Z. O północy nowy singiel od Dawida na błysk. Chyba nie muszę mówić, że wszyscy czekamy, zwłaszcza przed jego stadionowymi koncertami. Teraz na miejscu 8 Ale Farben, Renny Miller i Body Talk. A jeśli chcecie wygrać płytę niespodziankę, to zapraszam 321-321-321. Dzisiaj na miejscu 1 mężczyzna z zagranicy. Kto taki? Dzwońcie.

0: Rain Me In, Sam Fender i Olivia Dean. Propozycja do listy Lubię to w Radiu Z, a już jutro jedyny w Polsce wywiad z Olivią Dean, którego udzieliła Radio Z, więc nie możecie tego przegapić, słuchajcie nas już od rana. A za chwilę na 7 Bledka i 2 dni Bledka rusza w kolejną podróż, tym razem do Grecji. No to Kalimera. Radio Z
1: i już. Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Altbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na mediaexpert.pl?
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Już w czerwcu zawsze o 20:00 w Pulsie. Legenda kina akcji. W każdy wtorek spotkanie z Nicolasem Cage'em. Już dziś plan emerytalny, a za tydzień to Karew Zabójca z przeszłości. Trzymające w napięciu opowieści o sprawiedliwości i zemście. Najlepsze filmy zawsze o 20:00. Wybierz Puls.
10: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
11: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
10: Doskonale, kupujemy.
12: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: 3,17,41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8,11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
8: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
7: No kto, no wiadomo.
8: Ci panowie z Media Expert.
17: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: Marzysz o nowym i pięknym wnętrzu?
7: Tak!
18: Wyjątkowa akcja Radia Z. Remont za jeden uśmiech. Może odmienimy właśnie twój pokój.
19: Zgłoś się już dziś. Wejdź na radioz.pl, prześlij nam swoje uśmiechnięte zdjęcie i opisz sytuację, w której to właśnie uśmiech pomógł ci najbardziej. Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
20: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
21: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
22: Po reklamie.
23: 10 najpopularniejszych hitów w Polsce. To jest lista Lubię to w Radiu Z.

0: ale to wróciło fajnie po latach. Milki, David Guetta, Just The Way You Are. Miejsce szóste, listy lubię to w Radiu Z. A David Guetta jak co roku zagrało swojego seta na Ibizie, że też mu się to nie nudzi z wiekiem. Czas na premierowe nagranie w Radiu Z. Hate That I Made You Love Me. Ariana Grande powraca. Premierowy numer to jest pierwszy singiel z albumu Petal. Tak jak metal, tylko że przez P. Chyba rozumiecie, o co chodzi. Ariana Grande, jest też klip wyreżyserowany przez świetnego reżysera. No i pojawił się tutaj też laureat Oscara Polski, operator Janusz Kamiński, który współpracował ze Spielbergiem. No naprawdę, głośne nazwisko. Także oglądajcie to i głosujcie na Radio Z.pl.
1: Premiera w Radiu Z.

0: mamy Isaac Dom, Rozu na miejscu piątym, listy lubię to w Radiu Z. Płyta Niespodzianka czeka. Ten artysta był główną gwiazdą gali bestsellerów Empiku w zeszłym roku. 321-321-321. Kto to taki? Dzwoncie, Teddy Swims za chwilę na czwartym. Radio
1: Z i już. Reklama.
2: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
3: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
2: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
4: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Po reklamie.
11: Lista Lubię To. Wejdź na radioz.pl i głosuj na swoje ulubione utwory.

Były momenty, cały czas propozycja do listy od Kasi Sienkiewicz w Radiu Z. Głosujcie, jeśli chcecie, żeby pojawiła się w notowaniu. Płyta niespodzianka do wygrania. Zapraszam, dzwońcie 321-321-321. Ten artysta jest Włochem, kiedyś należał do zespołu, bardzo znanego zespołu, który wygrał nawet Eurowizję. Więcej wam już nie będę podpowiadał. Wiktoria Kida, Oscar Sims, Księga Żywiołów, gdy będziesz sam dzisiaj na trzecim.

Oh yeah, o Kung City of Los London Galaxy dzisiaj na miejscu drugim listy Lubyto w Radiu Z. Tak, to na pierwszym w takim razie. 321, 321, 321, jeśli wiecie, dzwońcie. A teraz Michał Szpak, który powraca z utworem Maj. No, wypuścił go faktycznie w maju, ale pod koniec maja, więc już w czerwcu powinien się nazywać Czerwiec, jak się dostanie na listę.

0: Szpak i Maj, propozycja do listy Lubię to w Radiu Z. Kto dzisiaj na miejscu pierwszym? To wie nasz słuchacz.
1: Dobry, czy chodzi o Damiana Dawida?
0: Tak jest, chodzi o Damiana Dawida. The First Time, a dla ciebie płyta niespodzianka. Wielkie gratulacje.

0: najbliższą sobotę wielkie muzyczne emocje podczas koncertu Lata Z w Zgierzu. Na scenie Beata Kozidrak z zespołem Vaim oraz Andrzej Piaseczny. Zapraszamy do strefy Radia Z, gdzie czekać będą na Was konkursy, zabawy i mnóstwo atrakcji dla dużych i małych. Widzimy się już 6 czerwca o godzinie 20 w Parku Miejskim imienia Tadeusza Kościuszki. Na koncert zaprasza prezydent miasta Zgierza Przemysław Staniszewski i Radio Z.
1: Już w czerwcu zawsze o 20 w Pulsie. Legenda kina akcji. W każdy wtorek spotkanie z Nicolasem Cage'em. Już dziś plan emerytalny, a za tydzień to karew zabójca z przeszłości. Trzymające w napięciu opowieści o sprawiedliwości i zemście. Najlepsze filmy zawsze o 20. Wybierz Puls.
2: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
3: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to 1,79,99, a spodenki Americano 129,99.
2: Mów szybko, gdzie byłaś?
3: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
2: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
3: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
2: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupi.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
8: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
7: Ci panowie z Media Expert.
8: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
9: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Marzysz o poranku z widokiem na góry i odpoczynku od codziennego zgiełku? Zrób to z Radiem Z w Małopolsce i wygraj wyjątkowy pobyt dla dwóch osób w Beskidzie Sądeckim. Czekają na Was niezapomniane widoki, regionalne smaki i relaks w sercu natury. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z w Małopolsce.
11: Na konkurs zaprasza sponsor Małopolska Organizacja Turystyczna.
12: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
13: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
14: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
12: Doskonale, kupujemy.
14: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Po reklamie.
15: Wtorkowy wieczór spędzacie z Radiem Z. Czas na najnowsze wiadomości. Lucyna Płużyczka już w studiu.
16: Jest areszt dla mężczyzny podejrzanego o podpalenie kolegi swojego syna. Zacięte walki w obwodzie charkowskim. Ukraina ewakuuje mieszkańców. Ochrona dzieci przed pornografią. Rząd przyjął projekt ustawy.
15: Dwudziesta.
16: Były żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej, aresztowany na 3 miesiące. Czesław R. usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. To w związku z wydarzeniami, do których doszło w niedzielę w Podzamczu, niedaleko Łęcznej. Według prokuratury podejrzany oblał kolegę swojego syna benzyną, a następnie go podpalił. Z tym tematem w studiu teraz reporter Radia Z, Jan Kielak.
17: Zgadza się.
16: Co jeszcze ustalili śledczy?
17: Według nich Czesław R. pijany wdał się w awanturę ze swoim synem i jego kolegą, którzy naprawiali samochód na prywatnej posesji. Podczas kłótni groził swojemu synowi, a jego towarzysza oblał benzyną i podpalił. 25-latek walczy o życie w szpitalu, mówi Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
18: Lekarze wprowadzili go w stan śpiączki farmakologicznej. Poparzeniu uległa znaczna część powierzchni jego ciała.
17: Czesław R. uciekł z miejsca zdarzenia, ale został szybko zatrzymany przez policję. Teraz grozi mu dożywocie.
16: Po brutalnym ataku dowódca brygady zdecydował o natychmiastowym zwolnieniu mężczyzny z szeregów WOT. Przymusowa ewakuacja ponad 7 tysięcy ludzi w obwodzie charkowskim. Władze Ukrainy podjęły taką decyzję, bo przy granicy z Rosją toczą się zacięte walki i przez atakujące drony życie staje się tam niemożliwe. Ewakuacja dotyczy mieszkańców 7 miejscowości w rejonie bogoduchowskim przy rosyjskiej granicy. Ludzie są przewożeni w bezpieczniejsze regiony. Rząd wypowiada wojnę fikcyjnej weryfikacji wieku w internecie. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ochronie dzieci przed treściami dla dorosłych. Po jej wprowadzeniu platformy będą musiały skutecznie sprawdzać wiek użytkowników. W innym razie dostaną wysokie kary, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
5: Ustawa daje nam mocny argument w ręku, kiedy nie będzie skutecznej realizacji weryfikacji wieku dla osób niepełnoletnich. W przypadku wchodzenia na strony pornograficzne to jest 1 000 000 zł. Więc wszyscy, którzy te przepisy będą chcieli omijać, będą musieli mieć świadomość, że zapłacą karę.
16: Jednym z rozwiązań, które pozwolą na skuteczne weryfikowanie wieku, będzie tak zwany Europejski Portfel Tożsamości, który do końca roku ma się pojawić w mObywatelu. Już za niespełna miesiąc zaczynają się wakacje i dla tych, którzy zamierzają wybrać się na wypoczynek samolotem, to już ostatni moment na kupienie tanich biletów, tak twierdzą eksperci, bo wkrótce ma być drożej. Skąd takie przewidywania, sprawdził reporter Radia Z Tomasz Kubat.
19: W Europie tylko nieliczne linie ograniczyły swoją siatkę połączeń, a konkurencja jest nadal tak mocna, że bilety mimo wielkiego skoku cen paliwa lotniczego nie zdrożały, choć były takie próby.
20: Widać, że istnieje jakaś taka bariera psychologiczna w tym roku dla podróżnych przed kupowaniem drogich biletów wakacyjnych.
19: Wyjaśnia Mariusz Piotrowski z firmy Fly for Free i wieszczy, co się jego zdaniem stanie w najbliższych dniach i tygodniach.
20: Czerwiec będzie tym momentem, kiedy nie będziemy mieli lotniczego last minute, tylko koniec już dofinansowywania tanich wakacji, mówiąc kolokwialnie, dla podróżnych i czas podnosić ceny.
19: Inaczej zapowiadany kryzys w sektorze lotniczym stanie się faktem.
16: Zdaniem specjalistów nie grożą nam szybko masowe redukcje połączeń. W Europie paliwa lotniczego nie powinno zabraknąć, choć wciąż trwający kryzys w Zatoce Perskiej bardzo wywindował jego cenę. Teraz już sport w Radiu Z, prosto z Mistrzostw Świata Koszykarzy 3x3 w Warszawie zaprasza Krzysztof Wilanowski.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
21: Jak już słyszeliście, wiadomości sportowe Radia Z nadajemy dzisiaj dla Was prosto z warszawskiego Placu Centralnego, gdzie trwają Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Jest tutaj trochę głośniej, bo nasi koszykarze właśnie rozgrywają swój pierwszy mecz. Ich rywalem jest Mongolia i biało-czerwoni właśnie zdobyli kolejny punkt. Jest remis 4-4, a do końca spotkania zostało jeszcze 8 minut 21 sekund. Dlatego odrywamy się jeszcze na moment od tego, co dzieje się na warszawskim Placu Centralnym. Jutro, mniej więcej 3 km stąd, zagra nasza piłkarska kadra. Biało-czerwoni na Stadionie Narodowym. Towarzysko zmierzą się z reprezentacją Nigerii. Jednym z głównych zadań na ten mecz dla Polaków jest poprawa gry w defensywie.
22: W obronie trochę tracimy za dużo. Pracujemy teraz na tym zgrupowaniu też trochę więcej na obronę, na środku pola, na pomocy i myślę, że będzie coraz lepiej.
21: Mówił nasz wahadłowy Nikola Zalewski. Pierwsze efekty wspomnianej przez niego pracy. Mamy nadzieję, zobaczymy jutro pierwszy gwizdek w meczu Polska-Nigeria o 20:45, a w meczu Polska-Mongolia na Mistrzostwach Świata w koszykówce 3x3 Mongolia prowadzi niestety 5-4.
0: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
15: Trochę poczułem się zazdrosny, że nie mam takiego podkładu w tle. Dawid, proszę cię. Polska! Polska! No i fajnie. Jutro w pogodzie niestety w całej Polsce deszczowo. Także słabo kibicowaliśmy akurat temu, co się wydarzy w pogodzie. Warszawa i Suwałki, jedyne miejsca, gdzie możemy uniknąć tego deszczu. No dobrze, bo jutro w Warszawie akurat gramy, a burzowo na południu kraju.
0: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

Wiktor Waligura, 4 pory roku w Radiu Z. Tak fantastycznie gra ten facet, no nie ma się co dziwić, no to jest jednak talenciak. 13 minut po godzinie 20, może teraz bym zmienił nieco klimat, pozwolicie. Czy poznajecie już po pierwszych dźwiękach, co to za piosenka? Road to Hell. No właśnie, jedziemy na Hell, wakacje coraz bliżej, przeklęta linia autobusowa 666 powraca i ponownie będzie kursować na Hellu. Nie wiem, czy pamiętacie, no w 2023 roku PKS Gdynia zdecydowała zmienić numer autobusu na 669, bo podobno 666 kojarzyło się z szatanem. A 669 już się z niczym nie kojarzyło nikomu. Także teraz mamy 666, tylko że to już nie będzie ta właśnie PKS Gdynia, tylko jeden z prywatnych przedsiębiorców i przewoźników postanowił realizować takie połączenie na Hell. No i fajnie. Jeszcze myślę, że jeśli chcecie być bardziej na czasie, to może 667. 667, wiecie o co chodzi, 67.

0: Camila Cabello w zeszłym roku na Openerze. Gorąco się zrobiło na jej koncercie. Havana od niej, a za chwilę Bonnie Tyler w Radiu Z. Radio Z i już.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Ricky Martin. Ikona latynoskiego popu wraca do Polski w ramach trasy Ricky Martin Live. Autor takich hitów jak Living La Vida Loca czy She Bangs zagra wszystkie swoje największe hity na żywo. 2 lipca, Tauron Arena Kraków. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio Z.
5: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
7: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie 2. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
6: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
10: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
11: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kilogram, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
16: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
20: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Po reklamie.

No, chciałem być jedną z Sugar Babes zawsze. Wybaczcie, About You Now w Radiu Z. A teraz propozycja do listy Lubię. To ostatni dzień lata, Gibbs, Ego, For Money. Trochę się rozpieszyli z tym ostatnim dniem lata. Chyba ostatni dzień wiosny, panowie, bliżej. A Gibbs jutro rusza w trasę koncertową ZTDS Tour. Zaczyna w Krakowie.

0: Alan Walker, Meek, Dancing in Love w Radio Z. 19 minut do 21. Program Lubię To, o wszystkim, co najciekawsze w sieci, ale też czasem co najbardziej absurdalne. No słuchajcie, internet obiegło zdjęcie, na którym widzimy steka w kształcie prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. To jest obecnie viral w internecie. No i tak się zastanawiam, czy bardziej ten stek przypomina Donalda Trumpa, czy Donald Trump przypomina steka. Taka krówka trochę. Musicie to zobaczyć zresztą sami. Ale pamiętajcie, że dowiedzieliście się o tym w Radiu Z. Richard Marx za chwilę.
1: Radio Z i już.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: Marzysz o nowym i pięknym wnętrzu?
12: Tak!
11: Wyjątkowa akcja Radia Z. Remont za jeden uśmiech. Może odmienimy właśnie twój pokój.
12: Zgłoś się już dziś. Wejdź na radioz.pl, prześlij nam swoje uśmiechnięte zdjęcie i opisz sytuację, w której to właśnie uśmiech pomógł ci najbardziej. Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
13: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
14: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
15: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
14: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
15: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
2: Po reklamie.
16: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Roxy na rokowo, White 2115. Chciałam ciebie więcej. W Radiu Zeta za chwilę najnowsze wiadomości. Nie odchodźcie za daleko.
1: Zjawiskowa, czarująca, wspaniała Olivia Dean. Brytyjska gwiazda soulu i popu, której ciepły głos oraz pełne emocji piosenki podbiły miliony serc na całym świecie. Jedyny wywiad, jakiego udzieliła w Polsce, tylko dla Radia Z.
2: Hello, I'm very excited to be here in Poland for the first time and having a lovely chat. Hey,
3: thanks guys.
1: Już w środę, przez cały dzień, tylko w Radiu Z.
4: Reklama. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
10: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
9: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
11: Widzę, że Hanie coś gryzie.
12: Komar.
13: Zaraz część posmarujemy.
14: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
15: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
16: Już nie swędzi.
17: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
18: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
19: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
13: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
20: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
13: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
13: A, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
21: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
22: 3, 17, 41.
23: Co tak liczysz?
22: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
23: O, ja też umiem liczyć.
24: 8, 11.
25: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
26: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Po reklamie.
0: Tu Radio Z, czas na kolejne wieczorne wiadomości. Te przygotowała i przedstawi Lucyna Półrzeczka.
1: Kolejne ekshumacje ofiar na Wołyniu. Wkrótce prace ruszą w Hucie Pieniackiej. Burza po wniosku do Europarlamentu o uchylenie immunitetu Patrykowi Jakiemu. Wielki dzień przed Mają Chwalińską. Jutro powalczy o półfinał French Open.
0: 21.
1: Kolejne ekshumacje ofiar zbrodni wołyńskiej. Za niespełna tydzień w poniedziałek poszukiwania masowego grobu ruszą w Hucie Pieniackiej, a pod koniec czerwca naukowcy wrócą po raz kolejny do Późnik w poszukiwaniu kolejnego miejsca pochówku. O szczegółach reporter Radia Z Miłosz Gocłowski.
2: To już kolejne prace poszukiwawcze, od kiedy Ukraina odblokowała taką możliwość dla polskich naukowców. Po pracach w dawnych polskich osadach w Późnikach i Ugłach teraz czas na Hutę Pieniacką, gdzie podczas II wojny światowej z rąk ukraińskich nacjonalistów zginąć mogło nawet 800 Polaków. Prace prowadzić będzie Instytut Pamięci Narodowej. Wstępnie poszukiwania mogą zająć około 2 tygodni. Potem, jeśli uda się ustalić miejsce pochówku, jeszcze w tym roku ruszą ekshumacje.
1: Ukraina wydała już kolejne zgody na poszukiwania. W tym roku mogą ruszyć jeszcze prace w 3 innych lokalizacjach. Fala politycznych komentarzy w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu europosłowi PiS Patrykowi Jakiemu. Jako wiceminister sprawiedliwości miał się dopuścić m.in. z bezpodstawnych i bezprawnych decyzji personalnych dotyczących funkcjonariusza służby więziennej. Koalicja Obywatelska chwali ruch prokuratury i mówi o rozliczaniu poprzedniego rządu. Podobnie uważa Dariusz Wieczorek z Lewicy.
3: Każdy w Polsce jest równy wobec prawa. Jeżeli pan Patryk Jaki jest europosłem, to trzeba całą tą procedurę po prostu przeprowadzić.
1: Innego zdania jest Michał Woś z PiS-u. Według niego skierowanie wniosku przez ministra Waldemara Żurka do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego to akt desperacji.
7: Jest to polityczna decyzja ośmieszająca tę władzę, tym bardziej, że chcą doprowadzić Patryka Jakiego pod przymusem, czyli rozumiem, że kajdany są przygotowane.
1: Wniosek prokuratury zakłada nie tylko zgodę na pociągnięcie Patryka Jakiego do odpowiedzialności karnej, ale także właśnie na jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Czas na polskie i coraz częściej z gruntu. Początek czerwca jest początkiem dominacji polskich owoców i warzyw na naszym rynku nad tymi sprowadzanymi z południa Europy. Co już możemy kupić? To na jednym z podwarszawskich targów sprawdził reporter Radia Z Michał Dzienyński.
16: Truskawka polska, odmiana rumba czy Azja powoli wypiera greckie truskawki. Cena tak 20 zł za kilogram. Są już młode polskie ziemniaki, por i marchewka. W cenach, że tak powiem, akceptowalnych, po kilka złotych. Ale uwaga, jest problem z bobem, przyznaje Maciej Kmera z rynku w Broniszach.
23: Ten bób, który był z nami od miesiąca, pochodził z upraw tunelowych. Ten polny jeszcze nie dojrzał, więc tutaj robi się jakaś dziura podażowa.
16: Są też polskie maliny i jeżyny, choć wciąż drogie. Czereśnie na razie krajowych wciąż w zasadzie brak.
1: W sklepach królują czereśnie głównie z Serbii, Grecji i Hiszpanii. I jeszcze sport. Maja Chwalińska robi furorę w Paryżu. Jutro Polka będzie walczyć o półfinał turnieju French Open. Zmierzy się z Rosjanką Anną Kalińską. No i łatwo nie będzie, bo w tym meczu to jej rywalka jest raczej uważana za faworytkę, mówi redaktor naczelny magazynu Tenis Klub Adam Romer.
24: Z drugiej strony, patrząc na nazwiska rywale, które już pokonała, no to dlaczego miałaby się bać Kalińskiej, skoro pokonała Quyen Wen Zheng, Elise Mertens, Maria Sakkari czy Diane Perry? To są może troszkę lepsze, może troszkę gorsze zawodniczki od Kalińskiej. Zobaczymy, co się stanie na korcie. Mecz meczowi nierówny, dzień dniu. Każdego dnia tworzy się nowa historia.
1: Mecz Chwalińskiej z Kalińską jutro o 11:00, a teraz jeszcze więcej wiadomości sportowych i Krzysztof Wilanowski.
27: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
28: A wiadomości sportowe nadajemy dzisiaj prosto z Placu Centralnego w Warszawie, gdzie trwają Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Nasi już po pierwszym meczu niestety zaliczyli falstart. Przegrali z Mongolią 19-21.
29: Nie udało się. Bardzo dobrze byli dysponowani Mongołowie. Trafiali szalenie ciężkie rzuty. Bardzo mocna, fizyczna gra. Wiadomo, że gdzieś tam mógł być czasami gwizdek. My postawiliśmy taką granicę i to sobie założyliśmy. Wyjść agresywnie, nawalać się od samego początku. To zrobiliśmy. Jestem zadowolony, rzuconych 19 punktów. To jest dobry początek turnieju.
28: Oceniał Przemysław Zamoyski. To nie koniec emocji na dzisiaj. Za mniej więcej pół godziny Polacy zaczną kolejny mecz. Ich rywalami będą Łotysze, którzy w swoim pierwszym spotkaniu przegrali z reprezentacją Stanów Zjednoczonych 14-17. Z Warszawy przenosimy się do Paryża. Tam pogromczyni Iggy Świątek awansowała do półfinału wielkosztomowego French Open. Ukrainka Marta Kostiuk 2-1 pokonała swoją rodaczkę Elinę Świtolinę. Do półfinału awansowała też Rosjanka Mira Andrzejewa, a to dzięki wygranej w 2 setach z Rumunką Saraną Kirstę. Jutro o miejsce w najlepszej czwórce turnieju zagra Maja Chwalińska, jej mecz z Anną Kalińską z Rosji o 11:00.
0: A w pogodzie dziś w nocy powyżej 10 stopni. W wielu miejscach w kraju nawet 13 czeka nas w Zielonej Górze. Warszawa 12, Suwałki 8. Tyle samo w Zakopanem i bez deszczu, panowie. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór. Witamy cię, Mateuszu.
0: Co to będzie za wieczór, co to będzie za noc?
6: Wiesz, chyba będziemy rozmawiać trochę o tenisie, ponieważ jutro Maja Chwalińska walczy o awans do półfinału.
0: Przez P, bo nie usłyszałem.
6: To będzie tylko przez te, Mateusz.
8: Dzisiaj wyjątkowo przez te, Mateusz.
6: Żarty seksualne kończą się z końcem twojej audycji, Mati.
0: To jest tak długa.
6: Jest odwrotnie proporcjonalna.
8: O czym wy mówicie?
6: Tu Marcin Sońta.
0: To jest program dla inteligentnych.
6: Hejka, all right, Erasmus in the shadows.
8: Pa.

0: Rock i Ten w Radiu Z, 14 minut po godzinie 21.
1: Co za wieczór, co za noc w radiu Z.
0: Oh yeah!
2: All right, oh yeah. Marcin Sońta
0: i Michał Korościel.
2: Hejka, kochani, hejka. 14 minut po 21, to już taki czas, że dzieci idą spać. Twoje dzieci kiedy idą spać, twoje dziecko, córeczka?
0: Moje dziecko około 22, jak mnie już nie ma.
2: Moje też tak mniej więcej. Ale w Nowym Jorku dzieci będą mogły sobie pospać trochę później, pójść spać. Słuchaj tego, no. Burmistrz Nowego Jorku podpisał właśnie rozporządzenie, według którego dzieci w Nowym Jorku będą mogły później iść spać, żeby mogły obejrzeć finały NBA z udziałem New York Knicks. Pierwszy mecz odbędzie się już jutro. Czyli ci ojcowie, którzy mieli nadzieję na to, że dzieciaki pójdą spać, a oni sobie odpalą coś chłodnego i pooglądają, to teraz będą z tymi dziećmi musiały
0: oglądać. Ale w Polsce jest gorzej ze względu na strefę czasową, bo w Polsce ten mecz będzie nad ranem, a dzieci bardzo chętnie wstają o 5:00.
2: No ale w Polsce nikt nie kibicuje New York Knicks, nie? To w ogóle nie

0: ma znaczenie. Ci
1: Nowojorczycy.
0: Z Polski.
1: Tak, z Polski. Aha.
0: Pozdrawiamy serdecznie Nowojorczyków z Polski.
1: Koło Nowojorczyków się radza.
0: Słuchajcie, jeżeli słucha nas jakiś Nowojorczyk w Polsce, proszę zadzwonić. 321-321-321. Pogadamy. Beberexa, New Religion w Radio Z.

0: Oceana, Cry Cry, piosenka o kraju. 21
1: minut. Nie, błagam cię, nie, Cry Cry, to znaczy płacz, płacz.
0: Okej. Okay. Czyli to, o czym jest ta piosenka?
2: Opłakaj.
0: O płaczu za krajem.
2: O płaczu za krajem.
0: 21:21 imieniny godziny na zegarze Radia Z. Wszystkiego najlepszego, godzina. Dzisiaj zaczynają się finały. W finałach grają Nixi, czyli drużyna z Nowego Jorku. Z tej okazji szukamy Nowojorczyka w Polsce. 321-321-321. Halo?
3: Hi, I am Sławomir z Nowy Jork.
2: To jest ta angielska wersja, cześć, tu Sławomir.
0: Nie, wiesz co, ja bym uwierzył, tylko pan nazywa się Sławomir, więc tego zdradzam.
2: Tego trochę zdradzam.
0: Nie, z nowojorskiej imię.
2: Stanley. Stanley. Wpadłeś na tym, że jesteś Sławomir, a nie Stanley. Szukamy kolejnego nowojorczyka. 321-321-321. Radio Z i
4: już. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
8: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i Assistance.
7: I to gdzie?
8: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
9: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Wiesz, co kryje Twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na Twój stół?
14: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
13: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Dua Lipa i Physical w Radiu Z. Za 29 minut, 22. Lada chwila, finały NBA. Proszę Państwa, w tych finałach gra drużyna New York Knicks, dlatego szukamy Nowojorczyka mieszkającego w Polsce. Halo, halo.
1: Hello, guys. My name is John. John Sujin. And I am from New York. Have a nice evening. Bye.
2: Okay. Ja się urodziłem w Puławach, nie? I
0: tak.
2: Tam na środku Puław jest taki targ, gdzie sprzedają wszystko. Od ubrań po truskawki.
0: Tak.
2: I on się nazywa Manhattan.
0: O.
2: No i w wielu miastach targ nazywał się kiedyś Manhattan. I
0: tak.
2: Tak mi się przypomniało bez powodu, że to jest taki Nowojorczyk z Manhattanu. Tego Manhattanu. Czekamy na prawdziwego Nowojorczyka. Może teraz? Halo?
3: Please hold on line.
2: No.
3: We are trying to reconnect your call.
0: Nie, no, ten to jest.
2: Ten.
0: Nie, ten, no. Dobrze.
2: David Podsiadło.
0: David Undersitting.
2: Undersitting.
0: Undersitting. Of course. Yes.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
8: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie.

0: We Are Young w Radiu Z. Za 12 minut 22, proszę Państwa, za 13 godzin Maja Chwalińska będzie walczyła w ćwierćfinale Rolanda Garrosa. I tak sobie pomyślałem, Cinek, że to jest dobry moment, żeby zrobić ranking najpopularniejszych polskich Maj. Mhm. Ja mam swój typ. Maja Chwalińska to jest teraz numer jeden.
1: Tak.
0: Druga chyba Maja Włoszczowska. Mhm. Trzeci Majka Rafał. Co myślisz?
1: Wiesz co, no Maja Ostaszewska na pewno.
0: No tak, to
1: Maja
0: poważna Wosiewicz, propozycja.
1: Maja znowu? Sablewska. Aha. Ale też jest twórca piosenki Stereo Love, Edward Maja.
0: Mhm. A Majka Jeżowska?
1: Majka Jeżowska, a to, no tak, Majka Jeżowska.
0: A Maja Hi, Maja Ho, Maja Ha, Maja Ha.
1: Maja Hi, Maja Ha, mamy numer jeden!
0: All right, Elton Donnie.

0: David Guetta w Radiu Z za 4 minuty, 22 odcinek. Dochodzą do mnie sygnały dość często, że my się nie dogadujemy na antenie, że jest źle, że słychać, że nie wiemy, co tu się dzieje.
1: Głównie te sygnały ja wysyłam, proszę państwa, tak, żeby była jasność.
0: Właśnie, więc zróbmy teraz po prostu jedną rzecz dobrze. Kiedy od razu w momencie, w którym ja przestanę mówić, ty powiesz, a teraz coś dla kinomanów, dobra? Ja za chwilę przestaję mówić, ty mówisz to zdanie i się wtedy uda, dobra? Dobra, uwaga, odcinek, skończyłem mówić.
1: A teraz Smurfy.
0: No powiedz.
1: A teraz coś dla kinomanów.
0: Okej.
2: Ogłoszenie płatne. Środy z Radiem Z i kinem Helios.
3: Zaczynamy jak zawsze od telefonu i ściągnięcia aplikacji Radio Z, z której już jutro wygenerujecie kody zniżkowe do kin Helios w całej Polsce. Macie aplikację, ściągacie kody? To ja sprawdzam dla was repertuar kin Helios, a tam kultowy, straszny film powraca. To już szósta odsłona serii. Tym razem twórcy chcą skończyć z cancel culture i próbują to zrobić w starym, prześmiewczym stylu. Fabuła nowej części ponownie śledzi losy dwójki głównych bohaterów, którzy tym razem wpadają w sam środek chaosu i muszą stawić czoła zabójcom, potworom oraz istotom nadprzyrodzonym. Produkcja wyśmiewa największe hity kina grozy i popkultury z ostatnich lat, takie jak Megan, Krzyk 6, Wednesday czy Substancje, więc będzie się działo. Jeśli lubicie poczuć dreszczyk emocji w kinie, to koniecznie ściągajcie aplikację Radio Z, z której już jutro wygenerujecie kody zniżkowe i idźcie na środy z Radiem Z w kinach Helios.
2: Szczegóły znajdziecie na radioz.pl. Środy z Radiem Z i kinem Helios.
3: Mateusz Ptaszyński, zapraszam.
2: Ogłoszenie płatne.
4: Reklama.
5: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
6: Ale tato, tylko nie samochodem!
5: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
6: A ja chcę syrop.
7: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
5: No i jak się czujecie?
6: Super! I nie zasypiam!
5: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
7: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
8: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
9: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
8: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
10: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
11: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
12: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura smart.pl.
13: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
14: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
13: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
14: Wygodnie i za darmo.
13: No.
15: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Sąsiadko, witam.
17: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
16: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
18: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
17: Sylwester, mój kicisz wrócił.
16: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
17: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
18: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
19: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
20: Po reklamie.
0: Wtorkowy wieczór z Radiem Z. Sprawdzamy, co dzieje się w kraju i na świecie. Na wiadomości zaprasza Lucyna Półżyczka.
21: Zmiana na szczycie wojska. Jest nowy dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych. Polska młodzież z wielkimi problemami. Mamy najnowszy raport. Gdańsk walczy z alkomeleksami i zapowiada ostre kontrole.
0: Dwudziesta druga.
21: Od dziś mamy nowego dowódcę operacyjnego rodzajów sił zbrojnych. Generała broni Macieja Klisza, który obejmie stanowisko szefa sztabu w sojuszniczym dowództwie sił połączonych NATO, zastąpił generał dywizji Ireneusz Nowak. Dziś uroczyście został mianowany w Pałacu Prezydenckim. Był tam reporter Radia Z Tomasz Kubat.
4: Nowym dowódcą operacyjnym, który jest odpowiedzialny m.in. za bieżącą ochronę polskiej przestrzeni powietrznej, będzie teraz pilot myśliwców.
20: Stalowy mundur na tym stanowisku jest odpowiedni do wyzwań dzisiejszych czasów i zagrożenia, jakie niosą rakiety balistyczne i dron.
4: Tłumaczył swoją decyzję o wybraniu akurat Ireneusza Nowaka, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, i podkreślił, że generał nadal będzie mógł latać na F-16.
22: Ja jestem aktywnym pilotem, podatnik polski ogromne pieniądze wyłożył na moje szkolenie, jestem też aktywnym instruktorem.
4: I głównie w misjach szkoleniowych nowego dowódcę operacyjnego rodzaju sił zbrojnych wciąż będziemy mogli oglądać na polskim niebie.
21: To właśnie generał Ireneusz Nowak nadzorował lądowanie pierwszych polskich myśliwców F-35 w Łasku i brał udział w ich honorowej eskorcie. Michał Drewnicki jest kandydatem PiS na nowego prezydenta Krakowa. Poinformował o tym rzecznik partii Rafał Bochenek i zaapelował do innych środowisk patriotycznych o poparcie tej kandydatury. Drewnicki to wiceprzewodniczący Krakowskiej Rady Miasta. Koalicja Obywatelska swojego kandydata jeszcze szuka. Przedterminowe wybory nowego prezydenta Krakowa są konieczne po tym, jak w referendum 24 maja z urzędu odwołany został Aleksander Miszalski. Data wyborów jeszcze nie jest znana, ale zgodnie z kodeksem wyborczym powinny się one odbyć w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników referendum. Uzależnienie od internetu, e-papierosów i depresja to główne problemy, z jakimi zmagają się młodzi Polacy. Tak wynika z najnowszego badania na ten temat przeprowadzonego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Uczniowie powyżej 18 roku życia rzadziej sięgają po alkohol, tradycyjne papierosy czy narkotyki, ale według ekspertów potrzebne są szybkie działania, żeby ograniczyć nowe zagrożenia wśród młodzieży. Szczegóły raportu zna reporter Radia Z Daniel Wrzos.
23: Badanie Młodzież 2025 pokazuje, że wśród pełnoletnich uczniów popularność zyskują e-papierosy. Regularnie pali je już ponad 30% z nich, mówi dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom Bogusława Bukowska.
24: Mamy trendy wzrostowe, mamy wiele nowych zagrożeń i ryzyk, które wymagają adekwatnych działań i profilaktycznych, ale także bardzo często legislacyjnych.
23: Problemem są też media społecznościowe. Młodzi spędzają 5 godzin dziennie przeglądając internet, a to, jak wskazuje badanie, odbija się na ich zdrowiu psychicznym.
21: Ostatnia edycja badania była w 2021 roku. Władze Gdańska zapowiadają drobiazgowe kontrole jeżdżących po mieście meleksów. To po tym, jak w sieci pojawiły się ogłoszenia o organizowaniu przejażdżek elektrycznymi wózkami z nielimitowanym piwem dla turystów. Takie alkomeleksy jeżdżą po ruchliwych ulicach w samym centrum, a podchmieleni pasażerowie mogą generować zagrożenie, mówi radny PiS Przemysław Majewski.
25: No można powiedzieć, że nie ma żadnego zabezpieczenia, więc jakby kwestie bezpieczeństwa też są istotne. Mieliśmy w Gdańsku też przypadek, kiedy jedna z osób jadących meleksem wypadła podczas jazdy.
21: Wiceprezydent Gdańska Piotr Borawski przyznaje, że problem z rosnącą liczbą meleksów wśród mieściu narasta, a dlatego Straż Miejska i Policja będą karać za każde złamanie przepisów.
26: Spotkań z operatorami meleksów było bardzo wiele. Niestety nie przynosi rozmowa zwykła dobrego rezultatu, jak widać.
21: Rozwiązaniem, które ma ukrócić alkoholowe podróże meleksami, jest wprowadzenie w śródmieściu Gdańska parku kulturowego, co ma się stać w przyszłym roku. Teraz już czas na sport w Radiu Z. Krzysztof Wilanowski.
27: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
28: Mecz Polaków z Łotyszami zamyka drugi dzień Mistrzostw Świata w koszykówce 3-3 w Warszawie, skąd nadajemy dla Was wiadomości sportowe Radia Z. Jak słyszycie, jest głośno, Polacy mogą liczyć na doping i odwdzięczają się swoim kibicom, bo prowadzą z Łotwą 6-5. Do końca zostało 6 minut 33 sekundy. To bardzo zacięty pojedynek. Nasi cały czas próbują uciekać, wypracowują sobie przewagę, ale Łotysze dobrze rzucają za 2 punkty i nadrabiają stratę, a wynik tego meczu jest dla nas ważny, bo biało-czerwoni ten turniej zaczęli niestety od porażki. Przegrali 19-21 z reprezentacją Mongolii. A kibice tenisa odliczają godziny do kolejnego meczu Mai Chwalińskiej na paryskich kortach. Polka, która wyrosła na rewelację turnieju, zagra o awans do półfinału z Rosjanką Anną Kalińską. Bez względu na wynik tego meczu, o naszej tenisistce zrobiło się głośno ze względu na wynik i sposób, w jaki gra.
29: Zdaję sobie sprawę z tego, że gram inaczej po prostu i troszkę może też inaczej widzę ten tenis, niż większość zawodniczek. Staram się myśleć na korcie najwięcej jak się da, nie zawsze mi to wychodzi. Może i jestem tym odmiencem, nie ma problemu.
28: Mówiła Maja Kwalińska, która na korcie centralnym w Paryżu pojawi się jutro o 11:00. I jeszcze raz wracamy do meczu Polska-Łotwa i niestety nie mamy dobrych informacji, a jednak są! Polacy wychodzą teraz na prowadzenie. Nie? Jest? Tak! Polacy wychodzą na prowadzenie. Prowadzą z Łotwą 8-7.
1: Dziękujemy ci, Krzysztof, ale poczekaj jeszcze chwilę. Dlaczego ci kibice tak buczeli? Czy im się nie podoba, jak ty prezentujesz wiadomości sportowe? Chodzi o to, że ty coś źle przeczytałeś i oni tak buczą przez to?
28: Nie. No, oni się dowiedzieli po prostu, kto prowadzi program w Radiu Z.
1: Krzysztof Wiradowski życzy tak. sukcesu.
2: To był jego ostatni serwis sportowy w Radiu Z.
1: Ale fajny chłopak był.
2: Będzie nam ciebie brakowało. Pa.
0: No nic, kochani. Pośmialiśmy się, to może teraz pogoda.
1: Dobra. Ja robię prognozę, a ty buczysz.
0: Dobra.
1: Jutro będzie padało prawie w całej Polsce, a do tego na zachodzie i na południu możliwe burze. W centrum zresztą też trochę.
0: Burze.
1: Na termometrach około 20 stopni. Konkretnie to od 17 w Zielonej Górze do 25 w Krakowie.
0: Wow, wow.
1: Nieźle.
0: Tu Marcin Sońta.
1: I Michał Kroście.
0: Witamy serdecznie, kochani. Zapraszamy do konkursu Państwa Miasta. Czy dzisiaj jest do wygrania butelka Duffy typu bidon?
1: Oczywiście, że tak.
0: All right.
1: A jakiego typu myślałeś, że jest?
0: No nie ma innego typu. Dzwońcie i walczcie o tę super butelkę. 321, 321, 321.

0: No i elegancko, człowieku. Lynn Marlin, Sitting Down Here w Radiu Z. 16 minut po 22 gramy w Państwa Miasta.
1: Państwa Miasta w Radiu Z.
0: A dzisiaj grają z nami panowie. Pierwszy z panów to jest pan Hubert. Cześć, Hubert.
2: Witam wszystkich.
0: Skąd do nas przyjechałeś, Hubercie?
2: Z Rzekunia.
0: Gdzie to jest to Rzekunie? Rzekuń?
2: Tylko Ostrołęki.
0: Okej. Okay. Twoim rywalem jest Michał i Michał wiem, że jest z Koszalina. Cześć, Michał.
3: Cześć, witam. Michał z Koszalina koło Mielna.
0: Wiemy, gdzie jest Koszalino koło Mielna.
4: A, Mielno koło Unieścia, to?
3: No tak. To jest teraz jedna miejscowość.
0: Chyba Kuba Wojewódzki jest z Koszalina, nie? Chyba
3: no tak, zaprosiłem go, ale jakoś jeszcze nie przyjął mojego zaproszenia. Może będzie.
4: Aha, widzisz, olej go. A on ciebie nie zaprosił do siebie.
0: No, olej go, Michał.
3: Nie, ja go zaprosiłem. Jakiś ziomek.
0: Dobra, dawaj zasady, Cinek.
4: Ale już nie mamy czasu na grę.
0: Pana zasady.
4: Panowie, literka H jak Hubert z Rzekunia dzisiaj. Gramy w Państwa Miasta, na odpowiedź są 3 sekundy, odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Prawidłowa to punkt, zła lub brak odpowiedzi to punkt dla przeciwnika. Gracie do 3 punktów i odpowiadacie alfabetycznie. Czyli najpierw Hubert, a potem Michał. Grajmy. Literka H, przypominam, jak ha. Coś do złożenia, Hubercie.
2: Hulajnoga.
0: Dobrze.
4: Punkt dla Huberta i przechodzimy do Michała. Michale, twoja kategoria dla tej samej literki H. Coś do zabawy.
0: Po czasie. A Michał, poza tym musisz sobie wyłączyć radio, bo my to słyszymy podwójnie, wiesz?
3: Dobra, już.
4: Chociaż dla nas jest to jedna z niewielu okazji, żeby posłuchać się w radiu.
0: Ty z dramatycznym doświadczeniem.
4: No, nie wiem, jak wy to wytrzymujecie.
0: 2-0 w każdym razie jest dla Huberta.
4: I hula hop to taka zabawka na H na przykład.
0: Tak.
4: Hubercie, wracamy do ciebie. Coś ciężkiego.
3: Handle
0: mogą być. Hubert wygrywa tym samym. Gratulacje.
4: I wybiera nagrodę. Czy chcesz kubek Radia Z, czy chcesz butelkę Duffy typu bidon?
0: Typu bidon.
3: Nie no, butelkę. Nie widzę.
4: Ale jakiego
3: butelkę.
4: Typu?
3: No...
4: Typu bidon.
3: Dobra. Bidon, tak. Mogę pozdrawić? Typu.
4: Oczywiście.
3: Pozdrawiam chłopaków, z którymi siedzę tutaj, Bartek i Łukasz. I pozdrawiam całe moje rodzeństwo.
0: Elegancko. Wszystkiego dobrego, panowie. Życzymy wam miłego tygodnia. Pozdrawiamy serdecznie.
3: Dziękuję bardzo. Trzymajcie się. Na razie.
4: Na razie. Hej, pa, bletka. 2 dni już teraz dla was wszystkich. 18 minut po 22.

0: Reklama.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money.
6: Cherry Money?
5: Nowy ekspres los.
6: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599 z kodem rabatowym taniej. Media Expert.

0: się więcej i sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Po reklamie.

0: Witajcie, kochani! To jest wspaniały czas na bezużyteczną ciekawostkę w Radiu Z. Dawaj dżingiel, Cinek.
1: Bezużyteczna ciekawostka w Radiu Z.
0: Somen Debnath wyruszył rowerem z Indii w roku 2004. Odwiedził ponad 60 krajów. Łącznie przejechał ponad 90 tysięcy kilometrów. W końcu dotarł do Polski, gdzie skradziono mu rower.
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: Znaczy, ja wiem o tym i powiem ci więcej nawet. Ten rower służy mi do dziś.

0: Taylor Swift w Radio Z, Opa Light. Proszę Państwa, Cinek będzie mówił o sporcie, słuchamy.
1: Pamiętamy, że jutro Maja Chwalińska po 11 zagra w ćwierćfinale Rolanda Garrosa i teraz eksperci ustalili, ile dotychczas udało jej się zarobić. Chcesz wiedzieć?
0: Oczywiście.
1: Po kwalifikacjach zgarnęła 48 tysięcy euro, nieźle.
0: Czyli jakieś 200 tysięcy złotych. Aha.
1: Dzięki dotarciu do ćwierćfinału zapewniła sobie premię w wysokości 470 tysięcy euro.
0: Czyli 2 miliony złotych.
1: A jeżeli jutro wygra, to będzie mogła liczyć na dodatkowe 280 tysięcy euro.
0: Tak, wiesz co, i taka kwota nie robiłaby wrażenia na Idze Świątek, bo te kontrakty z Rolexem i tak dalej. A ja widziałem dzisiaj wypowiedź trenera Maji Chwalińskiej i on mówi, mam nadzieję, że już nigdy nie będziemy mieli problemów z finansowaniem gry Maji Chwalińskiej, bo powiedział, że rocznie gra Maji kosztuje ich 1 000 000 złotych, a rodzice nie są jacyś super bogaci. To nie jest dziecko z tenisowej rodziny, ta Maja Chwalińska. I ona naprawdę może teraz wejść na wyższe obroty dzięki tym pieniądzom. Super, jej się naprawdę przydadzą, a nie dlatego, a nie, że kupi sobie kolejne Ferrari albo coś.
1: No właśnie, pięknie. Chciałem zrobić newsa o tym, że ona jest teraz bogata i może szastać wszystko, szastać pieniędzmi w sklepach z drugimi ciuchami, a ty zrobiłeś smutnego newsa o biednej rodzinie Mai Chwalińskiej.
0: Tak, ale wiesz co, to jest właśnie news, w którym ja się specjalizuję. Budowanie napięcia i dlatego właśnie słuchamy teraz wzruszającego podkładu muzycznego z Titanica.
1: Okej, zastanawiałem się, dlaczego mówimy na tym podkładzie.

0: teraz.
1: Reklama.
2: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Wiesz, co kryje Twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na Twój stół?
4: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
3: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Po reklamie.
3: Godzina do północy, tu Radio Z. Czas na ostatnie wtorkowe wiadomości, które przygotowała i przedstawi Lucyna Płużyczka.
4: 22 osoby zginęły, 130 zostało rannych w ostatnich atakach na Ukrainę. Bezpieczeństwo w sieci i zakaz komórek w szkołach. Rząd przyjął pakiet ustaw. Gorący, długi weekend przed nami, przydadzą się jednak parasole. Rosyjskie ataki na Ukrainę ostatniej nocy zabiły w sumie 22 osoby i raniły 130, informuje Wołodymyr Zełenski w najnowszym nagraniu i podkreśla, każdy, kto pomaga Kremlowi, uczestniczy w zbrodni. Prezydent Ukrainy wyjaśnił, że żaden z pocisków, których użyto w atakach, nie mógł być wyprodukowany bez komponentów z innych krajów. Zełenski ponownie zaapelował o zwiększenie pomocy dla Ukrainy, bo obecny poziom dostaw amunicji dla obrony powietrznej nie pozwala na niszczenie znacznej części rosyjskich rakiet. W zmasowanych atakach nocy w Kijowie zginęło 6 osób, a 90 zostało rannych. Z kolei w Dnieprze zginęło 16 osób, w tym dwoje dzieci, a 42 osoby zostały ranne. Środa będzie w tym mieście dniem żałoby. Polska wystąpiła do Węgier o uchylenie Zbigniewowi Ziobrze statusu uchodźcy. Te informacje w Radiu Z potwierdził wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur. Ziobro jest teraz w USA, przyleciał tam właśnie z Węgier na podstawie tak zwanego paszportu genewskiego. Co chce zrobić polski rząd, żeby przyspieszyć jego ewentualną ekstradycję? O tym reporter Radia Z Michał Dzieneński.
5: Cofnięcie przez Węgry statusu uchodźcy umożliwi wydanie międzynarodowego listu gończego za Zbigniewem Ziobro. Na razie polski rząd czeka na decyzję. Potem będzie można wystąpić o ekstradycję. Sama jednak ekstradycja z USA może jednak potrwać, przyznaje wiceminister Mazur.
6: To są miesiące, lata.
5: Jednocześnie gość Radia Z ostrzega. Poważne konsekwencje mogą grozić każdemu, kto pomaga Ziobrze w ucieczce lub ukrywaniu się.
4: Prokuratura chce postawić Ziobrze ponad 20 zarzutów związanych z malwersacjami w Funduszu Sprawiedliwości. Grozi za to wieloletnie więzienie. Kolejna transza z Krajowego Planu Odbudowy już w Polsce. Chodzi o 31 miliardów złotych. To pierwsza część pieniędzy z tegorocznej puli KPO, mówi minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
7: Właśnie kolejne 31 miliardów z KPO spływa do Polski. To jest kolejna transza, pierwsza z trzech, którą dostaniemy w tym rekordowym roku.
4: W sumie w tym roku Polska otrzyma w ramach KPO 100 miliardów złotych. Dzieci lepiej chronione przed treściami pornograficznymi. Rząd przyjął przepisy, które mają skuteczniej weryfikować wiek internautów. Obecnie, żeby uzyskać dostęp do treści dla dorosłych, wystarczy kliknąć okienko z potwierdzeniem ukończenia 18 lat. Teraz ma się to zmienić. Przyjęty został także projekt ustawy, która wprowadza zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach podstawowych, mówi premier Tusk.
8: To nie jest rozwiązanie idealne, wiemy o tym, nie mamy żadnych iluzji. Będziemy musieli cały czas tłumaczyć sobie, że mamy poważny cywilizacyjny problem. To jest uzależnienie, to co szczególnie szkodliwe tych najmłodszych, od internetu, telefonów komórkowych, platform, komputera, gier, etc.
4: Zakaz ma wejść w życie od 1 września. Znowu martwe ryby w Odrze. Zachodniopomorscy wędkarze alarmują, że w ostatnich dniach wyławiają z rzeki coraz więcej śniętych ryb. Według służb w rzece brakuje tlenu, przynajmniej na razie, ale ich zdaniem powtórka sytuacji sprzed kilku lat i katastrofa ekologiczna związana z tak zwaną złotą algą nie powinna nam zagrażać. O szczegółach reporter Radia Z Miłosz Gocłowski.
9: Służby wojewody oraz pracownicy Związku Wędkarskiego monitorują sytuację. Odrę skontrolowali także pracownicy Wód Polskich. Według nich, choć martwych ryb jest rzeczywiście sporo, to nie można na razie mówić o masowym śnięciu zwierząt. Im wyżej biegu rzeki, tym jest gorzej. Według ekologów to może wynikać z większego zasolenia rzeki, spowodowanego kilkudniową cofką na Bałtyku, czyli północnym wiatrem, który wpychał wodę z morza w głąb rzeki. Teraz wiatr już się uspokoił i w najbliższych dniach sytuacja powinna wrócić do normy. Szczecin. Miłosz Gocłowski, Radio Z.
4: Długi czerwcowy weekend przed nami dla wielu Polaków zacznie się już jutro i będzie ciepło, miejscami wręcz upalne, ale będzie też sporo i często padało. Szczegóły prognozy zna reporter Radia Z Tomasz Kubat.
9: Na początku długiego weekendu może być nawet upalnie. Temperatura będzie się miejscami zbliżać nawet do 30 stopni, choć tej wysokości nie przekroczy. Ale w zasadzie wszędzie, zwłaszcza popołudniami, mogą pojawić się burze, przewiduje synoptyk IMGW Agnieszka Prasek.
2: Szczególnie w centrum, na południu oraz we wschodniej połowie kraju miejscami mogą im towarzyszyć intensywne opady deszczu, grad i porwisty wiatr.
9: W piątek fala opadów przejdzie przez cały kraj. Zagrzmieć i popadać może też pod koniec weekendu, ale wtedy temperatury już nieco spadną do 20-24 stopni, więc i ryzyko potężnych nawałnic spadnie, choć nie zniknie zupełnie.
4: Szczegółowa prognoza pogody na jutro już za chwilę, a na wiadomości Radia Z o północy zapraszam w imieniu Krzysztofa Białkowskiego.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Jutro mogą być burze, proszę Państwa, na południu naszego kraju, na północy zresztą też, na północnym zachodzie konkretnie. Temperatury od 17 stopni w Zielonej Górze, zachód jutro najchłodniejszy, przez 23 w Warszawie do nawet 26 na Podkarpaciu. Tam będzie najcieplej, ale tam też będą burze. 5 minut po 23, to jest program Co za wieczór, co za noc. Marcin Sojka, Michał Kroszczyl, witamy serdecznie. Lady Gaga teraz.

0: Liquido i narkotyk w Radiu Z. 15 minut po godzinie 23. Proszę Państwa, to jest program Co za wieczór, co za noc i wygląda na to, że Cinek jest strasznie podekscytowany.
1: Chcecie jeszcze jedno pytanie?
0: Tak, to bardzo chcemy. O co pytają w listach nasi słuchacze, Cinek, i dlaczego te listy wymyślasz?
1: Tak się składa, że ich nie wymyślam, a nasi słuchacze pytają w listach do redakcji, gdzie wyrzucić zużytą folię aluminiową.
0: No jak to gdzie? Przecież zużytą folię aluminiową palimy w nocy.
1: Nie,
0: w piecu.
1: Nie. Oczywiście do kolorowych.
0: Do kolorowych się wyco?
1: Tak, do kolorowych.
0: Ona jest srebrna.
1: Nie, już ci tłumaczę. No folia aluminiowa powinna trafić do innego kontenera w zależności od tego, zamknij się. Czy jest czysta, czy jest zabrudzona. Rozumiesz to, czy też tego nie rozumiesz?
0: Rozumiem.
1: Jeżeli jest w miarę czysta, to powinna być wyrzucona do kontenera, przepraszam, późno już jest, na metal i tworzywa sztuczne. A jeśli jest brudna, należy ją najpierw wyczyścić, a potem do recyklingu.
0: Powiem ci, że jestem ukonentowany. Jak kontener.
1: Już za chwilę o tym, czym myć folię aluminiową. Zostańcie z nami.

0: I'll be there for you, the Rembrandts w Radiu Z. To jest piosenka z przyjaciół. Oczywiście przy okazji jakiegoś meczu tenisowego widziałem ostatnio w telewizji panią Courtney Cox, czyli tę kobietę, która grała Monikę. Mimo że serial był 30 lat temu, mniej więcej, tak mi się wydaje, no to pani Monika, czy też pani Courtney nadal wygląda wspaniale. To taka dygresja, a teraz wracamy do naszego poradnika, na który to poradnik uparł się Cinek. Co teraz? Co teraz?
1: I kolejne pytanie, które nie może zostać bez odpowiedzi.
0: Dobrze.
1: Kiedy najlepiej jeść bób?
0: Kiedy najlepiej jeść bób? Ja odpowiem. Eksperci mówią, wtedy, kiedy jesteśmy głodni.
1: Dokładnie tak. Nie, ale chodzi o to, kiedy jest najpyszniejszy.
0: Okej.
1: W czerwcu.
0: W czerwcu?
1: Koniec zaskoczenie, co? Niespodzianka w czerwcu.
0: Naprawdę to jest koniec, Marcin, informacji?
1: No jest tam jeszcze coś tam, że fajnie jeść po treningu, że aha, to jest dobra przekąska.
0: A ktoś nie trenuje, to może jeść bób?
1: To wtedy musi zacząć trenować. Aha, nie można jeść bobu bez treningu. Aha, hello.
0: Trzeba było mi to mówić 40 lat temu. Jedzcie bób, kochani.
2: Radio Z i już. Reklama.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Po reklamie.

0: Sound and Grace, Dach w Radiu Z za 26 minut, północ, program Co za wieczór, co za noc, co teraz nam opowiesz, Cinku?
1: I teraz, proszę państwa, kronika kryminalna. Pewien 19-latek z Ostrołęki postanowił podriftować sobie w środku miejscowego, bardzo ruchliwego skrzyżowania. Kiedy policja zatrzymała mężczyznę, tłumaczył się, że zrobił to, żeby rozładować emocje. Tłumaczenie nie zrobiło jednak większego wrażenia na funkcjonariuszach. Policjanci zatrzymali 19-latkowi prawo jazdy na 3 miesiące. Mężczyzna dostał także mandat w wysokości 1500 zł i 10 punktów karnych.
0: Wiesz, to bardzo fajna informacja, ale musisz się zdecydować. Albo 19-latek, albo mężczyzna.
1: Wow, ale ty jesteś mądry. Jesteś po prostu oraz babą.
0: No tak.

0: Cry for you i September w Radiu Z. Za 19 minut będzie północ, a to znaczy, że teraz czas na DD.
1: DD, czyli dowcip dnia w Radiu Z.
0: To już tradycja, że dzień w Radiu Z kończymy dowcipem dnia i formuła jest bardzo prosta, sprawdzona. Jeden z nas ten dowcip opowiada, drugi się śmieje i już. Dzisiaj tak się wylosowało, że opowiada Cinek. Słuchamy.
2: Dobra, uwaga, jadę. Wchodzi koń do baru. Barman go pyta. Coś taki smutny. Koń nie odpowiada, bo nie rozumie ludzkiego języka. Nigdy wcześniej nie był w barze i zaskoczony nową sytuacją zaczyna rżeć i w przerażeniu i tratować ludzi. Koniec!
1: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
5: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Ale sztosy!
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Po reklamie.
1: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: północ. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Dożywocie grozi 47-letniemu żołnierzowi Wojsk Obrony Terytorialnej Czesław R. w niedzielę wieczorem na prywatnej posesji w Podzamczu w powiecie łęczyńskim oblał benzyną i podpalił kolegę swojego syna. 25-latek walczy o życie. W czasie ataku podejrzany był pijany, utrudniał udzielanie pomocy, potem uciekł. Teraz odpowie za usiłowanie zabójstwa, mówi Radiu Z rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak.
1: Usiłowanie zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem oraz spowodowania choroby realnie zagrażającej życiu. W trakcie sprzeczki, awantury doszło do oblania 25-latka benzyną, a następnie podpalenia. Oraz drugi czyn dotyczy kierowania gróźb karalnych wobec swojego syna.
0: Śledczy wstępnie ustalili, że przyczyną ataku były sprawy prywatne. Żołnierz został wydalony ze służby. Generał dywizji Ireneusz Nowak jest nowym dowódcą operacyjnym rodzajów sił zbrojnych. To on będzie wydawał rozkazy podrywania wojskowych samolotów w sytuacjach kryzysowych czy zestrzeliwania dronów przekraczających nasze granice. Sam jest i będzie nadal pilotem myśliwca F-16. Mimo awansu wciąż będzie wykonywał na nich loty szkoleniowe. Podatnik polski ogromne pieniądze wyłożył na moje szkolenie, tłumaczył Radiu Z swoje starania o oficjalną zgodę na dalsze latanie generał Nowak.
2: Wydaje mi się, że ten zawód, który pierwotnie pozyskałem i zostałem wyedukowany i zostałem do niego gruntownie przygotowany, będzie mi pomagał w tym, żebym miał większą świadomość sytuacyjną, jaka jest jakość tych środków i jakie jest wyszkolenie tych ludzi, którzy państwa na co dzień chronią.
0: Minister Obrony Narodowej wydał zgodę na kontynuowanie lotów na F-16 dla generała. Jak podkreślał sam Władysław Kosiniak-Kamysz, po raz pierwszy w historii generał Ireneusz Nowak zastąpił na stanowisku dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych generała broni Macieja Klisza, który wkrótce obejmie stanowisko szefa sztabu w sojuszniczym dowództwie sił połączonych NATO w Holandii. Burza politycznych komentarzy w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu europosłowi PiS Patrykowi Jakiemu. Jako wiceminister sprawiedliwości miał dopuścić się m.in. bezpodstawnych i bezprawnych decyzji personalnych dotyczących funkcjonariusza służby więziennej. Koalicja Obywatelska chwali ruch prokuratury i mówi o rozliczaniu poprzedniego rządu. Podobnego zdania jest Dariusz Wieczorek z Lewicy.
3: Każdy w Polsce jest równy wobec prawa. Jeżeli pan Patryk Jaki jest europosłem, to trzeba całą tą procedurę po prostu przeprowadzić.
0: Odmiennego zdania jest Michał Woś z PiS-u. Jego zdaniem skierowanie wniosku przez Waldemara Żurka do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego to akt desperacji.
4: Jest to polityczna decyzja ośmieszająca tę władzę, tym bardziej, że chcą doprowadzić Patryka Jakiego pod przymusem, czyli rozumiem, że kajdany są przygotowane.
0: Wniosek prokuratury zakłada nie tylko zgodę na pociągnięcie Patryka Jakiego do odpowiedzialności karnej, ale też na jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Jest skarga czworga sędziów, którzy nie są dopuszczani do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym. Złożyli ją do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W marcu Sejm wybrał 6 sędziów, ale tylko 2 z nich złożyło ślubowanie w Pałacu Prezydenckim. 4 pozostałych ślubowało podczas uroczystości w Sejmie. Do dziś nie orzekają w Trybunale. Straż Graniczna rozbiła grupę specjalizującą się w zatrudnianiu cudzoziemców udających studentów. Kierowało nią małżeństwo, które miało sieć biur w północnej Polsce, a zaczęło się od kontroli pograniczników w jednej z hal na Pomorzu. Pracujące tam osoby nie miały nic wspólnego ze statusem studenta. Ze szczegółami reporter Radia Z Maciej Bąk.
5: Katarzyna D. i Nazar D. działali jako agencja zatrudnienia. Mieli biura w Poznaniu, Bydgoszczy i Pruszczu Gdańskim. Za załatwienie cudzoziemcowi legitymacji i zaświadczenia o statusie studenta brali około 1200 zł. W wyrabianiu dokumentów pomagali im twórcy tak zwanej fabryki studentów z Sieradza, rozbitej też kilka dni temu przez łódzką policję. Nazar D. jako szef grupy trafił do aresztu z zarzutem, za który grozi mu aż do 15 lat więzienia. Za kratki trafiła także jego żona, a pomagająca im Białorusinka, Palina H., dostała dozór i zakaz opuszczania kraju.
0: Rozbita w Łódzkiem fabryka studentów miała wystawić nawet 2,5 tysiąca fałszywych zaświadczeń. Przymusowe deportacje i centra detencyjne budowane poza granicami Unii Europejskiej to przepisy, które mają uzupełnić pakt migracyjny, który wchodzi w życie już za 9 dni. Co z nowymi przepisami? O tym reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
6: Jeszcze potrzebne jest ostateczne zatwierdzenie przez Parlament Europejski i kraje członkowskie, ale większość tych przepisów wejdzie w życie zaraz po tym. Chodzi o przyspieszenie powrotów do krajów pochodzenia osób, które nielegalnie dostały się do Europy lub do bezpiecznych krajów trzecich, na przykład przez które przejeżdżali albo w których powstaną takie centra detencyjne. W nich migranci będą czekać na decyzję o przyznaniu lub odmowie azylu i deportację. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Mimo odmowy azylu na terenie Unii Europejskiej pozostaje większość osób wyjeżdża dobrowolnie lub przymusowo 1/3. Unia Europejska chce zezwolić na polowania na kormorany. Te ptaki mają masowo szkodzić gospodarce i przyrodzie. Pod wnioskiem w czasie spotkania ministrów rolnictwa w Brukseli podpisało się 9 państw, w tym Polska. Przeciwni są m.in. ornitolodzy, z którymi rozmawiał reporter Radia Z Mateusz Kasia.
7: Odchody kormorana są rzeczywiście bardzo toksyczne dla drzew. Ptaki te wyjadają też masowo ryby, na przykład na Morzu Bałtyckim. Ale jak podkreśla w rozmowie ze mną profesor Marcin Polak, ornitolog z Katedry Zoologii i Ochrony Przyrody UMCS w Lublinie, dzięki temu cały ekosystem lepiej działa.
8: Poluje głównie na najliczniejsze ryby inwazyjne.
7: Kormorany powodują jednak straty w stawach hodowlanych. Tu ornitolodzy zamiast odstrzału proponują na przykład rekompensaty dla rolników, armatki hukowe czy drony odstraszające. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Od 1979 roku kormoran czarny należy do gatunków chronionych w Europie. Szacuje się, że jest tu około 500 000 par. W Polsce gniazduje ich około 27 tysięcy, głównie na północy kraju. By zezwolić na polowanie, trzeba obniżyć ich status ochronny. Wymaga to większości głosów państw Unii Europejskiej oraz w Parlamencie Europejskim. Ruszają samozbiory truskawek. Zbierając samemu, można mieć owoce za mniej niż pół ceny sklepowej. Plantatorzy szukają sposobów na zminimalizowanie strat. Wymarzło 80% plonów, skarży się reporterowi Radia Z pani Marianna z łódzkiej gminy Kiernozia.
9: Te, które nawet zostały, to dużo jest takich niewykształconych, które przemarznięte były i one niedorosły, niedorodne są. Teraz się wydaje, że cena jest dosyć wysoka, ale te ceny, wiadomo, nie utrzymają się za długo, bo jak się gruntowe zaczną, to one i spadną też.
10: Czy to się już jakoś powoli zwraca?
9: Naprawdę, na razie to jeszcze nawet podstawowe nakłady, to jeszcze daleka droga, żeby się zwróciły.
10: Tutaj są dobre truskawki u pani?
9: Pyszne, pyszne, słodkie, nawodniona plantacja, więc wyrośnięte, dorodne.
0: A plusem samozbiorów, jak podkreśla rolniczka, poza ceną jest aktywność fizyczna i kontakt z naturą. Teraz to już wszystko. Kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
12: A dzisiaj, bo dzisiaj już piątek, proszę Państwa, najchłodniej będzie na Suwalszczyźnie i w Zakopanem po 16 stopni, a reszta kraju to już tak 20 albo więcej, 20 w Łodzi, 21 w Warszawie, 24 w Poznaniu, 26 będzie w Zielonej Górze i Legnicy, tam będzie najcieplej. Wszędzie słoneczko, na Suwalszczyźnie coś tam może pokapać, ale nie groźnie i przelotnie.

0: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.
2: Pierwsza. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Odzyskanie stanowiska prezydenta Krakowa to główne zadanie Doroty Niedzieli, która od teraz kieruje Małopolską Koalicją Obywatelską. Donald Tusk rozwiązał regionalne struktury partii i stanowisko komisarza powierzył właśnie wicemarszałkini Sejmu. Ona sama zapewnia, że nie wystartuje w wyborach. Ze szczegółami reporter Radia Z Przemek Taranek.
3: Stanowisko przewodniczącego koalicji w Małopolsce stracił wczoraj Aleksander Miszalski, były prezydent Krakowa, odwołany wcześniej w referendum. Niedziela potwierdza, że rozwiązanie Małopolskiej Koalicji to konsekwencja przegranej, ale nie kara.
4: Każdy z nas wyciąga wnioski z tego, co się wydarzyło. Przed nami bój o Kraków i trzeba coś zmienić. No, to jest, wydaje się być całkiem naturalne, odświeżenie trochę struktur, pobudzenie ich do pracy.
3: Na razie odwołane zostały władze wojewódzkiej koalicji, ale niewykluczone, że w ramach pobudzania do pracy zmiany sięgną struktur powiatowych i miejskich. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
2: Koalicja na razie nie wskazała swojego kandydata. Nieoficjalnie wśród nazwisk wymienia się Monikę Piątkowską, Bartłomieja Sienkiewicza i Bogdana Klicha. Polska wystąpiła do Węgier o uchylenie statusu uchodźcy Zbigniewowi Ziobrze. Informację w Radiu Z potwierdził wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur. Poseł jest teraz w USA, przyleciał tam właśnie z Węgier na podstawie tak zwanego paszportu genewskiego. Co chce zrobić polski rząd, by przyspieszyć jego ewentualną ekstradycję? O tym reporter Radia Z. Michał Dzieneński.
5: Cofnięcie przez Węgry statusu uchodźcy umożliwi wydanie międzynarodowego listu gończego za Zbigniewem Ziobro. Na razie polski rząd czeka na decyzję. Potem będzie można wystąpić o ekstradycję. Sama jednak ekstradycja z USA może jednak potrwać, przyznaje wiceminister Mazur.
6: To są miesiące, lata.
5: Jednocześnie gość Radia Z ostrzega. Poważne konsekwencje mogą grozić każdemu, kto pomaga Ziobrze w ucieczce lub ukrywaniu się.
2: Prokuratura chce postawić Ziobrze 26 zarzutów związanych z Funduszem Sprawiedliwości. A jak wiecie, z Radia Z inny poszukiwany poseł Marcin Romanowski najprawdopodobniej schronił się w Turcji. Tak wynika z informacji, do których dotarł reporter śledczy Radia Z Mariusz Gierszewski. A co przemawia właśnie za tym krajem? Do Turcji można wjechać na dowód osobisty, a Romanowski ma unieważniony paszport. Po drugie, nie obowiązuje tam europejski nakaz aresztowania. Po trzecie, życie i utrzymanie w Turcji jest znacznie tańsze niż w innych krajach, a Romanowskiemu mogą się kończyć pieniądze. Co najważniejsze, polski Snowden, bo tak służby nazywają polityka, dysponuje bezcenną wiedzą z dziedziny cyberbezpieczeństwa. Między innymi zakładał twierdzę szyfrów w Zamościu. Są obawy, że wywiózł dużo wrażliwych informacji. Sąd dyscyplinarny zawiesił w czynnościach zawodowych adwokata Macieja Z. 48-latek przebywa w areszcie po tym, jak został zatrzymany w sprawie fałszywych alarmów, w tym o przygotowywaniu zamachów na prezydenta i szefa dyplomacji. Posługiwał się przy tym danymi i tożsamością innych osób. Do tego w jego mieszkaniu znaleziono broń i pociski artyleryjskie. Usłyszał 7 zarzutów i najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Za popełnione przestępstwa grozi mu do 8 lat więzienia i wydalenie z zawodu. W sumie w sprawie wywoływania niedawnych fałszywych alarmów zatrzymano łącznie 5 osób. Zakaz smartfonów w szkołach możliwy już od września. Rząd przyjął projekt ustawy, który zabrania uczniom korzystania z telefonów komórkowych zarówno na lekcjach, jak i na przerwach. Obejmie szkoły podstawowe, publiczne i niepubliczne, mówi ministra edukacji Barbara Nowacka.
7: Ta zmiana jest wprowadzona na wyraźny głos nauczycielek i nauczycieli, którzy też jasno mówią, w ponad 50% szkół taki zakaz już funkcjonuje. Czy potrzebują takiego narzędzia z Warszawy? Tak, odpowiadali, że to jest im potrzebne. Potrzebne jest im prawo, do którego mogą się odwołać. odwołać.
2: Projekt teraz trafi do Sejmu. Rząd chce, by zakaz wszedł w życie od razu po wakacjach. Dziś wzrośnie cena diesla, reszta paliw bez zmian. Litr oleju napędowego maksymalnie ma kosztować 6,40 zł, benzyny 95, nie więcej niż 5,95, a 98 6,54 zł. Z kolei ceny ropy naftowej na światowych giełdach spadają. Tak niskich stawek nie widziano od miesiąca. Wciąż nie wiadomo, kiedy nastąpi odblokowanie kluczowej cieśniny Ormuz. Donald Trump zapowiedział, że stanie się to w ciągu tygodnia, ale strona irańska temu kategorycznie zaprzecza. A jak podało dowództwo centralne USA, amerykańskie siły unieruchomiły tankowiec zmierzający w stronę irańskiego portu w Zatoce Perskiej. W maszynownie jednostki wystrzelono pocisk Hellfire. Unieruchomiony przez Amerykanów statek to jednostka Lexi pływająca pod banderą Botswany. W komunikacie przekazano, że załoga tankowca ignorowała wielokrotne ostrzeżenia, nie podporządkowując się poleceniom Amerykanów. Na długi czerwcowy weekend koleją, uwaga, może być tłok, zwłaszcza na najbardziej popularnych kierunkach i w najbardziej obleganych godzinach. O tym, jak PKP przygotowało się do szczytu przewozów, opowie reporter Radia Z Tomasz Kubat.
8: Wszystko, co tylko da radę pojechać w Polskę, zostanie wykorzystane. Każdy wagon, jaki tylko jest do dyspozycji, zapewnia szef PKP Intercity Janusz Malinowski.
9: Niektóre pociągi pojadą w podwójnym zestawieniu. Zobaczymy znów na trasie Pendolino, które będzie w podwójnej trakcji do Gdańska.
8: Taki podwojony skład zabierze jednorazowo prawie 800 pasażerów, ale to i tak będzie za mało. Na wielu kierunkach miejsc siedzących zabraknie, a o biletach w promocji to już niemal całkowicie można zapomnieć, odkąd zniknęła czeska prywatna konkurencja.
2: Swoje zniżkowe oferty na długi weekend mają za to przewoźnicy regionalni, na przykład w kolejach mazowieckich czy dolnośląskich można kupić jeden sieciowy bilet i jeździć od dzisiejszego wieczora do poniedziałku rano. Najważniejsze małopolskie kluby piłkarskie wsparły policyjną kampanię edukacyjną Kibicuj z klasą. To cykl spotkań z uczniami poświęcony zasadom bezpiecznego i zgodnego z prawem kibicowania. Policjantom towarzyszą piłkarze i przedstawiciele klubów. Wczoraj wszyscy spotkali się na boisku przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Na miejscu był też reporter Radia Z.
10: Zapraszamy pana prezesa. Wisła dojeżdża, czyli Hutnik. Zapraszamy Hutnik.
11: Nie było łatwo zapanować nad działaczami, ale ostatecznie policji się udało.
12: Musimy też pokazać naszym przykładem, że kultura.
11: Mówił prezes Krakowi Murat Ciolak. Wspólne spotkanie przedstawicieli rywalizujących na co dzień klubów. Tak komentowali na miejscu uczniowie.
13: No niesamowita sprawa. Wspólne barwy nosić na jednym boisku.
14: Wydaje mi się, że może to trochę oddziałać na jakąś grupę osób i zobaczymy, jaki będzie tego efekt finalnie.
11: Do akcji Kibicuj z klasą są zaproszone wszystkie małopolskie szkoły. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
2: Do tej pory akcja Kibicuj z klasą dotarła do 8 szkół średnich. Teraz to już wszystko. Następne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tableczka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu. Na filu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.
3: Druga. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Mimo ogłoszonego przez USA wstrzymania walk między Izraelem a Hezbollahem w Libanie, izraelska armia wciąż prowadzi ostrzał na południu tego kraju, podała agencja France Press. Równolegle w Waszyngtonie rozpoczęły się kolejne negocjacje pokojowe z udziałem dyplomatów Izraela i Libanu. Według AFP izraelska armia zaatakowała około 20 miejsc w południowym Libanie. Z kolei proirański Hezbollah przyznał się do kilku ataków na izraelskie oddziały okupujące część południowego Libanu. W poniedziałek prezydent USA Donald Trump ogłosił, że przywódcy Izraela i Hezbollahu zgodzili się wstrzymać walki w Libanie. Trump oznajmił też, że żadne izraelskie wojska nie zaatakują Bejrutu, ale premier Izraela Benjamin Netanyahu oświadczył, że Izrael zaatakuje cele terrorystyczne w Bejrucie, jeśli Hezbollah będzie kontynuował ataki. Minister obrony Izraela, Israel Katz, powtórzył tę deklarację i podkreślił, że USA zatwierdziły tę zasadę. Obrona przeciwlotnicza Kuwejtu przechwytuje wrogie rakiety i drony, podała kuwejcka armia na platformie X. Państwowa agencja prasowa Kuna przekazała, że już po raz drugi tej nocy rozległy się syreny alarmowe. Pierwsze zasiłki popłyną do mieszkańców Balcarzowic, poszkodowanych przez trąbę powietrzną. Urzędnicy obiecują, że zrobią wszystko, by wypłaty były jeszcze przed długim weekendem. Chodzi o pierwsze zasiłki po 8 tysięcy złotych. Potem mają być do 200 tysięcy na odbudowę domów, podobnie jak w czasie powodzi. Mieszkańcy, z którymi rozmawiała reporterka Radia Z Grażyna Wiatr, nie stoją bezczynnie w oczekiwaniu na tę pomoc.
4: A nie wyrwało go, co taki duży jest?
5: Cały strop jest przesunięty, bo góra, wszystkie pokoje są popękane i wszystko się przesunęło.
6: Jak się trzymamy? Musimy się trzymać. Głowa do góry i musimy myśleć, co teraz z tym wszystkim zrobić.
5: Na co liczycie? Na jaką pomoc?
6: Jakąkolwiek. Jakąkolwiek i oby jak najszybciej.
5: Może, że nam pomogą.
6: Ręce, rękawy podwinąć i dać się do pracy.
3: Na ten moment zniszczone domy są zabezpieczone. Do kilku obowiązuje zakaz wstępu. Rodziny mają ofertę mieszkań zastępczych. To już druga odbudowa.